0: Operacja była wymyślona w ten sposób, że tworzymy wizerunek sprawnego menadżera, człowieka sukcesu, który wprowadził nową jakość do polskiego sportu, a później idziemy do prezesa Kaczyńskiego i mówimy: panie prezesie, najlepszy kandydat na prezydenta, nowoczesny, młody, sportowcy, jak Kwaśniewski, nowy Kwaśniewski. A kto za tym stał? No stał za tym znowu pan Kwita. No, to jest w ogóle niesamowite, że można taką operację przeprowadzić. I wcale, wie pan, trudno postrzegać mnie jako kogoś, kto ma jakieś minimalne zaufanie do pana Pisiewicza, ale kiedy pan Pisiewicz mówi o panu Kmicie Judasz, a takie słowa padły, to jest najlepszy dowód na to, jakie relacje między nimi panowały wcześniej.
1: To jeden był Jezusem, a drugi był apostołem.
0: Obaj się warci. I żaden z nich nie zasługuje, moim zdaniem, na zaufanie publiczne.
1: Operacja się nie udała. To znaczy, nawet jeżeli była taka inwestycja, to kompletnie
0: chyba
1: się nie udało.
0: Chyba się nie mogła udać, bo wydaje mi się, ja też trudno traktować mnie jako człowieka, który ma najlepsze zdanie o Jarosławie Kaczyńskim, ale wydaje mi się, że gdyby Jarosław Kaczyński, może takie spotkanie było, ja tego nie wiem, porozmawiał sobie pół godziny z panem Pisiewiczem, zobaczył, jak on się nosi, jaki on styl sobą reprezentuje, to myślę, że pan Kaczyński wiedział, że to nie jest najlepszy kandydat. To był... Proszę, pan Pisiewicz, wystarczyło spojrzeć, porozmawiać z nim parę minut. Widać było, że to jest wszystko nieprawdziwe,
1: no,
0: że to jest wszystko poza.
1: Ale potrafił kupić sobie, czy przekonać swoją charyzmą działaczy sportowych,
0: że to jest
1: bardzo
0: dowód,
1: wielu.
0: Myślę, że to jest dowód na to, jak silna jest siła pieniędzy, a nie autorytetu. To była kwestia finansowa.
1: Spółki Skarbu Państwa powinny wrócić do finansowania PKOL-u. No, zmiana się dokonała. Pan mówi, że nieprawdziwa, ale...
0: Nie dokonała się żadna zmiana. W perspektywie czasu uważam, że rzeczywiście tak, ta współpraca zawsze była, ale ten zestaw personalny, pan Kmita, pan Pałys, pan Kotowicz, pan Supron...
1: Czyli to dopóki się nie zmieni, to cały czas ma być tak, jak jest?
0: Moim zdaniem żaden prezes... ja znam swoje miejsce, ja nie jestem o tym, żeby szczególnie dzisiaj o tym decydować, ale żaden odpowiedzialny prezes spółki Skarbu Państwa temu towarzystwu złotówki nie da, bo nie przecież po co, żeby leasingi spłacać?
1: Minister Balczun powiedział, że będą się przyglądać.
0: Słusznie. Zgadzam się z panem ministrem, nie słyszałem tej wypowiedzi. Uważam, że powinien się przyglądać.
1: W studiu to powiedział.
0: Przepraszam.
1: Wczoraj, dokładnie.
0: A to odtworzę sobie. Uważam, że powinien się przyglądać, natomiast ja znam pana ministra Balczuna jako człowieka z rynku, który wie, na czym to polega. Również sponsoring. Przypomnę, że my wprowadziliśmy zasady, jeszcze poprzedni minister, rząd na jego też w konsultacji wtedy ze mną, przyjęliśmy nowe zasady finansowania między innymi sportu czy promocji przez spółki i te zasady dzisiaj w tym zestawie personalnym uniemożliwiają to.
1: Panie ministrze, to trochę, panie pośle, to trochę wygląda tak, jakbyście chcieli jednak wpłynąć politycznie na to, kto będzie prezesem. To znaczy,
0: ja to jestem sam.
1: No ja wiem, ale wy to znaczy Ministerstwo Sportu i Środowisko Polityczne. No,
0: nie. Wydaje mi się, że to...
1: Mówicie, dopóki nie będą tacy, jak nam odpowiadają, to nie będzie finansowania.
0: Ale uczciwi. Ja przecież nie mówię o żadnych nazwiskach. Uczciwi ludzie, nie zamieszani w tę aferę. No nie ludzie, którzy wybierali Piesiewicza, stali za nim murem, brali od niego pensję, brali od niego samochody.
1: A to trzeba by rozwiązać PKOL w dużej bierze.
0: Nie, wydaje mi się, że nie, wie pan. Wydaje mi się, że jest walne w kwietniu najpóźniej i wydaje mi się, że to jest moment oczyszczenia.
1: I co, dopiero wtedy spółki ewentualnie mogłyby wrócić?
0: Wie pan, moim zdaniem w ogóle proces, taki proces wejścia poważnych inwestorów do PKOL-u jak spółki Skarbu Państwa, no to nie jest proces, który się załatwia w ciągu tygodnia, dwóch czy trzech. To jest proces przeprowadzenia jakiegoś badania i jakiejś oferty, jakichś negocjacji. To są długie procesy. To są poważne pieniądze. Jeżeli ktoś ma wydać 5, 6, 7 milionów złotych publicznych spółek pieniędzy, no to pochopnie takich decyzji nie podejmuje.
1: A czy jeśli audyt zapowiedziany przez zarząd PKOL-u jawni kolejne nieprawidłowości, państwo czy państwowe spółki powinny wnioskować o zwrot środków, które tam przekazały?
0: No nie wiem. Ja nie znam tych procedur ze strony spółki. Natomiast chcę zwrócić uwagę, bo warto o tym powiedzieć, że spółki Skarbu Państwa wróciły do związków sportowych. Przez to, że przestały współpracować z PKOL-em, zaczęły bezpośrednio finansować związki sportowe. Jeśli pan by zapytał związki, to ta współpraca jest bardzo szeroka i ja jej kibicuję, żeby tylko musi to wszystko być oparte o kryteria, o transparentność, o wyniki sportowe, o pewien model szkolenia, który jest korzystny dla sportowców, a nie samochody dla prezesów.
1: A wie pan, co Marian Kmita odpowiada na pana zarzuty, które się już pojawiły? On mówi tak, w odpowiedzi na pana
0: krytykę
1: zasugerował, że premier, nie teraz, oczywiście, oczywiście nie po tej rozmowie, zasugerował, że premier Donald Tusk ocenił pana pracę w Ministerstwie Sportu i Turystyki, odwołując pana ze stanowiska.
0: A ja myślę, że ja się oceny premiera nie boję. Wszyscy wiedzą, że moja ocena była raczej związana z kampanią wyborczą niż moją pracą w ministerstwie.
1: A ma pan żal do premiera? Bo jest pan chyba jedyną osobą, która
0: Ja mam 50 parę lat.
1: Nie kieruje się pan żalem? A odbył pan już pokutę?
0: Polityka to jest osobistą tak.
1: A rachunek sumienia pan zrobił?
0: To jest pytanie, czy rachunek sumienia większy powinni robić ci, którzy ponieśli pełną odpowiedzialność, również odpowiedzialność za innych, czy ci, którzy tej odpowiedzialności nie uniknęli. Ja swój krzyż, duże słowo, godnie niosę i nie użalam się nad sobą.
1: Ale wygląda, że pan został poproszony, żeby pan się usunął trochę, odsunął z działalności medialnej i dopiero teraz pan wrócił.
0: Nie, to była moja decyzja.
1: To była pana decyzja, tak. Sam pan się wycofał.
0: Tak.
1: Premier nie prosił.
0: Nie, absolutnie. Nigdy nie wyobrażam sobie takiej rozmowy z premierem. Myślę, że ma ważniejsze sprawy do robienia.
1: I to był element tej pokuty?
0: Myślę, że tak.
1: Żeby się wycofać, żeby przemyśleć, co się stało. Ale do jakich wniosków pan doszedł?
0: To zależy, czy mówi pan o moich osobistych, czy o kampanii.
1: O jednym i o drugim. Może zacznijmy od osobistych.
0: A pan ma jakiś podcast?
1: Mam, ale zacznijmy jednak od krótkiej
0: rozmowy.
1: To nie
0: jest chyba rozmowa na 13 sekund, wie pan, to są za poważne sprawy.
1: Mamy jeszcze 6 minut.
0: Ja nie chciałbym ich traktować
1: To ja zapytam
0: tak
1: osobiście, to może następnym razem. No, politycznie, dlatego że są wybory za rok, w których na razie z sondaży wynika, wprawdzie Platforma Koalicja Obywatelska wygrywa, ale przegrywa.
0: No
1: dokładnie
0: nie.
1: Trochę tak jak PiS. W zależności od sondażu. Jest jeden sondaż, w którym z lewicą macie jeden głos ponad normę, a w większości jest jednak poniżej. Nie, ostatni jest dzisiaj Rzeczpospolita. Jest 192 głosy. Platforma 31, PiS 17, ale i tak nie ma większości.
0: Okej. Okay. Tylko, bo wie pan, proszę zwrócić uwagę na pewną rzecz. I te sondaże pod tym względem, one wszystkie, mimo że się tymi niuansami różnią, one wszystkie pokazują trochę to samo. Z jednej strony mamy pewną koalicję, która w miarę spójnie, oczywiście ze swoimi kłopotami, rządzi w czasach trudnych, w czasach też dużego chaosu światowego, a z drugiej strony, my to przedstawiamy jako taki spójny blok, prawda? A tam nie ma bloku. Tam jest co najmniej 5 partii, partii, które bardziej są chyba zajęte atakowaniem się wzajemnie niż atakowaniem nas.
1: Trzy wypadają z przyszłego parlamentu, jeśli nic się nie
0: zmieni. Mówię z drugiej strony.
1: A z drugiej strony pan mówi o tym, a ja mówię teraz o waszej koalicji.
0: No ale to sam pan powiedział, że jesteśmy na styku, prawda? A z tej drugiej strony jest chaos. Absolutny chaos. Jest Kaczyński pokłócony z Morawieckim, jest Mentzen pokłócony
1: Panie ministrze, to łatwo jest mówić, jest problem, bo ja powiem tak, a po waszej stronie jest Katarzyna Połczyńska-Nałęcz pokłócona z Piotrem Zgorzelskim.
0: Katarzyna Połczyńska-Nałęcz nie jest nawet parlamentarzystką.
1: No nie jest, ale jej partia jest w koalicji.
0: A myślę, że jej partia raczej zajęta jest dzisiaj szukaniem partnera koalicyjnego niż sporów wewnętrznych.
1: Macie też trzy partie.
0: Pan ma swój pogląd, ja mam swój.
1: Nie, mój
0: pogląd
1: nie
0: jest taki,
1: że
0: tu jest raczej pewna stabilność po tej stronie, a Polska potrzebuje stabilności, a tam jest kompletny chaos.
1: A ja się
0: Morawiecki,
1: pytam o
0: Kaczyński,
1: pomysł na kampanię.
0: Mentzen. Przecież Mentzen już nawet z Bosakiem się nie dogaduje. A gdzie w tym wszystkim jeszcze Konfederacja Brauna? No gdzie w tym wszystkim?
1: Panie pośle,
0: to jest
1: jego
0: poskładanie.
1: Tylko to jest, nawet jeżeli się z tym zgadzam, to jest fantastyczny pomysł na chaos, ponieważ z jednej strony nie będzie większości,
0: ale my nie proponujemy
1: a z drugiej
0: chaosu.
1: Strony będzie...
0: My proponujemy pewną stabilność, przewidywalność. Nawet jeżeli ktoś ma uwagi, to jednak stabilność i przewidywalność. A z drugiej strony kompletny chaos. Ludzi, którzy się nie lubią, ludzi, którzy nie umieją ze sobą współpracować i ludzie, którzy bardzo często mają bardzo niebezpieczne poglądy.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego ze Sławomirem Nitrasem znajdziecie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24. Radio informacyjne.

0: prokuratury krajowej. Śledztwo zostanie przeniesione do Warszawy. Skatował przypadkowego 73-latka na targowisku w Rawie Mazowieckiej. Mężczyzna został skazany na 20 lat więzienia. Ruszyły przygotowania do największego maratonu w historii Polski. W niedzielę 48. Maraton Warszawski. Śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto ma być przeniesione do Warszawy. W prokuraturze krajowej ma powstać specjalny zespół śledczy, który przejmie postępowanie prowadzone aktualnie przez Śląski Wydział Prokuratury. O szczegółach w faktach dziennikarza RMF FM Tomasz Skorę.
1: Trwa właśnie kompletowanie jego składu, a coraz rozleglejsze śledztwo w sprawie Zonda Krypto ma być przeniesione do Warszawy już na początku października.
2: Umiejscowienie na Śląsku ogranicza nam możliwości kadrowe w pewien sposób. Natomiast mamy też bardzo doświadczone tam osoby, które znają tą sprawę na wylot i bardzo chciałbym, żeby pracowały tutaj w Warszawie.
1: Mówi Waldemar Żurek. Przeniesienie sprawy Zonda Krypto na szczebel centralny ma odciążyć Śląski i poszerzyć możliwości śledczych. Prokurator generalny zapowiada istotne zmiany kadrowe.
2: Mam dobrego kandydata na szefa tego zespołu śledczego, który z powodzeniem prowadzi to śledztwo i kierowanie tym wydziałem śląskim dzisiaj jest na zupełnie innych torach i prędkościach.
1: Prokurator generalny nie wymienia nazwiska wprost, sugeruje jednak, że szef zespołu prowadzącego śledztwo w sprawie Zonda Krypto w Warszawie pozostanie kierujący nim na Śląsku prokurator Marek Wełna.
0: 20 lat więzienia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 15 latach. Taki wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Łodzi wobec 29-letniego Kamila K. Rok temu na miejskim targowisku w Rawie Mazowieckiej bez żadnego powodu skatował on przypadkowego mężczyznę. 73-latek zmarł w szpitalu. Kamil K. będzie odbywał karę w systemie terapeutycznym, ponieważ jest uzależniony od alkoholu.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Niemcy chcą 3 miesięcy więcej na rozmowy w sprawie polskiej gęsi owsianej. Chodzi o to, że Berlin zablokował w czerwcu wpisanie tego polskiego produktu do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. O czym jako pierwsza, przypomnijmy, informowała nasza brukselska korespondentka. Od tego czasu toczyły się negocjacje, przypomina Katarzyna Szymańska-Borgina.
4: Polska zgadza się na dodatkowe 3 miesiące rozmów. Niemcy argumentują, że potrzebują więcej czasu na analizę polskiego stanowiska i wciąż kwestionują przede wszystkim unikalność karmienia gęsi owsem. Twierdzą, że ta metoda jest stosowana w wielu krajach Europy. Warszawa uważa, że warto ten czas wykorzystać i dalej przekonywać Berlin, że polska gęś owsiana zasługuje na unijną ochronę. Polska wskazuje na jej tradycję, szczególne cechy jakościowe i unikalny sposób produkcji. Jeśli po kolejnych 3 miesiącach nie będzie porozumienia, spór rozstrzygnie Komisja Europejska.
0: Ruszyły kluczowe przygotowania do największego maratonu w historii Polski. Chodzi o 48. Maraton Warszawski, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Ile osób weźmie udział w maratonie? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: Prawie 14 tysięcy maratończyków stanie na starcie i to, jak tłumaczy mi dyrektor zawodów Marek Tronina, daje niemal pewność, że w niedzielę maraton ukończy rekordowa liczba w polskiej historii, ponad 10 tysięcy osób.
6: Czy już w zeszłym roku na to liczyliśmy, troszkę tam zabrakło. W tym roku myślę, że tutaj nie będzie wątpliwości. Myślę, że nawet może 11 tysięcy skończyć sam bieg główny.
5: W maratonie warszawskim udział wezmą zawodnicy z prawie 100 krajów. Start i meta będą w niedzielę w ścisłym centrum stolicy na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Sprawdziłem przed chwilą u organizatorów biegu. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca, zarówno dla tych, którzy chcą wziąć udział w maratonie, a także w biegu towarzyszącym na krótszym dystansie 10 km.
3: Sport w faktach RMF FM.
0: Jeszcze trwają, przypomnijmy, siatkarskie mistrzostwa Europy, ale w klubach Tauron Ligi przygotowania do nowego sezonu idą pełną parą. I to mimo niepełnych składów. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle treningi przed sezonem rozpoczęli już 18 sierpnia. Zespół z województwa opolskiego chce powtórzyć przynajmniej wynik z ubiegłego sezonu i awansować do playoffów, mimo mocno odmłodzonego składu.
7: Tak sobie myślę, że każdy sportowiec mówi, że ten okres przygotowawczy to najgorszy, bo dużo siłowni, dużo takich treningów, których nie lubicie, mało grania. Faktycznie tak jest?
8: Faktycznie tak jest. Sporo czasu teraz spędzamy na siłowni, ale jakby teraz jest na to czas, bo później w sezonie, jak zaczniemy grać, to mamy terminarz, który nas nie rozpieszcza. Z tego, co pamiętam, to mamy pierwszy mecz u siebie, 3 wyjazdy, mecz u siebie, 3 wyjazdy, także bo teraz jest ten czas, żeby właśnie przygotować się na ten taki okres trudniejszy, który jak ruszy liga, na pewno przyjdzie i na pewno będzie. Także skupiamy się i trener Piotr dba o to, żebyśmy w jak najlepszej dyspozycji fizycznej przystąpili do tego nowego sezonu.
7: Jak się czujesz w roli mentora i nauczyciela?

0: nauczyciela młodszych?
1: Kurczę, nie wiem. Czy ja jestem mentorem? Nie wiem. No na pewno jestem najstarszy, na pewno jestem kapitanem, ale ja nigdy nie byłem takim, jakim... Jakby to nie jest też mój charakter. Ja jakby... Czy młodych cisnę? Nie cisnę. Jakby oni chyba też mają świadomość tego, że ja tu jestem też dla nich i nie po to, żeby ich cisnąć, tylko żeby im pomagać jak trzeba. Wiadomo, czasami jak coś zrobią złego, no to muszą dostać burę. To jest normalne. To jakbyś dzieci wychowywał, nie? No ale... No myślę, że pozytywnie się czuję. Jakby to są nowe rzeczy też dla mnie, które zaczęły się rok temu jak kapitan i teraz kontynuuję to. Cały czas się tego na pewno uczę. Dostaję dużo pomocy na pewno od chłopaków i od trenerów, także no wszystko przed nami.
0: Masz dzieci, więc zapytam, czy łatwiej jest z dziećmi w domu, czy z chłopakami na parkiecie?
1: Dobre pytanie.
0: Kogo łatwiej wychować? O.
1: Nie no... Chyba chłopaków. Dużo więcej rozumieją niż taki mały bąbelek, ale... Ale myślę, że wychodzi mi to i to, i jedno i drugie myślę, że w miarę dobrze, także żona nie narzeka.
0: Ale myślę sobie, że macie ciekawy skład, inny skład, bo Zaksa była przeważnie kojarzona jako zespół przez wiele lat, też wiadomo z powodów finansowych była gotowa na to, żeby mieć największe gwiazdy. Tych gwiazd może dzisiaj nie ma największych w Zaksie, ale jest dużo młodych chłopaków, którzy myślę sobie, że mają sporo do udowodnienia w tej nadal bardzo, bardzo mocnej lidze.
1: Mam nadzieję, że taką cichą nadzieję mam, że my te gwiazdy wykreujemy, tak przynajmniej... Takie jest moje zdanie, że jest tu tyle chłopaków, którzy obili się o reprezentacje młodzieżowe, już o reprezentacje pierwsze, które na pewno mają sporo do udowodnienia, ale muszą grać, bo jeśli nie będą grać, no to będzie ciężko, a paru chłopaków może nie mieć okazji grać, ale to już tak jest, siatkówka, teraz tylko i wyłącznie liczymy na efekty, na zwycięstwa i tych młodych zawodników, których jest sporo, no nie mają gdzie grać, także ja liczę na to, że oni mimo wszystko będą się rozwijać i na treningach i czegoś będą mogli się nauczyć z boku z meczów, ale jak dostaną okazję, no to pokażą swoją wartość, na co ich stać i tyle, no i mam nadzieję, że to co powiedziałem to się spełni.
0: Cel to znów ósemka?
1: Tak, myślę, że cel to ósemka. Będzie ciężko, no bo liga jest z roku na rok coraz mocniejsza, zespoły się wzmacniają, a my co roku mamy wymianę 6-8 zawodników, co jest ciężkie utrzymać taki charakter, coś takiego, że to się pracuje przez nie przez sezon, nie przez dwa, tylko przez 3-4-5 sezonów, taką tożsamość drużyny, tak to mogę nazwać. U nas są duże zmiany, także liczymy cele na zamiary i wiemy, że będzie nam ciężko. Ale chcemy walczyć o te playoffy i może uda się namieszać tak jak rok temu, bo było blisko niespodzianki, żeby wyeliminować mistrza Polski. Także ja ze swojej strony chciałbym, żeby w tym roku Zaksa bawiła się siatkówką, co rok temu było ciężkie i nie było tego. I chcę, żeby pozytywnie odbierała wszystko, co jest w oku. Nie przejmowała się krytyką innych, bo na pewno ta krytyka będzie, bo w Kędzierzynie zawsze emocje i oczekiwania są duże, ale my wiemy, jaką jesteśmy drużyną i tylko pozytywnie musimy myśleć o nadchodzącym sezonie.
0: No właśnie, wspomniałeś o tym ostatnim meczu waszym w ubiegłym sezonie. No, napędziliście Aluronowi bardzo mocno stracha i myślisz sobie, że taki mecz czy taka rywalizacja, którą gdzieś można wyciągać i pokazywać właśnie tym młodym, którzy przyszli i powiedzieli, zobaczcie, może sportowo to nie zawsze wyglądało, ale kiedy było serce, był charakter, było zaangażowanie, to my byliśmy w stanie naprawdę zrobić duże rzeczy.
1: Dokładnie, myślę, że wszyscy oglądali te spotkania, bo były naprawdę ciekawe. Ja też je oglądałem z boku, bo jak pewnie nie wiecie, ja miałem drobny problem w tamtym roku z plecami i właśnie ta końcówka sezonu nie mogłem pomóc. I oglądałem to z boku i naprawdę to wyglądało bardzo, bardzo fajnie. Zabrakło no, paru punktów, paru takich ważnych punktów w newralgicznych momentach i naprawdę to my mogliśmy być tam dalej, ale myślę, że młodzi oglądali, wiedzą jak to zrobić, bo niektórzy, tak jak mówiłeś, byli w kadrach, byli w tych młodzieżowych i myślę, że te jakieś tam sukcesy mają. Dużo na pewno będzie zależeć od samych zawodników i od tego, jak rozpoczniemy sezon, bo jeśli rozpoczniemy sezon dobrze, będzie pozytywna energia, będzie to coś, tak jak ci powiedziałem, to ta liga może być dla nas ciekawa.
0: Brakuje kilku graczy, którzy teoretycznie powinni być w tej pierwszej szóstce, ale myślisz sobie, czy paradoksalnie to na początku sezonu nie będzie wasz plus, że no wy jednak jesteście już trochę ograni, jesteście zgrani, bo razem trenowaliście długo, rozegracie w najbliższym czasie kilka sparingów, też znowu wejdziecie w ten rytm i czy to na początku nie będzie wasz plus, no bo w wielu zespołach jednak te kadry są mocno przetrzebione i tam musieli dobierać, żeby po prostu trenować normalnie.
1: Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że na pewno na plus w jakimś stopniu, jeśli chodzi o te elementy typowo siatkarskie. Ale liga zweryfikuje jak co roku. Tutaj się powtarzam po raz chyba czwarty, piąty, ale no, nasza liga jest na tyle mocna, że czasami nawet jak przepracujesz ten okres przygotowawczy ciężej, jesteś w pełnym zestawieniu, no to wychodzi takie zawiercie Lubin, gdzie ma jednych, dwóch, trzech zawodników, którzy potrafią sami wygrać mecz i wtedy nie jest już tak ciekawie.
0: A jak twoje zdrowie, bo też ten temat wywołałeś, mówiłeś o problemach z plecami, ale cały okres przygotowawczy, rozumiem, za tobą, plecy wzmocnione.
1: Myślę, że też te wakacje, które miałem chyba na jedne najdłuższych w mojej przygodzie z siatkówką, prawie 5-6 miesięcy, gdzie nigdy nie miałem, zawsze albo jakaś kadra, albo coś tu było, także plecy mam wyleczone i wszystko jest okej, okay. Zdrowie jak na ten moment odpukać jest wszystko pozytywnie, dobrze. Ciężko pracuję teraz na siłowni, żeby jak najlepiej się przygotować fizycznie do tego sezonu i ja liczę ze swojej strony, że to będzie mój 13 sezon. Gram z numerem 13, także będzie na pewno szczęśliwy i dla mnie, i dla Kędzierzyna, dla Zaksy owocny.
0: Niektórzy jak cię tu zobaczyli pierwszy raz po dłuższej przerwie, to powiedzieli: o, widziałem, pracujesz na siłowni, bo przybrałeś w barach.
1: Przybrałem w barach, schudłem dużo, bo w okresie wakacyjnym dostałem dyspozycję od trenera, żeby trochę popracować nad sobą i już w tej przerwie wziąć tą moją wagę na oko i prawie 5 kilo zrzuciłem, także mam nadzieję, że to zaprocentuje w lidze.
0: Chudszy, ale bogatszy o mnóstwo doświadczeń i pełen nadziei.
1: Tak jest, pełen nadziei i z wiarą w naszą drużynę, bo to jest najważniejsze.
2: A o przygotowaniach do sezonu ligowego z najstarszym w składzie Zaksy, kapitanem zespołu Rafałem Szymurą, rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 4. Najważniejsze informacje, również te z zagranicy, przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry, słuchamy.
1: Dzień dobry, zapraszam.
2: Polski prezydent.
0: Również te z zagranicy przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.

0: bezpieczeństwie państw decyduje siła, a nie prawo. Podkreślał, że Polska wzmacnia armię i sojusze nie po to, by prowadzić wojnę, ale żeby jej zapobiegać. Nawrocki mówił też o konfliktach na Bliskim Wschodzie. Zadeklarował wsparcie dla działań na rzecz deeskalacji, ochrony cywilów i rozwiązania dwupaństwowego, zakładającego pokojowe współistnienie Izraela i Palestyny. Kolejny element reformy unijnego systemu ETS uzgodniony przez państwa wspólnoty. Chodzi o tak zwaną rezerwę stabilności rynkowej, czyli po prostu unijny magazyn uprawnień do emisji CO2. Teraz kraje zgodziły się, żeby uprawnień trafiających do tego magazynu nie kasować bezpowrotnie, ale zachowywać je na przyszłość. Jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Polska poparła to rozwiązanie.
1: Polska zgodziła się na kompromis, bo najważniejsze było zatrzymanie bezpowrotnego kasowania uprawnień do emisji CO2. W obecnych zasadach co miesiąc znika około 16 milionów uprawnień, wartych prawie 1,5 miliarda euro. Polska uważała, że lepsza była propozycja Komisji Europejskiej, która całkowicie znosiła kasowanie, ale nie chciała dłużej czekać. Kompromis pozwoli zachować po 2030 roku duży zapas uprawnień na wypadek niedoboru i ograniczyć presję na wzrost cen CO2. Przeciw była tylko Bułgaria.
0: Tłumaczyła nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Istotne informacje dla kierowców.
0: Trwa spór polityczny wokół sposobu na obniżkę cen paliw. I chociaż projekty w tej sprawie złożyli zarówno prezydent, jak i rząd, o kompromisie nadal nie ma mowy. Polityczną przepychankę obserwuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
3: Projekt Karola Nawrockiego utknął w Sejmie, który nawet nie zaczął nad nim prac. Propozycja rządu przeciwnie. Po uchwaleniu w piątek przez Sejm, przez pracę w komisji, ustawa przeszła jak burza w 20 minut.
4: Składam wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawy. 8 za. Kto jest przeciw? 2 osoby wstrzymujące. Ustawa została przyjęta bez poprawek.
3: I tak ma być też, kiedy zajmie się nią cały Senat. Potem jednak ustawa rządu trafi do podpisu prezydenta, który już zapowiada.
5: Premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę. Naprawdę, to jest bardzo nieeleganckie ze strony pana premiera, że bierze polskich kierowców za zakładników.
3: Karol Nawrocki więc ustawy rządowej nie podpisze. Jego ustawy z kolei nie uchwali Sejm, a na obniżkę cen paliw nie ma chyba co liczyć.
0: Grupę handlującą na dużą skalę narkotykami w Kujawsko-Pomorskim rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Na polecenie prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim zatrzymano 7 osób, które mają odpowiedzieć za rozprowadzenie co najmniej 300 kg środków odurzających. Co wiadomo o zatrzymanych, to wyjaśni reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
6: Jeden z nich to szef grupy, który kierował całym procederem. Z kolei pozostałe 6 osób trudniło się dystrybucją narkotyków. Te były przemycane głównie z Hiszpanii. Policjanci od 2 lat deptali przestępcom po piętach. Najpierw zatrzymano 2 mężczyzn i zlikwidowano prowadzony przez nich magazyn z ponad 30 kilogramami narkotyków. Potem na przejściu granicznym w Zgorzelcu wpadł przemytnik, który w specjalnej skrytce w ciężarówce ze szparagami przewoził 70 kilogramów marihuany. W sumie w trakcie śledztwa udało się zatrzymać 42 osoby, które w ramach tego gangu zajmowały się przemytem i handlem.
0: Za nami pierwszy dzień astronomicznej jesieni. W większości kraju lato już zdecydowanie odpuściło. A po czym można poznać, że jest już jesień? Sprawdziliśmy, jak widzą to najmłodsi.
7: Zasiadły liście po prostu kolorowe.
8: Teraz mamy już jesień?
7: Tak.
8: I skąd ty wiesz, że już jest jesień?
7: Bo taka pogoda się zmieniła.
8: Czyli co się zrobiło?
7: Jesień.
8: A jeszcze tu była rozmowa coś o jakichś, nie wiem, kasztanach?
7: O kasztanach, jaziębinie, ziśkach i o zechach.
8: I to wszystko nam mówi, że?
7: Jest jesień.
0: Na z łódzkimi przedszkolakami rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wederka. Fakty wracają o 5:00. W nich powiemy, ile osób ostatecznie powalczy w niedzielę o fotel prezydenta Krakowa.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: sprawdzone fakty. Sekundy dzielą nas od godziny 5. Fakty RMF FM przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Wciąż nie ma terminu przesłuchania lekarza Dawida Kacprzyka. To główny bohater afery w Szpitalu Południowym. Więcej czasu na cyfrowe faktury. Rząd chce wydłużyć okres bez kar za błędy w KSeF. Ostatecznie 7 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Wycofał się inicjator referendum, w którym odwołano z funkcji Aleksandra Miszalskiego. Wciąż nie wyznaczono terminu przesłuchania lekarza Dawida Kacprzyka, głównego bohatera afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Informację tę dziennikarz RMF FM potwierdził u jego adwokata. Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji i były radny Koalicji Obywatelskiej, został kierownikiem SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Szczegóły w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Od adwokata lekarza Dawida Kacprzyka, mecenasa Jacka,
1: miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Szczegóły w tej sprawie zebrał reporter RMF

0: przejściowego dla cyfrowego fakturowania, dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Wszyscy przedsiębiorcy, bo ustawowe odstąpienie od wymierzania kar za błędy w KSeF nie rozróżnia małych i dużych firm. Obecnie kary za jakiekolwiek uchybienia w korzystaniu z krajowego systemu e-faktur są zawieszone do końca roku. A przypomnijmy, że od przyszłego cyfrowe fakturowanie obejmie również dotychczas zwolnionych przedsiębiorców, tych najmniejszych ze sprzedażą poniżej 10 tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli nowy projekt wejdzie w życie, to firmy nie będą musiały martwić się o pomyłki w KSeF aż do końca przyszłego roku. Nie oznacza to pełnej dowolności, bo jeśli przedsiębiorca nie będzie korzystać z KSeF, to Krajowa Administracja Skarbowa może sprawdzić, czy podatki na pewno są rozliczane rzetelnie.
2: Tym żyje Kraków.
0: Nie 8, a 7 osób powalczy w niedzielę o fotel prezydenta Krakowa. Ze startu w przedterminowych wyborach zrezygnował wczoraj Jan Hoffman. Inicjator referendum, w wyniku którego odwołano z funkcji Aleksandra Michalskiego, postanowił poprzeć Łukasza Gibałę.
3: Nie ulega wątpliwości, że trzeba w pewnym momencie przeanalizować sytuację. Ja tą sytuację przeanalizowałem bardzo dokładnie i doszedłem do wniosku, że wspólnie możemy dokonać zmian w Krakowie, że wspólnie możemy zatrzymać tą partyjną falę i doprowadzić do sytuacji, kiedy samorząd znowu będzie samorządem.
4: Pan mecenas Hoffman postawił wyżej dobro Krakowa i dobro mieszkańców na swój własny interes. Po drugie, chciałem zapewnić wszystkich wyborców pana mecenasa Hoffmana, że jeśli zostanę prezydentem, to te postulaty tu spisane zostaną przeze mnie co do joty zrealizowane. I proszę, chciałem podkreślić, że niezależnie od tych postulatów, fundamentem naszej współpracy jest głębokie przekonanie, że model prezydentury partyjnej w Krakowie się nie sprawdził.
0: Mówili Jan Hoffman i Łukasz Gibała. Na koniec przenosimy się jeszcze na wyspy. Plastikowy pojemnik po opatrunkach z czasów II wojny światowej czy 50-letnia buteleczka po lekach. To tylko dwa z rekwizytów znalezionych na jednej z brytyjskich plaż. Czego dowodzą?
5: Wolontariusze uczestniczący w corocznej akcji sprzątania brytyjskiego wybrzeża natrafiają na odpady, które spędziły w oceanie całe dekady. Ekolodzy podkreślają, że te makabryczne znaleziska są żywym dowodem na niezniszczalność plastiku. Drobiny tworzyw sztucznych i różnego rodzaju pojemniki krążą w ekosystemie morskim przez pokolenia, stanowiąc śmiertelne zagrożenie dla fauny i flory. Znalezione podczas porządkowania plaż artefakty trafią do muzeów i na wystawy edukacyjne, by przypominać, jak długowieczny i destrukcyjny ślad pozostawia po sobie człowiek.
0: O tym mówił nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. A jak podają naukowcy, rozkład plastiku w środowisku naturalnym zajmuje od 20 do nawet 1000 lat, w zależności od rodzaju materiału i warunków otoczenia. Jeszcze więcej najważniejszych informacji z Polski i świata w porannym wydaniu Faktów. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Magdalena Wojtoń w studiu Faktów RMF FM. Możemy zaczynać te punktualnie o 5.30.
1: No to na początek słowa Karola Nawrockiego podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Nie mamy do czynienia z incydentami, ale z trwałą, przemyślaną strategią, mówił prezydent i dodawał, że odpowiedź na to musi być stanowcza, konsekwentna oraz wspólna. Chodzi oczywiście o Rosję. W faktach też zarzuty w związku z kampanią Sprawiedliwe Sądy oraz areszt dla byłego naczelnika Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w związku ze sprawą Zonda Krypto. Rosja wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Tak mówił wczoraj Karol Nawrocki podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent wezwał do stanowczej odpowiedzi na rosyjskie prowokacje.
2: To nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
1: Wczoraj Karol Nawrocki rozmawiał także z Donaldem Trumpem. W kolejnych faktach połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem. Będą też najnowsze informacje dotyczące planowanej stałej bazy USA w Polsce. Zarzuty w związku z kampanią Sprawiedliwe Sądy usłyszeli Anna P. i Piotr M. Zatrzymani wczoraj przez CBA byli członkowie zarządu spółki Solvere. W ocenie śledczych mieli wspólnie z innymi osobami wyrządzić Polskiej Fundacji Narodowej szkodę w wysokości co najmniej 8 428 000 zł w ramach prowadzonej kampanii.
3: Realizacja tego projektu była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast była zbieżna z celami politycznymi dwóch partii politycznych. A mianowicie Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska.
1: Opisywała Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do winy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Na 3 miesiące do aresztu trafił natomiast były funkcjonariusz policji i były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Artur K. Przypomnę, że został on zatrzymany w sprawie Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i sabotażu procedur bezpieczeństwa na szkodę klientów giełdy kryptowalut. On nie przyznaje się do zarzutów. Słuchacie Faktów w RMF FM. Czwartek, 24 dzień września, to jest drugi dzień astronomicznej i kalendarzowej jesieni. Na zewnątrz coraz chłodniej, wielkimi krokami zbliża się sezon grzewczy, a ceny węgla rosną i przyjrzymy się temu w porannych faktach. Sprawdzimy, skąd tak wysokie ceny w składach oraz czy zimą może nam węgla zabraknąć. Słuchamy się też oczywiście w Wasze głosy na ten temat. Już teraz przypominam nasz adres fakty@rmf.fm. Będziemy czekać na Wasze maile. A tuż po 7:00 Piotr Selak porozmawia o tym z wiceministrem energii Konradem Wojnarowskim. Godzinę później poranna rozmowa w RMF FM. Tutaj gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. No a poza tym będziemy mieć dla Was najnowsze doniesienia prosto zza oceanu. Tam oprócz 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ historyczna wizyta Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Chiński przywódca przybył już do Stanów Zjednoczonych. A na pierwsze pełne wydanie faktów zapraszam już o 6:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Radio.

0: Rano w Wam.
1: A na fakty zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Zaczynamy.
2: Alerty RCB dostali o poranku mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
3: Powodem rosyjski atak powietrzny na Ukrainę.
2: W faktach też wymiana zdań w ONZ-cie.
4: Sergiej. I know you're listening.
3: Siergieju, wiem, że słyszysz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy. Tak w sprawie wojny bezpośrednio do Siergieja Ławrowa zwrócił się Radosław Sikorski.
2: Za chwilę podsumowanie tego wystąpienia, ale też spotkanie Trump-Nawrocki.
3: Wielka Krakowska tylko z 7 startującymi.
2: I sensacja na siatkarskich mistrzostwach Europy.
3: Finlandia pokonała gospodarzy, Włosi nie zagrają o medale.
2: Alerty RCB dostali dzisiaj rano mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
3: Powodem jest rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Polska przestrzeń powietrzna jest patrolowana w tej chwili przez myśliwce.
2: Rosja eskaluje wojnę. Tak ostrzegał w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
3: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, wysłuchał wystąpienia szefa polskiej dyplomacji. Pawle, zatem co dokładnie usłyszeliśmy w Nowym Jorku z ust szefa MSZ-u?
5: Mr. Radosław Sikorski.
6: Dzień dobry, Sikorski ostrzegł przed działaniami Rosji.
7: Unable to move forward on the front line.
6: Nie mogąc przełamać frontu, Rosja z premedytacją uderza w ukraińskich cywilów, pasażerów kolei, ulicznych sprzedawców, rowerzystów, elektrownie, fabryki, centra handlowe. W port w Odeście, przez który normalnie wysyła się 50 milionów ton zboża rocznie do krajów Afryki i Azji. Mówił o działaniach sabotażowych w innych europejskich krajach. Rosja eskaluje, ponieważ jej przywódcy się boją. Po ponad 4 latach bezsensownej kolonialnej wojny Władimir Putin niczego nie osiągnął. Kończą mu się zasoby, brakuje mu rekrutów, potrzebuje pretekstu do kolejnej mobilizacji. W każdej chwili Putin może spróbować sprowokować państwo członkowskie NATO i rozszerzyć obszar objęty wojną. Możecie zabić znacznie więcej ludzi, ale nie jesteście w stanie wygrać. Możecie w każdej chwili zakończyć tę imperialną wojnę z wyboru. Nie wystawiajcie Europy i świata na jeszcze większe niebezpieczeństwo, mówił między innymi, ale nie jesteście w stanie wygrać. Możecie w każdej chwili zakończyć tę imperialną wojnę z wyboru.

0: miały miejsce w Polsce, aby one się po prostu znajdowały w Polsce, a nie w innych państwach europejskich, bo jest tutaj oczywiście naturalna konkurencja.
1: A propos amerykańskiej stałej bazy wojskowej w Polsce, usłyszeliśmy, że teraz to jest zadanie dla ministra obrony narodowej, wiceministrów Wojska Polskiego, aby przekuć deklarację i gotowość polityczną w konkretne decyzje. Między innymi znalezienie lokalizacji dla wspomnianej bazy.
2: Takie słowa padły w Nowym Jorku, a w Waszyngtonie wizytę składa wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jej zdaniem decyzja w sprawie tej stałej bazy USA w Polsce zapadnie raczej po zakończeniu amerykańskiego przeglądu sił w Europie.
3: To jest pewnie końcówka roku i wtedy pewnie będziemy mówili o kolejnych krokach.
1: Wcześniej jej zdaniem możliwe jest zgłoszenie w sprawie Centrum Serwisowego Rakiet do systemu Patriot właśnie w Polsce.
4: Fakty o poranku w RMF FM.
2: Już tylko 7 kandydatów chce powalczyć o fotel prezydenta Krakowa.
1: Swoją kampanię zakończył Jan Hoffman, inicjator referendum, w którym odwołano z funkcji Aleksandra Miszalskiego.
2: Jednocześnie popiera Łukasza Gibałę.
5: Istotą naszego porozumienia jest przede wszystkim porozumienie programowe dotyczące paktu współpracy dla Krakowa, bo obydwaj swoje słowa szanujemy niezwykle poważnie, nie obiecujemy gruszek na wierzbie, nie jesteśmy w tym zakresie takimi zawodowymi politykami, tylko lokalnymi tutaj działaczami.
1: To lokalne starcie nie tylko działaczy już w niedzielę.
2: Dar młodzieży po 5 miesiącach wyprawy na 250-lecie Stanów Zjednoczonych powrócił właśnie do macierzystego portu w Gdyni.
1: No i co dalej?
6: Nie planujemy na razie większych rejsów, ale nie wykluczam, że po tym sukcesie może jeszcze Dar jeszcze się gdzieś wybierze.
7: Cała rodzina. Cała przyszła. Rodzina. Bardzo się cieszymy,
8: że wrócił.
7: A w ogóle, dumni jesteśmy z niego.
9: Ale w ogóle to są tradycje rodzinne.
7: Babcia.
9: Dba. Mój ojciec, mój teść, wszyscy pływali, jego dziadek też pływał.
2: No i przypłynął. Z czekającymi na studentów na Nabrzeżu Pomorskim oraz Adamem Weintrytem, rektorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, rozmawiał Stanisław Pawłowski.
1: Słowenia pokonała Belgię 3-1 i będzie rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Tym samym dojdzie do powtórki półfinału z trzech ostatnich edycji Europejskiego Czempionatu.
2: W 2019 i 2021 biało-czerwoni przegrywali, w 2023 roku wygrana 3-1, po czym to zostaliśmy mistrzami Europy.
1: W drugim półfinale zagra Finlandia, która wczoraj sensacyjnie pokonała Włochów 3-2.
2: Taka właśnie szalona radość Finów. Rywalem Skandynawów będzie teraz Francja. Półfinał jutro. Gramy o 17:00, a walka o medale w sobotę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.

0: Na zegarach mamy 6:30 w RMF FM, pora na fakty.
1: Myśliwce znów operują w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak informuje dowództwo operacyjne, to w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę.
2: Jak informowaliśmy w faktach o poranku, alerty RCB dostali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
1: Ostrzegamy kierowców, są utrudnienia na krajowej 32 w Wielkopolsce.
2: W Kotowie to odcinek Grodzisk Wielkopolski Stęszew. Osobówka potrąciła pieszego.
1: Jedna osoba ranna w miejscu wypadku, w tej chwili ruch wahadłowy. 250 uwag już trafiło, drugie tyle trafić ma do Urzędu Gminy Oława, który przygotował kontrowersyjny według mieszkańców plan ogólny.
2: Dokument zakłada, że na połowie terenów, nawet w bliskim sąsiedztwie ludzi, mogą powstać przemysłowe fermy kur, wielkie chlewnie czy biogazownie.
1: Mieszkańcy poprosili RMF FM o interwencję.
3: Kupiłem dom i mam dwie małe córeczki. I nie wyobrażam sobie, żeby miały to wąchać, przebywać w tego typu otoczeniach, much, smrodu. Nie wyjdę na boisko i nie pojeżdżę z nimi na rowerze, bo będzie śmierdziało.
4: Boi się pan też spadku wartości swojej nieruchomości?
3: Myślę, że jakby tego typu inwestycja została zlokalizowana tam, gdzie jest do tego przeznaczenie, to mogę klucze z aktem notarialnym powiesić na płocie i oddać ten dom za darmo, a nie był tani.
4: Przyłącza się pan do tego protestu?
3: Jak najbardziej. Dwoma rękami się podpisuje pod każdym z wniosków.
1: Powiedział naszej dolnośląskiej reporterce Martynie Czerwińskiej pan Maciej z Marcinkowic.
2: Konsultacje trwają do jutra. Wójt obiecuje, że weźmie pod uwagę każdą uwagę i zapewnia, że nie chce ferm w takiej skali, jakiej obawiają się mieszkańcy.
1: Nie znalazł jednak czasu na spotkanie z naszą reporterką.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Sensacja na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Do strefy medalowej nie awansowali mistrzowie świata, współgospodarze turnieju, czyli Włosi, którzy przed własną publicznością po tiebreaku przegrali z Finlandią.
2: Od siatkówki rozpoczynamy więc pierwsze dzisiaj fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
7: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Finowie zaskoczyli chyba cały siatkarski świat.
7: No i to mało powiedziane, tym bardziej, że Włosi jako jedyni niepokonani byli na tym turnieju, a Finowie w 1/8 finału Mistrzostw Europy męczyli się z reprezentacją Grecji. Italia przegrywała już wczoraj 1-2 i musiała gonić wynik, no ale ostatecznie przegrała po tiebreaku. Więcej o tym sensacyjnym rozstrzygnięciu już teraz nasz specjalny wysłannik na Mistrzostwa Europy Siatkarzy, Patryk Serwański.
8: Dzień dobry, to jest ogromna sensacja. Finowie sygnalizowali oczywiście w trakcie tego turnieju całkiem dobrą formę, ale pokonać Włochów w Turynie w trzecim secie 25-16. No i jeszcze wczoraj rano jakiś włoski kibic pewnie z pobłażliwym uśmiechem przyjąłby taki scenariusz. W tiebreaku wydawało się, że Włosi wszystko kontrolują, utrzymywali taką niewielką przewagę. W końcówce jednak dotknięcie siatki przy bloku, później atak w aut i Italia odpada z turnieju. Finlandia powtórzyła za to sukces z 2007 roku. Po 19 latach Finowie znów w półfinale, a Włosi notują najboleśniejszą porażkę od wielu lat.
7: Doskonale rozgrywki piłkarskiej Ligi Mistrzyń rozpoczęła Ewa Pajor. Reprezentantka Polski zdobyła dwie bramki w pierwszym meczu fazy ligowej tych rozgrywek, a jej Barcelona 5-2 pokonała pewnie Paris FC. Trwają ostatnie przygotowania do 48. Maratonu Warszawskiego, który już w niedzielę będzie, tak jak podkreślają organizatorzy, największy bieg maratoński w historii Polski.
9: Pierwszy raz ponad 10 tysięcy osób na pewno już ukończył. Jesteśmy częścią prestiżowego europejskiego cyklu European Marathon Classics. To tylko 8 biegów do tego cyklu należy. Mamy status biegu na poziomie elite World Athletics.
7: Mówił dyrektor zawodów Marek Tronina. Do udziału w niedzielnym biegu na dystansie maratońskim i półmaratońskim zgłosiło się 20 tysięcy osób, w tym ponad 14 wystartuje w rywalizacji na królewskim dystansie.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Radio RMF2.

0: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Ogłoszenie RMF 24.
0: Świat zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
0: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: bogatych chwil.
1: Radio RMF 24. Dzień dobry. To jest czwartek, 24 września. Piotr Salak. Kłaniam się i zapraszam na poranek informacyjny. Czy będzie drogo i zimno tej zimy? O kosztach ogrzewania w najbliższych miesiącach i co możemy z tym zrobić? O tym już za moment w rozmowie z naszym gościem. Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, będzie z nami. Wcześniej fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Jest siódma.
2: Pożar naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
3: Według strażaków to było podpalenie.
2: I od tej sprawy zaczynamy. Prezydent Karol Nawrocki w ONZ-cie mówił o Rosji, która destabilizuje sytuację w Europie.
4: To nie my szukamy konfrontacji.
3: Pod lupą faktów dzisiaj ceny węgla.
2: Ceny rosną, import rośnie. Czy tej zimy węgla może zabraknąć?
3: Gościem rozmowy o siódmej będzie Konrad Wojnarowski, wiceminister energii z PSL-u. Zapraszamy.
2: Pożar naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu to infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy, między innymi Ukrainie.
3: Jak dowiedział się reporter RMF FM, ogień pojawił się wieczorem. Strażacy twierdzą, że to podpalenie. W faktach Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co już udało się ustalić?
5: Późnym wieczorem na numer alarmowy zadzwonił właściciel posesji, na której umieszczono elementy infrastruktury łącznościowej, zgłaszając, że doszło do pożaru anten. Na miejsce przyjechali strażacy, udało im się ugasić ogień. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogło dojść do podpalenia rozdzielni. Uszkodzony został także agregat prądotwórczy. Na miejsce wezwano policjantów oddziałów prewencji oraz funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji. O tym incydencie powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji, a ta naziemna baza w Woli Krobowskiej wraz z podobną bazą Kołokowna na Litwie zapewnia dostęp do internetu dużej części Europy Środkowo-Wschodniej.
3: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 65 w Podlaskiem.
2: Między Grajewem i Białymstokiem osobówka zdarzyła się z ciężarówką.
3: Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Karol Nawrocki kończy wizytę w USA.
2: Jej ważnym punktem było wieczorne wystąpienie na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Usłyszeliśmy m.in. o rosyjskich działaniach wymierzonych w kraje europejskie.
3: O szczegółach za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Rosja wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Mówił na forum ONZ prezydent Karol Nawrocki.
4: To nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
6: Podkreślał, że Polska traktuje NATO jako gwaranta bezpieczeństwa.
4: NATO pozostaje zjednoczone dla nadrzędnego celu, jakim jest obrona naszej wspólnoty po obu stronach Oceanu Atlantyckiego.
6: Podkreślił Karol Nawrocki.
7: Fakty i pieniądze w RMF FM.
2: Pod lupą faktów rosnące ceny węgla. W niektórych składach za tonę opału trzeba zapłacić nawet 300 zł więcej niż miesiąc temu.
3: Czy tej zimy węgla wystarczy? Jak mocno wzrosnąć mogą rachunki? To sprawdzać będą dzisiaj nasi reporterzy. Michał Radkowski razem z nami. Michale, jak teraz kształtuje? Czy tej zimy węgla wystarczy? Jak mocno wzrosnąć mogą rachunki? To sprawdzać.

0: Na to, że nie powinno zabraknąć węgla?
1: Będziemy dzisiaj o to pytać, także ekspertów.
2: No to a propos ekspertów, Piotr Salak, jego poranny gość.
3: Witam i zapraszamy.
4: Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jest Konrad Wojnarowski, czyli wiceminister energii z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie ministrze.
5: Dzień dobry panu, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
4: Słyszał pan materiał, czy zabraknie węgla tej zimy?
5: Nie zabraknie węgla tej zimy.
4: A skąd pan to wie? Panie ministrze, jak patrzę chociażby na dane Agencji Rozwoju Przemysłu, sama agencja przyznaje, że zapasy spadły o 40%.
5: Panie redaktorze, Polska, jeśli chodzi o zabezpieczenie w surowce, jest krajem bardzo stabilnym. I to zarówno, i to zarówno jeśli chodzi o Unię Europejską, jak i patrząc też globalnie w kontekście, powiedziałbym, takim holistycznym.
4: No ale co z tymi zapasami, panie ministrze?
5: Jeśli dzisiaj spojrzymy na zapasy czy węgla, czy gazu, one dają nam poczucie bezpieczeństwa na najbliższe miesiące i my dzisiaj nie przewidujemy żadnych perturbacji w tym kontekście.
4: Dzisiaj w drugiej połowie września, tak mówi Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, razem z nami w rozmowie o siódmej. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale jesteśmy cały czas w radiu RMF 24 i tam kontynuujemy nasze spotkanie. Panie ministrze, pan mówi, węgla nie zabraknie, a z kolei Andrzej Gajewski, zna pan pewnie te słowa już na pamięć, czyli były już prezes Orlen Termika, powiedział tak, jeśli będzie mroźna zima, to węgla zabraknie, będziemy wszyscy szorować po dnie. Powiedział te słowa, następnego dnia stracił posadę. I?
5: Po pierwsze, z tego co wiem przynajmniej, nie stracił posady z powodu tych słów, tylko okoliczności były inne.
4: Ale czyli to, całkowity przypadek,
5: ale
4: rozumiem,
5: to już
4: tak?
5: Trzeba byłoby pytać pewnie właściciela.
4: No ale jesteśmy dorosłymi ludźmi, panie ministrze. Natomiast, pan wie o tym, że też takie przypadki się nie zdarzają.
5: Natomiast no, ciężko mi się też... Ja w ogóle byłem na tej konferencji ciepłowniczej i o ciepłowniczach.
4: I słyszał pan te słowa, tak?
5: Też możemy sobie w kontekście węgla też oczywiście porozmawiać. Natomiast nie słyszałem tych słów, bo ja byłem tylko na początku. I no. później już wyjechałem, musiałem udać się w inne miejsce, no, do innych obowiązków. Natomiast te słowa też nieco zostały wyjęte z kontekstu, bo ta rozmowa była dość szeroka na
4: ale
5: temat...
4: Ale sam pan Andrzej Gajewski przyznaje, ja bym się nie wycofał z tych słów już po tej dymisji.
5: Spraw. No, powiem tak, można mieć różne zdanie, jeśli chodzi o zabezpieczenie na sezon zimowy, w tym okresie grzewczym, ale my jako rząd mamy inne i naszym zdaniem nie tylko, panie redaktorze, węgla nie zabraknie, to po pierwsze, a po drugie, nie zabraknie też gazu, bo magazyny nasze są wypełnione na tle Unii Europejskiej, no powiedziałbym, w 99%. No to
4: 99?
5: Już prawie 99, tak, ponad 90, a średnia europejska to jest zaledwie 69.
4: Wiem o tym.
5: Więc my dzisiaj...
4: Zaskoczył mnie pan z tym 99%.
5: Tak, to jest ponad 90, już to jest zgodnie z ostatnimi danymi 99%, więc my dzisiaj, panie redaktorze, oczywiście nie obrażamy się na żadne źródło energii, ale też trzeba powiedzieć, że mamy do wykorzystania inne możliwości.
4: A te inne możliwości to jakie?
5: Grzewcze. Po pierwsze, jesteśmy w trakcie dużego procesu transformacyjnego i należy też zauważyć przy tym, że polska gospodarka jest wysoce emisyjna, tak? Wysoce emisyjna. I dziś w kontekście nie tylko opału, ale też cen energii na niwie europejskiej rozmawiamy z Komisją o tym, żeby uruchomić natychmiastowe programy pomocowe nie tylko dla cen energii w Polsce i Unii Europejskiej, ale także zrewidować system ETS, który kształtuje...
4: ETS 2 czy ETS?
5: ETS 1, a ETS 2 no, w kontekście wejścia w życie, no, naszym zdaniem my jako Polska, jako przemysł polski i polska przedsiębiorczość nie jest gotowa na przyjęcie ETS 2 i to podkreślam nie tylko werbalnie, ale również
4: panie
5: w kontekście...
4: Panie ministrze, ale my rozmawiamy teraz na dużym poziomie ogólności. Z punktu widzenia
5: to
4: człowieka,
5: nie jest poziom ogólności,
4: który w tej chwili
5: redaktorze.
4: Musi wrzucić do swojego pieca, żeby miał w domu ciepło. O ile pańskim zdaniem wzrosną rachunki za węgiel w tym roku?
5: Panie redaktorze, jeśli spojrzymy na ceny węgla, chociażby te, które

0: oferuje dzisiaj Polska Grupa Górnicza, która zwiększyła wydobycie, mimo że wydobycie w Polsce węgla jest drogie. Jest drogie. I też biorąc pod uwagę emisyjność polskiej gospodarki, koszty uprawnień do emisji także powodują to, że no, ceny surowców są dość drogie, ale mimo to Polska Grupa Górnicza nie tylko zwiększa wydobycie, ale także oferuje węgiel za 1100 zł za tonę.
1: Czyli
0: pańskim zdaniem
1: wzrosną te ceny, czy nie?
0: Robimy wszystko, nie tylko my jako rząd, ale także myślę podmioty węglowe, żeby te ceny nie wzrosły, bo my dzisiaj rozmawiamy o węglu, ale spójrzmy też na kwestię gazu, spójrzmy też na kwestię ogrzewania innymi surowcami, panie redaktorze, uporządkujmy trochę, bo też nie możemy zrzucać wszystkiego na jakiś konkretny podmiot, czy na konkretną
1: tylko
0: instytucję.
1: Chciałem zamknąć sprawę węgla.
0: Spójrzmy, jak dzisiaj wygląda sytuacja, jeśli chodzi o politykę surowcową globalnie. Dzisiaj przede wszystkim dobija nas wojna paliwowo-handlowa na wschodzie.
1: To
0: jest poza sporem, ale to oddziałuje na ceny... Panie redaktorze, to oddziałuje na ceny w całej Unii Europejskiej i w Polsce. A mimo to, że polska gospodarka jest wysoce emisyjna, to średnia cena energii czy paliwa w Polsce jest zbliżona do średniej unijnej. I to pokazuje, że nasze działania
1: mamy jeden z najdroższych w Europie. Pan zdaje sobie z tego sprawę.
0: Cena energii jest zbliżona do średniej unijnej w tym momencie. I cena paliwa również, mimo że, tak jak powiedziałem, wysoka emisyjność polskiej gospodarki sprawia, że koszty uprawnień do emisji powodują nadwyżki cen energii, a my mimo to wprowadzamy mechanizmy takie jak chociażby ten paliwowy CPN, który doprowadził do tego, że te ceny w Unii Europejskiej paliwa chociażby były właśnie najniższe.
1: Pan mówi tak, węgla nie zabraknie, a jednocześnie patrzę na wskaźniki importu i ten import wzrósł o 160%, jeśli chodzi o węgiel do Polski.
0: Nieprawda.
1: To jest nieprawda,
0: że 160%.
1: Czyli co, mniej wzrósł, o ile wzrósł?
0: I pan, panie redaktorze, powiela to, co
1: to ile
0: sugerował
1: wzrósł?
0: Pan poseł Kowalski.
1: To ile wzrósł?
0: A on okłamał.
1: No dobrze, to ile
0: on
1: wzrósł
0: import? On okłamał wszystkich słuchaczy.
1: To ile wzrósł import do Polski?
0: Wzrósł o 62%, a nie o 168%, jak to się pojawiało w przestrzeni medialnej w ostatnich dniach. Sugerował to poseł Kowalski, który bezczelnie kłamie, ilekroć tylko się wypowie, więc proszę też nie powielać
1: nawet jeżeli
0: słów,
1: to jest wzrost,
0: bo wzrósł o 60%, a nie o 160%.
1: Nawet jeżeli jest tak, że wzrasta o 60%, nawet jeżeli Agencja Rozwoju Przemysłu przyznaje, zapasy węgla spadły o 40%, a pan mówi, jesteśmy bezpieczni, rozumiem, cena wzrosła tylko w sierpniu, kiedy nie mamy jeszcze sezonu grzewczego, na składach mniej więcej o 300 zł za tonę.
0: Więc dlatego też zwiększane jest wydobycie.
1: O milion ton.
0: Zwiększane jest wydobycie i będzie zwiększane, jeśli będzie taka potrzeba wynikająca również z tych, powiedziałbym, uwarunkowań, które przed nami w kontekście sezonu grzewczego.
1: Wie pan, ile dopłacamy do węgla rocznie, do polskiego węgla rocznie, do polskich kopalń?
0: Wiem, ile
1: to
0: dopłacamy.
1: Ile? Pamięta pan, jakiego to jest rzędu suma?
0: Dopłacamy kilka miliardów złotych.
1: Koło 10 miliardów złotych.
0: Ale gdybyśmy nie dopłacali do tego, to zdaje pan sobie sprawę, że biorąc pod uwagę, że chociażby polskie ciepłownictwo, które jest oparte w ponad 50% na węglu, nie poradziłoby sobie. Mimo że mamy ambitne cele energetyczne i realizujemy transformację energetyczną poprzez inwestycje w energię jądrową, w OZE, co ma też oddziaływać na ceny energii w przyszłości, jak energia jądrowa, gdzie pierwszy reaktor ma powstać w Choczewie w roku 2036, to też musimy myśleć przed każdym sezonem grzewczym o tym, żeby zabezpieczyć surowce Polskę i Polaków po to, żeby było im ciepło. Czy to jeśli chodzi o węgiel, czy to jeśli chodzi o gaz, jeśli chodzi o pelet. Bo ja też chciałbym żyć w świecie idealnym, gdzie dzięki słoneczku i wodzie mielibyśmy energię za darmo. Ale niestety Polska to nie Hiszpania.
1: Ale z drugiej strony pamięta pan, jak ludzie sobie kupowali piece na pelet, co im się wtedy mówiło, że to jest znakomity pomysł, że to jest znakomite źródło energii, że to będzie tanio. W tej chwili pelet jest najdroższym źródłem, jeżeli chodzi o ogrzewanie domu. To co ci ludzie mają pomyśleć?
0: Pelet jest dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o ogrzewanie. My dzisiaj patrząc przez pryzmat programu, który został uruchomiony w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, czyli dofinansowanie do pieców na pelet, patrzymy także przez pryzmat braku podaży, mianowicie tego krajowego braku podaży z lasów państwowych. Między innymi to też jest przyczyna tego, że pewnie pojawił się pewien problem na rynku peletu, ale biorąc pod uwagę też, że Polska dzisiaj z eksportera peletu stała się, można powiedzieć, importerem, to powoduje też, że ten sezon najbliższy grzewczy, powiedziałbym, patrzymy na niego optymistycznie.
1: Ale optymistycznie, czyli co? Uważa pan, że będzie taniej?
0: I że po pierwsze peletu nie zabraknie, po drugie ceny nie wzrosną.
1: Bo chcę
0: powiedzieć wyraźnie, że to, co się pojawiało w przestrzeni publicznej odnośnie cen peletu rzędu, nie wiem, jakichś dziwnych kwot...
1: To też nieprawda.
0: To jest oczywista nieprawda i to jest coś, co jest dla mnie skandalem.
1: A kiedy pan kupował pelet w takim razie, panie ministrze? Bo ponad 2000 za tonę to nie jest żadna nieprawda.
0: Można dostać, ale 3 czy 4 tysiące. To są spekulacje nieuczciwych ludzi. To są spekulacje nieuczciwych ludzi. Nigdy takiej ceny nie było i nigdy takiej ceny nie będzie. Można dostać pelet za 1700-1800 zł. Mało tego, peletu nie brakuje. Rozmawiamy z importerami, peletu nie brakuje, to jest jedna rzecz, ale mamy też konkretne rozwiązanie. Rozmawiamy z Orlenem, bo biorąc pod uwagę też tę sytuację, która miała miejsce i to, że ludzie zabezpieczali się, zaopatrywali w pelet w sezonie wakacyjnym, no bo to wtedy...
1: No tak, bo się przestraszyli.
0: Wtedy powinno się zaopatrywać. No właśnie, i ci nieuczciwi spekulanci to próbowali wykorzystać i do mediów puścili informację, że pelet będzie drogi, 3-4 tysiące, bo chcieli na tym zarobić. A jest to nieprawda. Pelet nie będzie tyle kosztował, więc rozmawiamy z Orlenem, po pierwsze w kontekście importu, a po drugie sondujemy jedną rzecz. Peletomat na każdej stacji Orlenu. I to załatwiłoby sprawę peletu nie tylko w kontekście ceny, ale także dostępności.
1: Panie ministrze, to umówiamy się. Jak znajdę pelet powyżej 3000, dzwonię do pana i pan wtedy mówi, bardzo przepraszam, ale taki pelet jednak w Polsce jest, dobrze?
0: Proszę dzwonić, ale nie sądzę, żeby w tym kontekście posypał głowę popiołem, bo moim zdaniem takiej ceny nie będzie.
1: Panie ministrze, porozmawiamy teraz o gazie. Pan mówi tak, mamy w 99% zapełnione magazyny, tylko problem polega na tym w Polsce, że mamy stosunkowo małe te magazyny. Jak mamy małą beczkę, to nie ma powodu być dumnym z tego, że mam pełną małą beczkę, no bo rozumiem, że chodzi o to, żeby mieć pełną, ale dużą beczkę.
0: Dlatego jesteśmy w trakcie procesu inwestycyjnego i rozbudowywania tych magazynów, ale to...
1: Ale zgodzi się pan z tym, że magazyny na gaz w Polsce są za małe?
0: Zgodzę się z tym, że powinny być większe po to, żeby, no, powiedziałbym, tego surowca było więcej i żeby można było, no, powiedziałbym, jeszcze bardziej je zapełnić w celu zabezpieczenia energetycznego Polski.
1: Dzisiaj te zapasy, które mają, na ile dni wystarczą? Gdyby trzeba było odciąć całkowicie dostawy, bo z moich wyliczeń i z tych źródeł, które zebrałem, to jest 50 parę dni. Czeskie zapasy to jest ponad 150 dni.
0: Zapewniam wszystkich słuchaczy, że gazu nie zabraknie, magazyny są pełne i zima jest spokojna nie tylko w kontekście zabezpieczenia w gaz, ale także i cen, bo nie spodziewamy się, żeby one wzrosły.
1: Dzisiaj trzeba o ten gaz rywalizować na rynku światowym, dlatego że gaz z Bliskiego Wschodu nie płynie z oczywistych powodów.
0: Dlatego, panie redaktorze, dywersyfikujemy dostawy, inwestujemy w infrastrukturę, terminal w Świnoujściu, FSRU, Baltic Pipe. Dywersyfikacja dostaw gazu, czy ze Stanów, czy z Norwegii, powoduje, że jesteśmy dzisiaj bezpieczni.
1: Mało ale ten tego, gaz jest droższy, panie ministrze, pan o tym wie przecież.
0: Ale my dzisiaj mamy ambicje bycia hubem gazowym dla całej Europy Środkowo-Wschodniej i dla Ukrainy. I chcemy ten gaz również sprzedawać. Mhm. Więc my z jednej strony się zabezpieczamy energetycznie, a z drugiej chcemy też robić, nasze spółki chcą robić dobry biznes, żeby zabezpieczać się także na przyszłość.
1: Jak będzie wyglądał system osłony tej zimy? 197 zł, taką mamy przedłużoną taryfę do końca tego roku. Jak będzie wyglądało to w roku przyszłym?
0: Rozmawiamy z URE i z Urzędem Regulacji Energetyki i z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Jesteśmy w trakcie, powiedziałbym, ustaleń i też badania rynku, jak...
1: A spodziewa się pan wzrostu?
0: I co zrobić? Nie spodziewam się.
1: Nie spodziewa się pan wzrostu? Uważa pan, że cena zostanie na tym samym poziomie mimo problemów z dostawami, tak?
0: Panie redaktorze, sam pan widzi, jak wygląda dzisiaj świat, polityka na wschodzie, na zachodzie. Mhm. Prezydent Trump potrafi z dnia na dzień zmienić zdanie. Giełdy wariują, rynki wariują. To powoduje,
1: dlatego pana pytam o przyszłość.
0: To powoduje zmiany cen z dnia na dzień, perturbacje na rynkach. My staramy się reagować na wszelkie te zawirowania, wprowadzać nie tylko programy osłonowe, ale także chociażby opodatkowywać te właśnie tych gigantów energetyczno-paliwowych, którzy na tych spekulacjach zarabiają. Tutaj weto pana prezydenta Nawrockiego ma nam przeszkodziło w wprowadzeniu tej ustawy. Mam nadzieję, że teraz ją podpiszę i będzie można również ten kolejny CPN wprowadzić, więc gdybym mnie zapytał pan redaktor, co będzie jutro, ciężko byłoby mi odpowiedzieć. A jeśli pan redaktor mnie pyta, co będzie za 3 czy 4 miesiące, no to nie jestem wróżką.
1: Tym bardziej rozumiem, jeżeli pana zapytam, co się stanie, kiedy skończą się taryfy i kiedy wejdziemy na wolny rynek, a to się stanie już w roku 2028, to pan tym bardziej nie może powiedzieć nic na ten temat, rozumiem. Co będzie, czy te ceny wystrzelą, czy nie? Ile dzisiaj by kosztowało na przykład?
0: Co będzie w roku 2028? No panie redaktorze... Nie jestem wróżką, ale zakładam, że...
1: Ale wtedy będzie wolny rynek na rynku gazu.
0: Ale zakładam, że po tym takim trudniejszym okresie transformacyjno-energetycznym w przyszłym roku, rok 2028 i rok 2029 będzie dla nas dużo stabilniejszy i to są też przewidywania różnych agencji, ekspertów, ale też naszych analiz rządowych.
1: Panie ministrze, wie pan, że dostałem wsparcie. Te 160% importu węgla to nie są dane posła Kowalskiego, tylko to są dane Agencji Rozwoju Przemysłu i to są dane, które również przytacza Gazeta Wyborcza.
0: Jest to niemożliwe.
1: Jest to niemożliwe, tak mówi wiceminister energii.
0: Jest to niemożliwe, bo ja mam dane z Departamentu Górnictwa i Hutnictwa z Ministerstwa Energii, że import rok do roku wzrósł o 62%, a nie 168%. I to są dane z Ministerstwa Energii, z Departamentu
1: Górnictwa
0: i Hutnictwa.
1: Pierwsza połowa tego roku, tego dotyczą dane o tym wzroście importu węgla.
0: Ja mam swoje dane i nie mogę się do innych odnieść, bo to są oficjalne dane rządowe.
1: Ale rozumiem, że pan ma dane dotyczące rok do roku, tak?
0: Tak, ja mam rok do roku.
1: A ja mówię o pierwszym półroczu tego roku i właśnie o tym wzroście 160% i stąd się ta różnica pewnie bierze. Panie ministrze, jedna sprawa jeszcze. Donald Trump zapowiada, że nie będzie wysyłał amerykańskiego diesla do Europy. Czy to oznacza, że może diesla zabraknąć na stacjach?
0: Nie wydaje mi się, żeby zabrakło diesla na stacjach. Dzisiaj spółki Skarbu Państwa, takie jak Orlen, dywersyfikują dostawy i zabezpieczają Polaków w paliwo, bo panie redaktorze, trzeba sobie dzisiaj zdać sprawę, że jeśli mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, to z jednej strony musimy wziąć pod uwagę cenę, ale z drugiej właśnie samo dostarczenie i zapewnienie obecności posiadania tego paliwa w Polsce. I dzisiaj dywersyfikacja ze strony największej spółki Skarbu Państwa, jaką jest Orlen, powoduje, że paliwa nie zabraknie.
1: Tylko że problem polega na tym, że rozumiem, że ropa amerykańska będzie płynąć, tylko trzeba ją jeszcze potem przerobić na paliwo. I pytanie jest takie, czy my mamy aż takie możliwości przy możliwości przerabiania tej ropy, jeżeli nie będzie dostaw czystego diesla ze Stanów Zjednoczonych.
0: Mamy możliwości, tak jak powiedziałem, nie tylko jako rząd, jako właściciel, ale także nasze spółki Skarbu Państwa nie tylko dzisiaj, powiedziałbym, zwyżkują na giełdach i mają dobre notowania, ale także w takim kontekście organizacyjno-administracyjnym radzą sobie świetnie i Orlen jest sobie w stanie poradzić z tym, żeby zabezpieczyć nas nie tylko w paliwo, ale także biorąc pod uwagę horyzont inwestycji Orlenu związanych z energetyką, jest w stanie także zdywersyfikować dostawy i spowodować, że paliwa w Polsce, gazu i innych surowców nigdy, panie redaktorze, nie zabraknie.
1: A pan czy ma ogrzewa dom?
0: Ja mieszkam w bloku, więc mam centralne ogrzewa.
1: A już grzeją pana?
0: Jeszcze nie.
1: To dzisiaj chłodny poranek, tak miałem wrażenie. Co, panie ministrze?
0: Ja wiem, nie wydaje mi się.
1: 6 stopni u mnie było. Nie wiem jak u pana, ale generalnie było 6 stopni za oknem.
0: Wstałem, wykąpałem się, ubrałem, szedłem do studia, nie odczułem zimna w mieszkaniu.
1: Tak mówi wiceminister energii. No dobrze, trzymamy się tego. Konrad Wojnarowski razem z nami, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: 4.
1: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
2: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
3: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
4: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
2: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
3: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już w niedzielę po 20:00.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
1: Czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski zapraszają.
2: Nie zabraknie węgla tej zimy. Takie zapewnienie padło w rozmowie o 7 w Faktach i Radiu RMF 24. Uspokajał wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
3: Dzisiaj w Faktach sprawdzamy ceny węgla oraz jego dostępność.
4: Jeśli dzisiaj spojrzymy na zapasy czy węgla, czy gazu, one dają nam poczucie bezpieczeństwa na najbliższe miesiące i my dzisiaj nie przewidujemy żadnych perturbacji w tym kontekście.
3: Całą rozmowę Piotra Selaka z Konradem Wojnarowskim znajdziecie na rmf24.pl.
2: Zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. SMS od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o takiej właśnie treści dostali kilkanaście minut temu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
3: Także dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o tym, że myśliwce poderwane w związku z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą wróciły już do bazy.
2: Przypominamy, alert RCB o rosyjskim ataku na Ukrainę mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali przed 6 rano. Jedna osoba trafiła do szpitala po zdarzeniu wojskowej ciężarówki z samochodem osobowym.
3: Do zdarzenia doszło na rondzie Nowowarszawska-Ciołkowskiego w Białymstoku. W miejscu wypadku są utrudnienia.
2: FBI bada doniesienia o włamaniu do swoich systemów. Grupa hakerska Shiny Hunters twierdzi, że wykradła dane niemal wszystkich agentów oraz kandydatów do pracy w FBI.
3: Agencja przekazała, że wie o doniesieniach o domniemanym włamaniu, ale zaznaczyło, że punkt włamania wciąż nie został ustalony.
2: A hakerzy zaznaczają, że atak nie miał podłoża finansowego, lecz był odwetem za to, że w maju Federalne Biuro Śledcze wydało ostrzeżenie, w którym Shiny Hunters uznano za zagrożenie.
3: U nas za pół godziny w porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. A teraz
5: czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: Złoty najsłabszy od wielu miesięcy i o tym teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. No niestety tak słabych kursów nie widzieliśmy dawno. Euro kosztuje prawie 4,38 zł. Najwięcej od końca 2024 roku. Dolar po 3,84. Najdroższy od początków roku 2025. Co się wydarzyło? Przede wszystkim winna jest amerykańska waluta i kolejne sygnały zza oceanu o podwyżkach stóp procentowych. Dolar będzie się umacniał i to właśnie on krzyżuje nam szyki. Osłabienie widać także w porównaniu z innymi walutami. Frank szwajcarski podrożał do 4,66 zł, funt brytyjski po 5,09 zł. Czas na nieco lepsze wieści. Ropa o poranku tanieje. W skali 10 dni surowiec ten potaniał już o 5-10% w zależności od jego rodzaju. Pojawiła się nadzieja na rozprężenie w konflikcie na Bliskim Wschodzie i udrożnienie dostaw surowca. A więc kierowcy mogą się zastanawiać, dlaczego zatem ceny na stacjach nie spadają.
7: No niestety prawda jest bolesna. Ceny paliw rosną natychmiast po wystąpieniu niepokojów. Spadają dużo wolniej.
6: Tłumaczył w radiu RMF 24 ekspert rynku paliw Przemysław Bryksa.
7: Ta, załóżmy, tańsza ropa dotrze do rafinerii i będzie w stanie być przerobiona dopiero po małych kilku tygodniach.
6: To oznacza, że stawka powyżej 9 zł za litr oleju napędowego zostanie z nami jeszcze przez jakiś czas.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A w radiu RMF 24 poranek z Piotrem Salakiem.

Nieśmiertelna muzyka w radiu RMF 24. U nas też więcej informacji. To jest poranek informacyjny w czwartek, 24 września. Ważna informacja w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ruszyły też myśliwce, już wróciły do baz.

0: Za 19 minut będzie godzina 8 poranek w radiu RMF 24. Jak słyszeliście w faktach, w Woli Krobowskiej, to jest koło Grójca na Mazowszu, doszło do pożaru naziemnej stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink. Jak ważny jest ten system, nie trzeba przekonywać. Jak ważny jest także między innymi dla walczącej Ukrainy. Ogień wybuchł wczoraj wieczorem.
1: O godzinie 21.07 dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu otrzymał zgłoszenie o pożarze przy instalacjach antenowych jednej z firm teleinformatycznych. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 3 zastępy straży, 2 zastępy z JRG i 1 zastęp z OSP. Po dotarciu na miejsce zdarzenia przystąpiono do ugaszenia pożaru. Następnie na miejsce zdarzenia przyjechał patrol policji, który przejął tak jakby wszystkie działania związane z tym zdarzeniem. Pożar nie był rozwinięty, był to mniejszy pożar.
0: Tak mówił w radiu RMF 24 oficer prasowy komendanta powiatowego Straży Pożarnej w Grójcu, młodszy kapitan Michał Maroszek. Sprawą zajmuje się policja, jak słyszeliście, ale też poinformowano o niej Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Chodzi oczywiście o zbadanie, czy mamy do czynienia z podpaleniem. Więcej informacji będziemy mieć dla Was w relacji naszego reportera. Także w faktach za 18 minut o 8.
2: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Za 11 minut będzie godzina 8, radio RMF 24, nasz poranek informacyjny. Prezydent Karol Nawrocki, przemawiając na forum ONZ w Nowym Jorku, wezwał do stanowczej odpowiedzi na rosyjskie prowokacje.
1: Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych, aktów dywersyjnych i sabotażu, a także ignorując kolejne rezolucje tego zgromadzenia. Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Pogarda dla prawa międzynarodowego nie może jednak stać się normą. Nie jest za późno, by przywrócić prymat prawa międzynarodowego i wzmocnić fundamenty systemu, w którym zasady mają znaczenie, w którym społeczność międzynarodowa wspólnie i solidarnie sprzeciwia się zakazanej w Karcie Narodów Zjednoczonych agresji. Szanowni Państwo, Federacja Rosyjska, kierując się imperialną i neokolonialną wizją świata, próbuje narzucić innym swoją wolę. W istocie kwestionuje tym samym prawo każdego narodu do samodzielnego decydowania o własnym losie. Neoimperialna i neokolonialna polityka to w gruncie rzeczy próba powrotu do świata, w którym o granicach, bezpieczeństwie i przyszłości państw i narodów decydowałyby nie one same, ale inne państwa uznające siebie za silniejsze i predestynowane do dominacji. A wówczas siła zastępowałaby prawo. To próba powrotu do koncertu mocarstw. Nie może być na to zgody.
0: Tak mówił Karol Nawrocki w Nowym Jorku. Zadeklarował jednocześnie, że Polska jako sąsiad Rosji nie szuka konfrontacji. Rozwijamy i modernizujemy armię nie po to, żeby prowadzić wojnę, lecz żeby jej zapobiec. Tak mówił Karol Nawrocki i apelował o stanowczą i konsekwentną odpowiedź na szeroko zakrojoną wojnę hybrydową, którą prowadzi Rosja. Jednocześnie, chyba szokująco dla wszystkich, brzmi informacja, potwierdzona zresztą przez Marco Rubio, czyli przez sekretarza stanu USA, że na szczyt G20 na Florydzie, w Miami, w grudniu tego roku, został zaproszony Władimir Putin. Przypomnę, że na tym samym szczycie ma być reprezentowana Polska. Właśnie przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nie byłoby odpowiednie, gdybyśmy weryfikowali listę gości. Tak zareagował na to zaproszenie dla Putina prezydencki minister w kancelarii, czyli Marcin Przydacz. W Radiu RMF 24 czekamy na fakty. Do tych faktów już niewiele zostało. 8 minut, a po faktach oczywiście Tomasz Terlikowski, jego gość, dzisiaj minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

0: Czas najwyższy na wizytę w Studiu Faktów. Tam już czekają na nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Jest ósma.
1: Pożar stacji Starlink na Mazowszu.
2: Ona zapewnia dostęp do internetu w dużej części Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Ukrainie. W Woli Krobowskiej jest już nasz dziennikarz.
1: Reporter RMF FM ujawnia, nie będzie śledztwa w sprawie działań prokuratora i policjantów.
2: Tych, którzy 2 miesiące temu weszli do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.
1: Już za moment poranna rozmowa w RMF FM.
2: Naszym gościem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zapraszamy.
1: Trwa wyjaśnienie przyczyn pożaru naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
2: Ta naziemna stacja wraz z podobną bazą koło Kowna na Litwie zapewnia dostęp do internetu dużej części Europy Środkowo-Wschodniej. Jak ujawniliśmy w faktach, ogień pojawił się wieczorem. Według strażaków było to podpalenie.
1: W Woli Krobowskiej jest Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jak wygląda miejsce pożaru?
3: Wśród puli sadów na jednej z posesji w pewnej odległości od drogi stoi kilkanaście białych anten w kształcie kul o średnicy mniej więcej 2 metrów. Ten teren jest otoczony prowizorycznym, blaszanym płotem. Na miejscu są policyjne samochody. Jak się dowiedziałem, technicy z Komendy Wojewódzkiej wciąż zabezpieczają ślady. Wioska jest też patrolowana przez funkcjonariuszy prewencji. Na razie nikt nie przesądza, co mogło być przyczyną pożaru. W grę wchodzi podpalenie, ale także trzeba brać pod uwagę, jak usłyszałem, że mogło dojść do zwarcia instalacji elektrycznej. Z Woli Krobowskiej Krzysztof Zasada.
2: Nie będzie śledztwa w sprawie działań prokuratora i policjantów, którzy w połowie lipca weszli do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.
1: Zawiadomienie w tej sprawie w sierpniu złożył prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. A z nami teraz reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, sprawą ostatecznie zajęła się prokuratura okręgowa w Olsztynie.
4: Zgadza się. Zawiadomienie z prokuratury krajowej przez regionalną w Białymstoku trafiło ostatecznie do Olsztyna. Według śledczych prokurator i policjanci mieli prawo wejść do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ miało to związek z prowadzonym od kwietnia śledztwem w sprawie naruszenia praw 4 sędziów. Funkcjonariusze byli uprawnieni do legitymowania osób czy żądania kopii dokumentów. Według prokuratury nie doszło do przekroczenia uprawnień czy niedopełnienia obowiązków. Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa nie jest prawomocne.
5: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy i zapraszamy.
6: Witam, a moim gościem jest Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości. Witam, panie ministrze.
7: Dzień dobry, witam państwa.
6: Wiemy coś o tych wydarzeniach. Wie pan coś o tych wydarzeniach z Woli Krobowskiej na Mazowszu, związanych ze Starlinkiem?
7: Nie mam żadnych informacji. Myślę, że państwa śledztwo dziennikarskie jest dalej posunięte, ale działają służby, więc zawsze tak jest, że my musimy zrobić taki kilka godzin ciszy, żeby przesądzić. Oczywiście mamy świadomość ataków hybrydowych na Polskę. One się dzieją. Może to być akt dywersji, z tym się liczymy, więc tutaj nic nie może być wykluczane, żadna wersja. Zwłaszcza, że to są takie wrażliwe elementy, które zapewniają komunikację satelitarną, więc tutaj będziemy to bardzo wnikliwie badać, ale nie mam jeszcze żadnego raportu, więc nie podzielę się.
6: Mieliśmy też wczoraj, czy przedwczoraj, o incydent na torach. Premier mówił, że tam nie było dywersji. Pan ma podobną wiedzę?
7: Tak, ja mam podobną wiedzę, że nic nadzwyczajnego. Wtedy, kiedy mieliśmy ten atak.
6: Czy przedwczoraj, o incydent na torach. Premier mówił, że tam nie było dywersji. Pan ma podobną

0: zrobić. Wczoraj była decyzja prokuratury, która była jednoznaczna, bo bardzo wygodnie jest na fotelu pana Święczkowskiego, który ma immunitet, pokazywać palcem i powiedzieć: ty nie wpuszczasz, ty nie dajesz gabinetu, nie dajesz komputera. Wykonują to ludzie, którzy nie mają immunitetów. Pytanie, czy wszyscy będą chcieli ginąć za folwark Święczkowskiego.
1: No tak, mówi pan oczywiście decyzja w sprawie szefa Straży Trybunalskiej i pani dyrektor biura, którzy dostali zakaz wstępu i cały szereg innych zakazów, no ale nie możecie się dobrać do prezesa, to dobieracie się do jego ludzi?
0: Nie, no to jest normalne, pragmatyczne działanie. Do prezesa dobierzemy się w sposób zgodny z prawem i w odpowiednim momencie. To słowo dobierzemy się nie jest odpowiednie, raczej chciałbym użyć słowa: prezes musi stanąć przed niezawisłym sądem, więc...
1: No ale ma immunitet.
0: No tak, ale ja jako prokurator generalny i prokuratorzy, którzy prowadzą odpowiednie śledztwa, mam nadzieję, że będą działać, tylko tutaj ja nie jestem zwolennikiem ręcznego sterowania i zawsze to mówiłem, że każda sprawa musi dojrzeć do tego momentu. Musimy mieć też świadomość, że no chodzi o to, żeby Trybunał zaczął funkcjonować. To nie jest sztuka wejść tylko do budynku, usiąść i co? Czekać, że pan Święczkowski nie przydzieli nikomu sprawy na przykład, bo on będzie kontestował
1: wszystko.
0: No dobrze,
1: czyli jaki jest plan? To znaczy, żeby zaczął działać, to trzeba zmienić prezesa, zmienić skład i przeprowadzić, prezes Święczkowski powiedziałby, zamach stanu.
0: No tak, prezes Święczkowski sam widział, jak dokonuje się w czasach PiSu zamach na państwo prawa, więc myślę, że w zamachach to on ma dobrą praktykę. Natomiast tutaj musimy przede wszystkim zaufać tym sędziom, którzy zostali wybrani, ale proszę zwrócić uwagę, jest też bardzo istotny element. Mamy także sędziów wybranych w czasach PiSu, którzy nie chcą być elementem folwarku Święczkowskiego.
1: Czy chcecie odwołać prezesa Święczkowskiego, jak już wejdą nowi sędziowie?
0: To nie jest pytanie do mnie, bo ja chciałbym zobaczyć, panie co zdecydują sędziowie.
1: To jest pytanie również do pana, bo zakładam, że uczestniczył pan w budowaniu planu na zmianę w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Znaczy, ja uczestniczyłem w odbudowie planu na Krajową Radę Sądownictwa na tyle, na ile powinien uczestniczyć prokurator generalny, minister sprawiedliwości. Jednym z moich celów jest także postawienie na nogi Trybunału, który zacznie realnie działać. Więc ważne jest, żeby sędziowie, którzy zostali wybrani przez tą większość, porozumieli się z sędziami, którzy chcą odbudowywać Trybunał, bo widzą, że to po prostu jest gruzowisko.
1: Ale rozumiem, że czekamy na razie na jakąś
0: wydarzeń
1: z Maciejem
0: Nie,
1: Barkiem.
0: Proszę zwrócić uwagę, że przełom jest, bo była konferencja w Krajowej Radzie Sądownictwa, tej legalnej dzisiaj. Pojawił się tam pan sędzia Scelina, który wyraźnie powiedział, że prezydent powinien odebrać ślubowanie od wszystkich legalnie wybranych sędziów. Dla mnie to jest bardzo ważny sygnał, bo to oznacza, a wiem jeszcze, że to nie tylko jedna osoba, że są ludzie wybrani przez PiS i w czasach PiSu, którzy myślą inaczej.
1: Panie ministrze, ale żeby to wszystko się wydarzyło, muszą wejść sędziowie do Trybunału, musi się
0: tak, palenie
1: wydarzyć.
0: To się stanie.
1: Z policją czy bez?
0: To wszystko zależy, jak będzie się zachowywał dzisiaj pan Święczkowski. Wydaje mi się, że grunt usuwa mu się sukcesywnie z
1: pod nóg. Perspektywa czasowa jest jaka?
0: Perspektywa czasowa jest kilku tygodni.
1: W ciągu kilku tygodni coś się wydarzy?
0: Myślę, że no, musi się zacząć odbudowa Trybunału, ale najpierw czekajmy, co powie kancelaria z panem Berkiem.
1: Wydaje się, że już wiemy, co powie.
0: No, widzieliśmy już, jak kancelaria kwestionowała wybór wszystkich sędziów, później się z tego wycofywała, później wybierała sobie życiorysy. Teraz kwestionuje pana Berka. To jest taka zabawa na zasadzie przeciągania, ale opinia publiczna jest tutaj jednoznaczna. Nawet widziałem różne sondaże.
1: Opinia publiczna nigdy nie jest jednoznaczna w Polsce.
0: Ale ja widziałem sondaże takich instytucji, które uchodzą za zupełnie apolityczne. Ponad 60% ludzi uważa, że powinniśmy odbudować ten Trybunał nawet z pomocą policji.
1: No, ale to nadal nie jest cała opinia publiczna, tylko 60%.
0: Zonda Krypto. No nie, wiadomo, że jak w polityce będzie robić ankietę, to będzie inaczej.
1: Zonda Krypto i czas. Kiedy powstanie specjalny zespół do spraw Zonda Krypto?
0: Tutaj nabieramy bardzo dużego tempa. Ja się spotkałem z prokuratorem krajowym w poniedziałek i dzisiaj również będę dużo czasu spędzał w prokuraturze krajowej i moim celem jest to, żeby 1 października ten zespół w prokuraturze krajowej zaczął działać.
1: 1 października. Kto będzie jego szefem? Powiedział pan, że ma już kandydata?
0: No, ja uważam, że to, co pokazał prokurator Wełna, jak prowadzi to śledztwo, jak dobiera ludzi, jak ich motywuje i jaką energię poświęca, to byłby moim zdaniem najlepszy szef, ale

0: to jest jeszcze decyzja.
1: Ale rozmawiał pan z nim?
0: Ja z nim rozmawiam regularnie, ale nie rozmawiam z nim w kategoriach
1: tego. Ale pytam się na ten temat.
0: Nie, nie rozmawiałem z nim, bo mi się to wydaje trochę oczywiste.
1: Czyli jest pan przekonany, że to jest dobry kandydat, to dlaczego pan jeszcze tego nie ogłasza? To
0: nie ogłaszam, dlatego że nie podpisałem żadnych dokumentów, ale dokumenty są przygotowywane i dzisiaj też będą kolejne rozmowy, bo to trzeba całą logistykę zapewnić także w budynku tutaj w Warszawie. Oczywiście to poszerzy możliwości, dlatego że przy tym śledztwie mamy zebranych bardzo wiele dowodów i teraz trwa analiza tych dowodów i weryfikacja.
1: Będą następne zatrzymania?
0: Nie wykluczamy niczego, bo każde czynności procesowe, wczoraj trwały przeszukania bardzo intensywnie i będziemy mieli kolejne dowody, bo wiem już, że...
1: Ale ktoś ze świecznika?
0: Myślę, że na ten moment nikt ze świecznika, jak pan to mówi, nie będzie brany pod uwagę, ale ja nigdy też nie uprzedzam, bo najlepiej działa prokuratura, kiedy potencjalni podejrzani dowiadują się w momencie, gdy ktoś puka do ich drzwi.
1: Dobrze, i tu postawimy kropkę, nie pukając do drzwi wszystkich. Żegnamy się z uszami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radio RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A naszym gościem, przypominam, jest Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości. Jakie dowody? Powiedział pan, że znaleziono dowody istotne wczoraj w czasie przeszukań.
0: Nie mogę o tym mówić.
1: No, ale istotne z jakiego powodu?
0: No, z postępu śledztwa. Pamiętajmy o tym, że tam jest kilka wątków. Są wątki takie związane z zaginięciem, czy też zabójstwem. Są wątki związane z...
1: No właśnie, to przybliża, bo to jest bardzo taka rzecz interesująca.
0: Moim zdaniem to może, że tak powiem, przybliżyć nas do wiedzy o tym, co się stało z panem Suszkiem. Nie chcę tego przesądzać. Naprawdę, jeżeli będę miał wszystkie dokumenty na stole i będę wiedział, że mogę o nich mówić, to wtedy powiem,
1: ale
0: jestem zawsze bardzo...
1: Zbliżamy się do wyjaśnienia tej sprawy?
0: Tak, zbliżamy się. Zbliżamy się do wyjaśnienia tej sprawy. Natomiast krąg też osób podejrzanych się poszerza, bo pamiętajmy, że zajęliśmy bardzo dużo nośników elektronicznych. Ostatni sukces prokuratury to jest sukces z wieczora, z dnia wczorajszego, to znaczy ten były policjant, który zajmował się informatyką w zondzie, który ma bardzo dużą wiedzę, sąd wczoraj zastosował tymczasowe aresztowanie, więc chyba już jest 6-0, jak ja to mówię, czyli państwo wygrywa z przestępcami, prokuratura wygrywa z przestępcami.
1: Ale powiedział pan, że krąg podejrzanych się poszerzył, to znaczy to jest, no bo mieliśmy kilka, czy dosłownie kilka nazwisk, teraz jest ich więcej, ludzi, którzy mogli uczestniczyć w tym, co wydarzyło się z panem Suszkiem?
0: Myślę, że tak. Ale nie chcę naprawdę ujawniać szczegółów, bo dajmy policji, która świetnie tutaj współpracuje z prokuraturą, to też podziękowania dla policjantów, bo dla nich po prostu jest, czy to jest weekend, czy to jest noc, czy dzień, pracują bardzo intensywnie.
1: A śledczy są bliżej odpowiedzi na pytanie, co stało się z pieniędzmi i kryptowalutami, które zniknęły z giełdy?
0: To wymaga naprawdę bardzo głębokiej analizy tych nośników informatycznych, ale ta osoba, która wczoraj, wobec której wczoraj sąd zastosował tymczasowe aresztowanie, moim zdaniem on będzie miał kluczową wiedzę właśnie, co działo się ze środkami, gdzie szły przelewy, gdzie te pieniądze chowano, ukrywano.
1: Czy rozumiem, że jego kontakty z środowiskiem bankowym i kryptowalutowym są elementem tego śledztwa istotnym?
0: Kluczowym elementem i dlatego cieszę się z tej decyzji sądu w dniu wczorajszym i to pokazuje, jaki przełom przeszła też prokuratura. Więc ja widzę, że prokuratura nabrała wiatru w żagle i to w różnych śledztwach. Co mnie bardzo cieszy.
1: Dzisiaj. To są też kontakty ze Związkiem Banków Polskich? Możliwe?
0: Zawsze jest tak, że przestępcy próbują docierać poprzez różne osoby do różnych instytucji. Nie chcę w ogóle przesądzać tutaj, bo nie chcę rzucać jakiegoś złego światła na instytucje, bo czasem jest tak, że w każdej instytucji jest jakaś czarna owca, ale wiemy, że przestępcy czasem ubierają się w szaty lobbystów i próbują różnymi metodami wpływać na politykę. Najgorzej jak politycy temu ulegają, tak jak uległ pan Ziobro, czy pan Wippler.
1: No czy słynne... będą następni politycy w tej sprawie? Bo...
0: Znaczy to jest nieuniknione moim zdaniem, dlatego że widzieliśmy wszyscy takie przyznanie się publiczne przez Ziobrę, No wyobraźmy sobie, że pan zakłada fundację, która jest fundacją krzakiem, która nie działa, ma tylko adres i później przyznaje się pan, no tak, brałem na swoje prywatne, kupiłem sobie samochód, bo był mi potrzebny. Polisz,
1: ale o Ziobrze już wiemy. Czy będą kolejni, i o relacjach Przemysława Wiplera też wiemy z Zonda Krypto. Będą następni politycy?
0: Będą następni politycy, ale na pewno nie w tym momencie. Za dużo mamy pracy, musimy weryfikować te dowody, które mamy, więc myślę, że jak
1: z jakich formacji?
0: Nie mogę o tym mówić, naprawdę. Nie mogę o tym mówić, proszę.
1: Ale to jest
0: nie
1: tylko prawica? Szeroko pojęta? Czy są też inni?
0: Jest pan bardzo dociekliwy, jestem bardzo konsekwentny, więc nie będę odpowiadał na to pytanie.
1: Czyli nie będzie odpowiedzi. A co właśnie, nie będzie odpowiedzi. Słuchacze pytają, co z Ziobrą i Romanowskim? Coś nowego się wydarzyło? Zaraz wrócimy do Zonda Krypto.
0: Odnośnie Ziobry, no ewidentnie pojawiły się zupełnie nowe rodzaje przestępstw przez niego popełniane, ale o tym zdecyduje prokuratura.
1: No tak, ale wciąż pozostaje w Stanach.
0: Spokojnie, do czasu. Wiemy dobrze, że wyjechał z Budapesztu, bo miał jakiś parasol ochronny. Gdyby go nie miał, nie pojawiłby się w Stanach Zjednoczonych.
1: I czekacie na zmianę prezydenta.
0: Niekoniecznie. Wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych są bardzo blisko.
1: A Romanowski?
0: Co do Romanowskiego, proszę pytać służb. Ja ze swojej strony i prokuratura zrobiliśmy wszystko, żeby były odpowiednie dokumenty, które pozwalają nam go ścigać. Miałem rzeczywiście, że takie realne potwierdzenie od Naddniestrzu, to co powiedział premier, więc wie pan, ktoś, kto jest powiązany z pewnym światem, który czasem bywa zamknięty i hermetyczny, i wyprowadził duże ilości pieniędzy, którymi zasilał różnych swoich popleczników, jak ja bym to nazwał, ma pewną łatwość znajdowania różnych azylów, ale to jest wszystko do czasu, bo służby działają, więc dajmy im pracować.
1: Panie ministrze, wczoraj w tym studiu Sławomir Nitras mówił o tym, że toczy się także śledztwo prokuratorskie w Gdańsku w sprawie Radosława Piesiewicza i wyprowadzania środków przez PZKOSZ. I tam pojawiło się także nazwisko Mariana Kmity. Pana zdaniem to jest przyszłościowa sprawa?
0: Nie wiem tego, ale wiem, że jak będziemy konstruować zespół Zondy, to będzie też zaciąg prokuratorów z Gdańska, bo chcemy tak mieć taki pełny ogląd tej mafijnej działalności. Więc zobaczymy, czy rzeczywiście będę mógł potwierdzić to. Na razie nie chcę rzucać na nikogo żadnego oskarżenia, dopóki nie mam dowodów. Naprawdę trzymam się tego twardo. Wiem, że to jest mało ciekawe czasem dla naszych odbiorców, ale zwróćcie państwo uwagę, że to przynosi dobry efekt, bo mamy naprawdę wiele sukcesów prokuratorów.
1: Panie ministrze, to sprawa, którą żyje cała Polska, rzeczniczka praw dziecka, której osobiste interwencje doprowadziły do odebrania 3- i 4-letniego dziecka, zabrania ich z domu i przewiezienia do domu dziecka. Rzeczniczka była świadkiem pewnego wydarzenia, po czym zaangażowała urząd. Przekroczyła pana zdanie, mogła przekroczyć, ostrożnie powiem, kompetencje?
0: Ja wiem, że każdy z nas powinien reagować, jak dzieje się krzywda dziecku. Ja miałem dwukrotnie w swoim życiu.
1: I chyba tego nikt nie zarzuca, pani rzecznik, że zareagowała, widząc przemoc. Pytanie jest, czy nie przekroczyła kompetencji jako urzędnik państwowy?
0: Ja muszę zapoznać się z tym uzasadnieniem sądu, który dosyć krytycznie podszedł.
1: Powiedział o przemocy instytucjonalnej.
0: Tak, do tych działań, więc ja nie mam tego uzasadnienia przed sobą. Nie mamy też żadnego doniesienia z artykułu 231, czyli przekroczenie uprawnień, bo to by obligowało prokuraturę do działania. Ja uważam, że każdy powinien zachować proporcje i rozdzielić pewne działania.
1: Związek sędziów rodzinnych mówi, no telefon z urzędu do sędziego.
0: To jest niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne. Nigdy nie powinniśmy się dawać ponosić emocjom, nawet w tak wrażliwych sprawach jak dobro dziecka, bo możemy wyrządzić mu większą krzywdę tym, że zostanie bezprawnie umieszczone w jakimś domu dziecka czy w jakimś pogotowie opiekuńczym.
1: No to pytanie o Rozwój Plus, które mówi odwołać rzeczniczkę.
0: Ale Rozwój Plus wie, jakie są procedury, więc nic nie stoi na przeszkodzie, nie będziemy ich zastępować. Jeżeli przedłoży taki wniosek w Sejmie, zbierze głosy, ja na pewno będę tą sprawę badał, ale będę badał z punktu widzenia tego, czy rzeczywiście doszło do przekroczenia tutaj jakichś uprawnień.
1: A jeżeli do tego doszło, to?
0: No, moim zdaniem, to wtedy zdecydują ci, którzy panią rzecznik powołali. Dlatego, czyli że ja nie mam w swojej władzy powoływania rzecznika,
1: tak, no to
0: ani
1: odwoływania. Oczywiście parlament powołuje. Co ze specjalnym zespołem do spraw Epsteina? Dużo było zapowiedzi, że będzie bardzo szerokie działanie. Są jakieś wnioski?
0: Wnioski nie są, ale ten zespół ma już duży urobek, współpracuje z zagranicą.
1: Kiedy ostatnie jakieś wnioski?
0: Nie wiem kiedy, dlatego że zajmuje się naprawdę taką ilością rzeczy naraz. Do tej pory wiem, na ostatnim spotkaniu, bo my się regularnie spotykamy w tym zespole, wiem, że zespół miał jakieś ustalenia, ale raczej dotyczące osób, które przemieszczały się przez Polskę, a nie dotyczyło to obywateli polskich.
1: Czyli nie natomiast było skrzywdzonych, czy ofiar Polek, czy Polaków?
0: Na ostatnie spotkanie, jakie się odbyło, to takie informacje miałem, że nie mamy jeszcze takiej informacji. Musimy mieć świadomość, że te osoby, które były werbowane, jeśli były w Polsce, wiemy, że ci łowcy nieletnich i młodych kobiet pojawiali się w Polsce, to jest rzecz bardzo wstydliwa dzisiaj. Część tych osób to są osoby dorosłe i nikt nie chce rozdrapywać ran. Na Zachodzie takie osoby się ujawniły, więc ja zawsze apelowałem do tego, zgłaszajcie się.
1: Czyli na razie nie mamy żadnych dowodów, że to były Polki lub Polki?
0: Na razie
1: Polki,
0: nie mamy. Mamy jakieś zdjęcia, które identyfikujemy. Współpracujemy też z służbami zagranicznymi, z prokuraturą, krajów nadbałtyckich, które prowadzą te śledztwa. Ale tutaj nie ma żadnych jeszcze ustaleń.
1: Panie ministrze, strażnicy więzienni są w pogotowiu protestacyjnym, domagają się oczywiście większych środków. Dostaną więcej pieniędzy?
0: Ja jak przyszedłem do ministerstwa pierwszego dnia, to okazało się, że jest podpisane porozumienie z służbą więzienną, które miało im zapewnić wypłaty tak zwanego dodatku mieszkaniowego. Nie było środków zabezpieczonych na to, więc zrobiłem wszystko, żeby znaleźć te środki wewnątrz Ministerstwa Sprawiedliwości i w Ministerstwie Finansów. I wypłaciliśmy w tym jeszcze roku, w którym rozpocząłem urzędowanie, wyrównaliśmy zaległości i wiem, że służba więzienna była bardzo zadowolona z tego ruchu.
1: No tak, a teraz są w pogotowiu.
0: Ale proszę teraz mnie posłuchać. Mieliśmy planowany proces, nazwijmy to, zmian w służbie więziennej zakrojony na kilka lat. Te pieniądze na ten moment nie są dla nas dostępne z uwagi na niezwykle trudny budżet. I tutaj taki apel nie tylko do służby więziennej, ale także do naszych obywateli. Mamy budżet wojenny. Sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. Jestem członkiem Komitetu Bezpieczeństwa. Co tydzień dostaję raporty na odpowiednim gremium. I my dzisiaj mamy na głowie to, żeby ochronić polskie niebo i stworzyć tak szybko taką armię, na którą nie zdecyduje się zaatakować Putin.
1: Panie ministrze, tylko strażnicy więzienni, nie, my ale zawsze jesteśmy skrzywdzeni. Nie, jesteśmy panie redaktorze, najgorzej traktowaną służbą mundurową.
0: Panie redaktorze, my musimy mieć świadomość, że Polska znajduje się dzisiaj w takim momencie historycznym, jak kiedyś znajdowała się za czasów naszych dziadków i pradziadków, i my musimy być odpowiedzialni za państwo. Więc ja wszędzie, gdzie jestem, bo mam także pracowników sądów, którym też należą się podwyżki, pracowników prokuratur, mam osoby, które są wynagradzane z budżetu i ja mówię, słuchajcie, musimy dzisiaj zagryźć zęby. Ja wierzę w to, że cały projekt SAFE wygeneruje również, będzie takim kołem zamachowym dla gospodarki i w momencie, gdy ta wojna zostanie zamrożona albo będzie rozejm...
1: To pieniądze dla strażników.
0: Ale nie, naprawdę mówię to, musimy się wykazać poczuciem odpowiedzialności, bo jak będziemy protestować wszyscy i wyszarpywać z budżetu pieniądze, nie myśląc o tym, że jak przyjdzie taki moment, jak przyszedł na Ukrainie, to wszystko może
1: to
0: się zawalić.
1: Takie pytanie od naszych słuchaczy na YouTubie.
0: Mogę powiedzieć strażnikom, żeby zobaczyli, ile zaraz zarabiają ministrowie konstytucyjni i zagryzamy zęby, bo są wyższe wartości, naprawdę.
1: Panie ministrze, ostatnie pytanie od naszych słuchaczy, którzy bardzo nas uważnie słuchają i zadają pytania na YouTubie. Co z Dawidem Kacprzykiem? Dlaczego on wciąż nie został przesłuchany?
0: Pytany jestem wszędzie o to, mówiłem już o tym, SOR w tym szpitalu, to jest ponad 250 osób. Wszystkie te osoby muszą zostać przesłuchane, bo ten lekarz, który oskarżał pana Kasprzyka, mówił, wtedy doszło do takich działań, więc musimy bardzo skrupulatnie przesłuchać te osoby, a pragmatyka prokuratorów jest prosta. Osoby, które są podejrzewane, a mogą stać się podejrzanymi, jak się im przedstawia zarzuty, słuchane są na ostatni moment.
1: Kiedy to będzie?
0: Sprawdzę to dzisiaj w prokuraturze.
1: To pytanie jeszcze Rafała Trzaskowskiego. Mówił pan w tym studiu, że zostanie przesłuchany. Został?
0: Nie wiem.
1: No to tym, nie wiem, zakończymy. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, był gościem.
0: O tym decyduje prokurator. Ten, który prowadzi sprawę.
1: Ale nie wie pan, czy zdecydował.
0: Nie wiem, czy zdecydował. Dzisiaj sprawdzę to, jak będę w prokuraturze krajowej.
1: Minister sprawiedliwości sprawdzi. Waldemar Żurek był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: Czas najwyższy na fakty, 8.30. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski czekają.
1: Kolejny rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy i kolejny o poranku alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: Znów alertem objęte województwa lubelskie i podkarpackie. W powietrzu znów nasze myśliwce, co po 8 potwierdziło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
1: Jak zaznacza w komunikacie, działania mają charakter prewencyjny, są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Żadna wersja wydarzeń nie może być wykluczona. Tak w porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił o pożarze naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
2: To infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy, między innymi Ukrainie. Strażacy twierdzą, że wieczorny pożar był wynikiem podpalenia.
3: Oczywiście mamy świadomość ataków hybrydowych na Polskę. One się dzieją. Może to być akt dywersji, z tym się liczymy, więc tutaj nic nie może być wykluczane, żadna wersja. Zwłaszcza, że to są takie wrażliwe elementy, które zapewniają komunikację satelitarną.
1: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Waldemarem Żurkiem znajdziecie na rmf24.pl.
2: Kolejna kolejowa kradzież w Śląskiem. W Jaworznie skradziono kable do urządzeń sterowania ruchem.
1: To kolejna podobna kradzież kolejowa w tym regionie w ciągu tygodnia. Marcin Buczek razem z nami teraz w Faktach. Dzień dobry, Marcinie. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
4: W Jaworznie skradziono 4 kable, a mają one razem ponad 230 metrów długości. Skradziono je na kolejowej bocznicy i ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej do kradzieży mogło dojść w sobotę. Kilka dni wcześniej tu w Katowicach była podobna kradzież. Złodzieje ukradli wtedy kable, za które w skupie złomu dostali nieco ponad 144 zł, a z tego powodu opóźnionych w całym województwie było prawie 650 pociągów.
2: Kolejne pełne wydanie faktów o 9, a za chwilę druga odsłona porannego sportu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Już dziś rusza nowy sezon piłkarskiej Ligi Narodów.
1: I na początek hitowe starcie Holendrów z Niemcami. Nim właśnie otwieramy fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk. Wojtku, wyjątkowy wieczór dla Jurgena Kloppa.
7: No, wszystko dlatego, że były trener Liverpoolu zadebiutuje w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec. Klopp na to zgrupowanie powołał aż 44 piłkarzy i podzielił ich na dwie kadry. Każda zagra w dwóch spotkaniach. Początek meczu Holandia-Niemcy w Amsterdamie o 20.45, a nasza piłkarska kadra przygotowuje się do jutrzejszego meczu z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Mecz wyjściowej 11 rozpocznie pewnie Robert Lewandowski, który, jak podkreśla, nie jest zaskoczony tym, jak wygląda piłkarska liga w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
8: Zdawałem sobie sprawę, że gdzieś ten proces będzie trwał. On czasami może potrwać parę tygodni, czasami miesiąc lub dwa. Wiem też, co to znaczą play-offy, że jednak tam jest większy fokus niż na tą rundę zasadniczą. Więc nie, jakby jestem w wielu rzeczach bardzo pozytywnie zaskoczony.
7: Mówił kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski. 4 medale przywiozą Polacy z Mistrzostw Europy w boksie. Wszystkie brązowe i wszystkie wywalczyły pięściarki. Z podsumowaniem imprezy teraz Cezary Dziwiszek.
9: Dzień dobry. Dorobek spodziewany, chociaż niespodzianką jest to, że medali nie wywalczyły nasze faworytki Julia Szeremeta, Aneta Rygielska i Agata Kaczmarska, które zdobywały już medale olimpijskie i mistrzostw świata. Brązowe krążki z Sofii przywiozą za to Angelika Krzysztoforska, Natalia Kuczewska oraz Kinga Krówka i Elżbieta Wójcik. Wszystkie przegrały swoje walki w półfinale. W przyszłym roku mistrzostwa świata w Kazachstanie, które rozpoczną kwalifikacje do igrzysk w Los Angeles.
7: Turnieje w Chinach rozpoczną dziś zaś nasi tenisiści. Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie turnieju w Chengdu zagra z Aleksandrem Szewczenką, a Kamil Majszak zmierzy się w pierwszym meczu na kortach w Hangzhou z Matią Belluccim z Włoch. Początek obu spotkań przed południem polskiego czasu.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9, jak słyszeliście w faktach. W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę ponownie zostały poderwane myśliwce, nasze myśliwce, żeby patrolować sytuację w naszej przestrzeni powietrznej. Rosjanie zaatakowali Kijów pociskami balistycznymi i dronami. Zginęły 2 osoby, rannych zostało 8 osób. Mer ukraińskiej stolicy, Witalij Kliczko, poinformował, że uszkodzona została część elewacji szpitala położniczego i położone w pobliżu centrum kliniczno-diagnostyczne. Rosja eskaluje wojnę. Tak mówił w Radzie Bezpieczeństwa wicepremier, szef naszego MSZ-u Radosław Sikorski, który na początku swojego przemówienia też sprostował kłamstwa wypowiadane wcześniej w czasie tego posiedzenia przez szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Przenieśmy się teraz do Nowego Jorku, bo nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski słuchał, obserwował to przemówienie Sikorskiego. Co jeszcze mówił szef polskiej dyplomacji, Pawle?
1: Na początku swojego wystąpienia Radosław Sikorski sprostował rosyjskie kłamstwa powielane m.in. w Radzie Bezpieczeństwa ONZ przez przedstawicieli Rosji.
2: Mr. President, please allow me a few extra sentences because I was called out by name by the foreign minister of the Russian Federation and I feel I need to answer.
1: Sikorski mówił:
2: unable to move forward on the front line.
1: Nie mogąc przełamać frontu, Rosja z premedytacją uderza w ukraińskich cywilów, pasażerów kolei, ulicznych sprzedawców, rowerzystów, w elektrownie, fabryki, centra handlowe, w port w Odessie, przez który normalnie wysyła się 50 milionów ton zboża rocznie do krajów Afryki i Azji. Dziś Rosja przynosi te same metody działania do Europy. 13 września rosyjski dron odrzutowy uderzył w ukraiński pociąg zaledwie 2 km od przejścia granicznego z Polską. 17 września doszło do kolejnego ataku. Drony i pociski uderzały również w przejścia graniczne z Mołdawią i Rumunią. Rosja umieściła uzbrojonego drona na lotnisku w Lipsku w Niemczech. Rosyjskie drony regularnie naruszyły przestrzeń powietrzną m.in. Litwy, Estonii, Norwegii i Finlandii. Z rąk rosyjskich zabójców zginęli ludzie w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Polsce i Niemczech. Obecnie sięgają za Atlantyk. 15 września Prokuratura Federalna Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku postawiła członkom rosyjskiej siatki wywiadowczej zarzuty spisku w celu finansowania terroryzmu i dokonywania zabójstw na zlecenie na terytorium Stanów Zjednoczonych. Cyberataki, sabotaż, tajne operacje, presja militarna to nie są odosobnione incydenty.
2: Russia is escalating because Russia's leadership is panicking.
1: Rosja eskaluje, ponieważ jej przywódcy się boją. Po ponad 4 latach bezsensownej kolonialnej wojny Władimir Putin niczego nie osiągnął. Kończą mu się zasoby, brakuje mu rekrutów, potrzebuje pretekstu do kolejnej mobilizacji. Ta niepotrzebna wojna kosztowała życie lub zdrowie 1,5 miliona Rosjan. Rośnie zagrożenie dla milionów Ukraińców i innych Europejczyków. W każdej chwili Putin może spróbować sprowokować państwo członkowskie NATO i rozszerzyć obszar objęty wojną. Przedstawicielom Federacji Rosyjskiej chcę powiedzieć: od ponad 12 lat próbujecie podbić Donbas, od ponad 4 lat Kijów. Zostaliście powstrzymani przez bohaterską Ukrainę, kraj o gospodarce 10-krotnie mniejszej od waszej. Ale gospodarka Polski jest już tylko o połowę mniejsza od waszej. Gospodarka Europy jest 10-krotnie większa, a krajów NATO 25-krotnie większa. Możecie zabić znacznie więcej ludzi, ale nie jesteście w stanie wygrać. Możecie w każdej chwili zakończyć tę imperialną wojnę z wyboru. Nie wystawiajcie Europy i świata na jeszcze większe niebezpieczeństwo. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji, mówił m.in. wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, który zwrócił się do Ławrowa.
2: Sergiej, I know you're listening. Tell your boss.
1: By powiedział swojemu szefowi: dość tego.
0: Tak mówił Paweł Żuchowski, tak opowiadał o tym Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, o tym, co działo się wczoraj podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ, podczas przemówienia na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ-u. Tak przemawiał Radosław Sikorski. Jeszcze wrócimy na moment do tego, co się wydarzyło w Woli Krabowskiej. Jak wiecie doskonale w faktach, tam doszło do pożaru instalacji antenowej Starlinka, ważnego punktu, jeśli chodzi o łączność, także nie tylko dla walczących Ukrainy, ale także dla naszej części Europy. Pożar został już ugaszony, wciąż rozmawiamy o przyczynach, ale Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, powiedział, że modus operandi wskazuje na to, że to mogły być działania dywersyjne, że to mogło być działanie rosyjskie. Słuchacie radia RMF 24. U nas jeszcze więcej informacji.
3: Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Za 13 minut będzie 9. W Radiu RMF 24 trwa poranek informacyjny w czwartek 24 września. Dlaczego ważna jest data? Dlatego, że jeszcze w tym tygodniu mają się rozpocząć szczepienia przeciwko koronawirusowi w Polsce. Może już zapomnieliście, ale trzeba się szczepić. Koronawirus cały czas z nami jest. Nie ma jednego dokładnego terminu, bo wszystko zależy od tego, kiedy dokładnie do konkretnej apteki, do konkretnej przychodni dotrze szczepionka. Nasz reporter Michał Dobrołowicz oczywiście rozmawiał z głównym inspektorem sanitarnym, doktorem Pawłem Grzesiowskim, a szef sanepidu potwierdza, że zapas nowej szczepionki jest od początku tygodnia dystrybuowany, czyli rozwożony po całej Polsce.
1: Szczepionki będą już w tych punktach szczepień, które ją zamówiły. I różnica tylko jest w tym roku taka, że nie ma zapisów przez IKP, nie ma e-skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19, tylko tak samo jak na grypę, mamy po prostu znaleźć sobie punkt szczepień, tam się umówić i zaszczepić.
2: Komu zaleca pan szczepienie przeciwko koronawirusowi w pierwszej kolejności?
1: Zarówno koronawirusowe szczepienie, jak i grypowe zalecamy dla podobnych grup, czyli przede wszystkim osoby z tak zwanych grup ryzyka, czyli osoby 50+, oraz niezależnie od wieku wszystkie osoby z przewlekłymi chorobami serca, wątroby, nerek, płuc, z cukrzycą, bo są to osoby, które w przypadku rozwoju infekcji nie tylko będą cierpieć z powodu infekcji, ale może dojść do pogorszenia, do nasilenia objawów choroby podstawowej.
2: Czy są nowe przeciwwskazania dotyczące stosowania tej szczepionki? Kto nie może?
1: Nie ma żadnych nowych danych o przeciwwskazaniach zarówno szczepionek przeciwko grypie, jak i przeciwko COVID-19. Dokładnie ten sam zestaw wskazań i ewentualne działania niepożądane, o których najczęściej mówimy, to gorsze samopoczucie po szczepieniu, ból w miejscu wkłucia, czasami gorączka po szczepieniu, czasami bóle stawowe. To wszystko są objawy aktywacji naszego układu odporności, które przemijają i nie powinniśmy tutaj się tym specjalnie denerwować.
0: Tyle Paweł Grzesiowski, czyli szef sanepidu, nasz reporter Michał Dobrowicz, teraz razem z nami przed jedną z przychodni warszawskich przy ulicy Księcia Trojdena w Warszawie. Michał, mówiąc najprościej, co robię, jeśli chcę się umówić na szczepienie przeciwko koronawirusowi? Po prostu telefonuję do przychodni?
3: Dzień dobry, dokładnie tak. Trzeba zadzwonić albo pójść osobiście do przychodni albo do apteki, która działa jak punkt szczepień. Takich aptek jest ponad 2,5 tysiąca w całej Polsce i zapytać o pierwszy wolny termin. Ja sprawdziłem, w Warszawie znalazłem już takie apteki, które dzisiaj przyjmują zapisy na szczepienia po 15. Są też takie apteki, które startują dopiero jutro ze szczepieniami, bo dzisiaj ta szczepionka w ciągu dnia ma dotrzeć i dzięki temu można już swobodnie prowadzić te grafiki. To być może jest trochę zaskakujące, bo my dużo mówimy o cyfryzacji w ochronie zdrowia, o e-skierowaniach, e-receptach, a tutaj, jak słyszeliśmy w mojej rozmowie z szefem sanepidu, doktorem Pawłem Grzesiowskim, nie ma e-skierowań, tylko wraca takie tradycyjne zapisywanie się na szczepienie trochę na zeszyt albo na telefon, czyli po prostu trzeba pójść, porozmawiać, zadzwonić, znaleźć dobry termin. Od dzisiaj te szczepienia są wykonywane tam, gdzie dotrze szczepionka dla osób od 12 roku życia, ale przypomnę, że w aptekach szczepionka jest podawana tylko osobom pełnoletnim, czyli od 18 roku życia. Nie ma górnej granicy wieku i dla wszystkich ta szczepionka znowa zaktualizowana przeciwko koronawirusowi jest bezpłatna i tak też będzie tej jesieni.
0: Michał, mało się teraz o tym mówi, ale powiedz, jaka jest liczba zakażeń koronawirusem?
3: Według oficjalnych statystyk Głównego Inspektoratu Sanitarnego to jest ponad 1000 zakażeń w ubiegłym tygodniu, tych potwierdzonych, tych rejestrowanych. Sezon infekcyjny powoli się rozpędza i zakażeń koronawirusem jest teraz więcej według statystyk niż zachorowań na grypę. Mówimy tutaj o tym, co wpada do tych oficjalnych statystyk, ale oczywiście wiele osób choruje i nie wykonuje testu u lekarza, więc tych wyników nie ma w tych oficjalnych statystykach. Na pewno prognozy są takie, że sezon infekcyjny jest i będzie się rozpędzał w najbliższym czasie, dlatego szczepionka przeciwko koronawirusowi bezpłatna dla wszystkich chętnych, a szczepionka przeciwko grypie w tym sezonie, przypomnę, bezpłatna dla seniorów, dla osób powyżej 65 roku życia, dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia i dla kobiet w ciąży, a pozostali, czyli osoby między 18 a 65 rokiem życia, płacą połowę ceny za szczepionkę przeciwko grypie. COVID, podkreślam, to szczepienie darmowe dla wszystkich chętnych, zarówno jeśli chodzi o sam preparat, który jest darmowy, jak i usługę podania tego preparatu w aptece albo w przychodni, przez farmaceutę albo na przykład przez panią pielęgniarkę czy pana pielęgniarza.
0: Michał Dobrołowicz, w Radiu RMF 24 zachęcamy do szczepienia, do sprawdzania też, czy te szczepionki są dostępne. Startują szczepienia przeciwko koronawirusowi. To najlepsze zabezpieczenie przed tą niebezpieczną chorobą. Będziemy sprawdzać, jak przebiega ta akcja w Radiu RMF 24 oczywiście.

0: Czas na fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski już czekają. Jest 9:00.
1: To może być akt dywersji, tak o pożarze naziemnej stacji Starlink na Mazowszu mówi w RMF FM minister sprawiedliwości.
2: Waldemar Żurek odniósł się do informacji ujawnionej o poranku przez naszego dziennikarza.
1: Wybuch butli z gazem natomiast w Porębie Radlnej w Małopolsce.
2: Adres fakty@rmf.fm. Tam czekamy na maile od Was w sprawie cen węgla.
1: To dziś temat, którym w Waszej sprawie zajmujemy się na naszej antenie. Jest 9:00, zaczynamy fakty raz jeszcze od pożaru naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
2: To może być akt dywersji, tak mówił na naszej antenie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Jak ujawniliśmy w faktach, ogień pojawił się wieczorem, zapaliła się obudowa skrzynki zasilającej. Według strażaków mogło być to podpalenie.
2: W Woli Krobowskiej jest Krzysztof Zasada, który rozmawiał z mieszkańcami.
3: To była łuna ognia, to był żywy ogień. To najpierw był żywy ogień, później strażacy, jak oczywiście to opanowali, to był dym, ale to naprawdę przez parę minut był żywy ogień. To naprawdę z drogi było widać.
4: Pojawiają się głosy, że mogło być to podpalenie. Sądzi pan, że tutaj mogło dojść do dywersji? Ten obiekt jest istotny z punktu widzenia tego, co dzieje się na świecie teraz?
5: Jak najbardziej, tak. Moim zdaniem tak naprawdę no to taki obiekt jak ten to powinien być bardziej strzeżony. No. Wygląda na to, że to po prostu gdzieś tam stało na wynajętym terenie. Nie widziałem, żeby tutaj ktoś zajmował się jakąś taką ściślejszą ochroną. Kwestia tego, jakie to ma znaczenie, no, dla mnie ma spore.
1: Mieszkańcy Woli Krobowskiej na terenie gminy Grójec. Tam jest nasz reporter Krzysztof Zasada. On dziś rano ujawnił informację o pożarze tej właśnie stacji Starlinków. Jedna osoba została ranna w wybuchu butli z gazem w domu jednorodzinnym w miejscowości Poręba Radlna w powiecie tarnowskim w Małopolsce.
2: Z budynku ewakuowały się 3 osoby. Na miejscu trwa akcja strażaków.
6: Aktualny obraz faktów.
1: Ostrzegamy teraz kierowców. Zdarzenie 3 samochodów w Konkolewie w Wielkopolsce.
2: Tam na 12 Gostyń-Leszno policja w tej chwili kieruje ruchem. Przyszła jesień, zaczyna się sezon grzewczy, a to oznacza także uzupełnianie domowych węglowych zapasów.
1: Przed siedzibą Polskiej Grupy Górniczej jest wóz satelitarny RMF FM. Na miejscu Marcin Buczek. Dzień dobry,
7: jestem.
1: Marcinie.
7: Dzień dobry.
1: Ile w kopalniach PGG kosztuje w tej chwili tona węgla?
7: To zależy oczywiście od rodzaju i konkretnej kopalni, ale dziś rano, a to bardzo ważne, żeby sprawdzać to na bieżąco, ceny za tonę węgla wahają się mniej więcej od 1300 do 1700 zł. Zainteresowanie jest duże, dlatego w tym roku PGG zwiększa i sprzedaż, i wydobycie.
8: My tylko w tym roku wydobyliśmy ponad 1 000 000 ton węgla więcej niż początkowo planowaliśmy. A sprzedaliśmy blisko 3 miliony ton węgla więcej z uwagi na zwały, na których zalegało blisko 2 miliony ton. Ten węgiel został już sprzedany.
7: I co istotne, jak mówi mi Ewa Grudniuk z PGG, wydobycie zwiększono, mimo że w spółce ograniczone jest zatrudnienie, a w tym roku według planu ma się ono zmniejszyć o ponad 4 tysiące osób.
1: Przypomnijmy zapewnienie, jakie w rozmowie o 7:00 w Faktach i Radiu Informacyjnym RMF24 złożył wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
9: Nie zabraknie węgla tej zimy.
2: Zapamiętujemy. Dzisiaj w Faktach rozgrzewka przed sezonem grzewczym.
1: Nasi reporterzy sprawdzają ceny, zapasy i prognozy. A teraz, panie panowie, silencio. Grupa U2 jeszcze w tym roku powróci z zupełnie nowym, pełnoprawnym albumem, a dziś premiera drugiego singla.
2: Właśnie słyszanego. Silencio. Data nieprzypadkowa.
1: Dzień przed półwieczem. Brzmi trochę niewiarygodnie, ale niemal 50 lat temu, 25 września 76 roku, miała miejsce pierwsza próba zespołu w kuchni domu perkusisty Larry'ego Malena, po tym jak przyszli muzycy odpowiedzieli na wywieszone przez niego ogłoszenie na szkolnym korytarzu.
2: Tę chwilę uznaje się za historyczny początek U2. Z okazji tego jubileuszu zespół ma ogłosić szczegóły nadchodzącego albumu, no i pewnie trasy koncertowej.
1: Od ostatniego koncertu U2 w Polsce na Stadionie Śląskim w Chorzowie mija w tym
2: historyczny początek U2. Z okazji tego jubileuszu zespół ma ogłosić szczegóły nadchodzącego

0: 8 minut po godzinie 9 to jest poranny, przedpołudniowy program w radiu RMF24. Donald Trump i przywódca Chin Xi Jinping. Gdy się panowie spotykają, no to świat wstrzymuje oddech. Gdy tak ważni przywódcy podają sobie ręce i rozmawiają o sprawach światowych. A no właśnie, o czym będą rozmawiać? Bo wiecie, że to już jest trzecie spotkanie liderów tylko w ciągu roku. Ale z kolei to jest pierwsza wizyta przywódcy Chin w Białym Domu od ponad dekady. Rozmawiamy teraz o tej wizycie. Z naszym gościem jest nim profesor Marcin Grabowski, Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, ta wizyta jest inna niż te dotychczasowe, pańskim zdaniem?
1: No, ciężko stwierdzić, że inna w jakiś szczególny sposób, inna w tym sensie, że porównuje ją z wizytą sprzed dekady. Wtedy również Xi Jinping był przyjmowany w sposób bardzo zaszczytny, również w prywatnej rezydencji Donalda Trumpa w Mar-a-Lago. Natomiast inna może w tym sensie, że pozycja Chin zdecydowanie uległa wzmocnieniu. Przez tę dekadę zależność Chin od Stanów Zjednoczonych się zmniejszyła, a same Stany Zjednoczone stanęły przed dużym wyzwaniem związanym z nieudanym atakiem na Iran.
0: Panie profesorze, pańskim zdaniem dzisiaj będzie przede wszystkim, czy podczas tego spotkania, podczas tych rozmów będą przede wszystkim poruszone sprawy gospodarcze dotyczące, nie wiem, AI, kwestii handlowych, czy jednak właśnie tej geopolityki, czyli kwestii chociażby wojny z Iranem, zbrojeń, czy pakietu zbrojeń pomocowego dla Tajwanu, a może kwestii wsparcia chińskiego dla rosyjskiej agresji w Ukrainie. Jak pan sądzi, jak te odważniki będą tutaj rozłożone?

0: Wydaje się, że kwestie technologiczno-gospodarcze będą tym elementem, który zdominuje rozmowy. Wydaje się dlatego, że Trumpowi zależy na sukcesie. Jeśli on coś robi, to chce ogłosić sukces. I tutaj widzimy pewną kontynuację tego, co działo się w maju, kiedy Trump odwiedził Pekin. Tam doszło do złagodzenia restrykcji związanych z wojną technologiczną wzmocnioną przez Joe Bidena, czyli część chińskich firm dostała prawo dostępu do bardziej zaawansowanych chipów produkowanych przez NVIDIA. Zresztą szef NVIDIA był wtedy z Trumpem w Pekinie. Tutaj kwestie technologiczne są bardziej zaawansowane czy zniuansowane w tym sensie, że mamy do czynienia z dyskusją o potencjalnej kradzieży takich modeli uczenia się, czyli te chińskie modele językowe wykorzystują amerykańskie do szkolenia, a potencjalnie mogą potem te modele być wykorzystywane przez inne kraje, co zrodzi niebezpieczeństwo dla Stanów Zjednoczonych czy systemu globalnego, więc to będzie taka dość trudna dyskusja. Podejrzewam, że nie samych przywódców, no bo te inne kwestie powiedzmy działają. No, druga część, czy drugi element to jest oczywiście polityka handlowa. Jeśli chodzi o te kwestie gospodarcze, ta polityka handlowa to są trzy elementy. To jest bilans handlu, który poprawił się teraz. Deficyt amerykański w handlu towarami za ubiegły rok to jest około 200 miliardów dolarów i mamy do czynienia z pewnym takim rozejmem, jeśli chodzi o tę wojnę handlową, który obowiązuje do początku listopada. Więc jest szansa, że zostanie on przedłużony, choćby dlatego, żeby była dobra atmosfera na spotkaniu APEC, na które Trump do Chin się wybiera najpewniej. Druga rzecz to jest zachowanie stabilności z Chinami w zakresie tych minerałów krytycznych, pierwiastków rzadkich, potrzebnych do technologii, dopóki Amerykanie sobie nie zbudują wystarczającej pozycji, żeby od Chin się uniezależnić, czy uniezależnić de facto światową gospodarkę, no to nie ma potrzeby eskalowania konfliktu. Nawet jest mowa o tym, że może dojść do podpisania dodatkowych koncesji, jeśli chodzi o cła 30 za 30, czyli obie strony zredukują te cła na towary wartości 30 miliardów dolarów po każdej ze stron. Także to są te kwestie gospodarcze. Trzecia to jest zakup przez Chiny samolotów. To jest obietnica, którą Trump zadeklarował, że Chińczycy zgodzili się zakupić 500 samolotów od firmy Boeing w maju, kiedy był w Pekinie. Ostatecznie tam chyba ta umowa była na 200 samolotów i wszyscy spodziewają się, że ten kolejny element się tutaj pojawi. To znaczy znowu padnie deklaracja jakby dokupienia tych około 200 samolotów tam.
1: Panie profesorze,
0: to jest w pewnym zawieszeniu.
1: Ale już zostawiając na moment te sprawy gospodarcze i tak koncentrując się więcej na tym, jak jest odbierana ta wizyta. Pańskim zdaniem cały czas to jest tak, że bardziej Stany Zjednoczone muszą, a Chiny mogą?
0: Nie, to by było pewne nadużycie. Natomiast Chiny mogą zdecydowanie więcej. I do pewnego momentu, to znaczy mniej więcej do rozpoczęcia konfliktu z Iranem, Amerykanie mieli bardzo silną pozycję, zwłaszcza po ataku na Wenezuelę, czy de facto wywiezieniu prezydenta Wenezueli. ale również kiedy zaczęła się wojna rosyjsko-ukraińska i Amerykanie udowodnili, pokazali, że oni jako jedyni są w stanie militarnie tę Ukrainę wspierać, a jednocześnie Chiny zrozumiały, że wcale niełatwo byłoby podbić Tajwan. Znaczy, Chińczycy sobie zdają z tego sprawę, ale ta wojna im dodatkowo to unaoczniła. Mhm. Obie strony wzmocniły się przez ten konflikt w jakiś sposób. Amerykanie pokazali tę swoją pozycję lidera Zachodu. Chińczycy zdobyli dalsze wpływy w Azji Centralnej. Jednocześnie po pierwszej kadencji Trumpa Chińczycy się uniezależnili od inwestycji, od handlu ze Stanami Zjednoczonymi, nie całkiem, ale są w mniejszym stopniu zależni, ale to nie jest właśnie tak, że Amerykanie od Chin byliby zależni, czyli są pewne przesłanki, które mówią, Trump powinien nie eskalować napięcia z Chinami. Co się dzieje? I to widać na przykład, jeśli chodzi o Tajwan, gdzie Trump wręcz ostrzega przed deklarowaniem niepodległości, mówiąc też, że może powinien uzgadniać z Pekinem albo informować Pekin o sprzedaży systemów uzbrojenia na Tajwan. Tu widać, że jest chęć zachowania dobrych relacji z Chinami, ale jednocześnie no, nie ma tak, żeby Chińczycy mogli sobie pozwolić na jakieś takie znaczące antyamerykańskie zachowania.
1: A pana zdaniem to jest tak, że Ukraina jest w tej rozgrywce? Czy może być tak, że Trump na przykład poświęci Ukrainę, żeby się porozumieć z Chinami?
0: Nie wydaje mi się, żeby Chińczykom jakoś bardzo zależało na tym, żeby Ukraina została poświęcona. Oni wspierają Rosję po to, żeby Amerykanie nie wzmocnili się za bardzo, ale jednocześnie jest im na rękę taki przedłużający się konflikt. Handlują zresztą z obiema stronami, to znaczy dostarczają drony czy komponenty dla nich, zarówno dla Rosji, jak i dla Ukrainy. W zasadzie pozwoliło im to właśnie zakończyć erę dominacji Rosji w Azji Centralnej, stać się takim stabilizatorem systemu międzynarodowego i rzeczywiście Chińczycy taką rolę spełniają. No, Xi mówi Putinowi, żeby tutaj nie wygłupiał się z tym grożeniem tak wojną nuklearną. No i w związku z tym ja bym nie widział tutaj jakiegoś takiego przełożenia, że trzeba poświęcić Ukrainę, żeby porozumieć się z Chinami.
1: Jak będzie wyglądała ta wizyta, będziemy na bieżąco obserwować i informować w radiu RMF24. Bardzo panu dziękuję za spotkanie, panie profesorze. Profesor Marcin Grabowski, Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej, razem z nami w radiu RMF24 o spotkaniu Xi i Donalda Trumpa. Dziękujemy bardzo, panie profesorze.
0: Bardzo dziękuję, do widzenia.
1: Do widzenia, kłaniamy się, rzecz jasna, 18 minut po godzinie 9.

0: 22 minuty po 9. Wiele wskazuje na to, że ten pożar stacji Starlinków na Mazowszu to jest kolejny element wojny hybrydowej. Tak to ocenia wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypomnę, stacja zlokalizowana w Woli Krobowskiej koło Grójca na Mazowszu. Tam wybuchł po godzinie 20 wczoraj wieczorem pożar. Posłuchajcie, co naszemu reporterowi Krzysztofowi w zasadzie mówili mieszkańcy okolicy, gdy zobaczyli ogień.
1: To naprawdę przez parę minut był żywy ogień, z którym walczyli strażacy.
2: Ja tu niedaleko mieszkam. Wczoraj wieczorem widziałem tam przez zasłonięte żaluzje, że krążyły jakieś pojazdy na niebieskich światłach. Myśleliśmy, że to żandarmeria, bo jednostka jest niedaleko. No, ale później dowiedzieliśmy się od sąsiada, że nastąpił pożar. Tak? Okazało się, że to Starlinki. Jest tutaj chyba naziemna baza. Okazało się, że to coś poważniejszego, tak?
3: Długo to trwało, ta akcja, to zamieszanie?
2: My widzieliśmy tylko te radiowozy, które jeździły tak naprawdę no, przez zasłonięte żaluzje w domu, no ale później na grupie tam u nas pojawiła się informacja, że jakiś dym był widoczny z miejsca, gdzie są te anteny.
3: A co wam wiadomo na temat tej bazy? Bo to jest bardzo ciekawa instalacja.
2: Ja tak naprawdę niedawno się dowiedziałem, bo to nie jest widoczne z drogi. No i okazuje się, że to jest naziemna baza Starlinków i ona obsługuje tutaj tą Europę Wschodnią, zdaje się, całą Polskę i ten nasz region. No w zasięg internetu satelitarnego, tak?
0: Na miejscu w Woli Krobowskiej był Krzysztof Zasada, reporter RMF FM. Do jego relacji jeszcze będziemy wracać. Przypomnę, że pracują tam także służby po tym wczorajszym wieczornym pożarze. Są przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak przekazuje rzecznik tej agencji Dobrzyński, agencja analizuje w tej chwili dowody i bada hipotezy dotyczące tego pożaru. Za chwilę fakty na naszej antenie za 6 minut o 9.30.
4: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Jest 9.30, przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na fakty w RMF24. Co najmniej 6 osób zginęło, a 8 zostało rannych w rosyjskim ataku na Charków, informują lokalne władze. W związku z nalotami na Ukrainę Polska już dwukrotnie podrywała myśliwce, które patrolują naszą przestrzeń powietrzną. Armia podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia o poranku otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W Polsce tej zimy węgla nie zabraknie, przekonuje wiceminister energii Konrad Wojnarowski. W RMF24 przeglądamy się dziś cenom węgla i jego dostępności. W niektórych składach trzeba za niego zapłacić nawet 2000 zł za tonę. Ceny budzą niepokój wśród tych, którzy sami ogrzewają dom, i pytania, czy węgla tej zimy wystarczy. Wiceszef resortu energii uspokaja.
1: Polska, jeśli chodzi o zabezpieczenie w surowce, jest krajem bardzo stabilnym. Jeśli dzisiaj spojrzymy na zapasy czy węgla, czy gazu, one dają nam poczucie bezpieczeństwa na najbliższe miesiące.
0: Mówił Konrad Wojnarowski. Do cen opału przed sezonem grzewczym wrócimy jeszcze po faktach w RMF24. Decyzja Donalda Trumpa o zakazie wstępu dla części mediów do Białego Domu cofnięta przez Sąd Federalny w Waszyngtonie. Uznał, że zakaz jest niezgodny z konstytucją i nakazał przywrócenie dziennikarzom akredytacji. Decyzja przywódcy Stanów Zjednoczonych dotyczyła stacji CNN, MS Now i serwisu Politico. Trump argumentował, że wymienione redakcje nie powinny mieć możliwości ciągłego pisania czy też podawania fikcji i kłamstw. Prawnicy resortu sprawiedliwości próbowali uzasadnić zakaz względami bezpieczeństwa narodowego. Według agencji Reutera to poważna porażka prezydenta USA w jednym z jego najważniejszych starć z mediami.
2: RMF24.pl. Wchodzisz, wiesz.
0: Defibrylatory AED pojawią się na górskich szlakach w Beskidzie Niskim i w Bieszczadach. To w ramach projektu Górska Sieć Bezpieczeństwa, który realizuje Fundacja Visionary. Jak mówił w RMF Max, jej prezes Artur Jabłoński, urządzenia ratujące życie są bardzo proste w obsłudze.
3: Od samego momentu włączenia pilotuje tą osobę, tego ratownika, który tutaj udziela tej pierwszej pomocy. Także no, wystarczy słuchać tak naprawdę tego sprzętu. On nas po kolei, krok po kroku prowadzi, co mamy dokładnie zrobić. Więc całość jest bardzo intuicyjna, ale wiadomo, jak to bywa w stresie, często nie słuchamy tego sprzętu, bądź stres bierze górę jednak, więc warto się doszkalać, warto się edukować.
0: Mówił Artur Jabłoński, prezes Fundacji Visionary. Dzieci mają bezpiecznie dotrzeć do szkoły i bezpiecznie z niej wrócić. Trwa ogólnopolski konkurs Odblaskowa Szkoła, skierowany do uczniów szkół podstawowych, władz samorządowych oraz rodziców i opiekunów.
4: Głównym celem tego przedsięwzięcia jest oczywiście promowanie noszenia elementów odblaskowych jako tak naprawdę stałego elementu ubioru plecaka czy turnistra, w szczególności w drodze do i ze szkoły. Ale też kolejny cel to kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań dzieci na drodze.
0: Szkoły do tego konkursu można zgłaszać jeszcze do jutra.
5: Muzyka, którą kochasz, i najważniejsze informacje. Tylko w radiu RMF24.

0: Za 23 minuty, godzina 10 w Radiu RMF 24. Teraz kwestia węgla. Zaglądamy na te składy węgla, bo tam coraz drożej. W ciągu miesiąca stawki za tonę wzrosły nawet o kilkaset złotych. Nie brakuje węgla, zapewnia nie wiceminister Wojnarowski. Nie brakuje też składów, gdzie za tonę trzeba zapłacić powyżej 2000 złotych. O czym doskonale wie nasz dziennikarz z redakcji ekonomicznej Igor Skrzypek.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Igor, co stoi za tym droższym węglem?
1: Wydaje się, że przede wszystkim pewna rynkowa spekulacja. To znaczy, rzeczywiście to nie jest tak, że węgiel się nagle skończył. Na hałdach jest węgla mniej, co przyznają sami producenci. Natomiast nie na tyle, żeby on nagle kosztował aż tak dużo. Więc nie chodzi tu o realny wzrost wartości jakiegoś surowca, tego, że on się gwałtownie stał mniej dostępny, ale o całą otoczkę, którą dziś przeżywamy. Czyli tak, Bliski Wschód, również napięcia w naszym regionie. Trochę też taka pamięć narodu, która została w nas po tej mroźnej zimie, więc popyt też rośnie, więc to wszystko składa się na to, że mamy nieco bańkę węglową na rynku w tej chwili.
2: Ten cykl jest taki, że te zapasy albo ich jest dużo za dużo, albo tak gwałtownie spadają, no niemal dwa razy mniej niż na przykład rok wcześniej, więc to od razu budzi takie pytania, czy tego węgla nie zabraknie. No zabraknąć raczej nie zabraknie.
1: Uspokaja Wojciech Przedlacki, kierownik portalu Instrat Energy, co nie oznacza, że będzie tanio, no bo poza ogromnym popytem na węgiel, który mamy w tej chwili, no bo trzeba się zabezpieczyć przed zimą, wiadomo, no to na cenę tego węgla mają też wpływ te nieszczęsne paliwa na stacjach, no bo przecież ten węgiel trzeba gdzieś przetransportować, prawda? I jakoś przewieźć go z punktu A do punktu B. A skoro diesel jest tak drogi, no to my też to musimy wliczyć po prostu w cenę tego węgla ostateczną.
0: A uważasz, że jest jakakolwiek szansa, czy eksperci, z którymi rozmawiałeś, mówią, że jest jakakolwiek szansa na obniżkę ceny?
1: Raczej nie. Raczej bylibyśmy zadowoleni z ustabilizowania się cen. Być może dopiero po nowym roku jakieś obniżki realnie mogłyby wystąpić, no bo droga jest już u samego źródła, czyli w tej sprzedaży bezpośrednio z kopalń. Gdybyśmy zerknęli na cennik Polskiej Grupy Górniczej, no to za tonę kostki trzeba zapłacić w tej chwili około 1400 zł. Za tonę orzecha, no to jest 1600 zł. W obu przypadkach to jest kilkaset złotych drożej niż rok temu. No mówimy o sprzedaży obok kopalni, prawda? A więc, jeśli mamy składy rozsiane po całej Polsce, no to trzeba to przewieźć. Jeśli chcemy nawet sobie pojechać do tej kopalni i zamówić do siebie, no to też ktoś musi nam to zawieźć, więc te ceny rosną. W składach to jest powyżej 2000 zł za tonę coraz częściej, więc no, eksperci oceniają, że dobrą informacją byłoby choćby ustabilizowanie się.
0: A import?
2: Zatem, że nie byłoby dalszej eskalacji na Bliskim Wschodzie, no to ceny pozostałyby na wysokim poziomie, no ale może nie będzie jakiegoś takiego właśnie skoku kolejnego.
1: Pytasz o import, właśnie tutaj jeszcze Wojciech Przedlacki komentuje, że może tego skoku nie będzie. Import nam w tej chwili za bardzo nie pomaga, jeśli chodzi o cenę, bo jak się okazuje, węgiel z importu, na przykład z Kazachstanu, potrafi być wyraźnie droższy od tego polskiego węgla.
0: To zaskakujące, zazwyczaj było odwrotnie.
1: Zazwyczaj było odwrotnie, jeszcze pamiętamy czasy rosyjskiego węgla sprowadzanego przed wszystkimi wydarzeniami naszymi w regionie i zawsze ten węgiel rosyjski, no może nie zawsze, ale zazwyczaj był dużo tańszy. Teraz sprowadzamy kazachski, no i on nie jest tańszy. On szczególnie pojawia się na północy kraju, no bo w tych przesyłach węgla jest na ogół tak, że południe kraju to rzeczywiście jest zaopatrywane przez polski węgiel. No kwestia logistyki, a północ kraju, tam częściej jest kazachski węgiel, no i tam może być po prostu droższy w składach.
0: A jeszcze jesteśmy przed początkiem sezonu grzewczego. Sytuację z węglem, przy tej sytuacji przyglądał się i bada cały czas nasz dziennikarz z redakcji ekonomicznej Igor Skrzypek. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: Radio RMF 24, za 13 minut będzie godzina 10 i wracamy do najważniejszej informacji poranka, czyli do pożaru w Woli Krobowskiej. Tam się zapaliła stacja Starlinków na Mazowszu. Właśnie stamtąd wrócił nasz reporter Krzysztof Zasada. Dzień dobry.
1: Zgadza
0: Krzysztof.
1: Się, dzień dobry.
0: Krzysztof, jak wygląda w tej chwili to miejsce?
1: Byłem tam nad ranem o świcie. Zdziwiło mnie w ogóle, bo ta instalacja, ona nie jest, jej istnienie tam nie jest zbyt rozpowszechnione. To, co zobaczyłem, naprawdę przyprawiło mnie o pewien zawrót głowy. Mamy małą miejscowość, właściwie wioseczkę pod Grójcem, przez którą przebiegają dwie drogi asfaltowe. Są posesje, sady, pola i jest taka wąska posesja, za której za domem jest wejście do sadu. W tym sadzie na kilkuset metrach kwadratowych stoi kilkanaście anten. Białe kule o średnicy 2-2,5 metra. Gdy podjechałem tam, teren był chraniany przez policjantów, ale udało mi się podejść do tej bazy Starlinków. Zobaczyłem, że pracują tam technicy kryminalistycy z Komendy Wojewódzkiej. Później się dowiedziałem, że z Komendy Wojewódzkiej Mazowieckiej z Radomia. Oni zabezpieczali ślady. Pożar był wczoraj około godziny 9. Natomiast jeszcze do tej pory dało się wyczuć ten zapach spalenizny i to było jedyne, co po tym pożarze oraz te służby, które pilnowały miejsca. Bardzo, bardzo ciekawego zresztą, ogrodzonego jedynie siatką i płotem blaszanym.
0: Na razie mamy pewnego rodzaju szum informacyjny, bo z jednej strony słyszymy wicepremiera Gawkowskiego, który mówi, że to może być działanie hybrydowe. Jacek Dobrzyński, czyli rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i rzecznik koordynatora, mówi, że żadnej hipotezy nie wykluczają, że to równie dobrze mogło być zwarcie, ale też równie dobrze mogło być działalność hybrydowa. Sami strażacy mówią o tym, że wszystko wskazuje na to, że to jest podpalenie, choć tak, nie ma to oficjalnej informacji.
1: To były wszystko wstępne ustalenia. Zobaczymy, one w ciągu dnia będą się potwierdzać. Są wskazania, z tego co słyszałem, aby mówić o tym, że to nie było, pożar nie wynikał z przyczyn naturalnych, nazwijmy to, bo to jest instalacja elektryczna. Pożar nastąpił w takiej skrzyni, która była sercem bazy Starlinków, tej naziemnej bazy. Pożar na powierzchni jedynie 3 metrów kwadratowych, ugaszony bardzo szybko przez strażaków. Jak powiedzieli mi, jednym prądem nomen omen wody. Ugasili to bardzo szybko, chociaż ogień był potężny, o czym mówili mi świadkowie na miejscu, mieszkańcy obok tej posesji. Wiele może wskazywać na to, że doszło do podpalenia. Takie głosy usłyszałem, ale pod uwagę, tak jak mówi Jacek Dobrzyński, trzeba brać także to, że mogło dojść do zwarcia, bo to jest urządzenie elektryczne. Ta stacja stoi tam od 4 lat. Z tego, co wiem, awarii jakichś większych nie było. Być może jest to zużycie materiału.
0: Dlaczego my mówimy o tym miejscu? To jest niezwykle istotne miejsce. Takich miejsc dużo w Polsce nie ma.
1: Nie ma. Z tego, co dowiedziałem się, to takie miejsce w Polsce jest jedno. Drugie w Europie Środkowo-Wschodniej jest koło Kowna. To są tak zwane naziemne stacje bazowe. Nie jestem specjalistą od technologii akurat starlinkowej, satelitarnej, ale z tego, co doczytałem, są to takie bramy satelitów, czy łączące satelity Starlinka, Elona Muska, z internetem, czyli z infrastrukturą informatyczną, internetową w poszczególnych krajach. Przez te bazy naziemne łączy się sygnał internetowy z satelitami, następuje wymiana danych. Co ciekawe, instalacje w Polsce i na Litwie, one obsługują Europę Środkowo-Wschodnią, ale przede wszystkim zostały tutaj zainstalowane i na Litwie po wybuchu wojny, kiedy były problemy z dostępem do internetu w Ukrainie. A wiemy, do czego Starlinki Ukraińcom są potrzebne.
0: No to jest podstawowy element prowadzenia wojny z rosyjską agresją.
1: Tak, podstawowy element wymiany informacji, sterowania dronami. To jest naprawdę mega istotny element infrastruktury, nie tylko informatycznej i teleinformatycznej polskiej, ale europejskiej, a w kontekście wojny na Ukrainie ma kluczowe znaczenie ta drobna stacyjka, jakby się wydawało, dla tego, co dzieje się być może na froncie ukraińsko-rosyjskim.
0: W tej chwili na miejscu pracują służby, na miejscu pracują, rozumiem, oficerowie.
1: Tak, udało mi się stamtąd wyjechać. To o tyle ciekawe, że byłem tam nad ranem i udało mi się dotrzeć w miejsca, które już teraz będą na pewno niedostępne. Gdy wyjeżdżałem stamtąd już po rozmowach ze świadkami, po spotkaniach z policjantami, którzy byli na miejscu, zobaczyłem jednak, że zwiększają się siły policji, przyjechały takie tyraliery policjantów prewencji, którzy tam zabezpieczają to miejsce, mają pewnie przeszukiwać teren jeszcze dzisiaj za dnia i wieś została zablokowana, stoją posterunki na drogach wjazdowych, nikt nie jest wpuszczany do środka. Udało mi się opuścić, mogę z Państwem się spotkać.
0: Jeszcze jedno pytanie, Krzysztof. Skoro to jest tak ważne miejsce, tak kluczowe miejsce, no, infrastruktura krytyczna, czy to jest w jakiś sposób chronione?
1: Zdziwiło mnie to, że to miejsce i na co zwracali mi uwagę także mieszkańcy okoliczni, że to miejsce tak naprawdę, no, chronione w praktyce nie jest. Podszedłem pod siatkę, zwykłą drucianą siatkę, jak otaczającą w posesję wielu osób w Polsce. Za tą siatką jest taki płot z blachy falistej wysokości z mniej więcej 1,80 m i za tym płotem są już te instalacje od razu, bezpośrednio, kilkadziesiąt centymetrów już od tego płotu one stoją. Są upakowane mocno kule, anteny kule. Na tym jest instalacja, widziałem, są kamery. No, monitoring musi być, ale nie ma tam żadnej fizycznej ochrony. To jest na prywatnej działce. Prywatna osoba wynajmuje operatorowi to miejsce. Operator postawił. Zdziwienie jest jednak takie, że tam nie ma jakiejś fizycznej ochrony w postaci strażników,
0: chociażby ludzi.
1: No, to trochę mnie to zdziwiło i to też dziwi mieszkańców, którzy wiedzą, mają wiedzę, co to jest za instalacja.
0: I jak ważne to jest miejsce. Krzysztof Zasada w naszym studiu, Krzysztof Zasada w Radiu RMF 24. Krzysztof Zasada dzisiaj rano na miejscu w Woli Krobowskiej, przypomnę, tam doszło do pożaru ważnej instalacji Starlinków. Ten pożar już został ugaszony, wciąż nie znamy przyczyny. Zdjęcia, to wszystko, co możemy pokazać, będzie na stronie i już jest na stronie rmf24.pl. Zdjęcia, które Krzysztof na miejscu wykonał. Bardzo Ci dziękuję, Krzysztof, za wizytę w naszym studiu. Do godziny 10:00, do faktów zostało nam 7 minut. Po faktach oczywiście w Radiu RMF 24. Tomasz Terlikowski, polecamy gorąco. Piotr Salak, dziękuję Wam za dzisiaj. Dzisiejsze spotkanie. Pa, pa, do jutra.

0: Nie.
1: I czas najwyższy na fakty, bo jest godzina 10:00. Czekają na nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Zaczynamy fakty o 10:00. Czy pożar na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu to akt dywersji?
3: Obawy są zasadne.
4: Tak mówi RMF FM wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej usłyszało zarzuty.
4: Wrócimy także do węgla, zderzając perspektywę ministerstwa z Warszawy z głosami praktyków z Olsztyna.
2: Ale zaczynamy fakty od ważnej, aktualnej informacji dla kierowców.
4: I to jest informacja z drogi numer 94 na Podkarpaciu. Zderzenie autobusu, ciężarówki i auta osobowego w Podgrodziu między Pilznem a Dębicą.
2: Wiemy już w tej chwili, że jedna osoba w wypadku cierpiała. Zablokowana jest jezdnia 94 w kierunku Dębicy. Ostrzegamy. Obawy są zasadne. Tak wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk komentuje w rozmowie z reporterem RMF FM informację o pożarze, do którego wieczorem doszło na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
4: Ogień pojawił się w pobliżu infrastruktury, która pozwala na łączność internetową, między innymi Ukrainie.
3: Wszędzie tam, gdzie pojawiają się dziwne podpalenia, powinniśmy przynajmniej bazowo zakładać, że mamy do czynienia z możliwym sabotażem albo dywersją.
5: I tak państwo teraz zakładają?
3: Ja bym powiedział, że jest to pewne bazowe założenie za każdym razem. Podpalenie oczywiście może być intencjonalne.
5: Wiele osób, wielu naszych słuchaczy zastanawia się, co myśleć o tej sytuacji. Czy to jest powód do obaw, czy raczej do ostrożności, spokoju?
3: Rząd w żaden sposób nie ma zamiaru nikogo straszyć, a jednocześnie na pewno nie będziemy nikogo uspokajać. Sytuacja, z którą mamy do czynienia, to jest sytuacja poważna. Dzisiaj trwa badanie tej sprawy. Dużo wskazuje oczywiście na to, że było to świadome podpalenie. Natomiast poczekajmy na raport służb i prokuratury.
4: Z wiceministrem Cezarym Tomczykiem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z zarzutami. Wśród nich były dyrektor instytucji Radosław Eś i była główna księgowa Małgorzata K.
4: Prokuratura mówi o działaniu na szkodę instytutu. W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale,
6: jestem.
4: Jakie zarzuty usłyszała cała piątka?
6: Zarówno były szef PiS, jak i była główna księgowa usłyszeli zarzut poświadczenia nieprawdy. Ich działania miały również doprowadzić do ogromnych szkód finansowych instytutu, sięgających ponad 1 300 000 złotych przez każde z nich. CBA ustaliło m.in., że były dyrektor miał wykorzystywać służbowe karty płatnicze do wydatków niezwiązanych z działalnością instytutu. Chodzi też o niewykorzystane i niezwrócone do budżetu państwa dotacje na produkcję audiowizualną. Pozostałe 3 osoby usłyszały zarzuty związane z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach. Śledztwo jest na finiszu. Podejrzani mają jeszcze zapoznać się z materiałem dowodowym. Później zostaną przesłuchani, a prokuratura zdecyduje o dalszych krokach.
7: Najważniejsze są fakty.
4: Tuż przed początkiem sezonu grzewczego w RMF FM sprawdzamy, jak sytuacja wygląda z cenami i dostępnością węgla.
8: Nie zabraknie węgla tej zimy.
2: Powtarzamy zapewnienie, jakie w rozmowie o 7:00 w faktach i radiu informacyjnym RMF24 złożył wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
4: To perspektywa ministerialna, ulica Przemysłowa 26 w Warszawie.
2: No to teraz perspektywa punktu skupu węgla przy ulicy Lubelskiej w Olsztynie.
9: Tak naprawdę to brakuje węgla. Można ten węgiel pozyskać, ale trzeba płacić przed płatami w dużo wyższych cenach. Węgiel już przebił tą psychologiczną granicę powyżej 2000 zł.
10: Klienci przychodzą, pytają, dlaczego tak drogo?
9: Tak, ale generalnie wiedzą o tym, że ceny po prostu są tak wysokie ze względu na to, że też paliwa idą w górę, także koszty transportu też są droższe. Widzą, że na składach są pustki, chodzą po składach po jednym, po drugim, po trzecim, patrzą, że jest pusto.
4: To Piotr Osiński, który sprzedażą węgla zajmuje się od 25 lat. Rozmawiał z nim w Olsztynie nasz reporter Piotr Błakowski. Czas, który nie nadszedł, z Agatą Kuleszą w głównej roli, ma swoją premierę w konkursie głównym na festiwalu filmowym w Gdyni.
2: Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której specjalna kuracja pozwala zatrzymać proces starzenia.
4: Niestety, skutkiem ubocznym jest ograniczenie życia do 70.
11: To jest film o wyborach, o refleksji, jak sobie wyobrażamy naszą starość, jak chcemy ją przeżyć.
12: A przyjęłaby Pani taką kurację antygeriatryczną? Czy to zależy od wieku, w jakim by Pani była?
11: Chyba od tego zależy, dlatego że teraz, kiedy mam 55 lat, to 70 za 15 lat. A jeszcze mam dużo planów, dla mnie to jest za krótko.
2: Z Agatą Kuleszą rozmawiała w Gdyni Katarzyna Sojechowska-Szuchta.
4: A za godzinę w RMF FM Fakty Kulturalne. Polecamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Czwartkowe
0: poranne słupki i rtęci w Polsce dość nieśmiało przekroczyły 10 kreskę. W ciągu dnia ma być jednak cieplej. Najwyższa temperatura w Krakowie 18 stopni Celsjusza. Nieco mniej ma być w Opolu, Katowicach, a także w Białymstoku. Dziś w całym kraju sporo chmur i deszczu. Padać nie będzie głównie na północno-wschodnich krańcach. Najmocniej popada w Gorzowie, Białymstoku. Dziś w całym kraju sporo chmur i deszczu. Padać nie będzie.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, teraz będzie o pokoleniu Z, które coraz wyraźniej pokazuje, że nie chce być polityczną kopią swoich rodziców, a chyba nawet nie chce być polityczną kopią milenialsów. Z artykułu Wasz świat nie jest nasz, który możecie przeczytać w najnowszym tygodniku powszechnym, wyłania się jednak znacznie szerszy obraz. Młodzi coraz częściej czerpią informacje przede wszystkim z TikToka, Instagrama czy YouTube'a, mniej ufają tradycyjnym mediom, a część z nich ma problem z wiarą w samą demokrację. Jednocześnie to niekoniecznie oznacza prostą radykalizację. Młodzi mogą przede wszystkim szukać zmiany i odrzucać dotychczasowy układ polityczny. Z nami teraz w Radiu RMF 24 autor artykułu w Tygodniku Powszechnym Wasz świat nie jest nasz, Przemysław Wilczyński. Witam serdecznie.
1: Kłaniam się, panie redaktorze. Dzień dobry.
0: No właśnie, pytanie, czy to jest tak, że młodzież jest bardziej radykalna, czy raczej jest to pokolenie rozczarowane światem, które stworzyli dla niego starsi?
1: Z tym radykalizmem to bym rozgraniczył na politykę i resztę świata, że tak powiem. To znaczy, wydaje mi się, a może nawet więcej niż mi się wydaje, bo opieram się też na wypowiedziach wybitnych badaczy polityki, profesora Marzyńskiego,

0: profesora Flisa, że sprawa jest trochę bardziej skomplikowana niż tylko stereotypowo na to patrzymy jako na radykalizację, prawda? To znaczy mamy jakąś historię głosowania młodych ludzi na partie takie powiedzmy establishmentowe czy mainstreamowe. Mamy rok 2019, gdzie oni popierają PiS, w 2023, gdy wynoszą do władzy z kolei Koalicję Obywatelską Donalda Tuska. Ale mamy też wyraźną zmianę w 2025 roku, pierwszą pamiętną turę wyborów prezydenckich, gdzie dwóch najlepiej wypadających w tym przedziale wiekowym 18-29 kandydatów to są Zandberg i Mentzen, prawda? No i teraz pytanie. I podobną rzecz, nawiasem mówiąc, widzimy teraz w prawyborach do tej elekcji krakowskiej. To znaczy młodzi ludzie głosujący w szkołach ponadpodstawowych w tych prawyborach wybierają bardzo chętnie kandydatów niekojarzonych z tymi głównymi partiami. A za to wybierają, no właśnie, partię Razem i Konfederację, w tym przypadku akurat Korony Polskiej, bo tam był problem z Konfederacją, jak wiadomo. Czy to jest radykalizacja? No, politolodzy to tłumaczą troszeczkę inaczej. To znaczy młodzi ludzie się rozczarowali do zastanego porządku, do tego naszego duopolu, który jest duopolem powiedzmy 40+, a ponieważ jak już wyeliminują tych wszystkich według nich skompromitowanych, no to wtedy im zostaje Mentzen i Zandberg. Jarosław Flis mówi, że głosowanie na polityków kojarzonych z radykalizmem nie musi oznaczać radykalizacji samego młodego pokolenia.
1: No dobrze, ale panie redaktorze, to tak zupełnie szczerze, to co w tym jest nowego? To znaczy, tak naprawdę, no może nie każde pokolenie buntowało się przeciwko status quo rodziców, ale jest przynajmniej kilka takich pokoleń w historii XX wieku i XXI, którym tak po prostu było. To znaczy, nie ma nic szokującego w tym, że młodzi są rozczarowani światem, który zbudowali
0: tak jest,
1: starsi.
0: Tak. No i dlatego, jeżeli porozmawiamy o polityce, to ja się podpisuję pod pańską diagnozą, chociaż chyba kiedyś częściej dzieciaki dziedziczyły poglądy polityczne po rodzicach. Tak mi się wydaje, ale to jest niesprawdzalne.
1: No, ale XIX wiek, no przypomnijmy, dlaczego było tak wielu ludzi żydowskiego pochodzenia w partiach lewicowych. Dzieci rabinów, dzieci pobożnych hasydów. No, to bardziej skomplikowane jest, przynajmniej tak bym powiedział, jak spojrzeć trochę dalej.
0: Tak, no i jak pan redaktor wybiega aż do XIX wieku i nieco później, to oczywiście tutaj jest zgoda. Natomiast jeżeli pan mnie pyta, co jest w tym nowego, no to musimy trochę zboczyć z tego szlaku i z tej rozmowy o polityce i przyjrzeć się temu, jak w ogóle zetki i w ogóle te pokolenia młodsze, no bo przecież za nimi są alfy, jak one w ogóle patrzą na świat i jak to wpływa na ich obywatelstwo, poglądy polityczne i tak dalej. Wiemy z badań, że oni na przykład znacznie mniej ufają demokracji. Wiemy, że znacznie bardziej niż starsze pokolenia mówią, i to też jest wynik badania, podpisują się pod takim zdaniem, media kłamią, media mainstreamowe kłamią. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że oni żyją, to jest niby banał, ale z tego banału płyną ciekawe wnioski, żyją w świecie mediów społecznościowych. I o ile my stereotypowo im przypisujemy taką biegłość w obcowaniu z tym światem, no to okazuje się, i tu już przechodzę do bardzo świeżych badań, między innymi uczelni Korczaka, którzy badacze zgodzili się tygodnikowi tam trochę uchylić rąbka tajemnicy z tych badań, no okazuje się, że oni są niesłychanie podatni na teorie spiskowe. My tak stereotypowo znowu patrzymy na to, że to raczej jest domena starszych ludzi, nie? No przypominamy sobie chociażby katastrofę smoleńską i te rozmaite teorie spiskowe. Natomiast okazuje się, że młodzi ludzie chłoną teorie spiskowe i fejki znacznie bardziej, ale też inaczej. To znaczy teoria spiskowa to nie jest coś, co ma potwierdzać ich światopogląd, tylko teoria spiskowa to jest taki, ma taki wymiar trochę rozrywkowy. To znaczy, nawet jeżeli oni nie do końca, nie w 100% wierzą w jakiś absurd, na przykład, że nie było komór gazowych w Auschwitz, to oni w to idą, dlatego że to jest dla nich atrakcyjne, prawda? I to ewidentnie badania pani doktor Buchner, doktora Ciesiołkiewicza, które przytaczam w tekście, pokazują, że młodzi ludzie inaczej patrzą na fakty, na prawdę, na demokrację.
1: To jest chyba fascynujące, bo ten element niewiary w demokrację czy w media, to ja bym powiedział znowu w latach 30. i 20. No tak. ubiegłego wieku znajdziemy. Brak wiary w demokrację, brak wiary w elity, no potrzeba jakiegoś zbudowania czegoś nowego po jednej i po drugiej stronie. Natomiast spojrzenie na prawdę, związane chyba z mediami społecznościowymi właśnie, z ich modelem działania, to jest rzeczywiście chyba coś trochę nowego.
0: Tak, bo to jest świat, w którym oni na przykład deklarują, bo też są badania takie bardziej jakościowe, że na przykład bardzo często pada taka fraza, że we wszystkim jest cząstka prawdy. We wszystkim może być też coś kłamliwego. Krótko mówiąc, oni nie tylko podchodzą inaczej do prawdy, ale oni nie do końca wierzą w to, że istnieje możliwość dotarcia do prawdy. A już na pewno media nasze, te mainstreamowe, Tygodnik Powszechny, RMF, czyli te dwie redakcje, które ze sobą teraz rozmawiają, no to już na pewno nie wierzą w to, że akurat ci dziennikarze i te redakcje mogą do tej prawdy...
1: Panie redaktorze, my jesteśmy z podobnego pokolenia. Powiedziałbym, w takich środowiskach bardziej katolickich czy konserwatywnych mówiono postmodernizm. No więc to jest wyśnione pokolenie postmodernistów. Są tylko narracje. Im bardziej absurdalne, tym ciekawsze. Ja teraz trochę trywializuję, postmodernizm jest dużo głębszym ruchem, ale no tak na takim poziomie, nawet literackim. Są tylko narracje, im bardziej absurdalne, tym ciekawsze. Możemy w nie wierzyć, ale one takie są. No i w efekcie tak naprawdę kwestionujemy trochę wszystko.
0: Trochę kwestionujemy wszystko, ale jak przyjrzymy się takiemu wynikaniu, które też można wyinterpretować z badań, no to jest tak. Według badań, im więcej młodzi ludzie spędzają przy ekranach, tym bardziej wierzą w spiski. Im bardziej wierzą w spiski, tym są mniej skłonni do tego, żeby podejmować na przykład działania wspólnotowe, i mniej skłonni do tego, żeby wierzyć w proces demokratyczny, w liberalną demokrację. Nawet jeśli całkiem chętnie chodzą do wyborów, bo przypomnijmy sobie, że w 2025 roku ta frekwencja wśród młodych wyborców, chociaż była nieco niższa niż w ogóle populacji, to ona też sięgała niemal 70%, prawda? Więc to uczestnictwo w wyborach wcale nie musi, jak się okazuje, oznaczać takiej głębokiej wiary w to, że demokracja to jest coś, co nas zbawi. Oni nawet mówią coś takiego, że większość tych respondentów pytanych mówi, że mądry i silny przywódca, gdyby się taki znalazł, to lepiej, żeby on rządził, niż ktoś wybrany w procesie demokratycznym. No,
1: jakbym słuchał to źle powiedziane, bo nie pamiętam, ale jakbym czytał o latach 30. Bardzo dziękuję. No, jest kilka różnic, o których też już powiedzieliśmy. Bardzo dziękuję. Z nami był autor znakomitego tekstu w Tygodniku Powszechnym. Wasz świat nie jest nasz. Odsyłam do tego tekstu, bo on pozwala zrozumieć pokolenie, nie wiem, czy wszystkich naszych słuchaczy, ale z całą pewnością moich dzieci. Lepiej pozwala zrozumieć. Bardzo dziękuję za rozmowę. A w Radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze informacje.

0: Słuchacie Radia RMF 24. Mam dla was informacje z ostatniej chwili, czyli te dotyczące informacji, o których mówiliśmy od rana w Radiu RMF FM i w Radiu RMF 24. Od 3 lat mamy stale do czynienia z rosyjskimi aktami dywersji. Mówił dosłownie przed chwilą minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Dodał, że nie należy w tej chwili przesądzać, czy pożar stacji Sterlinków był takim właśnie aktem dywersji. Poczekajmy na dowody, podkreślał.
1: Były podpalane obiekty, składy meblowe, centrum handlowe Marywilska, były wysadzane tory w okolicy Garwolina, były zabójstwa na zlecenie, także można uważać, że tego typu instalacja, która ma związek z Ukrainą, z wojną na Ukrainie, mogła być celem, ale jak mówię, nie należy od razu tutaj przesądzać, bo po pierwsze dowody, śledztwo, sprawcy i tutaj dajmy po prostu służbom pracować. Prawa ochrony tego terenu jest przedmiotem czynności w tym momencie i będziemy te informacje przekazywać.
0: Tyle minister Siemoniak. My będziemy oczywiście wracać do tej sprawy.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Jest 10.30 w RMF 24, czas na kolejne fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. Do 9 wzrosła liczba ofiar nocnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Rakiety balistyczne i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody charkowski i odeski. Według lokalnych władz co najmniej kilkanaście osób zostało rannych. Mamy świadomość ataków hybrydowych na Polskę. Niewykluczone, że to akt dywersji. Tak w porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił o pożarze stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
1: Więc tutaj nic nie może być wykluczane, żadna wersja, zwłaszcza, że to są takie wrażliwe elementy, które no, zapewniają komunikację satelitarną, więc będziemy to bardzo wnikliwie badać.
0: Naziemna baza w Woli Krobowskiej wraz z podobną bazą na Litwie w pobliżu Kowna zapewnia dostęp do internetu dużej części Europy Środkowo-Wschodniej. Utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce wcale nie jest jeszcze przesądzone, mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że baza powstanie, ale wciąż nie znamy żadnych szczegółów.
2: Trzeba nadal docisnąć system amerykański. Tutaj ważne jest ciągle niestety odwlekane zakończenie takiego przeglądu obecności wojsk amerykańskich w świecie, zwłaszcza w Europie, z którego między innymi ma wynikać niestety, bo to dla naszych interesów nie jest dobrze, ograniczenie obecności amerykańskiej wojskowej w Europie, ale przy tym ogólnym ograniczeniu mamy nadzieję, że w Polsce będzie rzeczywiście zwiększenie.
0: Mówił gość Magdy Sakowskiej. Stała baza wojsk amerykańskich w Polsce miała być też głównym tematem wtorkowej rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Jak zdradził prezydencki minister Marcin Przydacz, doszło do niej podczas kolacji wydawanej przez prezydenta USA przy okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
3: Zobacz świat z tej strony. www.rmf24.pl.
0: A na koniec faktów w RMF 24 powrót do przeszłości. 2500 kaset VHS można podziwiać w Muzeum Elektroniki w Chorzowie. To stare kasety wideo, popularne w czasach, kiedy nie było jeszcze internetu.
4: Paradoksalnie to właściwie kasety powoli wracają. Ten rynek tak bardzo szybko się zmieniał, że nie dość, że nie zauważyliśmy, że pewne nośniki właśnie całkowicie zniknęły, to zdążyły one już powoli powrócić. Dzisiaj jest całe w ogóle bogate towarzystwo, które zbiera te kasety. Te kasety powoli idą naprawdę w wartościach, więc warto odkurzyć gdzieś swoje zapasy na strychu, może tam jakieś perełki są. A oczywiście są to poszukiwane najbardziej takie tytuły z różnymi na przykład pirackimi dubbingami. Potrafią osiągać naprawdę gigantyczne kwoty.
0: Mówił Łukasz Bazarnik z Muzeum Elektroniki w Chorzowie, w którym przeniesiemy się do wypożyczalni filmów z lat 90. Możemy zobaczyć, jak dawniej wybierało się filmy na wieczór, albo też przypomnieć sobie czasy młodości.

0: stupid.
1: Wracamy w Radio RMF 24 do tematu węgla, bo rośnie gigantycznie popyt na ten surowiec. W tym roku Polska Grupa Górnicza zwiększyła wydobycie o ponad milion i to mimo tego, że w spółce systematycznie zmniejszane jest zatrudnienie związane z restrukturyzacją. W tym roku według planu ma tam dojść i do odejścia z pracy ponad 4000 osób. To zainteresowanie zakupem węgla oczywiście wiąże się między innymi z tym, że nadchodzi jesień i lada dzień zrobi się chłodniej i w związku z tym zacznie się sezon grzewczy. Dlatego wóz satelitarny RMF FM, a w nim Marcin Buczek, jest dziś przed kopalnią, przed bramą kopalni Staszic w Katowicach. To w tym miejscu czekają i stoją ciężarówki oczekujące na załadunek węgla. Ile ciężarówek jest tam teraz? O tym Marcin Buczek.
2: To w tej chwili, jak widzę, myślę, kilkanaście samochodów. Są zarówno wielkie tiry zabierające po ponad 20 ton ładunku, jak i małe samochody, na które ładuje się zaledwie kilka ton. Węgiel, który się tu odbiera, najpierw jest zamawiany w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej. Dzisiaj, to sprawdziłem, kosztuje on od 1300 do 1700 zł, a ta cena uzależniona jest przede wszystkim od kopalni, z której węgiel pochodzi, no i jakiego jest on gatunku. Następnie zamówienie jest, jak mówiłem, odbierane na przykład w tej właśnie kopalni, no i potem trafia już do odbiorcy. Koszt transportu też oczywiście trzeba brać pod uwagę. Tu decydująca jest odległość, dlatego do wspomnianej już ceny za tonę trzeba jeszcze doliczyć kilkaset złotych za przewóz. Jak mówi mi tutaj jeden z kierowców, wygrywają ci, którzy zakupy robią wiosną, bo jest i taniej, i znacznie krócej się wtedy czeka.
3: Były promocje, klienci mogli kupować wiosną, także PGG szło na rękę. Teraz wszystko drożeje. Ropa na świecie, gaz drożeje, to i węgiel też musi zdrożeć. Siłą rzeczy.
2: To co, na noc pan zostawia auto i wraca?
3: Takie mamy zasady. Każda kopalnia, przewoźnicy sobie na każdej kopalni reguły indywidualnie ustalają.
2: Jak zawiezie pan węgiel temu, kto kupił, to co, wraca pan z powrotem?
3: Tak, wracam z powrotem do kolejki, zostawiam auto, piszemy kartkę, kiedy żeśmy przyjechali i na następny dzień się spotykamy o świcie.
2: Widać, że zima idzie, no bo sezon się zaczął, tak?
3: Sezon się zaczął dla spóźnialskich, dla zapobiegliwych sezon się zaczął w kwietniu.
2: Bo wtedy było i taniej, i bez problemu.
3: Raczej tak.
2: Drożej jest niż było?
3: Jest drożej, tak.
2: Ile?
3: Nieznacznie drożeje, ale systematycznie. Ale w stosunku do promocji parę stówek.
2: Czyli jak ktoś wcześniej kupił, to jest do przodu.
3: Tak, tylko promocje były dla stałych klientów, którzy w zeszłym roku kupowali węgiel i otrzymywali kody rabatowe i na tej podstawie można było temu klientowi przywieźć wcześniej, czy ten klient mógł się zaopatrzyć wcześniej.
2: Te ceny oczywiście dotyczą węgla kupowanego w Polskiej Grupie Górniczej, no i w specjalnych punktach sprzedaży, które są z tą firmą związane. Takich miejsc jest w kraju ponad 200, natomiast oczywiście jeśli ktoś kupuje węgiel w prywatnym składzie, to ceny są tam jeszcze wyższe. Jeśli zatem, to teraz mała symulacja, ktoś zdecyduje się na zakup węgla, to zakładając, że średnio na zimę kupuje się około 3 ton, trzeba być przygotowanym na wydatek co najmniej około 5000 zł.
1: Bardzo dziękuję, to był Marcin Buczek sprzed bramy kopalni Staszic w Katowicach. Bardzo dziękuję ci za tę informację.
2: Dziękuję.
1: A w Radio RMF 24 już za moment zajmiemy się z rosyjskim zmasowanym atakiem na Kijów. Ale zanim wspólnie z Perfektem powiemy Putinowi idź precz.

0: Radio RMF 24 przenosimy się teraz za naszą wschodnią granicę i przekazujemy niedobre informacje. Co najmniej 9 osób zginęło w Kijowie i obwodzie charkowskim po kolejnym zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę z wykorzystaniem rakiet balistycznych i dronów. Premier Ukrainy Serhii Korecki powiadomił, że 7 osób zginęło w wyniku uderzenia w przedsiębiorstwo rolne w Starej Chmelice w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie kraju. Jest tam też kilka osób rannych. Kolejne 2 osoby zginęły w Kijowie. Rosjanie zaatakowali rakietami balistycznymi Iskander i prawie 300 dronami różnego rodzaju, a my już za chwilę porozmawiamy o bezpieczeństwie instalacji takich jak stacja Sterlingu w Woli Krobowskiej na Mazowszu z profesorem Maciejem Milczanowskim, kierownikiem Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego.
1: Tu Radio RMF24, Radio Informacyjne.

0: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
2: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
0: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest godzina 11, a skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a fakty przedstawia Ewa Kwaśna.
1: Witam i zapraszam. Do nowych faktów w sprawie pożaru naziemnej stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu dotarł dziennikarz RMF FM. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wszczyna postępowanie wobec trojga sędziów Trybunału. Jakie są zarzuty, o tym za moment. Fakty kulturalne RMF FM prosto z Festiwalu Filmowego w Gdyni. Natomiast na początek jednak pilna informacja z Podkarpacia. Atak nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu właśnie. Według naszych informacji 5 osób zostało rannych, trafiły do szpitala. Sprawca został zatrzymany. Wszystkie nowe fakty w tej sprawie na bieżąco na naszej antenie i na rmf24.pl. Wszystko wskazuje na podpalenie, dowiedział się w służbach dziennikarz RMF FM. Mowa o pożarze naziemnej stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak ujawniliśmy już w faktach, ogień pojawił się wczoraj późnym wieczorem i zniszczył rozdzielnię, z którą połączone są anteny. Krzysztof zasada teraz nowymi informacjami. Krzysztofie, co wskazuje na podpalenie?
2: Nieoficjalnie dowiedziałem się, że na terenie stacji koło skrzynki rozdzielni, która się spaliła, znaleziono butelkę z łatwopalną substancją. To wygląda jak koktajl Mołotowa, potwierdził mi jeden z funkcjonariuszy. Wskazywać to może na podpalenie. Pozostaje pytanie, kto stał za tym aktem sabotażu, dodał. To wyjaśniają policjanci, a także agenci ABW, którzy pracują na miejscu. W Woli Krobowskiej są znaczne siły policji. Na drogach dojazdowych do tej niewielkiej wioski stanęły policyjne posterunki. Naziemna stacja Starlink jest jedną z niewielu instalacji w tej części naszego kontynentu, która umożliwia satelitarną łączność internetową w Europie Środkowo-Wschodniej. Gwarantuje dostęp do sieci m.in. Ukrainie.
1: Tego typu instalacja, która ma związek z wojną na Ukrainie, mogła być celem tego pożaru naziemnej stacji Starlink przed chwilą w Sejmie, mówił Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych.
3: Każdy pożar, który odbiega od normy, jest badany pod tym kątem i to odpowiednie służby, czy straż, czy policja decydują, czy angażować służby specjalne. Ocena skutków tego zdarzenia odbywa się w tym momencie i będziemy pewnie w ciągu dnia kolejne informacje przekazywać.
1: Informował Tomasz Siemoniak. Jest zapowiedź postępowania dyscyplinarnego wobec trojga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o sędziów Magdalenę Będkowską, Dariusza Szostka i Sławomira Patyrę, powołanych głosami obecnej koalicji. Na linii teraz Tomasz Skory. Tomku, jakie są zarzuty?
4: Bogdan Święczkowski wszczął postępowanie na wniosek jednego z sędziów. Chodzi o złożenie przez sędziów Będkowską i Szostka zawiadomienia o niepopełnionym zdaniem prezesa przestępstwie pracowników Trybunału. To w jego efekcie prokuratorskie zarzuty usłyszeli wczoraj dyrektor biura Trybunału Zofia H. i komendant straży Piotr P. Zarzutem obejmującym poza wymienionymi także sędziego Patyrę jest też niewykonywanie obowiązków sędziowskich przez odmowę orzekania i udziału w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, co doprowadziło do nieuchwalenia projektu budżetu Trybunału. Postępowanie, do którego zostanie wylosowany rzecznik dyscypliny, a decyzję podejmie skład bez udziału oskarżanych, może zakończyć się najsurowszym orzeczeniem w postaci złożenia z urzędu sędziego.
1: Od 1300 do 1700 zł. Tyle kosztuje dziś tona węgla w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej. Wszystko zależy od rodzaju węgla i kopalni, w której jest on wydobywany. Przed bramą kopalni Staszic w Katowicach jest wóz satelitarny RMF FM i Marcin Buczek. Witamy cię
5: ponownie. Dzień dobry.
1: Marcinie, jak długo czeka się tam na odbiór węgla?
5: Wszystko zależy od zamówienia, z jakim przyjeżdża tu kierowca ciężarówki.
6: 5 ton maksymalnie można kupić teraz orzecha.
5: Bez kolejki?
6: Trzeba auto zostawić dzień wcześniej, bo węgiel jest limitowany.
5: To co, na noc pan zostawia auto i wraca?
6: Takie mamy zasady. Każda kopalnia, przewoźnicy sobie na każdej kopalni reguły indywidualnie ustalają.
5: Dużo węgla pan nabiera?
7: 20, znaczy ja miał głównie.
5: Trzeba trochę odstać, czy raczej spokojnie?
7: Spokojnie, no teraz papiery i w ciągu, nie wiem, pół godziny, 40 minut powinienem wyjechać.
5: W tej chwili, jak widzę, tu przed bramą na wjazd po węgiel czeka kilkanaście samochodów.
1: Marcin Buczek, dziękujemy. Z naszym reporterem będziemy się jeszcze łączyć w faktach.
8: Fakty kulturalne z Festiwalu Filmowego w Gdyni.
1: I łączymy się z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą.
9: Dzień dobry, a ja zabieram Was dzisiaj do świata, w którym ludzie się nie starzeją. To za sprawą pokazywanego w konkursie głównym i walczącego o Złote Lwy w Gdyni filmu Czas, który nie nadszedł. Debiutantki Julii Rogowskiej, w którym główną rolę gra Agata Kulesza. To jest świat takiej niedalekiej przyszłości. Jeśli przed 40 zdecydujecie się na kurację antygeriatryczną, zostaniecie piękni i młodzi, ale tylko do 70, bo potem wyczerpują się baterie. Agata Kulesza gra Sara, Sarę, która się na to nie zgodziła.
10: Może ja nie jestem taką buntowniczką jak Sara, ale też bardzo się staram żyć po swojemu i często mówię, że wolność jest dla mnie ważna, ale w moim przekonaniu wolność to jest czyste sumienie, więc staram się tak żyć, żeby móc być niezależną od ludzi. Największe zaufanie mam do samej siebie i bardzo to lubię i staram się tak poruszać po świecie. Fajnie to było grać tą Sarę.
9: Mówiła mi aktorka tu na festiwalu w Gdyni. Dziś do konkursu głównego dołączają kolejne tytuły. Po Czerwonym Dywanie przejdzie m.in. ekipa filmu Mniej Obcy. To jest kolejna na tym festiwalu po filmie Violetta Villas muzyczna biografia, tym razem Jana Borysewicza, lidera Lady Punk. Będę rozmawiać niebawem z twórcami tego filmu. Efekty naszego spotkania na pewno jeszcze dzisiaj w Faktach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terlikowski, kłaniam się nisko i zapraszam Was na drugą godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od rozmowy na temat... Być może, a kłaniam się nisko i zapraszam Was na drugą godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24.

0: To jest radio RMF 24. My wracamy do wydarzeń z dzisiejszego poranka. Policja i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego badają sprawę pożaru na ziemnej stacji Starlinku w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Instalacja należy do prywatnej firmy teleinformatycznej i zapewnia satelitarną łączność internetową w Europie Środkowo-Wschodniej, a także na Ukrainie. Z nami jest profesor Maciej Milczanowski, kierownik Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego. Witam, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy ten pożar może być kolejnym aktem dywersji? To nasi dziennikarze, nasz dziennikarz Krzysztof Zasada mówi, że tam znaleziono butelkę, która wygląda trochę tak, jakby tam wrzucono po prostu. To się tak popularnie nazywa koktajl Mołotowa.
1: No tak, bo to właśnie, nie wiem, wielu obserwatorów oczekuje, że działania rosyjskich służb to będą bardzo wyrafinowane, tak jak na filmach. Jakieś bardzo złożone działania w takie typowo hollywoodzkie, gdzie jakiś opóźniaczem czasowym. Natomiast rosyjski werbuje w bardzo prosty sposób ludzi, bardzo często, którzy...
0: Panie profesorze, bardzo słabo pana słyszymy. Gdyby pan się przemieścił w jakieś miejsce, w którym ten zasięg będzie odrobinę lepszy, nie będzie zakłócany być może przez rosyjskie służby.
1: Jest na bal... Nic więcej nie mogę zrobić.
0: Aha, teraz dobrze. Czyli rozumiem, że to nie jest zaskoczenie, że to są proste bardzo działania.
1: No właśnie, to jest natura, że oni...
0: Niestety nie udało, znaczy dalej pana nie słyszymy, to znaczy to strasznie się rwie. Bardzo przepraszamy, w takim razie spróbujemy się połączyć jeszcze raz. Przypomnę, naszym gościem profesor Maciej Milczanowski, kierownik Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale niestety, być może także z powodu awarii Starlinków, nie udało nam się odpowiednio połączyć.

To jest Radio RMF 24. My już za moment połączymy się z profesorem Maciejem Miszanowskim, ale na razie najświeższe informacje z Podkarpacia. Przed południem na terenie klasztoru benedyktynek, jak słyszeliście w Jarosławiu, jak słyszeliście w faktach, doszło do ataku nożownika. 31-letni obcokrajowiec zranił 4 mężczyzn i kobietę. Ranni trafili do szpitala. 3 osoby są w stanie zagrażającym życiu. Napastnik został już zatrzymany. Nie wiadomo, jakie były jego motywy. A w Radio RMF 24 już za moment wrócimy do rozmowy z profesorem Maciejem Milczanowskim. Zostańcie z nami, słuchajcie naszego radia.

0: Słuchajcie, Radio RMF24. My wracamy do rozmowy z profesorem Maciejem Milczanowskim, kierownikiem Zakładu Studiów nad Wojną Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ja wrócę do tego pierwszego pytania. Mamy do czynienia z prawdopodobnie, choć tu pewności nie ma oczywiście, służby tego wciąż jeszcze nie potwierdzają, prawdopodobnie z podpaleniem, a na pewno z pożarem naziemnej stacji sterlingów Woli Krobowskiej na Mazowszu. Panie profesorze, pan powiedział o tym, co słyszeliśmy, że to może być jak dywersji i że te akty dywersji mogą właśnie w taki sposób wyglądać. No niby zwykłe podpalenie, niby jakaś butelka, nic spektakularnego, to znaczy spektakularny cel ataku, ale środki wykonania, nazwijmy je, ubogimi.
1: Tak, ale...
0: I niestety...
1: Czyli nie,
0: znowu pana nie słychać, panie profesorze. Teraz próbowaliśmy się połączyć z pośrednictwem internetu. Halo, halo?
1: Ja, czy teraz też nic?
0: A teraz słychać, dobrze, proszę mówić.
1: To dziwne. Pewnie te zakłócenia. Więc jeżeli to w ten sposób wygląda, że tak chaotycznie, chałupniczo, że tak powiem, to z jednej strony pewne cele są realizowane nadal, czyli niszczenie jakiejś infrastruktury, zastraszanie społeczeństwa, a z drugiej strony tym łatwiej jest...
0: To jest jednak niebywałe, ale rzeczywiście dalej pana nie słyszymy. Halo, halo? No niestety połączenie się zerwało. Wygląda na to, że ktoś teraz nam złośliwie przeszkadza. Niestety nie udało się połączyć. Zostańcie z nami, słuchajcie radia RMF 24. U nas najważniejsze i najbardziej gorące informacje. No stop, to jest żywe radio.

0: Na zegarach 11.30. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF24. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Musicie uważać na autostradzie A2 w Wielkopolsce. Między węzłami Poznań Zachód, Poznań Komorniki zderzyły się 3 samochody osobowe. Jeden pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. Dziś w Londynie rozprawa w sprawie ekstradycji Michała Kuczmierowskiego. To były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w agencji polscy śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. TOPR ostrzega przed trudnymi warunkami w Tatrach. Na szczytach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Na szlakach zalega śnieg, miejscami błoto. Jest bardzo ślisko. Warunki do uprawiania turystyki w wyższych partiach Tatr są trudne także po słowackiej stronie. Tam obowiązuje lawinowa dwójka. Ma umożliwić pobieranie opłat za przyjechany dystans, a nie za czas. Mowa o bilecie odległościowym, który ma zostać wprowadzony w krakowskiej komunikacji miejskiej. Urzędnicy wybrali już wykonawcy systemu, jednak bilet może zaliczyć opóźnienie. Firma, która przegrała w przetargu, skierowała sprawę do Krajowej Izby Odwoławczej, kwestionując wybór najkorzystniejszej oferty.
1: Jesteśmy na takim etapie, gdzie teraz przez kolejne dni będziemy prowadzić korespondencję i z Krajową Izbą Odwoławczą, no i tutaj z tymi podmiotami, które startowały w tym przetargu.
0: Wyjaśnia Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. Firmie, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, trzeba byłoby zapłacić ponad 4 miliony złotych, tej drugiej około 6. Rada Miasta zobowiązała zarząd do wprowadzenia taryfy dystansowej do 4 stycznia.
1: Będziemy starać się dochować tego terminu, natomiast na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie zagwarantować w 100%, że Krajowa Izba Odwoławcza, że ten cały proces, który dotyczy Krajowej Izby Odwoławczej, zakończy się w przeciągu najbliższych kilku dni. Tutaj Krajowa Izba Odwoławcza i każdy z podmiotów, który startował w tym postępowaniu, będą mogli później zadawać pytania, a co oznacza, że procedura ta będzie mogła się wydłużać.
0: Wyjaśnia Sebastian Kowal.
2: Więcej sportowych emocji na www.rmf24.pl.
0: Słoweńcy rywalem biało-czerwonych w walce o finał Mistrzostw Europy w siatkówce. Wcześniej pokonali Belgów 3-1. Od 2019 roku zawsze gramy ze Słowenią w półfinale Mistrzostw Europy. To będzie już 4. taki turniej. W 2023 roku udało nam się wygrać. Walka o finał jutro o 17:00. Trzymamy kciuki za naszych również i tym razem. W Bułgarii polscy archeolodzy natrafili na pozostałości ogromnej, luksusowej rzymskiej willi. Odkryto je w twierdzy legionów w Nowe. Według wstępnych ustaleń była to siedziba generała, który dowodził całym legionem. Budowla miała powierzchnię ponad 4000 metrów kwadratowych. Znajdowały się w niej luksusowe łaźnie, bogato zdobione ściany, malowidła, rzeźby, a nawet ołtarze. Nowe w północnej Bułgarii było w czasach rzymskich bardzo ważnym centrum militarnym.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz będziemy mówić o rozwoju technologii dronowych, które wymusza wojna za wschodnią granicą Polski. I to przyznają żołnierze z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Trwa tam nie tylko szkolenie osób do obsługi dronów, ale również prace nad nowymi konstrukcjami. Mówi nam major Tomasz Zienkiewicz z Lotniczej Akademii Wojskowej.
1: To jest bardzo ważne, żeby nadążać nad tym. Trzeba być przygotowany na każdą możliwą okoliczność. Co więcej, to samo nadążanie w dzisiejszych czasach to jest trochę za mało. Tym bardziej, że ta technika, co możemy zaobserwować na Ukrainie, zmienia się bardzo szybko. Iran to zresztą powtórzył i samo nadążanie nie wystarczy. Trzeba niektóre rzeczy wyprzedzać. Zarówno podczas projektowania trzeba przewidywać, co pojawi się, a nie co jest teraz u ewentualnego przeciwnika. To łatwe na pewno nie jest. To już nie są małe zespoły, to są wieloosobowe zespoły, które najpierw analizują, potem przetwarzają dane, a następnie są generowane projekty, koncepcje, które potem staramy się wdrażać już w gotowe rozwiązania. Bardziej polega to na szukaniu własnych rozwiązań. Takim przykładem jest chociażby LAV 103, który jest rozwiązaniem wyprzedzającym. System bezzałogowy, który ma na celu zwalczanie bliskiej odległości dronów nieprzyjaciela i on wyprzedza konkurencję, ponieważ on nie polega na systemach zewnętrznych. Nie polega na sygnale satelitarnym, nie polega na sygnale, które mu nadajemy, on jest samodzielny i dzięki temu, że został tam zaimplementowany własny system, możemy go rozwijać na bieżąco wedle potrzeb. Tak?
2: Jak on działa?
1: Mechanika jest dosyć prosta. On ma system kamer podczerwieni, który wykrywa cel. Następnie ten cel jest zabezpieczany i już dron za pomocą komputera, który ma na pokładzie...
2: Pilnuje tego celu.
1: Tak, pilnuje i namierza i albo kinetycznie, albo używając środków bojowych zwalcza tego drona.
2: Na ile ważne jest tutaj uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców usług?
1: Moim zdaniem jest to dość istotna sprawa, ponieważ w momencie, kiedy przyjdzie nam, oby do tego momentu nie doszło, ale jeśli przyjdzie nam korzystać z naszych systemów, chociażby bezzałogowych, dobrze by było, żebyśmy mogli je sami wytwarzać, żebyśmy niezależni byli od nikogo. Tym bardziej, że jeśli chodzi o systemy bezzałogowe, próg wejścia nie jest tak duży, jak w przypadku ciężkiego, dużego, konwencjonalnego uzbrojenia. Tu możemy wchodzić tak naprawdę z dużo mniejszymi środkami i robić naprawdę fajne i przełomowe rzeczy.
2: Dlatego ta wojna stała się wojną dronów?
1: Tak mi się wydaje. Tutaj można zaobserwować, że środki wykorzystywane są tanie, aczkolwiek masowe. Są szybko rozwijane, szybko są wprowadzane kolejne generacje, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie.
2: Pytając o zewnętrznych dostawców, miałem na myśli też zewnętrznych dostawców usług, takich jak nawigacja satelitarna.
1: To jest bardzo ważne i pierwsze kroki Wojsko Polskie w tym czyni. Mamy systemy, które są, już pracują, które mają nas uniezależnić od zewnętrznych usług.
0: A z majorem Tomaszem Zienkiewiczem z Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. My w Radiu RMF 24 cały czas śledzimy najważniejsze informacje i podajemy je natychmiast.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, teraz będzie muzycznie, bo fani brytyjskiej grupy Oasis czekają w napięciu. Dziś mogą otrzymać ważnego maila, który może być spełnieniem ich marzeń, a dotyczy trasy koncertowej zapowiedzianej na przyszły rok. Na łączach jest nasz korespondent Bogdan Morgan. Witaj, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich.
0: Bogdanie, ostatnio sporo w mediach o tym zespole, po ich brawurowej trasie, podczas której bracia zakopali topór wojenny i wystąpili razem na scenie. Gdybyś był fanem, a zakładam, że jesteś, czy sprawdzałbyś dziś skrzynkę pocztową?
1: No myślę, że co chwilę, bo chodzi o bardzo ważny mail, który zawiera specjalny kod uprawniający do zakupu biletów na wielką trasę koncertową zespołu, która odbędzie się w przyszłym roku. Czasy, kiedy takie bilety można było po prostu kupić, no dawno się skończyły. Teraz zakup biletów na koncerty gwiazd, no przypomina taki bieg z przeszkodami. No ale nie ma się czemu dziwić, bo popyt na muzykę Oasis jest tak olbrzymi, że musi nim sterować loteria, która zupełnie przypadkowo generuje te kody, no i wysyła do fanów. Legendy Britpopu zagrają w przyszłym roku m.in. w Glasgow, Manchesterze, Monachium, Barcelonie, Amsterdamie, Paryżu, Rzymie, Bostonie, Las Vegas. Także dodano łącznie bardzo, bardzo wiele miejsc. Łącznie zagrają 38 koncertów. No naprawdę jest to imponujące.
0: Ale imponująca jest też procedura zakupu biletów. Nie tylko kto dostanie, kto nie dostanie tego maila, ale też zakup jest imponujący. Jak wygląda ta procedura?
1: No tak. Otóż no, jest to bardzo skomplikowane, bo fani zostali poproszeni o dokonanie wcześniejszej rejestracji i to do czwartku 17 września, precyzyjnie do godziny 16. Ci, którzy to zrobili, z niecierpliwością czekają właśnie dziś, czy znajdą się w gronie szczęśliwców, no, mających szansę na zdobycie upragnionego biletu. Według oficjalnej strony Oasis, fani wyłonieni w drodze losowania otrzymają wiadomość między czwartkiem 24 września, czyli dniem dzisiejszym, a niedzielą 27. Zaraz potem bilety znajdą się w sprzedaży. Oczywiście wyłącznie dla szczęśliwców z tajemniczym kodem. Ale na tym nie kończy się ta golgota. Fani zostaną przydzieleni do jednego z 9 okienek czasowych sprzedaży online. I w ciągu 3 dni i w tym czasie będą musieli zakupić bilet. Jeśli tego nie zrobią, ten bilet przepadnie.
0: A to nie zabija przypadkiem trochę radości z muzyki i nie ostudzi zapału fanów?
1: No fani wiedzą, że jeśli chcą obejrzeć Oasis na scenie, muszą przeskoczyć przez te płonące obręcze. Zdecydowana większość się na to oczywiście decyduje, dlatego dziś nerwowo sprawdzają pocztę elektroniczną, zerkają nawet do spamu, no ba, nawet do cyfrowego kosza, na wszelki wypadek. Nikt nie chce przeoczyć tego ważnego maila. Jednak firma Ticketmaster, która odpowiedzialna jest za tę przedsprzedaż, ostrzega, że szczęśliwcy nie otrzymają natychmiast po zakupie biletu tegoż biletu, tylko w późniejszym terminie, no ma to na celu weryfikację, czy nie przekroczono limitu sprzedaży biletów i czy zasady sprzedaży nie zostały przypadkiem naruszone. Bardzo to wszystko skomplikowane, a dla fanów Oasis, no nic trudnego.
0: No, czyli czekamy na te maile, ja to pewnie dostanę.
1: Utęsknię.
0: Ale rozumiem, że ty czekasz. Pilnie.
1: Ja czekam, mimo że nawet nie próbowałem kupować tych biletów, ale czekanie to jest w sumie bardzo przyjemny sposób marnowania czasu, także dlaczego nie?
0: Bo jak to było? Bo chyba kobieca rzecz, tak? Wiernie czekać.
1: No tutaj są bardzo kontrowersyjne słowa, no ale mówimy tutaj...
0: Zespół to zaśpiewał, ale
1: tak,
0: zostawmy.
1: O pewnej... Alicja Majewska chyba.
0: Prawda? Alicja Majewska, tak, oczywiście to zaśpiewała. Nie, że się podpisujemy, to by było mizoginia.
1: Oj, ale panią Alicję chętnie obejrzał na koncercie. Myślę, że tutaj to jest, procedura sprzedaży biletu na jej koncerty jest znacznie mniej skomplikowana.
0: Więc jeśli nie uda wam się kupić biletów na Oasis, no to Alicja Majewska zostanie, a u nas teraz właśnie tenże zespół w radiu RMF 24.

0: to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia. Mówiłam Tomasz Terlikowski. A teraz fakty w samo południe, a w nich Ewa Kwaśny.
1: Tragiczne są nowe informacje po ataku nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Jedna osoba nie żyje, a cztery są ranne. Sprawca, 31-letni Ukrainiec, został zatrzymany. W Nowym Sączu ewakuacja kilkuset osób po znalezieniu na terenie placu budowy trzech pocisków artyleryjskich. Pod lupą faktów RMF FM dziś również cena węgla. Pytamy, dlaczego jest taki drogi. Jedna osoba nie żyje, a cztery są ranne po ataku nożownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Pierwsi informowaliśmy, że 31-letni napastnik, obywatel Ukrainy, został ujęty już przez policję. Od razu łączymy się z reporterem RMF FM Maciejem Pałachickim. Maćku, co jeszcze ustaliłeś w sprawie tej tragedii?
2: Do ataku doszło dzisiaj rano na terenie ośrodka rekolekcyjnego. 31-letni obcokrajowiec zaatakował nożem czterech mężczyzn i kobietę. Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, wśród rannych było trzech księży. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala, gdzie jeden z rannych duchownych niestety zmarł. Policja informuje, że życie jeszcze dwóch osób może być zagrożone. Jak powiedziała mi jedna z sióstr z klasztoru, napastnik wykorzystał chwilę, gdy brama opactwa była otwarta po wizycie grupy młodzieży i wszedł do środka, gdzie zaatakował przypadkowe osoby. Żadne z dzieci odwiedzających opactwo ani uczęszczających do przedszkola na jego terenie nie ucierpiało. Motywy napastnika na razie nie są znane. Na miejscu pracuje policja i prokuratura.
1: 300 osób, w tym uczniów pobliskiego zespołu szkół, ewakuowano w Nowym Sączu po odnalezieniu w centrum miasta niewybuchów z czasów II wojny światowej. Na placu budowy przy ulicy Grodzkiej natrafiono na trzy pociski artyleryjskie. Wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu 500 metrów. W części miasta zablokowano ruch samochodów. Służby czekają teraz na saperów.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Włamywacze okradli szpital miejski w Miastku w Pomorskiem, a do tego odjechali skradzionym ambulansem. Placówka od sierpnia nie przyjmuje pacjentów, a w sądzie jest wniosek o jej upadłość. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co wiadomo o tym włamaniu i poszukiwaniach sprawców?
4: Sprawcy dostali się do budynku zamkniętego szpitala w nocy i wynieśli stamtąd m.in. komputery, sprzęt medyczny i leki. Na tym jednak nie poprzestali, ukradli również stojący przy placówce ambulans i właśnie nim odjechali.
5: Nasi policjanci od razu zajęli się tą sprawą. Na miejscu wykonali oględziny z udziałem technika kryminalistyki, zabezpieczyli ślady. Trwa ustalanie dokładnych strat powstałych na skutek tego włamania.
4: Mówi Dawid Łaszczy z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie. Dodam, że we wrześniu już ktoś się tam włamał, a nagrania z tego momentu pojawiły się w mediach społecznościowych. Po tamtym incydencie władze placówki zapewniały, że szpital został lepiej zabezpieczony.
1: Coraz wyższe ceny węgla w składach. W ciągu miesiąca stawki za tonę wzrosły nawet o kilkaset złotych. Nie brakuje miejsc, w których za tonę trzeba zapłacić nawet powyżej 2000 złotych. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, dlaczego węgiel stał się taki drogi?
6: Powodem nie są jeszcze braki węgla, ani jego realny wzrost wartości. Rynek nerwowo reaguje na doniesienia o mniejszych zapasach i wciąż niepewnej sytuacji na rynku paliw. Ceny są więc nieco zawyżone.
7: Ten cykl jest taki, że te zapasy albo ich jest dużo za dużo, albo tak gwałtownie spadają, no niemal dwa razy mniej niż na przykład rok wcześniej, więc to od razu budzi takie pytania, czy tego węgla nie zabraknie. No zabraknąć raczej nie zabraknie.
6: Uspokaja Wojciech Przedlacki, kierownik portalu Instrat Energy, co nie oznacza, że będzie tanio. Poza ogromnym popytem wpływ na ceny mają też paliwa. Skoro olej napędowy jest drogi, to i transport węgla też jest odpowiednio droższy.
1: Polska walczy w Brukseli o europejskie pralki, lodówki i zmywarki, czyli o przyszłość unijnej produkcji AGD. Razem z Włochami, Niemcami, Francją, Hiszpanią i Słowacją chce, by Komisja Europejska uznała AGD za przemysł strategiczny. Chodzi o to, żeby zatrzymać odpływ produkcji do Azji. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, czego konkretnie będzie domagać się dzisiaj Polska?
8: Potrzebny jest specjalny plan dla AGD, czyli wsparcie inwestycji, mniej obciążeń i lepsza ochrona rynku przed tanim importem. Chodzi m.in. o objęcie podatkiem węglowym importowanych z Azji zmywarek, piekarników, okapów czy płyt kuchennych. Bo w Chinach produkcja jest tańsza, a europejskie firmy mają coraz wyższe koszty. Branża przekonuje, że na przykład własna produkcja lodówek to kwestia bezpieczeństwa, bo gdyby przerwane zostały z Azji dostawy, mogłoby zabraknąć sprzętu i części, a to uderzyłoby także w bezpieczeństwo żywnościowe Europy.
1: I na koniec tych faktów, świat nauki, jedzenie w towarzystwie bliskiej osoby może przynieść wymierne korzyści zdrowotne. Tak wynika z najnowszych badań naukowców z Uniwersytetu hebrajskiego w Jerozolimie. Te doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński.
9: Dzień dobry.
1: Witamy cię, Grzegorzu. Na czym te korzyści polegają?
9: W czasie eksperymentów ochotnicy spożywali identyczne posiłki dwukrotnie. Raz samotnie, raz w obecności najbliższej osoby. Wyniki były jednoznaczne. Osoby jedzące w towarzystwie doświadczały mniejszych skoków poziomu cukru we krwi po posiłku, a ich organizm szybciej wracał do równowagi metabolicznej.
1: I na tym nie koniec.
9: Eksperymenty wykazały również, że przebywanie w bliskim towarzystwie poprawia zdolność organizmu do utrzymania prawidłowej temperatury ciała podczas ekspozycji na zimne i łagodzi reakcje stresowe zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Wygląda na to, że nasze zdrowie jest ściśle powiązane z relacjami społecznymi. Warto zwrócić większą uwagę na jakość i częstotliwość wspólnych posiłków z rodziną i przyjaciółmi, bo to nie tylko okazja do rozmowy i budowania więzi, ale też prosty sposób na poprawę stanu zdrowia.
1: My więź informacyjną z naszymi słuchaczami będziemy budować również w kolejnych faktach. Zapraszamy na 13.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: W połowie dnia w Polsce od 11 stopni Celsjusza w Opolu do 17 kresek w Krakowie, Bydgoszczy i Łodzi. Czwartek będzie dość pochmurny. Deszczu możemy spodziewać się niemal w całym kraju. Synoptycy informują, że najbardziej intensywne opady pojawią się na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku, Mazowszu i części Małopolski. W tych rejonach może zagrzmieć. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na zachodzie Polski porywisty. W szczytowych partiach Sudetów może wiać z prędkością do 70 km na godzinę. W całej Polsce biometr dziś jest i będzie niekorzystny. Kilometrów na godzinę. W całej Polsce biometr dziś jest i będzie niekorzystny.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF 24. Atak nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Jak już informowaliśmy w faktach, ucierpiało 5 osób, z których jedna zmarła. To duchowny katolicki. Nasz reporter Maciej Pałachicki zajmuje się tą sprawą. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry.
0: Maćku, co udało ci się ustalić?
1: Policja dostała zgłoszenie o 9.30 o ataku nożownika na opactwo przy ulicy Benedyktyńskiej. Po przyjechaniu na miejsce okazało się, że tak jak mówiłeś, 5 osób zostało rannych, 4 mężczyzn i 1 kobieta. 3 z tych mężczyzn to księża katoliccy. 2 z nich było w stanie ciężkim, zagrażającym życiu. Niestety jeden z nich zmarł w szpitalu. Nożownik atakował na terenie ośrodka rekolekcyjnego, a także wszedł za jednym z duchownych do kościoła, gdzie zadał mu liczne rany. Niestety nie wiemy, jakie były motywy tego człowieka. Jak powiedziałem, jedna z sióstr z klasztoru, z którą rozmawiałem, skorzystał z tego, że po wizycie grupy młodzieży w ośrodku rekolekcyjnym i w kawiarence, która działa przy klasztorze, brama była otwarta, wszedł na teren ośrodka i zaatakował przypadkowe osoby. Policja ujęła tego napastnika, prokuratura na razie nie ujawnia jego narodowości, wiadomo tylko, że to 31-letni obcokrajowiec. Znaleziono też przy nim narzędzie zbrodni, czyli nóż, no i na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora rejonowego z Jarosławia, a także jedzie na miejsce, jak się dowiedziałem przed chwilą, prokurator okręgowy z Przemyśla.
0: Halo, halo, Maćku? Zatem to wszystko na razie. Maciej Pałachicki dla radia RMF 24, a do tej sprawy z pewnością będziemy wracali.

0: Radiu RMF 24. Jeszcze wracamy do sprawy ataku nożownika w Jarosławiu. Z nami ponownie Maciej Pałachicki. Maćku, wspominałeś, że sprawcę tego brutalnego ataku udało się ująć.
1: Tak, sprawca jest ujęty, trwają w tej chwili z nim czynności. Jak mówiłem, na miejscu jest prokurator rejonowy z Jarosławia, a także, jak dowiedziałem się przed chwilą, jedzie tam prokurator okręgowy z Przemyśla. No, to co jest istotne, bo na razie nie wiemy, jakie były jego motywy, co nim kierowało, dlaczego zaatakował te przypadkowe osoby. To co istotne, żadna z dzieci, które odwiedzały tego dnia klasztor, opactwo, nie zostało ranne. Na miejscu też jest prowadzone przedszkole i także te dzieci z przedszkola są bezpieczne. Siostry potwierdziły, że nic im nie zagraża, więc rodzice mogą być spokojni. Na pewno będziemy wracać do tej sprawy, bardzo bulwersującej, tragicznej sprawy, by dowiedzieć się, co stało za tym atakiem.
0: Maciej Pałachicki dla Radia RMF 24. Maćku, bardzo dziękujemy.

0: Czwartkowe popołudnie z radiem RMF24. Przenieśmy się teraz na konferencję prasową z udziałem premierów Polski i Bułgarii, Donalda Tuska i Rumena Radewa. Musieliśmy ewakuować przejścia w Chrubieszowie i Dorohusku, poinformował przed chwilą szef polskiego rządu.
1: Nie pierwszy raz się tak zdarza, że kiedy rozmawiam z którymiś z naszych partnerów tu w Warszawie i mówię o tym, jak agresywne są zachowania Rosji i jaki to problem stwarza także dla Polski, to właśnie dokładnie w tym czasie Rosjanie postanawiają to udowodnić. Kiedy przed chwilą rozmawialiśmy, znowu zaatakowano Ukrainę w pobliżu granicy z Polską i znowu musieliśmy ewakuować przejścia graniczne w Chrubieszowie, w Dorohusku. Domyślacie się, jakie to powoduje i straty, i nerwy. Ta sytuacja każe nam bardzo konsekwentnie działać tutaj w Polsce, współpracować z Ukrainą, ale też ostrzegać Europę i partnerów europejskich, że ten czas jest naprawdę trudny i że trzeba się dobrze przygotować na te najbliższe tygodnie i miesiące. Jesień i zima mogą być rzeczywiście krytyczne i ja sobie zdaję sprawę ze wszystkich różnic, także między Polską a Bułgarią, ale w jednej sprawie mamy, jeśli chodzi o Ukrainę i Rosję, oczywisty i wspólny pogląd. Ta wojna powinna się jak najszybciej zakończyć i to nie na warunkach agresora, tylko na uczciwych, sprawiedliwych warunkach, tak aby pokój był trwały. W tej chwili nie widać dobrej woli ze strony prezydenta Putina i Moskwy w najmniejszym stopniu.
0: Mówił premier Donald Tusk. Dodał, że Polska ma też problem z aktami sabotażu i z dziwnymi incydentami. Odniósł się do pożaru stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
1: Polska stara się pomóc tu Ukrainie we współpracy ze SpaceX, tak aby łączność była zapewniona i mieliśmy dziwne zdarzenie polegające na podpaleniu tej infrastruktury za wcześnie jest. Ja nie lubię definiować bez 100% pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem, ale to źle wygląda.
0: Premier Donald Tusk w cztery oczy rozmawiał z szefem rządu Bułgarii, Rumenem Radewem. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji, a już za chwilę najnowsze fakty.
2: Radio RMF24. Wykład otwarty w radiu RMF24.
3: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
2: Już w niedzielę po 18:00.
3: Dlaczego kobiety widzą dużo więcej barw i znacznie lepiej rozróżniają kolory? Dlaczego to mężczyźni częściej są daltonistami? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć wraz z lekarzem okulistą Tomaszem Tomczykiem.
2: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest 12.30, Mateusz Bożek przy mikrofonie, czas na kolejne fakty w RMF24. Decyzja Unii Europejskiej o przekazaniu dochodów z zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz wsparcia Ukrainy jest nielegalna. To kradzież. Tak Rosja odnosi się do komunikatu Komisji Europejskiej. Przypomnę, w sierpniu poinformowała, że wspólnota przekaże Kijowowi 1 400 000 000 euro z zamrożonych aktywów.
1: My już niejednokrotnie dawali ocenę tym działaniom.
0: Wielokrotnie przedstawialiśmy naszą ocenę tych działań. Uważamy je za nielegalne. Szczerze uważamy, że jest to kradzież i tak to traktujemy. Nasze stanowisko w tej sprawie nie uległo zmianie. Mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Polskie służby wznowiły poszukiwania obiektu latającego, który mógł spaść w okolicach Malborka na Pomorzu. Niezidentyfikowany obiekt został wykryty przez systemy radiolokacyjne. Zniknął jednak z radarów. Wczorajsze poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Nie ma również pewności, czym dokładnie jest obiekt, a także czy doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej. Źródła RMF FM podają, że mógł to być balon lub na przykład stado ptaków. Trzy niewybuchy odnaleziono w pobliżu Galerii Europa w Nowym Sączu. Policjanci wezwali na miejsce saperów.
2: Sądeccy policjanci zostali poinformowani, że podczas wykonywania prac ziemnych przy jednym z zespołów szkół w Nowym Sączu zostały znalezione trzy pociski, które prawdopodobnie pochodzą z czasów II wojny światowej. Powiadomili również Centralny Ośrodek Koordynacji Rozminowania we Wrocławiu, a do czasu przybycia saperów będą zabezpieczać rejon, w którym znajdują się niewybuchy. Jednocześnie została podjęta decyzja o ewakuacji osób przebywających na terenie zespołu szkół, a także pobliskiego biurowca, przedszkola i szkoły podstawowej.
0: Relacjonowała Aneta Izworska, rzeczniczka policji w Nowym Sączu. Można zadbać o zdrowie, dobrze się bawić, a przy okazji pomóc bezdomnym zwierzakom. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zaprasza na bieg charytatywny dla zwierząt w Słupsku w najbliższą niedzielę, 27 września.
3: Impreza rozpocznie się o godzinie 9:00, zapisy rozpoczynamy o godzinie 9:00. Planujemy do godziny 14:00 bieg. Można wziąć udział w dwóch formach biegu. Jest to bieg przyjaciół zwierząt. Taki króciutki na 800 metrów, dwa okrążenia naokoło stadionu i bieg taki bardziej profesjonalny na 7 kilometrów. Każdy, kto chce się wykazać, może wziąć udział właśnie w tej dłuższej trasie.
0: Zachęca Marta Śmietanka, kierowniczka Słupskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Można też zapisać się online. Bilet cegiełka kosztuje 50 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie podopiecznych schroniska.
4: rmf24.pl. Wchodzisz, wiesz.
0: W Radiu RMF24 dziś przeglądamy się cenom węgla i sprawdzamy jego dostępność. Sprawdzimy, jak ona wygląda w północno-wschodniej Polsce. Sprawdzimy, jak sytuacja związana z węglem wygląda w północno-wschodniej Polsce. Jeszcze przed 13:00 połączymy się z naszym reporterem, który zebrał dla nas te informacje. Zostańcie z nami.
5: RMF 24.

0: To popołudniowy program w radiu RMF24. Pralki, lodówki i zmywarki. To jeden z najważniejszych tematów dzisiejszego spotkania Rady Unii Europejskiej do spraw konkurencyjności. Polska i Włochy chcą, aby Komisja Europejska przygotowała rozwiązania wspierające unijny przemysł AGD, który mierzy się z rosnącą konkurencją ze strony przede wszystkim Chin. Mówił w Brukseli wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski. A razem z nami jest nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginion. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Kasiu, dlaczego produkcja w Unii sprzętu AGD nagle stała się tak istotna?
1: No bo jest w bardzo trudnej sytuacji. Jak rozmawiałam z przedstawicielem producentów AGD, Wojciechem Koneckim, wręcz mi mówił, umieramy po cichu. Chodzi o to, że Europa traci własną produkcję AGD na rzecz właśnie tych producentów z Azji, głównie z Chin. W ciągu ostatnich 10 lat udział azjatyckiej produkcji na rynku europejskim wzrósł o kilkanaście procent, natomiast produkcji europejskiej spadł o kilkanaście procent. W ogóle jej nie ma już na przykład w takich krajach jak Dania czy Szwecja. Tymi krajami, gdzie produkuje się jeszcze AGD, jest właśnie Polska. Polska jest największym producentem dużego AGD, a więc właśnie tych pralek, zamrażarek. Włochy i Niemcy. Ale właśnie ta sytuacja w Polsce też jest ciężka. Konecki powiedział mi, że w zeszłym roku zamknięto 5 zakładów, a to nie tylko kwestia tych 5 zakładów, ale też podwykonawców. I chodzi o to, że jest to, i tak właśnie w rozmowie z Koneckim wyszło, że jest też ważny argument bezpieczeństwa gospodarczego. Nikt by się nie spodziewał, że lodówka czy pralka może mieć takie znaczenie, ale jak wyjaśnił, najlepszym takim przykładem jest na przykład jest lodówka. Wszyscy jej potrzebujemy do przechowywania żywności i leków. I co się stanie, jeżeli doszłoby do jakiejś wojny handlowej, kryzysu transportowego, przerwania łańcuchów dostaw? No po prostu odbiłoby się to na bezpieczeństwie żywnościowym i w ogóle bezpieczeństwie gospodarczym. To są te argumenty, które teraz bardzo wybrzmiewają właśnie dzisiaj.
0: Lodówka jak najbardziej ma znaczenie. Kasiu, a czego konkretnie domaga się Polska?
1: No, Polska z grupą krajów, tutaj nawet przewodzą Włochy, chce, żeby Komisja Europejska przygotowała taki specjalny plan dla europejskiego sektora AGD, taki porównywany z planem dla przemysłu motoryzacyjnego, żeby po prostu uznała ten przemysł za sektor strategiczny, ale domagają się, no i to by właśnie tam umożliwiło modernizację, pozyskiwanie funduszy, po prostu wsparcie, ale też chodzi o bardzo konkretną rzecz, na przykład objęcie opłatą węglową, to jest ten podatek CBAM, który Unia wprowadziła, żeby wyrównywać konkurencję, że jak są sprowadzane właśnie produkty, które są wytwarzane przy większym zużyciu energii poza Unią, żeby nakładać na nie ten podatek, żeby wyrównywały te wszystkie wysiłki, zielone wysiłki naszego europejskiego przemysłu. I tutaj chodzi o to, żeby tym podatkiem objąć konkretnie zmywarki, piekarniki, okapy właśnie sprowadzane z Azji, no czy konkretnie z Chin, żeby właśnie wyrównać tą konkurencję, bo na razie te produkty właśnie nie są objęte tym podatkiem.
0: I jakie są szanse na stworzenie takiego planu?
1: No jest szansa, bo tak jak mówiłam, Polska to nie jest tylko głos Polski, to jest Polska, Włochy, Francja, Niemcy, a także wspierane przez Hiszpanię i Słowację. I po prostu wydaje się, że Komisja Europejska no takiego mocnego głosu tych dużych producentów unijnego AGD nie będzie mogła pominąć. Jeszcze ta dyskusja trwa, dopiero po południu dowiemy się konkretnie, co Komisja Europejska zaproponuje w tej sprawie.
0: Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginion. Bardzo, Kasiu, dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: A już za chwilę w radiu RMF24 wrócimy do tematu węgla. Dzisiaj sprawdzamy dla Was ceny i jego dostępność.
2: Tu radio RMF24.

0: W Radiu RMF24 i Faktach sprawdzamy dzisiaj ceny i dostępność węgla. Teraz pora na północno-wschodnią Polskę. Łączymy się z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Piotrze, jak sytuacja wygląda u ciebie? No i przede wszystkim, ile kosztuje tona węgla?
1: No właśnie, no dzisiaj odwiedziłem kilka skupów olsztyńskich, no i niestety w każdym jest przebita, nazwijmy to, taka psychologiczna bariera, czyli 2000 zł za tonę, a wręcz jest troszeczkę wyżej, bo to jest dokładnie 2250 zł. Co więcej, no nie na wszystkich, nie we wszystkich skupach można sobie wybierać, ile chce się ton zamówić, bo właściciele tych skupów mówią, że no jest problem z załatwianiem węgla, trzeba długo czekać. Trzeba też dokonywać wcześniejszych wpłat. To trwa nawet później 2-3 tygodnie, zanim węgiel zostanie dostarczony do takiego skupu. No, sprzedawcy mówią o tyle dobrze, że większość klientów wie, dlaczego węgiel jest droższy, że jest go u nas mniej, że cena musi być podniesiona, bo tego surowca jest właśnie mniej, że są koszty paliwa, czyli też transportu tego węgla wyższe, więc po prostu właściciele skupów, żeby zarobić, no muszą niestety tę cenę węgla za tonę podwyższyć do powyżej 2000 zł.
0: No właśnie, u ciebie minionej zimy były ekstremalnie niskie temperatury. Powiedz, to wpłynęło na sprzedaż węgla?
1: Zdecydowanie, i to nawet dwu-trzykrotnie, bo osoby, które we wrześniu, październiku kupiły tonę czy też dwie, to potem jeszcze w styczniu i w lutym ustawiały się ponownie w kolejkę, żeby jeszcze kupić więcej węgla, tak jak mówiłem, nawet dwukrotnie, a zdarzały się nawet osoby, jak usłyszałem, które jeszcze w czerwcu paliły i też musiały jeszcze sobie pół tony dokupić. Na szczęście węgiel był dostępny, to nie było tak, że trzeba było czekać w długich kolejkach. No i właśnie pod koniec sierpnia, początek września tego roku, tutaj zaczął się właśnie problem wspomniany z węglem, z dostępnością tutaj, jeżeli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie. Jak będzie tej zimy? No to oczywiście pytanie jest, jaka będzie pogoda, jeżeli temperatury znowu spadną poniżej minus 20 stopni, no to podejrzewam, że znowu w połowie zimy kolejki do skupów się ustawią.
0: No to pomówmy o tym, co przed nami. Co ci mówią właściciele składów z węglem odnośnie do swojej przyszłości?
1: No nie jest niespodzianką, że na przestrzeni lata rozmawiałem dzisiaj z panem Pawłem, który przy ulicy Lubelskiej w Olsztynie prowadzi skup od ponad 25 lat i on mówi wprost, zapotrzebowanie na węgiel po prostu spada. Oczywiście wymieniamy w naszych domach jednorodzinnych piece na te nie kopciuchy, że tak się wyrażę, więc te zapotrzebowanie spada. No i właśnie, co mają robić właściciele takich skupów? Kto nie będzie mógł się w jakiś sposób przebranżowić, no będzie musiał po prostu zmienić asortyment. Nie stawiać już w pierwszej kolejności na węgiel, ale właśnie może na pelet, może jakiś tam troszeczkę ekogroszek, może jakieś inne formy, inne surowce, tak żeby po prostu zatrzymać klientów u siebie. Ale nie oszukujmy się, no jeżeli będzie małe zapotrzebowanie, a ktoś w dużej mierze stawia u siebie na sprzedaż węgla, no to niewykluczone, że na przestrzeni może nie roku, może nie dwóch lat, ale będzie musiał pomyśleć właśnie o zmianie sposobu zarabiania, albo po prostu niestety będzie musiał zamknąć swój interes. Oczywiście, aby takich sytuacji było jak najmniej.
0: W Radiu RMF24 i Faktach sprawdzamy dzisiaj ceny i dostępność węgla. A o sytuacji z węglem w warmińsko-mazurskim opowiadał nam Piotr Bułakowski. Piotrze, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję. RMF24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
2: I sprawy, którymi żyjemy od samego rana.
3: Nie zabraknie też gazu, bo magazyny nasze są wypełnione na tle Unii Europejskiej, no powiedziałbym w 99%.
2: To 99?
3: Już prawie 99, tak. Ponad 90, a średnia europejska to jest zaledwie 69.
2: Wiem o tym.
1: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Słuchaj już jutro. W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta, a przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
2: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
4: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
5: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
2: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
6: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
4: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już w niedzielę po 20:00.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Coraz bliżej 13. Najnowsze fakty i Ewa Kwaśny.
1: A w faktach najnowsze ustalenia dziennikarzy RMF FM w sprawie ataku na żołnierza 31-letniego Ukraińca w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. 5 osób zostało rannych, w tym 3 księży i kobieta. Jeden z duchownych zmarł. Policjant z Bolesławca na Dolnym Śląsku postrzelony podczas interwencji wobec osoby podejrzewanej o kradzieże. Śledztwo w sprawie uszkodzenia stacji Starlinku pod Grójcem zostało wszczęte z paragrafu dotyczącego sabotażu. I o tym też w faktach. Na początek ponownie Podkarpacie i atak nożownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu. Jak już informowaliśmy, 5 osób zostało rannych, w tym 3 księży i kobieta. Jeden z duchownych zmarł. Napastnik, 31-letni obywatel Ukrainy, został zatrzymany. Fakty w tej sprawie ustala reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Maćku, co w tej chwili dzieje się na miejscu?
2: Trwa oczywiście intensywne śledztwo prowadzone przez prokuraturę i tak zwane czynności procesowe. Na miejscu jest prokurator rejonowa z Jarosławia, a także prokurator okręgowy z Przemyśla. W związku z tym atakiem w urzędzie miasta zwołano też sztab kryzysowy, w którym uczestniczy wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. 31-letni napastnik został zatrzymany na miejscu i zapewne za chwilę trafi do policyjnego aresztu. Wciąż nieznane są motywy jego działania. Świadkowie będący na miejscu wspominali o tym, że atakował przede wszystkim księży i zadawał im wiele ciosów długim nożem. Tego jednak na razie prokuratura nie potwierdza. W związku z tym atakiem w sąsiednich placówkach oświatowych na terenie Jarosławia odwołano zajęcia i rodzice młodszych dzieci mają je odbierać osobiście.
3: Uwaga! Podajemy fakty.
1: Strzały podczas policyjnej akcji w powiecie bolesławieckim na Dolnym Śląsku. Jeden z policjantów został ranny. Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, co ustaliłaś?
4: Do zdarzenia doszło dziś przed południem. Policjanci wykonywali czynności z mężczyzną podejrzewanym o kradzieże. W pewnym momencie wyjął on broń i zaczął strzelać w kierunku funkcjonariuszy. Jeden z policjantów został ranny. Wtedy broni użyli też policjanci, ale jak ustaliłam, sprawca ataku nie ucierpiał i został szybko zatrzymany. Poszkodowany funkcjonariusz został natomiast przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Na razie nie wiadomo, w jakim jest stanie. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności strzelaniny.
1: Po półgodzinnej przerwie wznowiono odprawy na przejściach granicznych z Ukrainą ze względu na rosyjskie ataki na terytorium Ukrainy od 11.30 do 12.00. Zarządzono ewakuację 2 przejść granicznych w Dorohusku i Zosinie. Teraz ruch graniczny odbywa się już bez przeszkód. Śledztwo w sprawie uszkodzenia stacji Starlinku pod Grójcem zostało wszczęte z paragrafu dotyczącego sabotażu. Ogłosiła to przed chwilą rzeczniczka tamtejszej prokuratury okręgowej. Pierwsi ujawniliśmy, że w nocy w Woli Krobowskiej doszło do pożaru stacji bazowej Starlinka. To aparatura zapewniająca Polsce i Ukrainie łączność satelitarną. Łączymy się teraz z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendą.
5: Witam,
1: Krzysztofie,
5: dzień dobry.
1: Co teraz dzieje się tam na miejscu?
5: Pracują prokuratorzy z Grójca i Radomia, są funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, są także policyjni technicy. Oni przeszukują miejsce, wypytują świadków.
6: Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło.
5: Mówi prokurator Aneta Guść z Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Jak ustaliliśmy, zabezpieczono także butelkę z resztkami łatwopalnej cieczy, co może świadczyć o sabotażu tej bardzo ważnej aparatury zapewniającej na wschodzie internet.
7: Z tego, co wiemy, jest to całkowicie wyłączone ze względu na uszkodzenie źródeł zasilania tej infrastruktury, więc ona nie działa.
5: Przyznaje starszy aspirant Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej. Na miejscu pracuje także kontrwywiad wojskowy, bo raptem kilkaset metrów od tej uszkodzonej stacji Starlinków znajduje się Wojskowe Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej.
1: Rośnie zainteresowanie zakupem węgla. Polska Grupa Górnicza zmieniła plan i wydobyła go o 1 000 000 ton więcej niż pierwotnie zakładano na ten rok. Coraz więcej ciężarówek pojawia się także po odbiór węgla w poszczególnych kopalniach. A ponownie dziś w faktach kopalnia Staszic w Katowicach i wóz satelitarny RMF FM, w którym jest Marcin Buczek.
8: Jestem.
1: Marcinie, ile trzeba wydać, żeby zrobić węglowe zapasy na zimę?
8: Zakładając, że średnio na zimę kupuje się około 3 ton, to dodając obecną cenę węgla, na przykład w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej oraz koszty transportu, trzeba się liczyć z wydatkiem około 5 000 zł. Ale są tacy, którzy węgiel kupili już kilka miesięcy temu.
9: Sezon się zaczął dla spóźnialskich, dla zapobiegliwych. Sezon się zaczął w kwietniu.
8: Bo wtedy było i taniej, i bez problemu.
9: Raczej tak.
10: Ja od maja już mam w piwnicy węgiel.
8: Czyli zapasy zrobione.
10: No, oczywiście.
8: I kto tak zrobił, jak tutaj słyszę, mógł zapłacić nawet kilkaset złotych mniej za węgiel niż obecnie.
1: Marcin Buczek, dziękujemy i już zapraszamy teraz na fakty o 14:00. W nich na pewno również najnowsze doniesienia dziennikarzy RMF FM w sprawie tragedii na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu.
3: Radio Muzyka Fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
0: Popołudnie z RMF 24. Już za chwilę wrócimy do konferencji prasowej z udziałem szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza. W tej godzinie wrócimy także do tematu pożaru stacji Starlinków. Kuba Śliwiński, Radio RMF 24. Bądźcie blisko.

0: Radiu RMF24 pora na najnowszą wypowiedź wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z konferencji prasowej, która zakończyła się dosłownie przed chwilą. Szef MON-u był w garnizonie Rzeszów z wizytą w Polok Hub Rzeszów-Jasionka. Został zapytany przez dziennikarzy m.in. o polską odpowiedź na coraz częstsze rosyjskie prowokacje.
1: Reagujemy każdego dnia. Uruchamiane są wszystkie systemy odstraszania, obrony, systemy przeciwlotnicze, zwiększono liczbę jednostek zaangażowanych w obronę powietrzną. Uruchamiamy naszych sojuszników. Wspominałem o Czechach, którzy ze swoimi Gripenami wspomagali nasze F-16. Tak jak tutaj są sojusznicy z Holandii. Zintegrowana obrona powietrzna jest naszym absolutnym priorytetem. Walczymy nie tylko z zagrożeniem ze strony Federacji Rosyjskiej, ale również z czasem, bo czas dostaw to jest coś, co jest najtrudniejsze do pokonania. Dlatego rozmowy w Stanach Zjednoczonych, które prowadzi pani minister Sobkowiak na temat transferu centrum serwisowego do baterii Patriot, rakiet do baterii Patriot i przeniesienie tego do Polski jest kluczowe dla zwiększenia zdolności całej obrony powietrznej NATO na wschodniej flance.
0: Wicepremier mówił również o aktualnej sytuacji na froncie wojny Rosji przeciwko Ukrainie.
1: Podniesiony jest stan gotowości na przejściach granicznych. Przejścia były ewakuowane. Ten stan zagrożenia

0: jest cały czas ogłoszony w wielu miejscach, trwa zmasowany atak na Ukrainę, powtarzający się co kilkadziesiąt minut. Wysyłane są kolejne drony, zarówno tradycyjne, jak i z silnikami odrzutowymi. Jest w użyciu inny sprzęt przez Federację Rosyjską, zagrażający również bezpieczeństwu przejść granicznych, stabilności funkcjonowania przejść granicznych. To sprawia, że wszystkie nasze systemy muszą być w pełnej gotowości.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz mówił także o alertach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
0: Wiem, że szczególnie tutaj na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, alerty, które dostają Państwo na swoje telefony komórkowe czy syreny, które alarmują, to jest coś, co w ostatnich dniach powtarza się bardzo często. Musimy informować, musimy dawać ten przekaz, proszę o wyrozumiałość. Wiem, jak trudno żyje się w takich czasach, jak bliskość granicy, odgłosy wojny. Nie można to mieć ani zamkniętych oczu, ani zatkanych uszu. Wojna się toczy obok nas, to jest pełnoskalowa inwazja, zagrażająca również bezpieczeństwu państwa polskiego.
1: No to jeszcze słowo o szansach na stałą bazę USA w Polsce.
0: To jest decyzja Stanów Zjednoczonych. Jest decyzja kierunkowa, wydana przez prezydenta Trumpa kilka miesięcy temu. My pracujemy, i tutaj jest porozumienie pomiędzy rządem i prezydentem, pracujemy nad tym, żeby ostateczna decyzja, już formalna, zatwierdzona, podpisana, nie tylko ogłoszona, była podjęta w ciągu najbliższych tygodni. Te informacje, które przekazują moi zastępcy, pani minister Sobkowiak, pan minister Zalewski, którzy są właśnie teraz w Stanach Zjednoczonych, mówią o tym, że będzie się to zbiegać z zakończeniem przeglądu stacjonowania wojsk amerykańskich w Europie, który został określony na koniec listopada lub grudzień. Czyli w tym okresie do grudnia powinniśmy się spodziewać ostatecznej decyzji.
1: Mówił szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. A w radiu RMF24 już za chwilę powiemy o kontrowersyjnej inwestycji w szczecińskich Podjuchach.

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF24. Dodatkowe pół roku na uzupełnienie dokumentów i legalizację budowy bazy paliw w szczecińskich Podjuchach. Taką decyzję podjął powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Sprawa od początku wzbudza duże kontrowersje, ponieważ inwestor rozpoczął budowę zbiorników bez pozwolenia. A my łączymy się z naszą reporterką Anną Pałamar. Dzień dobry, Aniu. Od razu pytanie, co mówili ci mieszkańcy Podjuch?
1: Dzień dobry. Mieszkańcy są bardzo rozczarowani taką decyzją, bo od wielu miesięcy była mowa o tym, że tę budowę można jeszcze jakoś zatrzymać. Przypomnę, w Podjuchach 200 metrów od bloków mieszkalnych stanęło 7 ogromnych zbiorników na paliwo, które mają pomieścić w sumie 160 tysięcy metrów sześciennych paliwa. Okazało się, że inwestor nie ma pozwolenia na tę budowę, a cała inwestycja jest samowolą budowlaną. W maju mieszkańcy zorganizowali duży protest, żądając rozbiórki tych zbiorników. Budowa zatrzymała się, ale nie było żadnej decyzji. Co dalej z terenem przy ulicy Szklanej i teraz zapadła decyzja powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o tym, że inwestor ma dodatkowy czas do końca lutego przyszłego roku na uzupełnienie tych dokumentów i uzyskanie pozwolenia. Pan Jakub, który mieszka w Podjuchach, mówił mi, że to dla mieszkańców jest duży cios i czują się oszukani przez władze miasta.
2: Mieszkańcy od samego początku są przeciwni tej nielegalnej, jak my to mówimy, patobudowie, która z założenia była realizowana właśnie w taki sposób, aby dokumenty zdobyć później. Najpierw budować, a dopiero później legalizować. Takie było od samego początku założenie inwestora i tutaj nie ma żadnego przypadku. A i niestety trzeba sobie jasno powiedzieć, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego no nie tylko idzie na rękę, ale wręcz ciągnie za uszy inwestora w tym nielegalnym postępowaniu i w postępowaniu, które w ogóle no nie powinno się odbywać tak na dobrą sprawę.
3: Parę miesięcy temu były takie obietnice, które wskazywałyby na to, że ta inwestycja nie zostanie zalegalizowana, ale teraz no, zaczyna to wyglądać inaczej.
2: Politycy już nie pierwszy raz nam obiecują, że nas uratują z tej sytuacji, w którą no, mówimy wprost. Wpakował nas pan prezydent, wydając decyzję środowiskową pozytywną dla firmy Octane Energy, później tu mówiąc, że niczego takiego nie zrobił. Gdyby tego nie było, ta firma nie miałaby w ogóle żadnego dokumentu, bo do teraz, przypominam, nie posiada pozwolenia na budowę, które próbuje sobie załatwić.
1: Mieszkańcy myślą poważnie o zorganizowaniu kolejnego ulicznego protestu jeszcze tej jesieni. Mówią, że nie dadzą o sobie zapomnieć i zrobią wszystko, by nie dopuścić do legalizacji tej bazy.
0: Anna Pałamar dla radia RMF24. Aniu, bardzo dziękujemy. A jeszcze więcej najnowszych informacji już za 9 minut w Faktach. Bądźcie z nami.
4: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Świat zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach 13.30 przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF 24. Jedna osoba nie żyje, cztery są ranne. To bilans tragedii, do której doszło na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni mężczyzna, obywatel Ukrainy, zaatakował nożem 5 osób. Z ustaleń reporterów RMF FM wynika, że wśród rannych było 3 księży. Jeden z duchownych niestety zmarł. 2 osoby są w ciężkim stanie. Nożownik został zatrzymany przez policję. Oprócz funkcjonariuszy na miejscu działa też prokuratura. Poświadczenie nieprawdy i wyrządzenie ogromnych szkód finansowych liczonych w milionach złotych. Takie zarzuty usłyszał były dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Eś, a także była główna księgowa Małgorzata K. Ich działania miały doprowadzić do ogromnych szkód sięgających ponad 1 300 000 złotych przez każde z nich. Centralne Biuro Antykorupcyjne ustaliło również, że były dyrektor miał wykorzystywać służbowe karty płatnicze do wydatków niezwiązanych z działalnością Instytutu. Zarzuty w tej sprawie usłyszało w sumie 5 byłych członków kierownictwa instytucji. Jeśli planujecie zagraniczny wyjazd, to mamy dla Was ważne informacje z rynku walut. Polski złoty niestety jest coraz słabszy. Euro kosztuje w tej chwili około 4,39 zł, najwięcej od końca 2024 roku. Dolar po 3,85 jest najdroższy od początku zeszłego roku. Podrożał też frank szwajcarski i funt brytyjski. Za ten drugi trzeba zapłacić 5 zł i 10 groszy.
1: Fakty non-stop tylko na www.rmf24.pl.
0: Zajmują miejsca parkingowe. Nieużywane przeszkadzają zarówno kierowcom, jak i pieszym. W Chorzowie Straż Miejska zachęca mieszkańców, żeby informowali o porzuconych samochodach. Problem dotyczy wraków pozostawionych na drogach publicznych, w strefach ruchu i zamieszkania, a także tych stojących od dłuższego czasu na działkach należących do miasta.
2: Zgodnie z przepisami prawa, konkretnie z artykułem 50a prawa o ruchu drogowym, jeżeli pojazd pozostawiony jest bez tablic rejestracyjnych lub nieużytkowany, może być usunięty przez policję lub Straż Miejską. W takich przypadkach, jeżeli mieszkańcy widzą taki pojazd, mogą zgłosić to oczywiście między innymi do Straży Miejskiej.
0: Tłumaczył Henryk Rusnak ze Straży Miejskiej w Chorzowie. A na koniec faktów, dobra wiadomość dla miłośników grzybobrania. Grzybów w lasach cały czas przybywa. Sprzyjają temu ostatnie opady deszczu. Co już można znaleźć?
3: Grzybobranie w tym roku udane?
4: Tak, bardzo dobrze.
3: Co udało się znaleźć?
4: Podgrzybki, stojaczki.
3: I co teraz dalej z tymi grzybami będzie?
4: Będzie danie na Wigilię.
3: Czyli suszymy?
4: Suszymy, tak.
3: I jak dzisiaj? Czy udane zbiory?
5: Bardzo fajnie, nareszcie trochę popadało, więc grzyby zaczynają się pokazywać. No, w większości oczywiście podgrzybki, ale można też trafić jakiegoś fajnego prawdziweczka albo koźlarka, co zawsze cieszy.
3: A u pani jak? Udane zbiory?
6: Jak pan widzi, bardziej rekreacyjnie niż udane zbiory. Dosłownie kilkanaście sztuk, ale będzie na zalewajkę.
0: A głosy miłośniczek zbierania grzybów zebrał reporter RMF Max Łukasz Kowalczyk.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Cały czas zbieramy najnowsze informacje o pożarze przy instalacji antenowej firmy teleinformatycznej w Woli Krobowskiej. To województwo mazowieckie, do którego doszło wczoraj wieczorem. Na miejscu pracują policjanci, funkcjonariusze CBŚP i ABW pod nadzorem prokuratorów, którzy zabezpieczają dowody. Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu, prokurator Aneta Guść.
1: Wykonujemy czynności, zabezpieczamy dowody. Według tych wstępnych ustaleń wiemy, że doszło do uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej, łączności satelitarnej. Oczywiście nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. To w zasadzie są wszystkie informacje, jaką na chwilę obecną jesteśmy i możemy Państwu przekazać. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło.
0: Przekazała prokurator Aneta Guść. Dodała, że ze względu na dobro postępowania nie będzie udzielać więcej informacji. Służby z kolei poinformowały, że stacja obecnie nie działa, bo uszkodzone zostało jej zasilanie. Teren wokół niej jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Droga dojazdowa jest zamknięta, mogą nią przejechać tylko mieszkańcy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Grójcu, ale niewykluczone, że przejmie je prokuratura okręgowa. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał o tym z wicepremierem i ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim, który potwierdza, że duża część instalacji została spalona.
2: Wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem, ale ostateczne informacje będą w najbliższych godzinach. To modus operandi jest podobny do działań rosyjskich, dlatego wzmożona aktywność służb i dlatego przed nami też zabezpieczenie i wskazywanie, jak inne firmy powinny się zabezpieczać, jeżeli operują infrastrukturą krytyczną.
3: W najbliższych godzinach, czyli jeszcze dzisiaj, będzie jednoznaczna informacja, czy to było celowe podpalenie?
2: Będziemy wiedzieli w najbliższych godzinach, jak dokładnie to wyglądało i co się wydarzyło, bo jest monitoring, są prace służb. Mam nadzieję, że tutaj też będą jasne informacje ze strony firmy SpaceX, która współpracuje z Exatelem, który ma ten teren i wynajmuje firmie SpaceX. Na tą chwilę mogę powiedzieć, że cały modus operandi tego wydarzenia wygląda tak, jakbyśmy mieli do czynienia z zorganizowanym sabotażem, który przypomina to, co robią Rosjanie w Polsce.
3: A co w praktyce oznacza to, że te urządzenia zostały spalone? One przestały zupełnie działać, inne je zastępują?
2: Mamy do czynienia z jednostką, która operuje internetem, wspierając go dla Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla Ukrainy. Są to urządzenia firmy SpaceX, które wspierają internet dla Starlinka. Doszło do spalenia urządzeń odpowiadających za dostarczanie energii w tym podstawowym wymiarze i też tym zapasowym, bo mówimy o agregatach. Praca Starlinków nie została wstrzymana i w tej chwili firma SpaceX informuje, że normalnie internet jest dostarczany na Ukrainę.
3: Na czym polegają teraz tam działania służb na miejscu? To jest analiza monitoringu?
2: Analiza służb na miejscu zawsze wygląda tak samo. Badany jest monitoring, są rozmowy z osobami, które odpowiedzialne są za walory techniczne. Ten proces wygląda zawsze tak samo. W zależności od tego, jakie są też możliwości odtworzenia sytuacji, myślę, że najbliższe godziny będą decydujące i będziemy wiedzieli coś więcej.
3: A czy to zdarzenie ma jakikolwiek wpływ na naszą cyberprzestrzeń?
2: Każde zdarzenie dotyczące operatorów usług telekomunikacyjnych ma wpływ na naszą cyberprzestrzeń, dlatego że zerwane możliwe łańcuchy tej logistyki internetowej zawsze takim elementem są. Ale też trzeba mocno powiedzieć, że w Polsce żaden system nie został rozchwiany, nie wydarzyło się nic, co by mogło spowodować niepokój mieszkańców.
0: Mówił w radiu RMF24 wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z którym rozmawiał Michał Dobrołowicz.
4: Radio RMF24. 2, 3.

0: W radiu RMF24 pora na kulturę. Film Czas, który nie nadszedł z Agatą Kuleszą pokazywany jest premierowo w konkursie głównym na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której specjalna kuracja pozwala zatrzymać proces starzenia. Nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta rozmawiała na festiwalu w Gdyni z Agatą Kuleszą.
1: My w ogóle żyjemy w takich czasach trochę strachliwych. My się wszystkiego boimy. A tu wojna, a tu starość, a tu śmierć, a tu coś. I nagle się okazuje, że doprowadzamy do absurdu naturalne rzeczy, na które nie mamy wpływu. Mówię o upływie czasu. To powoduje jakąś panikę, przerażenie, nerwową kompulsję, nie wiem, wstrzykiwania sobie różnych rzeczy, albo operowania, albo naciągania, zapominając tak naprawdę, że to nie tylko opakowanie ma być ładne, że fajnie by było, gdyby coś pod tym pięknie naciągniętym papierkiem jeszcze coś było. Ten film podobał mi się dlatego, że opowiadał o czymś, co jest uniwersalne, czyli o miłości, że czasem miłość jest poza wiekiem, że potrzeba drugiego człowieka, potrzeba bliskości. To jest film o wyborach, o refleksji, jak sobie wyobrażamy naszą starość, jak chcemy ją przeżyć. Czy bardziej zależy nam na jakości, czy długości, czy może marzymy o dobrej jakości i długości. Film opowiada o tym, że można przyjąć kurację antygeriatryczną, czyli do, załóżmy, 40 roku życia przyjąć tę kurację i wtedy zatrzymuje się upływ czasu, to znaczy w wyglądzie zewnętrznym, nie chorujemy, wyglądamy tak jak w tym momencie, kiedy wzięliśmy tą kurację, ale cena jest taka, że umrzemy około 70. Natomiast ludzie, którzy powiedzieli nie wezmę tej kuracji, są zsyłani do takich właściwie obozów, to się nazywa ostoja. I w tych ostojach siedzą starzy ludzie, bo młodzi ludzie, którzy zapełniają świat cywilizowany, nazwijmy to tak, w miastach, nie chcą oglądać starych ludzi, nie wiedzą, co to są zmarszczki, nie wiedzą, co to jest stara skóra, nie wiedzą, co to są siwe włosy i nie chcą tego widzieć, ani o tym wiedzieć. Sara jest opiekunką bardzo starych ludzi, właściwie przeprowadzaczką, jest przy ich śmierci, ale też ma bardzo dużą potrzebę niezależności i wolności i chce uciec z tej ostoi, żeby znaleźć świat, gdzie mogła będzie się po prostu po ludzku starzeć i nie być nie wiadomo jakim eksponatem. Już wie, że to jest bardzo trudne w momencie, kiedy wjeżdża do miasta i tak jak teraz u nas na świecie możemy powiedzieć, że ludzie starsi są często niewidzialni, nie zwracamy na nich uwagi, tak tam nagle wszyscy są młodzi, wszyscy właśnie widzą starą Sarę i to właściwie powiedziałabym nawet popłoch jakiś budzi. Czy to jest tak teraz? Nie wiem. Ja myślę, że my jako ludzie jesteśmy refleksyjni i że ten film w jakiś sposób widzę, że ludzie dobrze przyjęli, bo myślą o tym, bo ten film wydaje mi się bliski, te stawiane pytania.
0: Dodajmy, że Agata Kulesza jest jedną z kandydatek do nagrody aktorskiej w Gdyni. Laureatów festiwalu filmowego poznamy w najbliższą sobotę, a już za chwilę poznamy najnowsze fakty. Bądźcie blisko.
2: Radio RMF 24.

0: Coraz bliżej godzina 14, przenosimy się do studia faktów. Te najnowsze ma dla Was Ewa Kwaśny.
1: Witam ponownie. W Jarosławiu posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem wojewody podkarpackiej po ataku na żołnierza na terenie klasztoru benedyktynek. Obywatel Ukrainy ranił 5 osób, w tym 3 księży. Jeden z duchownych niestety zmarł. 12-latek sprawcą incydentu na torach w Wiedlance na Lubelszczyźnie. Za moment ze szczegółami nasza reporterka. Jest 14. Już 2 godziny w Urzędzie Miasta w Jarosławiu na Podkarpaciu trwa sztab kryzysowy zwołany przez burmistrza po ataku na żołnierza. Pierwsi podaliśmy, że rano na terenie klasztoru benedyktynek mężczyzna ranił nożem 5 osób, w tym 3 duchownych. Wszyscy trafili do szpitala. Jeden z duchownych zmarł. Wiadomo, że napastnik to 31-letni Ihor M., obywatel Ukrainy. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
2: W Jarosławiu wciąż trwa posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem wojewody podkarpackiej, a śledczy badają okoliczności dzisiejszych tragicznych wydarzeń z klasztoru benedyktynek. Jak już informowaliśmy, nie żyje jedna z ofiar napastnika, ksiądz Stanisław. Drugi duchowny jest w stanie ciężkim i zagrażającym życiu. Prokuratura nie informuje wciąż o motywach działania 31-latka. Nie wiadomo, dlaczego zaatakował właśnie w tym miejscu. Po wykonaniu czynności prokurator zapewne przedstawi mu zarzuty i wtedy być może dowiemy się więcej na temat tego, dlaczego dopuścił się tej zbrodni.
1: 12-letni chłopiec jest odpowiedzialny za incydent w Wiedlance na Lubelszczyźnie. Policja ustaliła, że chłopiec przechodził w pobliżu torów kolejowych i zepchnął z nasypu na szynę betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu. Informacje w tej sprawie zbiera nasza reporterka Magdalena Graniart.
3: Dzień dobry.
1: Witamy. Magdo, co jeszcze ustaliłaś?
3: Chłopiec odpowiadał dziś na pytania policjantów w obecności rodzica i przyznał się do czynu. Poza zepchnięciem betonowych elementów na torach ułożył też kamienie. Teraz zgromadzone w tej sprawie materiały zostaną przekazane do sądu rodzinnego i nieletnich w Łukowie.
4: W przypadku 12-latka odpowiedzialnego za zdarzenie na szlaku kolejowym w Wiedlance sąd rodzinny i nieletnich ustali, czy jego zachowanie jest przejawem demoralizacji i może zastosować wobec chłopca środki wychowawcze.
3: Mówi aspirant sztabowy Marcin Jóźwik z łukowskiej policji. Przypomnę, we wtorek wieczorem 2 pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloki. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
1: A teraz uwaga kierowcy, utrudnienia na drodze krajowej numer 77 na Podkarpaciu na odcinku Stalowa Wola – Rudnik nad Sanem. Zderzenie 2 samochodów osobowych. Obowiązuje ruch wahadłowy.
5: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
1: W Mediolanie odbyło się spotkanie z trenerami i kapitanami drużyn, które dotarły do półfinałów Mistrzostw Europy w siatkówce. W tym gronie także nasi, biało-czerwoni. W stolicy Lombardii jest nasz specjalny wysłannik Patryk Serwański. Patryku, co mówił nasz szkoleniowiec?
6: Dzień dobry. No, trener Nikola Grbicz pozwolił sobie na nieco żartobliwe podejście do sprawy, ale też trzeba przyznać, że było w tym, co powiedział, dużo prawdy. Oczekiwania są ekstremalnie wysokie. Mamy wygrywać każdy mecz 3-0, najlepiej 25-15 w setach i mamy przywozić złote medale. I tak jest w Polsce każdego dnia. Dla nas ten półfinał to jak zwykły wtorek, mówił nasz trener. Później już bardziej na poważnie przyznał, że oczekiwania wynikają oczywiście z naszych sukcesów w ostatnich latach, i muszą być wysokie. Szkoleniowiec naszych rywali, Słoweńców, Fabio Soli, powiedział mi z kolei, że nawet jeśli szanse na wygraną Polaków, szanse na wygraną to 99%, a Słoweńców tylko 1%, to zrobią wszystko, by tę swoją szansę, nawet minimalną, wykorzystać. Finowie zapowiadają, że półfinał nie spełnia ich aspiracji, a Francuzi także zapowiadają walkę o medal. No, piątkowe półfinały zapowiadają się naprawdę bardzo interesująco. Mediolan, Patryk Serwański.
1: Nietypowy autobus elektryczny, który wygląda jak tramwaj, wozi pasażerów w ramach testów ulicami Warszawy. Ten pojazd wyprodukowany przez hiszpańską firmę ma zaokrąglony przód i duże okna i przyciąga uwagę w centrum stolicy.
7: Taki dosyć futurystyczny. Bardziej tramwaj, chyba bym powiedział.
8: Co zwraca uwagę, jak pan patrzy, jak pan wsiada?
7: No taka bryła jednolita na pewno.
8: A w środku?
7: Sterylny, bym powiedział.
8: Ma pan taki moment zawahania, czy to na pewno autobus, czy to na pewno tutaj wsiąść?
7: Tak, na pewno.
9: Mi się wydaje, że jest taki bardzo niby futurystyczny, ale też trochę retro, bo mi się kojarzy z takimi przeźroczystymi komputerami z lat 2000. Plus do tego jestem mega fanem tego przeszklonego dołu, jakby...
8: A tu wszystko widać, tak? Od chodnika?
9: A tu wszystko widać dokładnie, więc jest moim zdaniem po prostu fantastyczny ten autobus.
8: Czyli można patrzeć nie w ekran telefonu w czasie jazdy, tylko...
9: Ja zdecydowanie polecam patrzeć przez okno, tak?
1: Usłyszał od pasażerów nietypowego autobusu nasz reporter Michał Dobrołowicz. Testy tego pojazdu potrwają do końca września. A jak wygląda? Sprawdźcie na rmf24.pl. My z faktami wracamy punktualnie o 15.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.
0: Po popołudnie z RMF24. Chiny wspomagają Iran w wojnie przeciwko USA? Takie informacje przekazuje Wall Street Journal, a o tym temacie już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem. Razem z nami w RMF24 będzie Radosław Pyfel, ekspert Instytutu Sobieskiego. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami, gramy dalej!

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Dziennik Wall Street Journal przekazał, powołując się na dane celne, że chińskie firmy wysłały do Iranu tysiące przesyłek lotniczych z częściami do dronów i do pocisków. Jedna z nich dotarła do USA w dniu, w którym Stany Zjednoczone zawarły z Iranem zawieszenie broni hamujące walki rozpoczęte 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem. W tym roku nastąpił gwałtowny wzrost liczby lotów towarowych z Chin do Iranu, co, jak twierdzi Wall Street Journal, miało kluczowe znaczenie dla utrzymania irańskiego programu zbrojeniowego w obliczu ostrych sankcji USA. O tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, którym jest pan Radosław Pyfel, ekspert Instytutu Sobieskiego, a także prowadzący na YouTubie podcast nazwany imieniem i nazwiskiem autora. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam pana, witam państwa.
0: Czy treść tego artykułu jest dla pana zaskoczeniem, że Chiny pomagają Iranowi?
1: Nie, myślę, że nie jest zaskoczeniem, bo tą sytuację obserwujemy już od wielu miesięcy. No i trwa tego typu rozgrywka w przestrzeni publicznej, czyli próba znalezienia takich stuprocentowych dowodów i ustalenia, w jaki sposób i jak mocno Chiny wspierają Iran. No a Chiny na to odpowiadają, że coś tam wysyłają, ale to, co wysyłają, to jest ich sprawa i nie muszą o tym jakby z tego się tłumaczyć. Poza tym twierdzą, to są też oficjalne stanowiska przedstawicieli jakby Chińskiej Republiki Ludowej dotyczące tego, iż regulują ten eksport materiałów dual use, czyli podwójnego zastosowania, więc jakby powiedziałbym, że rozgrywka informacyjna o to, w jaki sposób Chiny wspierają Iran, jak mocno trwa. Media zachodnie, szczególnie amerykańskie, starają się znajdować tutaj jakieś dowody, a Chińczycy mówią, że nic się nie dzieje, że to są wszystko pogłoski i to już obserwujemy od wielu miesięcy. Natomiast tutaj, panie redaktorze, to, co się dzieje, dzieje się to w pewnym kontekście i to jest przyjazd Xi Jinpinga do Stanów Zjednoczonych. On wylądował wczoraj, witany z wielkimi honorami przez prezydenta Trumpa, który też w Pekinie wykonał wiele takich rytualnych gestów, nawet przywodzących na myśl tę tradycję kowtow, czy pochylania się przed cesarzem. Ja myślę, że Wall Street Journal, czy też wiele tutaj jakby no grup Stanów Zjednoczonych, to jest społeczeństwo jednak otwarte i demokratyczne, które sprzeciwia się tej polityce no jakiegoś utrzymywania chwiejnej

0: równowagi z Chinami, czy tego typu tutaj klepywania się po plecach, i ten artykuł ukazuje się w momencie, w którym Xi przybywa do Waszyngtonu, a Trump traktuje go z honorami, no jakie praktycznie nie spotkały niewielu przywódców światowych, bo pofatygował się na lotnisko po Xi Jinpinga, to tylko ten zaszczyt spotykał głównie papieży, Jana Pawła II i Benedykta XVI zdaje się, po bardzo bliskich sojuszników. To się zdarzyło chyba około 9-10 razy, to sprawdzałem wczoraj w historii Stanów Zjednoczonych, i wydaje mi się, że Wall Street Journal i, no i pewne grupy w Stanach Zjednoczonych, no nie są zwolennikami takiej polityki wobec Chin i starają się tutaj podnosić tą sprawę, no pokazywać, że z jednej strony Trump dąży do zakończenia tej wojny z Iranem, a Chiny, no gdzieś tam no mówi się o tym, że dostarczają te materiały, przy czym, panie redaktorze, jeszcze jedna rzecz może jest tu istotna, że Chiny dzisiaj dostarczają wszystko, także na Ukrainie, jeżeli spojrzymy na drony, jeżeli przeanalizujemy, co jest w tych dronach ukraińskich, to tam też są chińskie komponenty, nie oszukujmy się. 50% z tego to jest produkowane w Chinach, bo dzisiaj Chiny kontrolują światowe łańcuchy dostaw i produkcję przemysłową. Pytanie jest, w jaki sposób tym zarządzają, bo jednym mogą dać więcej, drugim mniej. Mówi się, jest także kwestia przecież wspierania Rosji. Tam także komponenty idą z Chin, ale także idą na Ukrainę, więc tutaj no ta rozgrywka jest, powiedziałbym, wielopoziomowa. Dotyczy władzy nad światowymi łańcuchami przemysłowymi, łańcuchów dostaw, przyjmowania Xi przez Trumpa obecnie w Waszyngtonie i taka polityka łagodzenia tych relacji z Xi. No i cała ta rozgrywka medialna z międzynarodowych mediów i dyplomacji chińskiej. Także tutaj te trzy płaszczyzny bym wyróżnił.
1: Dzieje się. Już za chwilę oczywiście do tego wrócimy, do spotkania między innymi Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem, ale wcześniej, gdybyśmy spróbowali uporządkować tę wiedzę, co wiemy zarówno z artykułu Wall Street Journal, jak i z innych źródeł o tym chińskim wsparciu dla Iranu, no bo przed momentem powiedział pan, że coś tam wysyłają, że coś tam kontrolują. Pytanie, czy jesteśmy tę wiedzę w jakikolwiek sposób, jesteśmy w stanie ją usankcjonować?
0: No, wie pan co, znaczy właśnie na tym polega trudność tej całej sytuacji, że pewnie do końca tego nie wiemy. No, Wall Street Journal może tu przedstawiać twarde dowody, czy jakby stawiać na szali autorytet swojej redakcji, czy też medium poważanego w dyskursie międzynarodowym, no ale mieliśmy nawet ostatnio przez inicjatywę Xi Jinpinga, który miał no wyhamowywać ten konflikt, czy pomagać, tutaj Trump często apeluje przecież do Chin, żeby to się włączyły w deeskalację, jeśli nawet miał na to reagować pozytywnie. Takie były też pogłoski. No ale poruszamy się trochę w świecie spekulacji jednak, a przynajmniej, panie dyrektorze, no ja nie podejmuję się ustalenia tego, co dokładnie zostało wysłane, w jaki sposób zostało użyte, bo takie dyskusje prowadzimy odnośnie poli terytorialnych Ukrainy i tam też są specjaliści od wojskowości, którzy badają, skąd pochodzą dane komponenty, jak wyglądają te łańcuchy dostaw. No to wszystko gdzieś tam jest ten świat spekulacji, natomiast moglibyśmy się zastanowić, zadać to odwieczne pytanie z czasów starożytnego Rzymu, komu to działa na korzyść, bo niewątpliwie najbardziej poszkodowani tym kryzysem w Cieśninie Ormus, który jest w cały czas nie ma tu dobrego rozwiązania, najbardziej poszkodowani są Arabowie. No potem powiedziałbym, że to jest Azja Wschodnia, Japonia i Korea, które bardzo dużo importują z Bliskiego Wschodu ropy, i potem jest to Europa. No widzimy to na stacjach benzynowych. Chińczycy w mniejszym stopniu, bo oni zdywersyfikowali duże te dostawy ropy, mając trochę produkują sami, trochę ściągają z Rosji, trochę z Azji Centralnej i też przeszli na odnawialne źródła energii. Robili to w ostatnich latach, ale właśnie po to, żeby się uniezależnić od tych dostaw wewnątrz. No i Amerykanie przecież mają własne zasoby, to jest Teksas, Alaska, więc tutaj Chiny też są w krytycznej sytuacji, ale chyba jednak nie są tak mocno przyciśnięte jak Europa, Arabowie i Azja Wschodnia, więc pytanie jest, czy chcą ten konflikt deeskalować. No, mówią, że chcą deeskalować, a potem być może na ten Iran nie naciskają tak mocno, jak mogliby. No i i w efekcie cieśnina Ormus jest nadal zablokowana, ceny paliw rosną, idą w górę, Amerykanie jakoś mogą i Trump może z tym żyć, chociaż ma wybory niedługo w listopadzie i tu też na pewno będzie naciskać opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych, no ale jest jak jest, Ormus pozostaje zablokowany, Wall Street Journal mówi, że Chiny wspierają Iran i to po to, żeby przedłużać ten konflikt. Chiny mówią, że nie mają z tym nic wspólnego i o niczym takim nie słyszały, że to są pogłoski, że sobie nie życzą stanowczo takich, takich uwag. No i jest jak jest. No cóż możemy powiedzieć?
1: Sporo się dzieje. No to jeszcze króciutko na koniec pytanie, czy Chiny również wejdą w jakiś otwarty konflikt zbrojny, podobnie jak właśnie Stany Zjednoczone czy też Rosja? Pekin zapewne z Tajwanem. Pytanie, czy to zrobi i pytanie, kiedy?
0: No i gdyby Tajwan ogłosił niepodległość, to pewnie by się tak być może stało. To jest niewykluczone, ale to jest myślę, że opcja numer 4-5 i raczej nie widzę takiej chęci po stronie Pekinu, chociaż ćwiczone są różne warianty blokady Tajwanu, czy też różnego rodzaju operacji takich psychologicznych, wywierających wpływ, no ale to wszystko jest poniżej progu wojny. Zresztą wykluczone, panie redaktorze, że mi się też za chwilę będziemy w relacjach z Rosją, może już jesteśmy właściwie, trzeba by powiedzieć, w takich relacjach, ale to jest poniżej progu wojny konwencjonalnej i Pekin się do tego, mam wrażenie, nie pali i chyba też Stany Zjednoczone, mam wrażenie, się nie palą do tego, żeby mocno przesuwać tą granicę. Gdyby ona została przesunięta, czyli właśnie w stronę niepodległości Tajwanu, no to tak by się mogło wydarzyć, ale tu sam Trump nawet zaskakiwał swoimi propozycjami dogadania się i tam nawet mówił, że jest otwarty, żeby wstrzymać dostawy broni na Tajwan, co też wywoływało sporo emocji na wyspie. Więc tutaj no troszkę na dwoje babka wróżyła. Panie redaktorze, żyjemy w takim świecie ruletki trochę i nie wiadomo, co ktoś gdzieś tam powie, jaki wywoła to efekt, ale ten scenariusz eskalacyjny no raczej nie jest najbardziej prawdopodobnym. Najbardziej prawdopodobnym wydaje się, zwłaszcza po tej kordialnej postawie Trumpa wobec Xi, po tych wszystkich honorach, najbardziej prawdopodobny scenariusz, przynajmniej ja tak osobiście uważam, jest scenariusz chwiejnej, ale jednak też niepewnej równowagi. Będziemy dyskutować o Iranie, o Tajwanie, o Ukrainie i to będzie chwiejna, niepewna, ale jednak jakaś tam równowaga utrzymująca się przez jakiś czas. Bardzo krucha, ale jednak.
1: Chwiejna, niepewna równowaga. Pan Radosław Pyfel, ekspert Instytutu Sobieskiego, a także prowadzący na YouTubie podcast nazwany imieniem i nazwiska autora, który oczywiście polecamy, był razem z nami w RMF24. Bardzo dziękujemy.
0: Kłaniam się, miłego dnia.

0: Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Pamiętacie jeszcze Dolinę Muminków i jej mieszkańców? Co się okazuje, postacie z książek Tove Jansson wciąż mają zagorzałych fanów. Jeden z nich kupił na aukcji bardzo rzadki kubek z serii Muminki i zapłacił za niego, uwaga, uwaga, ponad 46 tysięcy euro. To prawdopodobnie najwyższa kwota, którą kiedykolwiek wydano na porcelanowy kubek. Nosi on nazwę Nurkujący z muszelkami i przedstawia muminka pływającego wśród muszelek i uchodzi za ten jeden z najtrudniejszych do zdobycia muminkowych kubków na świecie. Zapytacie zapewne, a dlaczego jest tak drogi? Otóż, bo z fińskiej fabryki porcelany Arabia wyszło jedynie 10 sztuk takich naczyń. I ciekawostką jest również to, że kiedy w latach 50. wypuszczono na rynek pierwszą serię muminkowych gadżetów, naczynia malowała ręcznie sama Tove Jansson, pisarka, rzeźbiarka, ilustratorka, która oczywiście wymyśliła ten fantastyczny, magiczny świat muminków. A już za chwilę w Radiu RMF24 najnowsze fakty punktualnie o godzinie 14.30.
1: Tu Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Jest 14.30, przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na Fakty RMF 24. Zaproszenie przez Stany Zjednoczone Władimira Putina na grudniowy szczyt G20 w Miami tylko zachęci Moskwę do dalszej agresji wobec Ukrainy. Tak ocenia premier Donald Tusk.
1: Boję się jakiejkolwiek formy usprawiedliwienia agresji rosyjskiej na Ukrainę. Natomiast jeśli są możliwe działania, które mogłyby skłonić Rosję i Putina do rozmów pokojowych, to Polska jest najbardziej zainteresowana w tym, żeby pokój nastąpił jak najszybciej.
0: Kreml poinformował, że Rosja z zadowoleniem przyjęła zaproszenie i na pewno je rozważy. Do coraz częstszych rosyjskich prowokacji wobec państw NATO odniósł się dzisiaj z kolei szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapewniał, że Polska jest na nie przygotowana.
2: Reagujemy każdego dnia. Uruchamiane są wszystkie systemy odstraszania, obrony, systemy przeciwlotnicze, zwiększono liczbę jednostek zaangażowanych w obronę powietrzną. Uruchamiamy naszych sojuszników. Wspominałem o Czechach, którzy ze swoimi Gripenami wspomagali nasze F-16. Tak jak tutaj są sojusznicy z Holandii i zintegrowana obrona powietrzna jest naszym absolutnym priorytetem.
0: Mówił minister obrony narodowej podczas wizyty w Centrum Logistycznym Polok Hub Rzeszów Jasionka.
3: rmf24.pl. Wchodzisz, wiesz.
0: Od grudnia zmiany w przepisach dotyczących dowodów osobistych. Dokument będziemy mogli odebrać w dowolnej gminie, którą wskażemy podczas składania wniosku. Dotychczas było to możliwe tylko w urzędzie, w którym złożyliśmy taki wniosek. Jeśli nasz dowód osobisty zostanie z kolei unieważniony przez pomyłkę urzędnika, będzie można go przywrócić. Jeśli nasz dowód osobisty zostanie unieważniony przez pomyłkę urzędnika, będzie można przywrócić jego ważność w ciągu 30 dni. O szczegółach dotyczących tych zmian przeczytacie więcej na rmf24.pl. Prawie 100 instytucji nauki, kultury i sztuki i ponad 700 wydarzeń. Już jutro Małopolska Noc Naukowców. Będą eksperymenty, pokazy, warsztaty i miejsca, do których na co dzień nie można zajrzeć. Elektryzująco będzie m.in. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
4: Na GH będziecie mogli zobaczyć laboratorium wysokich napięć. Jeżeli wolicie kosmos, Wydział Technologii Kosmicznych otworzy swoje laboratoria. Będzie można zajrzeć m.in. do świata astrobiologii i biologii kosmicznej oraz zobaczyć habitat wykorzystywany do analogowych misji kosmicznych. A jeśli ciągle będzie Wam mało, poszukajcie chemików. W programie znajdą się chemiczne iluzje, ogień spotykający się z ekstremalnym zimnem i nawet gotowanie na cząsteczek w mikrofalówce.
0: Mówiła rzeczniczka Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Opyt. Na Uniwersytecie Jagiellońskim sprawdzimy z kolei, co kryje czarna skrzynka sztucznej inteligencji, a na Politechnice Krakowskiej zobaczymy studenckie pojazdy przyszłości.

0: wspaniale nam zagrała grupa Breakout. A w popołudniowym programie radia RMF24 pora na sport. Polska, Słowenia, Francja oraz Finlandia, półfinaliści Mistrzostw Europy Siatkarzy, szykują się do decydujących spotkań turnieju. Jako ostatni do Mediolanu dotarli dziś Finowie. Wczoraj wieczorem sensacyjnie pokonali w turnie Włochów 3-2 i małą cegiełkę do tego sukcesu dołożył także Polak, Kamil Sołoducha. W Mediolanie spotkał się z nim Patryk Serwański.
1: Sztab reprezentacji Finlandii, gdyby pan w kilku słowach powiedział, za jakie czynności, za jakie kwestie pan odpowiada?
2: Ja jestem odpowiedzialny za kwestie statystyczne, za tworzenie tej bazy danych, którą mamy, plus za tworzenie taktyki, którą przygotowujemy na mecze.
1: No i ta taktyka, wiemy, że wczoraj się dobrze sprawdziła. Jest awans do półfinału, powtórzenie wyniku z 2007 roku dla tej reprezentacji, to ma na pewno wielkie znaczenie.
2: Tak, no jest to historyczny wynik, a jeszcze mam nadzieję, że trochę go poprawimy. Natomiast oczywiście nie jesteśmy faworytami już w żadnym kolejnym meczu, z żadną z tych drużyn, która została, więc zobaczymy, jak to będzie, ale tak, oczywiście jest to bardzo duży krok dla fińskiej siatkówki.
1: Zastanawiam się, czy jesteście trochę zmęczeni, no trzeba było przejechać z Turynu do Mediolanu, z jednej strony jest ten entuzjazm, z drugiej strony pewnie troszeczkę siły zostawiliście wczoraj na parkiecie, to było 5 takich trudnych setów.
2: Szczerze mówiąc, to uważam, że nie jesteśmy zmęczeni, bo trochę idziemy na fali, tak kolokwialnie mówiąc. Druga sprawa, mieliśmy podróż faktycznie, ale ona trwała 2,5 godziny, więc to jest nic tak naprawdę, a te turnieje teraz, ten turniej jest bardzo prosty. Jeżeli chodzi o kalendarz, to nie jest tak jak kiedyś, że się grało 7 meczów w 10 dni na przykład, tylko tutaj mam mecz, dzień albo 2 dni przerwy i kolejny mecz, więc jest to tyle łatwiej.
1: Wyobrażam sobie, że dla trenera, dla sztabu w takiej sytuacji, jakiej znalazła się reprezentacja Finlandii, teraz wszystko jest proste. Teraz można powiedzieć, panowie, jesteście oko zrobienia czegoś wielkiego, róbcie swoje, że tak powiem. Tu już nie trzeba jakiejś motywacji, oni na pewno będą wychodzić na parkiet totalnie zmotywowani.
2: No, tak, oczywiście się przygotowywaliśmy do meczu, tak naprawdę przygotowaliśmy się w taki sposób do meczu z Włochami, że chcieliśmy oczywiście wygrać, natomiast wiedzieliśmy, że nic wielkiego się nie stanie, jeżeli tego meczu nie wygramy. Byliśmy w stanie to zrobić i myślę, że tak już będziemy podchodzić do każdego kolejnego spotkania.
1: Na koniec, pańskim okiem, ta Francja jest do pokonania?
2: Myślę, że jeżeli pokonaliśmy Mistrzów Świata, to jakby to jest sport i tutaj nie ma zespołów nie do pokonania. Oczywiście to będzie bardzo, bardzo trudne wyzwanie, tak jak mieliśmy wczoraj, natomiast wszystko jest możliwe.
0: Kamil Sołoducha, z którym rozmawiał Patryk Serwański. A ja przypominam, spotkania półfinałowe już jutro, mecz Polska-Słowenia rozpocznie się o godzinie 17, natomiast o godzinie 21 wystartuje mecz Finlandia-Francja.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Radiu RMF24 przeniesiemy się teraz do Jarosławia na Podkarpaciu. Przed chwilą rozpoczęła się tam konferencja prasowa dotycząca ataku nożownika. Przypomnę, przed południem na ulicy Benedyktyńskiej 31-letni mężczyzna ranił nożem 4 mężczyzn i kobietę. Najnowsze informacje przekazała wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. Mówiła o stanie rannych osób.
1: W przypadku 4 osób, które przebywają w szpitalu, jedna osoba, stan jest ciężki, natomiast w przypadku 2-3 pozostałych osób stan jest niezagrażający życiu. Jest to jedna kobieta i 4 mężczyzn.
0: Wojewoda podkarpacki mówiła też o sprawcy.
1: Został zatrzymany i są przeprowadzane z nim czynności. Ja nie mam takiej informacji, w jakim miejscu przebywa sprawca. Na pewno jest zatrzymany. Na tym etapie tak sprawę prowadzi prokuratura rejonowa w Jarosławiu.
0: Powiedziała wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. A do tego tematu wrócimy w Faktach RMF FM o godzinie 15.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Grzegorz.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Klamie.
1: Coraz bliżej godzina 15, przenosimy się do Studia Faktów. Te najnowsze ma dla Was Ewa Kwaśny.
2: Jaki jest stan rannych po ataku nożownika na terenie klasztoru benedyktynek w Jarosławiu? O tym za moment w Faktach. Obywatel Ukrainy w sumie ranił 5 osób, w tym 3 duchownych. Jeden z duchownych zmarł. Do końca tygodnia w Jarosławiu ogłoszono żałobę. Decyzja w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmiarowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, dopiero 19 listopada. Tak zdecydował sąd w Londynie. Ciężki jest stan jednej osoby przebywającej w szpitalu po ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Stan 3 rannych osób nie zagraża ich życiu. Jak potwierdziła na konferencji prasowej wojewoda podkarpacka, jedna osoba zginęła w wyniku ataku 31-letniego obywatela Ukrainy, który wtargnął do opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej. Burmistrz miasta Marcin Nazarewicz zapowiedział, że do Jarosławia skierowane zostały dodatkowe siły, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.
3: Do końca tego tygodnia zarządzeniem burmistrza wprowadzimy w mieście żałobę. W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne i też skierujemy prośbę do wszystkich innych organizatorów, aby taką decyzję uszanowali. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
2: Mówił burmistrz Marcin Nazarewicz w Jarosławiu. Na miejscu tej tragedii jest dziennikarz RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jakie są najnowsze ustalenia śledczych?
4: Wiadomo, że sprawcą jest zatrzymany tuż po zdarzeniu 31-letni obywatel Ukrainy,
5: który w dniu dzisiejszym w godzinach nocnych z terenu Niemiec wjechał do Polski. Udawał się na przejście graniczne w Korczowej, jednak granicy tam nie przekroczył.
4: Mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Rano mężczyzna pojawił się na terenie opactwa w Jarosławiu.
5: Wszedł do pomieszczeń kuchni. Później zdarzenie przeniosło się na teren kościoła.
4: Prokuratura potwierdza, że jeden z ranionych księży został zaatakowany, gdy był w konfesjonale.
5: Także na terenie kościoła w konfesjonale znajdował się jeden z księży.
4: Nieoficjalnie wiadomo, że właśnie ten ksiądz zmarł w szpitalu. Dodam jeszcze, bo tutaj pojawiają się informacje o drugiej ofierze śmiertelnej. Prokuratura tego nie potwierdza. Ofiara śmiertelna jest jedna i tutaj wszyscy mają nadzieję, że ta liczba się nie zmieni. Z Jarosławia Dominik Smaga.
6: Popołudniowe fakty w RMF FM.
2: Decyzja w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmiarowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, zostanie ogłoszona dopiero 19 listopada. Tak zdecydował dziś sąd w Londynie. Prokuratura chce postawić Kuczmiarowskiemu zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych miała zawierać w czasie pandemii COVID-19 bez przetargów i po zawyżonej cenie wielomilionowe kontrakty z firmami, które były blisko związane z PiS-em. Nie wiem, kim jest, nie znam osoby. Tak większość polityków odpowiada na pytanie o Pamelę Krzypkowską, nową szefową Komisji do Spraw Rozwoju i Bezpieczeństwa AI, która tydzień temu została wybrana przez Sejm, a dziś zgodził się na to Senat. Na linii reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, politycy nie wiedzą, na kogo głosują?
7: To właśnie częsty problem, gdy parlamentarzyści głosują wyłącznie zgodnie z partyjnymi wytycznymi.
8: Wie pan, kim jest Pamela Krzypkowska?
9: Nie bardzo.
8: To jest kandydatka na przewodniczącą Komisji do Spraw Sztucznej Inteligencji.
9: Szukałem od razu, że pyta mnie pan o jakąś celebrytkę lub piosenkarkę.
7: Tak tłumaczył się wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, a to z kolei senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
10: Kandydatki nie znam, ale na szczęście mamy dostęp do materiałów, które nam ją przybliżą.
7: I podobnie posłowie, tym razem Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Kim jest Pamela Krzypkowska?
11: Nie mam bladego pojęcia.
8: Głosował pan nad tą kandydaturą w Sejmie?
11: Wiem, tak, przepraszam, absolutnie, głosowałem przeciw.
7: Sama zainteresowana powiedziała mi, że jest jej z tego powodu po prostu przykro.
2: Nowe fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. Zapraszam punktualnie o 15.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Po południu i wieczorem chmury zasnują niebo nad Polską. Może przelotnie padać, a na południowym zachodzie możliwe są burze. Warto zabrać ze sobą parasol lub kurtkę przeciwdeszczową. Najcieplej będzie w Małopolsce. Tu na termometrach nawet 16 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach około 14 kresek. Najchłodniej w województwie warmińsko-mazurskim. 13 stopni. Wysoko w Tatrach może padać śnieg. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko miejscami w trakcie burz porywisty. Ciśnienie atmosferyczne powoli rośnie. Biometr dziś jest i będzie niekorzystny.
0: RMF 24.
1: Popołudnie w RMF 24. W tej godzinie przeniesiemy się m.in. do Gdyni. Na festiwalu filmowym dzisiaj premiera wyczekiwanego filmu o Janie Borysewiczu z grupy Lady Punk. Ale wcześniej powiemy o nie mniej wyczekiwanej wizycie papieża Leona XIV we Francji. Już za chwilę w RMF 24 meldunek z Paryża. Kuba Śliwiński, gramy dalej. Bądźcie blisko.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Przypominam, możecie nas słuchać w internecie na rmf24.pl, na RMF On, w DAB+, a także we Wrocławiu na 95,1 FM. A tymczasem fala kontrowersji towarzyszy rozpoczynającej się jutro wizycie papieża we Francji. Paryscy obserwatorzy podkreślają, że paradoksalnie relacje prezydenta Emmanuela Macrona i Leona XIV stały się z powodu tej wizyty dosyć napięte. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Dzień dobry, Marku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Marku, dlaczego relacje prezydenta Francji ze Stolicą Apostolską stały się napięte?
1: Otóż najpierw, według paryskich mediów, Macron chciał wręczyć papieżowi w czasie rozpoczynającej się jutro wizyty tego ostatniego we Francji najwyższe odznaczenie państwowe, Wielki Krzyż Legii Honorowej, ale Leon XIV odmówił. Zapowiedział również, że nie skorzysta z zaproszenia na wystawny obiad lub kolację w Pałacu Elizejskim. Jutrzejsze spotkanie z Macronem w prezydenckiej rezydencji ograniczy się więc tylko do rozmowy. Watykan sprzeciwił się też obecności Straży Republikańskiej w odświętnych mundurach w czasie powitania papieża jutro przed południem na podparyskim lotnisku Orly. No i wreszcie Leon XIV nie zgodził się też, by Emmanuel Macron oprowadził go po odbudowanej po wielkim pożarze katedrze Notre Dame. Wolałby, powitał go tam jutro mer Paryża, następnie chce bezzwłocznie zacząć odprawiać niszpory.
0: Marku, jak Stolica Apostolska argumentowała tę decyzję papieża?
1: Cóż, Watykan sugeruje, że Legii Honorowej papież nie chce przyjąć i nie chce być witany przez Straż Republikańską na lotnisku ani uczestniczyć w wystawnym obiedzie w Pałacu Elizejskim, bo pragnie podkreślić swą niezależność od władz świeckich i pragnie, by jego wizyta odbywała się w cudzysłowie bez wielkiej pompy. Jeżeli chodzi o katedrę

0: Notre Dame, to Stolica Apostolska zasugerowała, że Leon XIV po prostu nie ma czasu na to, by Macron oprowadzał go po świątyni. Obserwatorzy sugerują jednak, że niezadowolenie papieża wywołało również niedawne częściowe zalegalizowanie we Francji eutanazji. Na odpowiedź Macrona nie trzeba było długo zresztą czekać. Pałac Elizejski zapowiedział, że prezydent nie będzie uczestniczył w żadnym nabożeństwie odprawianym przez Leona XIV we Francji, choć w czasie wizyty poprzedniego papieża, Franciszka, przybył na przew w Marsylii.
1: Oj, będzie się działo przy okazji wizyty papieża Leona XIV we Francji. A to był oczywiście Marek Gładysz, prosto z Paryża. Marku, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.

0: To popołudniowy program w radiu RMF 24. Paryż zamieniamy na Gdynię. Na festiwalu filmowym dziś dokładnie o godzinie 16:30 premiera niezwykle wyczekiwanego filmu Mniej obcy. Legendę polskiej muzyki, lidera Lady Punk Jana Borysewicza zagrał debiutant Mikołaj Bukrewicz, a film wyreżyserował Christopher Rus. W Gdyni z panami spotkała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Była okazja do rozmowy i, uwaga, uwaga, do pośpiewania.
1: Pamiętam okres wczesny i późniejszy też nastoletni, kiedy słuchałem tej pierwszej płyty Lady Punk i było to dla mnie niezwykłe, jak 40 lat po napisaniu tych tekstów one tak bardzo potrafią dalej trafić do mnie i również do ludzi w moim pokoleniu. Elementem przygotowywania się do roli biograficznej, postaci prawdziwej, to trzeba było obejrzeć wywiady, posłuchać, co mówił, jak mówił, gdzie mówił i z kim mówił. A ja to już miałem po prostu dawno obejrzane wszystko, bo się tym interesowałem. To jest ponadczasowe granie, ponadczasowe piosenki. To jest, dla mnie to jest, kurczę, może to jest odważne stwierdzenie, ale jakaś taka druga antologia polskiej piosenki po Osieckiej i Krajewskim. Mogielnicki i Borysewicz.
2: Ja lubię tak riffować z Mikołajem, rzucać coś, nie wiem, another one bites dust i od razu... Mikołaj wszystko zna, wszystko oglądał, no i Lady Punk, i twórczość Janka Borysewicza.
3: U Maksyma w Gdyni znów was widział ktoś, macie jakąś swoją...
2: Z podzielonymi, machoniowy gość.
1: Powiem, że grało, kelner zgiął się w pół. Potem podjechało
4: Złoty Lębu.
3: Macie jakieś swoje ulubione piosenki Lady Punk albo takie utwory, które z wami jakoś tak mocno rezonują?
1: Mała wojna.
3: Małą wojnę w sobie mieć.
1: Ludzie są po to, żeby żyć i tańczyć.
3: To jest niesamowite, ale po prostu sypiemy jak z rękawa.
1: Właśnie, no wszyscy znamy te teksty na pamięć, nie?
2: W taksówce ostatnio jechałem i słyszałem początek do Wciąż bardziej obcy. Mnie to wzrusza, no. I jak po tym długim intro zaczyna się: są dni, kiedy mówię dość. To jest chyba nadal, to jest taki mój ulubiony utwór. Wciąż bardziej obcy.
3: Stąd jest tytuł waszego filmu Mniej obcy, który 7 października, tylko przypomnijmy, będzie w streamingu. Każdy będzie sobie mógł sam obejrzeć na Netflixie. Dziś ma uroczystą premierę na festiwalu w Gdyni. Czy jest jakaś gitara Janka Borysewicza, którą chciałbyś mieć, o której marzysz?
1: Tak, ma takiego świetnego Les Paula Gibsona. Pokazał mi go, kiedyś do niego przyjechałem do studia posiedzieć, pogadać, pograć i pokazał mi jakąś świetną gitarę, potwornie droga, ale super instrument. Tą bym chciał.
0: Mówili Mikołaj Bukrewicz i Christopher Rus. To radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji już za chwilę. Fakty o 15:30, ale wcześniej znajome dźwięki gitary, Wademekum Skauta i grupa Lady Punk.

0: 15.30, fakty i Ewa Kwaśny.
1: Sprawdza, czy nożownik, który zaatakował duchownych na terenie opactwa w Jarosławiu, był pod wpływem narkotyków. W ataku zginął jeden z księży. Zatrzymanym na miejscu sprawcą jest 31-letni obywatel Ukrainy. Pobrano od niego krew do badań. Mężczyzna ma trafić do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Dzisiaj 31-latek wszedł na teren opactwa. Najpierw zaatakował osoby znajdujące się w kuchni, później duchownych przebywających w świątyni. Łącznie ranił 5 osób.
2: To 4 mężczyzn i 1 kobieta. Wiemy już, że 3 osoby spośród nich są to osoby duchowne, 2 osoby są to osoby świeckie i już mamy potwierdzoną informację, że 1 osoba zmarła.
1: Mówiła prokurator Bożena Haraż-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. O zatrzymanym wiadomo, że dziś w nocy wjechał do Polski z terenu Niemiec i zmierzał w kierunku polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Korczowej. Z ustaleń dziennikarzy RMF FM wynika, że 31-latkowi nie udało się przekroczyć granicy, ponieważ nie miał ważnego OC w samochodzie. Po zatrzymaniu przez służby mężczyzna tłumaczył się w nieracjonalny sposób. Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak informuje w komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, działania były związane z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Nie zaobserwowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Na festiwalu w Gdyni dziś premiera filmu Mniej Obcy. Legendę polskiej muzyki, lidera Lady Punk Jana Borysewicza zagrał debiutant Mikołaj Bukrewicz, a film wyreżyserował Christopher Rus. Spotkała się z nim nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Było śpiewająco.
3: U Maksyma w Gdyni znów was widział ktoś. Macie jakąś swoją...
4: Machoniawy gość.
5: Powiem, że grało. Kelner zbijał się w pół, potem podjechało.
6: Złoty bębu.
3: Macie jakieś swoje ulubione piosenki Lady Punk?
5: Mała wojna. Ludzie są po to, żeby żyć i tańczyć.
3: To jest niesamowite, ale po prostu sypiemy jak z rękawa.
5: No wszyscy znamy te teksty na pamięć, nie?
4: W taksówce ostatnio jechałem i słyszałem wciąż bardziej obcy. Mnie to wzrusza, no. Po tym długim intro zaczyna się. Są dni, kiedy mówię dość.
7: Żyję chyba sobie sam na złość.
1: Do rozmowy z artystami wrócimy w Faktach Kulturalnych RMF FM o 16.30. Natomiast za moment Klub Ekonomiczny o 16.00 na nowe fakty zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Weryńskiego.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: czwartkowe popołudnie z RMF24 i jeszcze więcej informacji. Myślę, że dopóki trwa wojna w Ukrainie, mówienie o jakimś resecie jest po prostu przedwczesne, mówi Andrzej Poczobut. W rozmowie z naszym amerykańskim korespondentem Pawłem Żuchowskim odniósł się do spotkania w siedzibie ONZ w Nowym Jorku Radosława Sikorskiego z szefem białoruskiej dyplomacji Maksymem Ryżenkowem. Strony potwierdziły oficjalnie, że do takiej rozmowy doszło. Pierwszy raz od dekady. W radiu RMF24 nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry. Andrzej Poczobut, więzień polityczny, działacz Związku Polaków na Białorusi, powiedział mi, że stronie białoruskiej bardzo zależy na ociepleniu relacji z Unią Europejską.
2: No, interes jest banalny. Interes gospodarka. Niezważając na wszystkie swoje tam zapewnienia, białoruski reżim zdaje sobie sprawę, że współpraca z Unią Europejską, no to jest podstawa do tego, żeby białoruska gospodarka zachowała swoją stabilność.
1: Andrzej Poczobut podkreśla, że z zadowoleniem przyjął informację o tym spotkaniu.
2: Dowiedziałem się, spotkanie ministra Sikorskiego z ministrem Ryżenkowym było z inicjatywy strony białoruskiej, co potwierdza właśnie to zainteresowanie strony białoruskiej. Ja mam nadzieję, że wynikiem tego takich spotkań będzie to, że sytuacja na Białorusi będzie się polepszała, jeżeli chodzi o prawa człowieka, jeżeli chodzi o sytuację mniejszości polskiej.
1: Nie ma natomiast złudzeń co do tego, że dopóki trwa wojna w Ukrainie, nikt nie da gwarancji, jak zachowa się Łukaszenka.
2: Zdolności Łukaszenki w sprawie ograniczenia jakichś działań rosyjskich nie są porażające. Nie? To nie znaczy, że Łukaszenka jest marionetką, czy jest bezwolny, ale jego oddziaływanie jest ograniczone, to po pierwsze. Po drugie, dopóki toczy się wojna na Ukrainie, nikt nie da gwarancji, jak się zachowa Łukaszenka do końca. No, my wiemy, że teren Białorusi był użyty przeciwko Ukrainie, z terenu Białorusi był atak na Ukrainę i to jest problem. Ja myślę, że dopóki trwa wojna na Ukrainie, takich możliwości i w ogóle mówienie o jakimkolwiek resecie jest przedwczesne po prostu.
1: Powiedział mi Andrzej Poczobut.
0: Paweł Żuchowski w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy. A już za chwilę w naszym popołudniowym programie ekonomia i kondycja złotego.

0: 24. Informacje i muzyka.
1: W najbliższym czasie może się jeszcze osłabiać, powiedział ekspert z banku PKO BP Mirosław Budzicki. W ostatnim czasie złoty stracił wyraźnie zarówno do euro, jak i do dolara. W czwartek kurs euro wynosił ponad 4,38 zł, podczas gdy jeszcze pod koniec sierpnia było to 4,33 zł. Jeśli chodzi o dolara, to dzisiaj kosztował ponad 3,85 zł, a na koniec sierpnia około 3,72 zł. Jak stwierdził Budzicki, złoty zaczął się osłabiać już w lipcu. Tendencja do osłabiania złotego trwa od początku trzeciego kwartału i od tego czasu kurs euro jest coraz wyżej, choć ten trend stał się szczególnie zauważalny we wrześniu, powiedział ekspert. I przyznał, że powodów osłabienia jest cała masa, ale jako najważniejszy czynnik uznał geopolitykę. Pogarszająca się sytuacja w Zatoce Perskiej działa negatywnie także na Polskę. Poza tym taki stan rzeczy negatywnie wpływa na kraje, które są importerami surowców energetycznych, których ceny rosną, co widać i po ropie naftowej, i po gazie, powiedział ekonomista PKO BP. Budzicki stwierdził też, że na koniec roku złoty powinien być mocniejszy. Zastrzegł jednak, że obecna zmienność widoczna na rynku walutowym sprawia, iż przewidywanie kursów walut jest trudniejsze. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Bądźcie blisko!
0: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

Kuba Śniewiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część czwartkowego popołudnia. Punktualnie o godzinie 16 zapraszam na Fakty RMF FM, a po godzinie 16 w Radiu RMF 24 Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień. I to oczywiście nie koniec. Po godzinie 18 przywita się z Wami Krzysztof Urbaniak, aby przeprowadzić Was przez resztę dnia. Zostańcie z nami, zostańcie z Radiem RMF 24.

0: Godzina 16 na zegarach, przed nami fakty RMF FM. Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
1: Dzień dobry. Witamy. Zapraszamy.
2: Śledczy sprawdzają, czy sprawca ataku w Jarosławiu był pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
1: Reporter RMF FM z nowymi ustaleniami w faktach.
2: NATO zapewnia o dalszej ochronie lotniska w Rzeszowie Jasionce.
1: Także w przyszłym roku będą tam sojusznicze baterie Patriot.
2: Ogórki w kształcie kwiatków, a marchewki jak serduszka.
3: Kanapkę z serem, drugą kanapkę z serem, brzoskwinie, jabłka i gruszki.
1: Pod lupą faktów szkolne śniadaniówki.
2: 31-letniemu obywatelowi Ukrainy, który z nożem wtargnął do opactwa w Jarosławiu na Podkarpaciu, pobrano krew do badań na obecność alkoholu i narkotyków.
1: Z ustaleń RMF FM wynika, że mężczyzna nieracjonalnie tłumaczył swoje zachowanie. Prokuratura ustala motyw jego działania.
2: W wyniku ataku, jak mówiliśmy w faktach, zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne.
1: W Jarosławiu przed budynkiem opactwa jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co dzieje się teraz na miejscu zbrodni?
4: Świątynia jest otoczona policyjną taśmą. Z jednej strony tej taśmy słychać płacz tych, którzy znają zaatakowanych księży.
5: Przyszłam do klasztoru się pomodlić w intencji wszystkich ofiar. To jest coś strasznego.
6: To byli nasi najukochańsi pasterze. Można było zawsze przyjść, dostać jakieś otuchę, poradę.
4: Z drugiej strony taśmy pracują policyjni technicy.
7: W tej chwili prowadzone są oględziny.
4: Mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu i na razie nie ma odpowiedzi na pytanie, dlaczego do tego doszło.
7: Nie mamy żadnych informacji, jeżeli chodzi o motywy, które kierowały tą osobą.
4: Tą osobą jest 31-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna na razie nie został przesłuchany.
7: Lekarze stwierdzą, czy jest możliwość wykonania z jego udziałem jakichkolwiek czynności procesowych.
4: Od zatrzymanego pobrano krew do badań na obecność alkoholu i narkotyków. Z Jarosławia Dominik Smaga.
2: Sojusznicze baterie Patriot będą stacjonować na lotnisku Rzeszów-Jasionka także w przyszłym roku.
1: Poinformował o tym wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Mamy zapewnienie z kwater głównej NATO o kolejnej zmianie, która zostanie dokonana tu na lotnisku w Jasionce, i to nie polskie systemy Patriot, tylko sojusznicze systemy Patriot będą tutaj stacjonować.
2: Do końca roku misje ochrony centrum logistycznego, przez które pomoc trafia na Ukrainę, prowadzą Holendrzy.
1: Plan kolejnej zmiany został już zatwierdzony. Nazwa państwa, które przejmie zadania, nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona.
2: Utrudnienie na autostradzie A1 w Łódzkiem.
1: W rejonie węzła Brzeziny trwa załadunek spalonego naczepy. Zablokowane są dwa pasy w stronę Gdańska.
9: To nie plotki, to fakty.
2: Czy ogórek albo marchewka w kształcie serduszek i kwiatków są zdrowsze?
1: W mediach społecznościowych trwa rywalizacja rodziców. Chodzi o pomysły na idealne pudełko do szkoły z najlepszą i najzdrowszą zawartością.
2: No i czy to codzienność, czy śniadaniówki na pokaz?
1: Z tym pytaniem dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba wybrała się do szkoły, w której uczniowie pokazali jej swoje drugie śniadanie.
10: Macie zdrowe śniadaniówki?
11: Mi zawsze pakuje jakieś orzechy, jakąś paprykę i jakąś marchewkę.
10: Co byś mi poleciła ze swojej śniadaniówki?
3: Kanapkę z serem, drugą kanapkę z serem, brzoskwinie, jabłka i gruszki.
12: Rodzice starają się jednak, żeby śniadania były zdrowe i takie zbilansowane, jest dużo orzechów, widać, że są i warzywa, i owoce.
10: Ale jest też taki trend w internecie, że rodzice w ogóle podnoszą poprzeczkę. Tam są codziennie świeże chlebki, świeże bułeczki, wycinane gwiazdki z warzyw, owoców, serduszka, kwiatuszki.
12: Zdarza się, ale myślę, że to jest taki trend, który utrzymuje się w szkole jednak do końca września, potem życie weryfikuje wiele takich baniek instagramowych.
2: Zauważa Ewelina Rębisz, nauczycielka ze szkoły podstawowej numer 114 w Krakowie.
1: A czym wypełniają szkolne śniadaniówki? Mama nauczycielka, mama psycholog i mama dietetyk?
2: No, przeczytajcie o tym na rmf24.pl.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Temperatura w Polsce powoli zbliża się do 10 stopni Celsjusza, choć ta odczuwalna jest o kilka kresek niższa. Koniec dnia w naszym kraju będzie dość pochmurny i deszczowy. Najwięcej opadów mogą spodziewać się mieszkańcy centralnych i południowych rejonów. W nocy najchłodniej w Kotlinach Karpackich oraz lokalnie na północy Polski. Tam nawet 4 stopnie. Również jutro przed południem synoptycy spodziewają się opadów deszczu i sporego zachmurzenia. Słupki rtęci w piątek wskażą maksymalnie od 13 do 17 kresek. Ciśnienie atmosferyczne rośnie. Biometr jest i będzie niekorzystny.
15: Tu radio. Radio RMF 24.
16: Dzień dobry, cześć, witajcie. Witam w gospodarczym tygodniu. Nazywam się Marek Teichman. To jest program, którym w Radiu RMF 24 przyglądamy się temu, co dzieje się w gospodarce i co się wydarzy. Wydarzą się niedługo wybory do francuskiego Senatu, a potem na wiosnę wydarzą się wybory francuskiego prezydenta albo prezydentki. I to są wybory, które mogą francuską gospodarkę i społeczeństwo zmienić i mogą w bardzo fundamentalny sposób wpłynąć na przyszłość Europy i Polski. O tych wyborach porozmawiamy z naszym gościem, którym będzie Kacper Kita.

0: Witajcie, gospodarczy tydzień, radio RMF24, Marek Tejchman przy mikrofonie. Francuskie wybory, już za chwilę wybory do Senatu, a na wiosnę wybory prezydenckie, które mogą wpłynąć na przyszłość Europy, na nasze bezpieczeństwo. Warto więc zrozumieć, jakimi problemami społecznymi i gospodarczymi żyje Francja i o tym porozmawiamy z naszym gościem, pan Kasper Kite, autor książek takich jak Saga Rodu Le Penów i Epoka Chaosu, portal Nowy Ład również. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Porozmawiamy o Francji. 27, bardzo specyficzne w gruncie rzeczy wybory do Senatu i to w ogóle zasługuje. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Porozmawiamy o Francji. 27, bardzo

0: francuskich korporacji, to ona jest imponująca. Jaka jest prawda o francuskiej gospodarce?
1: Tak, rzeczywiście. Francuzi sami są w ostatnim czasie dość pesymistyczni, także jeśli chodzi o stan swojej gospodarki, to widać w kolejnych badaniach i to dotyczy zarówno społeczeństwa, jak i pracodawców, właścicieli firm. Popatrzymy sobie na przykład na Eurobarometr, to jest badanie o tyle dobre, że ono zestawia nam oceny w poszczególnych krajach ze średnią unijną. No to ocena sytuacji gospodarczej własnego kraju we Francji w Eurobarometrze sprzed kilku miesięcy 14% Francuzów ocenia pozytywnie, podczas gdy średnia unijna 38%, prawda? 84% negatywnie, średnia unijna 60%. Podobnie, jeżeli to już dużo nowsze badanie przeprowadzone na bardzo dużą skalę przez MEDEF, czyli taki główny francuski związek właśnie pracodawców, aż 82% badanych właśnie właścicieli firm wypowiada się pesymistycznie, jeśli chodzi o swoje oczekiwania związane z kolejnym pięcioleciem, to znaczy z kolejną kadencją prezydencką. 18 kwietnia będą wybory prezydenckie przyszłego roku, więc już za kilka miesięcy, 2 maja druga tura. No i bardzo wielu, zdecydowana, ogromna większość, tylko 17% patrzy z optymizmem w przyszłość najbliższych 5 lat. Więc zarówno społeczeństwo francuskie jako takie i w zasadzie wszystkie grupy społeczne, ludzie niezależnie od poziomu zarobków i tak dalej, są generalnie pesymistycznie nastawieni, jakkolwiek oczywiście tak naprawdę ich sytuacja z naszego punktu widzenia, tak jak pan powiedział, nie jest wcale jakaś fatalna, tak? Zwłaszcza jeśli chodzi o na przykład poziom życia, ale Francuzi relatywnie względem swoich własnych oczekiwań, względem tego, do czego przyzwyczaili się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, są generalnie raczej niezadowoleni i raczej pesymistyczni.
0: A czy Francuzi tęsknią za... Jest taka teza, która mi się bardzo podoba, że jakby współczesny świat to jest świat tęsknoty za wyśnioną przeszłością, wymyśloną czasami, tak? Czyli Make America Great Again, nie wiadomo, kiedy ona była taka wielka, nie wiem, państwo islamskie nawet, odwołujące się do jakiejś mitycznej przeszłości. I we Francji jest taki punkt odniesienia, czyli te wspaniałe lata po II wojnie światowej, a w zasadzie takie 3 dekady lat 60., 70., 80., jak rozumiem, czy 50., 60., czyli ten czas, kiedy ta gospodarka się rozwijała, Francja była wielką potęgą. Czy to jest ten punkt odniesienia dla społeczeństwa? Co jest tym punktem odniesienia?
1: Z pewnością to oni nazywają 30 wspaniałych lat, trente glorieuse, tak? To często powraca w debacie publicznej, bo rzeczywiście ten okres odbudowy po II wojnie światowej, później właśnie intensywnego rozwoju gospodarczego, swojego przemysłu, później także przecież wielki program budowy elektrowni atomowych, który stworzył podstawy pod stabilność Francji na kolejne dziesięciolecia. No, pamiętamy oczywiście, że to ten okres także przecież wiązał się z dużymi napięciami z perspektywy czasu tak naprawdę. Francuzi mogą do tego czasu trochę tęsknić, ale w praktyce politycznej no to mieliśmy przecież najpierw kilkanaście lat wówczas bardzo dużych napięć i upadłów rządu co kilka miesięcy, wojen kolonialnych i tak dalej. Mieliśmy przecież później 11 lat rządów de Gaulle'a, który też był względnie stabilny, ale też wiązały się z rozmaitymi kontrowersjami, zakończeniem wojny w Algierii, zamachem na życie prezydenta w końcu maja 68 roku i tak dalej. Ja nie chcę wchodzić za bardzo w te kwestie historyczne. Chodzi mi o to, żeby pokazać, że właśnie przeszłość, tak jak pan słusznie powiedział, jest często takim pozytywnym punktem odniesienia, ale my ją tak trochę wygładzamy, prawda? Wydaje nam się, że wówczas było trochę, z perspektywy czasu, może nam się wydawać, że było lepiej, ale faktem jest, że rzeczywiście wtedy jednak francuskie społeczeństwo myślę, że mogło z większym optymizmem mimo wszystko patrzeć w przyszłość, zwłaszcza powiedzmy w latach 60., kiedy już można było dostrzec efekty tego wzrostu, tej odbudowy, a jednocześnie udało się odbudować stabilność polityczną na początku Piątej Republiki i zakończyć etap wojen kolonialnych.
0: Słuchacie Gospodarczego Tygodnia. W naszym studiu jest Kacper Kita z Nowego Ładu, pisarz, autor książek, między innymi o rodzinie Le Pen. Rozmawiamy o francuskiej gospodarce i dalej będziemy rozmawiali nie tylko o gospodarce, ale w kolejnej odsłonie naszej rozmowy przyjrzymy się tematyce migracji, tego, jaką ona odgrywa

0: Czwartkowe popołudnie, słuchacie radia RMF 24. Gospodarczy tydzień, program, w którym przyglądamy się temu, co dzieje się na świecie i zastanawiamy się, co wydarzy się w przyszłości. Rozmawiamy o francuskiej gospodarce. Z punktu widzenia badań społecznych, bardzo ważnym dla Francuzów problemem jest kwestia migracji. Jak poszczególni kandydaci zamierzają sobie z nią poradzić? O tym będzie mówił Kacper Kita, który jest z nami w studiu. Autor książek, m.in. o Marine Le Pen. W jak dużym stopniu Francja, jakby ten temat kosztów życia jest ważniejszy od tematu migracji. My, mam takie wrażenie, patrzymy na perspektywę Europy Zachodniej przez ostatnie lata w dużym stopniu rozmawiając o tematyce migracyjnej. Co jest istotniejsze dla francuskich wyborców? I co jest ważniejsze też z punktu widzenia życia społeczno-gospodarczego?
1: To jest oczywiście jedno i drugie jest bardzo ważne, ale badania raczej pokazują, koszty życia są częściej wskazywane jako najważniejsze. To też, myślę, jest ważne, że oczywiście imigrację kojarzymy z tematem rodziny Le Penów, o których ja napisałem książkę, no ale też trzeba mieć świadomość, że jakkolwiek jest to cały czas temat wiodący w narracji rodziny Le Penów od ponad 50 lat, to Marine Le Pen zbudowała swoje poparcie i wyszła z pewnego impasu, w jakim znajdował się Front Narodowy, który miał przez lata poparcie rzędu 10-15%, i weszła dzisiaj na ten poziom 35%, dokonując ogromnego skoku, właśnie dlatego, że oprócz tematów stricte takich typowo prawicowych, związanych z imigracją, islamem, bezpieczeństwem, przestępczością, bardzo mocno poszerzyła pole swoich tematów właśnie o zagadnienia gospodarcze. Trzeba pamiętać, że Marine Le Pen przejęła Front Narodowy po wielkim kryzysie finansowym i właśnie w tym kontekście także rosnącego rozczarowania Francuzów globalizacją, obawami z tym związanymi, była w stanie swoje poparcie zbudować. I dzisiaj także wszyscy kandydaci w wyborach prezydenckich, od prawa do lewa, przez rządzące centrum, starają się podkreślać swoją wiarygodność ekonomiczną, starają się mówić o tym, że oni mają pomysły, co zrobić z właśnie niezadowoleniem ze swojej sytuacji ekonomicznej.
0: Jak to wygląda? To znaczy, jeżeli chodzi o te pomysły, bo ja rozumiem też, że nie ma pełnej spójności pomiędzy tym, co mówi na przykład Jordan Bardella, a Marine Le Pen, jeżeli chodzi o gospodarkę, przynajmniej jakby dopatruje się różnic pomiędzy nimi. Co te elity francuskie definiują jako największy problem, jakie mają na to recepty?
1: No bez wątpienia największym problemem dzisiaj jest stan finansów publicznych, tak? Bardzo szybki wzrost zadłużenia Francji w ostatnich latach. Pamiętajmy, Francja u progu wielkiego kryzysu 2008 roku miała poziom zadłużenia na podobnym poziomie co Niemcy, 64% względem PKB. Dzisiaj ten dług publiczny francuski już dobija do 118%, więc to jest gigantyczny wzrost w ciągu tych ostatnich dwóch dekad, zwłaszcza tutaj jest to coś bardzo mocno wypominanego Emmanuelowi Macronowi, te jego dwie kadencje, chociaż też faktem jest, że to było skokowe. Tutaj przede wszystkim mamy bardzo duży skok w okresie pandemii covidowej, kiedy bardzo mocno urósł, tak? W 2019 roku było to 97% względem PKB, a już w 2020 115%. Więc niewątpliwie także deficyt, tak? No pamiętajmy, że w dwa ostatnie upadki rządów, które mieliśmy we Francji, które były bardzo szeroko komentowane, w grudniu 2024 roku upadek rządu Michela Barniera po zaledwie 2,5 miesiąca, później we wrześniu 25 roku, rok temu, upadek François Bayrou po 9 miesiącach, oba były właśnie na tle propozycji budżetowych, stricte Barniera na tle projektu budżetu, później Bayrou na tle jego propozycji oszczędności po to, żeby ustabilizować budżet.
0: Czyli to jest taki gigantyczny problem, na który pojawiają się pomysły. Kiedy pojawiają się pomysły, to okazują się być przede wszystkim pomysłem na koniec politycznej katastrofy. To jakie są jakie są pomysły na to, żeby z tego wychodzić, które mają szansę na też realizację polityczną?
1: No rzeczywiście tutaj mamy bardzo głębokie podziały między poszczególnymi kandydatami, także dlatego, że politycy siłą rzeczy kierują się tym, czego oczekuje od nich społeczeństwo, jeśli chcą być wybrani. Tutaj się bym chciał powołać na bardzo ciekawe badanie, które wyszło dosłownie w ostatnich dniach, pokazujące, jak społeczeństwo ocenia to, na co idą pieniądze, a jak to się ma do rzeczywistości. Otóż aż 35% Francuzów, jak się ich zapyta, na co idzie najwięcej pieniędzy z budżetu, wymienia na pierwszym miejscu obronność. 25% ochronę zdrowia, 23% dopiero emerytury. Prawda jest taka oczywiście, że tylko około 3% PKB, nieco ponad 3% idzie na wojsko, podczas gdy na emerytury 15%. Jest to drugi najwyższy poziom w Unii Europejskiej po Włoszech.
0: Kacper Kita z nami zostaje, a my będziemy szli dalej w dyskusji o tym, jak ten francuski system się zmienia. No właśnie, system emerytalny, finanse publiczne. Gigantyczny problem, z którym Francuzi od lat nie potrafią sobie poradzić, ale też społeczeństwo. Pytanie, czy jest gotowe do tych zmian? Odpowiemy na to pytanie już za chwilę.

0: Chorwacki sąd zgodził się na ekstradycję do Niemiec Włodmira Żurawlowa, Ukraińca podejrzewanego o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2.
1: Wcześniej polski sąd nie zgodził się na wydanie go Niemcom. Żurawlow został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania w Chorwacji w sierpniu tego roku.
0: Sąd w Puli uznał, że orzeczenie polskiego sądu nie zobowiązuje Chorwacji do odmowy wykonania nakazu.
1: Ukrainiec ma zostać przekazany Niemcom po uprawomocnieniu się decyzji.
0: Mężczyzna nie przyznaje się do winy, ogłosił bezterminową głodówkę, a jego obrona zapowiada apelację.
1: Pralki i lodówki tematem trwającego posiedzenia unijnych ministrów do spraw konkurencyjności.
0: Sytuacja europejskiego przemysłu AGD jest rzeczywiście bardzo poważna, mówi korespondentce RMF FM w Brukseli wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski. Chodzi o konkurencję z Chin.
1: Na linii faktów Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czy jest zatem szansa na unijną ochronę?
2: Jest szansa, bo polskie stanowisko wspierają takie duże kraje jak Włochy, Francja czy Niemcy oraz kilka mniejszych państw. Komisja Europejska nie może być na to obojętna.
3: Polska jest dużym producentem AGD. Podnosimy kwestię postawienia AGD jako jednego ze strategicznych przemysłów.
2: A to by oznaczało większe wsparcie i ochronę, z jakiej korzysta w Unii na przykład przemysł motoryzacyjny. Polska zabiega także o objęcie podatkiem węglowym importowanych z Chin zmywarek, piekarników czy okapów. Wiceminister powiedział, że spodziewa się pozytywnej odpowiedzi ze strony Brukseli.
1: W Teatrze Muzycznym w Gdyni zaczyna się właśnie uroczysta premiera filmu Mniej Obcy.
0: Łączymy się z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą.
4: Dzień dobry.
0: Kasiu, pora na fakty kulturalne RMF FM.
4: Ten film ma premierę tutaj w Gdyni w konkursie głównym. To jest nie tylko historia legendarnego muzyka, lidera Lady Punk Jana Borysewicza, ale też przypomnienie o tym, że muzyka w latach 80. i 90. była nie tylko rozrywką, była wolnością, była buntem, była spełnianiem marzeń. I o tym rozmawialiśmy dziś z aktorem Mikołajem Bukrewiczem i reżyserem Christopherem Rusem.
5: Mam szczerą nadzieję, że jakiś człowiek obejrzy ten film i poczuje, że o, ja też tak mogę zrobić, ja też chcę tak zrobić, ja też chcę pograć na gitarze.
6: I to jest właśnie Janek z naszego filmu. Mamy taką scenę, gdzie Mira Kobasińska mówi do Janka: co, dlaczego ty nie komponujesz? A Janek mówi: jestem za mały na to. I na to ona, patrząc na Tadeusza na lepę: słuchaj, jak taki Tadek spod Rzeszowa potrafi, to ty też potrafisz.
4: Mniej Obcy. Od 7 października w serwisie Netflix, a dziś ekipa pokazuje swój film tu premierowo w Gdyni, na festiwalu. W faktach kulturalnych jeszcze o trasie Krzysztofa Zalewskiego. Tej jesieni artysta wyrusza na solo akt. Krzysztof sam zagra na wielu instrumentach. Początek 16 października w Katowicach, a finał 29 listopada w Bielsku-Białej.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Gospodarczy Tydzień, Radio RMF 24, Marek Tejchman przy mikrofonie. W naszym studiu gość z portalu Nowy Ład, Kacper Kita, pisarz, autor książek m.in. o rodzinie Le Pen i o francuskiej gospodarce i francuskim społeczeństwie. Rozmawiamy o najpoważniejszym społecznym problemie, z którym Francuzi się mierzą, czyli kryzysie finansów publicznych i kryzysie systemu emerytalnego. W jaki sposób zamierzają go rozwiązać? Porozmawiajmy. Francuzi postrzegają te wydatki zbrojeniowe jako coś, co ich bardzo obciąża, podczas gdy, jak rozumiem, te wydatki społeczne związane również z systemem emerytalnym są bardzo istotne, tak? To jest i tutaj jest pies pogrzebany. Jakie są pomysły na to, żeby sobie poradzić z tym rzeczywistym problemem?
1: Tak, no system emerytalny to jest w ogóle zagadnienie, które najmocniej wywoływało największe emocje oprócz imigracji i tożsamości w ostatnich kilku latach. Mieliśmy wielkie protesty społeczne po reformie, którą Emmanuel Macron przeprowadził w 2023 roku, podwyższającą wiek emerytalny do 64 lat, 62, mimo tego, że Macron zapowiadał to w kampanii, no ale później nie miał większości w parlamencie, żeby to prowadzić. On to przeforsował takim trybem dość kontrowersyjnym, artykuł 49.3 Konstytucji Francuskiej, bez głosowania posłów, bez głosowania senatorów w tej sprawie. No i ostatecznie ta reforma została zawieszona, bo był to niezbędny warunek tego, żeby przyjąć budżet bez kolejnego upadku rządu w 25 roku. Pyta pan o w związku z tym mamy dzisiaj ogromny problem, ponieważ, tak jak mówiłem, Francja jest obok Włoch krajem, który najwięcej wydaje na emerytury, ale no we Włoszech jest automatyczne przedłużanie wieku emerytalnego od czasu skądinąd, kiedy premierem został Mario Monti, prawda, technokrata, wcześniej nieznany i taką bardzo kontrowersyjną, właśnie społecznie nieakceptowalną tak naprawdę reformę wprowadził. Dzisiaj Francuzi pracują, Włosi do 67 roku życia i to może dalej automatycznie rosnąć wraz ze zwiększającą się długością życia, a we Francji już wydłużenie z 62 do 64 wywołało takie kontrowersje, że rząd w końcu musiał to zawiesić na poziomie 62 i 9 miesięcy. I pomysły pojawiają się bardzo różne. To znaczy mamy z jednej strony w wielkim skrócie, albo mamy pomysły obniżania wydatków, albo mamy pomysły podwyższania. Na przykład bardzo popularne są ostatnie hasła zwiększania opodatkowania spadków. W narracji lewicowej to jest w zasadzie powracające ciągle. Mieli na przykład taki pomysł jak podatek Zucmana, który miał obowiązkowo minimum 2% każdego dużego spadku. Miało być opodatkowane. Mamy z kolei po tej stronie bardziej prawicowej. No to mamy taką typowo bardziej proprzedsiębiorczą, bardziej liberalną gospodarczo prawicę postgolistowską, która na przykład proponuje zwolnienia wśród urzędników. Bruno Retailleau proponuje, czyli ich kandydat, lider Republikanów, czyli partii postgolistowskiej, proponuje zwolnienie nawet 250 do 300 tysięcy urzędników,
0: zastąpienie ich
1: sztuczną inteligencją. Tanie państwo. Mamy dwóch kandydatów obozu Macrona, Gabriela Attali, Edouard Philippe, dwóch byłych premierów. Oni też idą w kierunku właśnie obniżania wydatków państwa i zgody na podwyższanie wieku emerytalnego, zwłaszcza Filip tutaj.
0: Czyli jest zgoda wśród części polityków na to, żeby ten wiek emerytalny podnosić, tak?
1: Tak, tylko to są oczywiście politycy obozu Macrona, który jest społecznie mniejszościowy, ponieważ przeciw podwyższeniu wieku emerytalnego są z jednej strony Lewica, a z drugiej strony Zjednoczenie Narodowe. Obóz Macrona ma w tym momencie około 20 kilku procent poparcia maksymalnie, zależy jak liczyć. No i podobnie tak naprawdę jak była reforma emerytalna, to około 1/3 Francuzów akceptowało podwyższenie wieku emerytalnego. Jak się opatrzy znów na to badanie, jaką zmianę byś zaakceptował, mówię o tu badaniu opinii publicznej, po to, żeby poprawić sytuację budżetu, no to oczywiście 73% się zgadza, że państwo źle wydaje, ale to jest takie abstrakcyjne, że państwo w ogóle źle wydaje.
0: To jest tak
1: zawsze, tam można znaleźć jakieś takie, prawda, widowiskowe rzeczy typu tam kierowcy dla posłów, tak? No ale mamy 34% opodatkować właśnie najbogatsze spadki, 10% opodatkować roboty i sztuczną inteligencję, tylko 3% żeby opodatkować opodatkować bardziej firmy i tylko 3%, żeby obniżyć emerytury. A jeżeli poszerzyć to drugi wybór, to tylko kolejne 6% wymieni obniżenie emerytur na drugim miejscu. Więc jest to najniżej ze wszystkich rzeczy zaproponowanych. Najmniej akceptowalne jest właśnie obniżenie poziomu emerytur, znaczy, albo na przykład ich nieindeksowanie o inflację.
0: To znaczy, z tego co pan mówi, wyłania się obraz takiego społeczeństwa, które nie godzi się na zmianę swojego modelu społecznego, tego kontraktu, który zawarło wiele lat temu, a który z wielu różnych powodów, bo to nie ma sensu tylko zwalać tego na demografię, ale też na wiele rzeczy, które się dzieją w gospodarce, takich procesów globalizacyjnych, z których niektóre są nieodwracalne niestety, nie godzi się na zmianę, tak? Na zmianę tego modelu.
1: Tak, no, tak, przy czym tutaj też oczywiście mamy różne pomysły pośrednie, tak? Na przykład Marine Le Pen ostatnio bardzo mocno starając się pokazać, że ona z jednej strony trzyma się tej swojej, powiedzmy, socjalnej nogi, ale z drugiej strony nie ignoruje kwestii bilansu budżetu, przy czym oczywiście to mówię o tym, co ona proponuje w opozycji, praktyka rządowa to byłaby trudna. Ona mówi, że z jednej strony nie dla podwyższania wieku emerytalnego, ale z drugiej strony, że kluczowe jest, żeby ludzie wcześniej zaczynali pracę, że ona chce, żeby ludzie w wielkim skrócie niekoniecznie szli na studia, ale już jak najszybciej wchodzili na rynek pracy, dzięki temu byli szybciej produktywni i na przykład wskazuje na to, że we Francji względnie późno statystycznie na tle na przykład Niemiec zaczyna się pełnowymiarowo pracować. Więc to jest też tego, no ale równocześnie ona na przykład proponuje, żeby ludzie, którzy zaczną pracować przed 20 rokiem życia, mogli przechodzić na emeryturę już i 40 lat przepracują, mogli przechodzić na emeryturę już w wieku 60 lat, a pozostali po 42 okresach składkowych w wieku lat 62. No i oczywiście także ogólne hasło obniżenia poziomu wydatków publicznych poprzez tam właśnie cięcia na przykład pieniędzy na rozmaite instytucje administracyjne, czy na przykład obietnica, że Francja będzie bardziej asertywna względem oczywiście wszelkich norm unijnych, polityki klimatycznej, na przykład likwidacja dofinansowania dla odnawialnych źródeł energii jest czymś, co się pojawia w narracji Le Pen i w narracji golistów.
0: Kasper Kita zostanie z nami w studiu. Będziemy rozmawiali o kolejnym elemencie tej polityczno-społecznej układanki. Jaki jest stosunek Francji do Europy? W jaki sposób Francuzi zamierzają w tej gospodarce europejskiej się odnajdywać i w systemie europejskim? O tym już za chwilę.
2: Radio RMF24.

0: Jest 17 w Radiu RMF24. Czas na fakty.
1: Nożownik z Jarosławia na Podkarpaciu opuścił szpital i został przewieziony do komendy policji.
2: To sprawca ataku na terenie klasztoru benedyktynek.
1: Groźny wypadek w Świętokrzyskiem na trasie Kielce-Opatów.
2: Dwie osoby zostały ranne.
1: W Białym Domu dyplomatyczny spektakl. Donald Trump przyjmuje chińskiego przywódcę po królewsku.
2: A w tle konflikt amerykańskiego prezydenta z mediami. Ze szpitala w Jarosławiu do tamtejszej komendy policji przewieziony został 31-letni obywatel Ukrainy.
1: Mężczyzna na terenie opactwa w Jarosławiu zaatakował nożem 5 osób, raniąc śmiertelnie jedną z nich.
2: Ofiarą jest duchowny. Obok klasztoru jest reporter RMF FM Dominik Smaga.
1: Dominiku, co w tej sprawie przekazuje prokuratura?
3: Prokuratura ma już pierwsze wyniki badań mężczyzny. Wiadomo, że nie był pod wpływem alkoholu. Na wyniki dotyczące narkotyków trzeba poczekać. Śledczy czekają też na decyzje lekarzy, od których zależy, czy mężczyzna zostanie dziś przesłuchany. Prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu wyjaśnia, że to ze względu na obrażenia ciała zatrzymanego. Wiadomo już, że mężczyzna był w Jarosławiu przejazdem.
4: Wjechał na teren Polski w nocy z terenu Niemiec, udał się na przejście graniczne w Korczowej, gdzie chciał przekroczyć granicę. Ta granica nie została przekroczona najprawdopodobniej z tego powodu, że było czasowe zamknięcie tego przejścia granicznego. Później wiemy, że z jakichś powodów udał się do Jarosławia.
3: Motywy działania sprawcy wciąż nie są znane. Z Jarosławia Dominik Smaga.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 74 w Świętokrzyskiem na trasie Kielce-Opatów.
2: W miejscowości Górno samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga jest zablokowana. Policja kieruje auta na objazdy.
1: Śledztwo w sprawie dywersji naziemnej stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu przejmie prokuratura krajowa. Dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Prokuratorzy z Mazowieckiego Wydziału byli już na miejscu. Jutro formalnie sprawa ma zostać przekazana z Grójca do Warszawy.
1: Mazowiecki Wydział Prokuratury specjalizuje się w sprawach dotyczących dywersji, sabotażu i szpiegostwa.
5: Fakty z Białego Domu.
1: Prezydent USA Donald Trump podejmuje przywódcę Chin Xi Jinpinga. W planie wypełnionym po brzegi jest kolacja państwowa.
2: Paweł Żuchowski, amerykański korespondent RMF FM, jest przed Białym Domem. Pawle, Trump oczekuje ustępstw od Pekinu, chce dobrze wypaść, ale wszystko odbywa się w cieniu sporu z dziennikarzami.
6: Dzień dobry. Tak, media w USA komentują, że dawno żaden przywódca Stanów Zjednoczonych w taki sposób nie witał zagranicznego gościa. Wczoraj pofatygował się nawet na lotnisko w bazie Andrews, gdzie oczekiwał zresztą na opóźniony samolot. A dziś salwy honorowe, czerwony dywan, rozmowy w gabinecie owalnym, spotkanie w Ogrodzie Różanym, wystawna kolacja. Mógłbym jeszcze tak przez chwilę wymieniać. Trump chce zaimponować Xi, podkreślają komentatorzy, ale wszystko wskazuje na to, że Trump wbrew planom będzie musiał wpuścić na teren Białego Domu znienawidzonych dziennikarzy. W nocy, na kilka godzin przed wizytą Xi, federalny sąd w Waszyngtonie nakazał administracji Donalda Trumpa przywrócenie trzem redakcjom CNN, MS Now i Politico dostępu do Białego Domu. Sędzia uznał, że zakaz jest niezgodny z konstytucją. Prezydent Trump w zeszłym tygodniu zakazał wstępu dziennikarzom tych redakcji do Białego Domu. Na razie Biały Dom odmawia dziennikarzom pozwolenia na wejście i ta cała historia wzbudza najwięcej komentarzy i zajmuje amerykańskie media. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
2: Pokaż mi swoją śniadaniówkę, a powiem ci, jaką jesteś mamą.
1: W mediach społecznościowych trwa rywalizacja na najlepszą szkolną śniadaniówkę.
2: Mamy chwalą się nie tylko tym, że w pudełkach są zdrowe produkty, ale też kwiaty i serduszka wycięte z owoców i warzyw oraz własne wypieki.
1: No a co na to psycholog Magdalena Pająk?
7: Budujmy swoje poczucie wartości nie na mediach społecznościowych i nie na zdjęciach ze śniadaniówką naszych dzieci, ale po prostu szukajmy tego poczucia własnej wartości w środku i w sobie i w relacjach.
8: I przygotowujmy te śniadaniówki nie dla braw i lajków, tylko dla dziecka.
7: Psychologicznego, ale też zdroworozsądkowego podejścia. Nie można być perfekcyjnym rodzicem.
2: Usłyszała dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba.
1: Jak zatem przygotować prostą i zdrową śniadaniówkę dla dziecka do szkoły?
2: W kolejnych faktach zapytamy o to dietetyka.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: AI. W piątek
2: Synoptycy spodziewają się dużego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. W Tatrach lokalnie mogą pojawić się słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna jutro wyniesie od 13 do 16 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w Trójmieście, Szczecinie, Bydgoszczy i Rzeszowie. Najchłodniej ma być w Białymstoku, w Kotlinach Karpackich 11 Kresek. Wygląda na to, że to ostatni dzień z tak niską temperaturą. Od soboty czeka nas tydzień z około 20 kreskami na słupkach rtęci. Jutro wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Piątkowy biometr zapowiada się niekorzystnie.
0: Tu Radio RMF 24. Witajcie ponownie, to jest Gospodarczy Tydzień Radio RMF 24. Marek Tejchman przy mikrofonie. Rozmawiamy dzisiaj o francuskiej gospodarce i o francuskim społeczeństwie. Wybory do Senatu, w ogóle bardzo specyficzne, jeżeli chodzi o ordynację, no bo oparte o głosowanie pośrednie, a na wiosnę 18 kwietnia, później 2 maja wybory prezydenckie. 2 maja druga tura francuskich wyborów prezydenckich. Wielkie pytanie, czy Marine Le Pen obejmie urząd prezydenta republiki i co jej wybór będzie oznaczał dla nas, dla Europy Środkowej. Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w ciągu najbliższej godziny.

0: Gospodarczy Tydzień, Radio RMF 24, Marek Tejchman przy mikrofonie. Kacper Kita z Nowego Ładu jest z nami w studiu. Francja, francuskie społeczeństwo. Wybory do Senatu już za chwilę. Wybory prezydenckie już na wiosnę. Pytanie, w jaki sposób francuska gospodarka będzie sobie radziła, w jaki sposób francuskie społeczeństwo będzie szukało odpowiedzi na jakie problemy, a my teraz porozmawiamy o tym, jak będzie wyglądała Francja w Europie. Jaki jest stosunek tych poszczególnych sił politycznych do Europy i w wymiarze gospodarczym, no ale też w związku z tym szerzej w wymiarze politycznym?
1: Tak, rzeczywiście Unia Europejska jest tematem, który bardzo mocno dzieli Francuzów. Musimy pamiętać, że Francja jest krajem, w którym ta tradycja eurosceptyczna jest bardzo silna i zarówno na prawicy, jak i na lewicy. W 1992 roku Francja minimalnie w referendum 51-49% w głosowaniu zaakceptowała w ogóle traktat z Maastricht, który ustanawiał Unię Europejską i pogłębiał integrację względem tego, co było wcześniej. W 2005 roku słynne referendum w sprawie konstytucji dla Europy, gdzie Francuzi 54% odrzuciło ten projekt. I dzisiaj także mamy ze strony Zjednoczenia Narodowego, które ma 30 kilka procent, ale także lewicy Francji Niepokornej Mélenchona, który ma 15-17, a w ostatnich wyborach miał 22%. Także bardzo dużo krytyki Komisji Europejskiej, oczywiście z zupełnie innych pozycji, ale jako takiej. Więc na przykład oczywiście lepeniści bardzo mocno atakują Ursulę von der Leyen, twierdzą, że Unia Europejska jest tak naprawdę instytucją, która właśnie powoduje, że

0: francuska gospodarka jest dużo mniej konkurencyjna, na przykład kwestie umów handlowych z Mercosurem, no tutaj wszystkie francuskie siły polityczne były przeciwne umowie z Mercosurem. Le Pen w ogóle deklaruje, że jak zostanie prezydentem, to ona uzna, że ta umowa nie obowiązuje, bo jej zdaniem von der Leyen ją niezgodnie z traktatami unijnymi wprowadziła, rozdzielając ją na dwie części i powodując, że nie wszystko było, wymagało konsensusu wszystkich państw unijnych. Jakkolwiek oczywiście, z drugiej strony faktem jest też, że większość chce obecności Francji w Unii Europejskiej i na przykład, kiedy Le Pen w 2017 roku miała na sztandarach referendum w sprawie wspólnej waluty i członkostwa w Unii Europejskiej, to na tym jednak wyraźnie przegrała i od tego czasu się od tego odeszła. Także dlatego, że właśnie biznes oczekuje i stabilności ekonomicznej, wiążąc ją także z pozostaniem w strefie euro. Nawet prawicowy, taki z pozycji bardzo narodowo-konserwatywnych, konkurent Le Pen, czyli Eric Zemmour, też stwierdził, że on był ideowo przeciwny euro, ale później biznes francuski, patrioci, którzy chcą, żeby Francja się rozwijała, też go przekonali, że pozostanie w strefie euro jest niezbędne dla właśnie stabilności ekonomicznej.
1: To jest bardzo ciekawe, co pan mówi o tym takim probiznesowym mówieniu, bo ja rozumiem, że ta ewolucja we froncie jest też związana z jakby inny trochę w ogóle, jeżeli chodzi o stosunek do biznesu, jest Bardella.
0: Tak, i to jest ciekawy wątek, bo on rzeczywiście znacząco różni. I tu mamy dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, mamy to, że Jordan Bardella został wprowadzony na stanowisko najpierw jedynki do Europarlamentu, potem przewodniczącego Zjednoczenia Narodowego i wreszcie kandydata na prezydenta, ostatecznie zamienionego na kandydata na premiera, kiedy sąd apelacyjny dość nieoczekiwanie, ale pozwolił Marine Le Pen w tych wyborach startować. Bardella grał bardzo wyraźnie tego polityka, który będzie bardziej otwarty na biznes, bardziej w związku z tym na przykład Bardella dopuszczał podwyższenie wieku emerytalnego. De facto w swoich wypowiedziach nie mówił tego wprost, a nawet w zasadzie, chociaż w zasadzie w niektórych wypowiedziach nawet można powiedzieć, że mówił to wprost, tylko też to tak rozróżniał, że ci, którzy zaczną pracę wcześniej, to mogą nawet krócej pracować, ale ci, którzy zaczną pracę później, to mogą nawet dłużej, włącznie do 66 roku życia. On to powiedział w debacie kandydatów na premiera w 24 roku. To się spotkało z wielkimi emocjami. Właśnie bardziej on akcentował kwestię stażu pracy niż wieku emerytalnego. Kilka tygodni temu miała miejsce ciekawa sytuacja, w której wieloletni doradca Marine Le Pen, François Durvy, związany właśnie z takimi kręgami bardziej prawicowo-wolnorynkowymi, który stał się także ważnym doradcą Bardelli, był takim łącznikiem między Zjednoczeniem Narodowym a biznesem, podał się do dymisji dosłownie w dniu, w którym Marine Le Pen występowała przed MEDEF, przed tą organizacją pracodawców, właśnie w proteście przeciwko temu, że Le Pen wróciła za Bardelle i przyjęła linię mniej probiznesową, w wielkim skrócie. Ale faktem jest też druga bardzo ważna rzecz, która jest tak naprawdę kluczowa. To znaczy, jak sobie zestawimy tych, którzy dołączyli do głosowania na Zjednoczenie Narodowe w ciągu ostatnich kilku lat, w ciągu drugiej kadencji Macrona, było takie bardzo ciekawe badanie opublikowane przez Pascala Perino, jednego z najważniejszych takich właśnie badaczy, który najpierw udokumentował, jak Marine Le Pen pozyskała od 11 roku do 17 ogromną część dawnego elektoratu socjalistów wśród na przykład miejscowości, które były dotknięte właśnie dezindustrializacją, globalizacją i tak dalej, a z drugiej z tych ludzi rozczarowanych z takich pozycji bardziej socjalno-robotniczych, ale z drugiej strony ostatnie kilka lat, jak sobie rozbijemy, on rozbił ludzi, którzy głosują na Front Narodowy, czy dzisiaj na Zjednoczenie Narodowe, na grupy tych bazowych wyborców, którzy głosują konsekwentnie, tych, którzy głosują czasem i tych, którzy zagłosowali pierwszy raz w 24 roku, kiedy Zjednoczenie Narodowe przeskoczyło z poziomu 23 na poziom 33%, to wśród tych, którzy dołączyli, jest właśnie wyraźna nadreprezentacja ludzi trochę lepiej sytuowanych materialnie, trochę bardziej w związku z tym prowolnorynkowym nastawieniu. Dlaczego? Dlatego, że są rozczarowani rządami Emmanuela Macrona. We Francji tylko 5% według innego badania ocenia pozytywnie bilans Emmanuela Macrona, 66% jeśli chodzi o gospodarkę, 66% negatywnie, 28% średnio i część tych wyborców rozczarowanych Macronem lepeniści są w stanie przejąć, tylko oni, ich wyzwaniem jest w tym momencie to wyważać, żeby z jednej strony zachować ten swój elektorat, powiedzmy, socjalno-robotniczo. Cały czas oczywiście lewica stara się ich atakować, że się sprzedadzą wielkiemu kapitałowi i tak dalej, a z drugiej strony pozyskać część tych, którzy patrzą z nieufnością na program gospodarczy Marine Le Pen, a którzy wcześniej głosowali na Macrona albo na przykład na golistowską centroprawicę.
1: Czyli to jest taki proces, w którym ten proces rozszerzania elektoratu Marine Le Pen jest procesem budowy partii, która jest bardziej, no jakby to naturalny sposób partii, która musi rozszerzyć swoją platformę, która musi się rozbudować i która w związku z tym też musi się lepiej przygotować do właśnie do rządzenia, jak rozumiem. W jak dużym stopniu jest tak, że ten temat, bo rozmawiamy o gospodarce, jak w dużym stopniu ten temat migracyjny jest tematem, który Francuzów rozgrzewa i jakie są pomysły na rozwiązanie problemu migracyjnego i problemu społecznego związanego z wielokulturowością Francji?
0: Tak, no tutaj też oczywiście mamy w innych sprawach, w wielkim uproszczeniu mamy trzy obozy, tak jak w tych tematach gospodarczych mamy w uproszczeniu trzy obozy, tak w stosunku do Unii Europejskiej, o tym sobie mówiliśmy, tak jeśli chodzi o imigrację.
1: Słuchajcie Gospodarczego Tygodnia w Radiu RMF24, Marek Teichman przy mikrofonie, Kacper Kita z nami zostaje, będziemy rozmawiali o integracji migrantów mieszkających we Francji i o tym, w jaki sposób Francuzi będą sobie z tym problemem radzili.

0: Aleksander Łukaszenka ułaskawił 15 więźniów.
1: To kolejna taka decyzja białoruskiego przywódcy w ostatnim czasie.
0: Amerykanie od ponad roku negocjują z władzami w Mińsku uwolnienie więźniów politycznych.
1: W ubiegłym tygodniu z Łukaszenką w białoruskiej stolicy spotkał się wysłannik prezydenta USA John Cole. Poseł Konfederacji Michał Wawer będzie za niecałe pół godziny gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
0: Zapraszamy 2:58 w imieniu Piotra Salaka. Jutro kolejna odsłona Małopolskiej Nocy Naukowców.
1: Wydarzenia zaplanowano m.in. w Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie.
0: Hasło tegorocznej edycji to From Wow to Why.
2: Wow przyciąga uwagę, ale dla nas najważniejsze jest to, co wydarzy się sekundę później. Dlaczego? Bo właśnie od dobrego pytania zaczyna się poznawanie świata.
3: Noc jest długa. Czego będzie można doświadczyć, o czym porozmawiać, co usłyszeć?
2: Cogiteonie będzie można doświadczać właściwie na każdym kroku. Będą laboratoria, eksperymenty, spotkania z nauką, ale również teatr, sztuka, muzyka, nowa technologia i astronomia.
1: Z Justyną Smoleń z Cogiteonu rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
0: Początek piątkowej Małopolskiej Nocy Naukowców o 17.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
0: A zaprasza Krzysztof Berenda. Witamy.
5: Dzień dobry. Druga rządowa ustawa o obniżeniu cen paliw wędruje na biurko prezydenta. Senatorowie ostatecznie uchwalili ustawę o podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych, czyli ustawę o specjalnym, jednorazowym sięgnięciu do skarbca Orlenu, który na rekordowo wysokich cenach paliw zarabia grube miliardy.

0: Te pieniądze rząd chce wykorzystać do przywrócenia programu ceny paliwa niżej, czyli do obniżenia VAT-u i akcyzy na paliwa oraz do przywrócenia ustawowego ograniczania stacyjnych marż.
1: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant obniżenia cen paliw.
0: Tak, obiecuje premier. Kłopot z tym, że tego podpisu prezydenta może tu nie być. Karol Nawrocki już raz taką ustawę zablokował, kierując ją do niedziałającego Trybunału Konstytucyjnego. Przyjęta dziś ustawa jest taka sama jak poprzednia, więc prezydent też może być na nie. Chyba, że tym razem prezydent ugnie się pod naporem niezadowolenia kierowców, którzy widzą, że benzyna na stacjach kosztuje teraz średnio 7,99, a diesel 8,99, najwięcej w historii. Te ceny są utrzymywane od ponad tygodnia. Jak widać, właściciele stacji boją się przekraczać te granice. Łatwo im nie jest, bo waluty ważne dla handlu ropą drożeją. Euro kosztuje teraz 4,38 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,65, a brytyjski funt 5,09 zł.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: ponownie gospodarczy tydzień Radio RMF 24. Rozmawiamy o francuskim społeczeństwie, o integracji, o tym, w jaki sposób politycy wymyślają Francję na nowo albo zamierzają zachować ją według wzorców takich jak dawniej. Będziemy teraz rozmawiali o migracji i o tym, w jaki sposób poradzić sobie z problemami migracyjnymi. Jakie są te trzy pomysły na poradzenie sobie z tym problemem?
1: Tak, mamy obóz, obecnie tak naprawdę rządzący obóz centrum, poszerzony częściowo także o centroprawicę i bardziej liberalną część centrolewicy, czyli jeśli chodzi o kandydatów, no to są to Edouard Philippe, były premier, inny były premier Gabriel Attal, czy europoseł Rafael Glucksmann, którzy chcą mniej więcej zachować status quo, natomiast Attal i Philippe chcą pewnych korekt, na przykład jeśli chodzi o większy nacisk na naukę języka imigrantów, jeśli chodzi o na przykład wypowiedzenie umowy francusko-algierskiej z 1968 roku, która daje Algierczykom uprzywilejowaną pozycję i tak dalej, i tak dalej. Więc tego typu pewne korekty, żeby na przykład bardziej naciskać na integrację cudzoziemców, albo żeby na przykład Filip proponuje ustanowić roczne kwoty głosowane w parlamencie, ilu imigrantów się przyjmuje, no i albo na przykład Attali mocno podkreśla tego, że powinno być więcej imigracji stricte pracowniczej, wyselekcjonowanej, a ograniczyć na przykład imigrację z przyczyn bardziej rodzinnych, humanitarnych, chociaż też, no, humanitarnych to nie, humanitarnych to chcą mniej więcej zachować, ale powiedzmy, że są otwarci na przykład na Filip, na podkreślanie w swojej retoryce elementów tej zaostrzającej się polityki unijnej, czyli na przykład bezpiecznych krajów trzecich, że francuski parlament także miałby corocznie przyjmować oprócz tych kwot migracyjnych, to także miałby ustanowić jasną listę bezpiecznych krajów trzecich, do których można deportować imigrantów. No, mamy oczywiście politykę lewicową, no i tutaj Jean-Luc Mélenchon jest tym zdecydowanym liderem, tak? No, on ma około 20% poparcia, a przynajmniej...
0: Jaki jest pomysł lewicy,
1: no
0: jaki jest jego pomysł?
1: Mélenchon jest tak naprawdę w dużej mierze, on mówi, że problemem nie jest imigracja, tylko problemem jest właśnie rasizm, niedostateczna otwartość, że on wręcz mówi o kreolizacji Francji jako czymś naturalnym, dobrym, co zawsze było. No, Mélenchon też, pamiętajmy, aż 70% muzułmanów na niego głosowało w ostatnich wyborach. Nie ma żadnej innej grupy społecznej, religijnej, ze względu na zarobki, która byłaby tak jednolita w swoich wyborach politycznych jak muzułmanie.
0: No, on jest skarżany o to, że generalnie w ramach kompromisu z islamem podważa laickość republiki, tak?
1: Tak, Także część lewicy go o to oskarża, bo na przykład Mélenchon proponuje, żeby Macron przeprowadził, konkretnie Attal, jak był premierem, zakaz jednego z takich tradycyjnych strojów islamskich, abai, w szkołach publicznych, ze względu oczywiście właśnie na laickość państwa. No i Mélenchon chce, żeby to przywrócić, prawda? Żeby znów muzułmanie mogli w szkołach publicznych swoje stroje nosić i tak dalej, i tak dalej. Mamy z drugiej strony bardzo mocne budowanie jego retoryki na antyizraelskości. Wręcz jest bardzo często jest oskarżany o antysemityzm, tak? Na przykład zwracanie uwagi na to, że Glucksmann, jego lewicowy konkurent, jest drzynem. On oczywiście tego wprost nie powie, no ale miał takie wypowiedzi sugerujące, a jak w zasadzie powinno się czytać jego nazwisko i tak dalej. Mamy oczywiście z drugiej strony, więc w wielkim skrócie Mélenchon to jest afirmacja multikulturalizmu i wręcz dążenie do tego, żeby imigracja jak najbardziej przebiegała, może nawet w większym stopniu. I jeżeli już to problemem jest to, że niedostatecznie
0: zmieniamy swoją tożsamość, tak?
1: Tak. On mówi, że Francja zawsze zmieniała swoją tożsamość. Napływ imigrantów spoza Europy jest czymś absolutnie normalnym, wpisującym się w uniwersalną misję republiki. Natomiast mamy oczywiście obóz narodowy, zahaczające także o część bardziej konserwatywną, część prawicy golistowskiej, czyli lepenistów i w pewnym stopniu także Retailleau. No i tutaj na przykład mamy postulat likwidacji prawa ziemi, jeśli chodzi o obywatelstwo. Mamy także postulat radykalnego ograniczenia imigracji ilegalnej i tym bardziej oczywiście nielegalnej. Mamy na przykład pomysł zwiększenia możliwości odbierania tego obywatelstwa. Mamy w wielkim skrócie nacisk raczej na to, żeby imigrację ograniczać, niż mówienie o integrowaniu tego, co jest.
0: Słuchajcie Gospodarczego Tygodnia w Radiu RMF 24. Rozmawiamy o Francji. Już za moment wybory do Senatu. Na wiosnę wybory prezydenckie. Bardzo istotne z naszego punktu widzenia, dlatego że różny jest stosunek kandydatów do zagrożenia rosyjskiego. Różny jest stosunek kandydatów do Europy Środkowej. Jaki? Odpowiemy na to w kolejnej części naszej rozmowy. Kacper Kita zostaje z nami w studiu.
2: Radio RMF.

0: Gospodarczy tydzień, Radio RMF 24, Marek Tejchman przy mikrofonie. Witajcie. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób poszczególni francuscy politycy, ci, którzy na wiosnę przyszłego roku będą rywalizowali o fotel prezydenta, prezydentki republiki, patrzą na Europę Środkową, na pomoc dla Ukrainy, na pomoc sojusznikom z NATO w razie rosyjskiej agresji i na samą Rosję. Kasper Kita, pisarz, publicysta z Nowego Ładu, jest z nami w studiu. Nie może zabraknąć tego pytania na sam koniec naszej rozmowy, czyli pytania o to, co te wybory przyszłoroczne, nie wybory senackie z tego roku, oznaczają dla postawy Francji wobec Europy Środkowej i wobec rosyjskiej agresji. No, z naszego punktu widzenia absolutnie egzystencjalnym problemem jest kwestia rosyjskiej agresji w Europie Wschodniej. Jak na to patrzy Marine Le Pen, jak na to patrzy Jordan Bardella i jak ta francuska polityka po kwietniu może się zmienić?
1: Tak, no, jeżeli wygra Philippe albo Attal, no to raczej będzie po prostu status quo, bo to są politycy obozu Macrona. Mamy natomiast propozycję rewizji polityki zagranicznej. No jest z jednej strony Mélenchon, który idzie najdalej, bo proponuje w ogóle wyjście Francji z NATO i wręcz sugerował w ubiegłym roku, że Zełenski w ogóle nie musi uczestniczyć w negocjacjach pokojowych, że on nie jest w zasadzie prawdziwym prezydentem Ukrainy. On idzie i że Rosję trzeba przywrócić z powrotem do koncertu europejskiego. Przy czym on także, dla uczciwości, no on także na francuskiej lewicy jest często za te swoje pozycje krytykowany, bo z kolei najbardziej proukraiński jest centrolewicowy kandydat, czyli Rafael Glucksmann, który z kolei idzie najdalej w mówieniu, że Putin jest egzystencjalny, że w ogóle Rosja to jest największe zagrożenie dla Europy dzisiaj i trzeba się skupić właśnie na... On zanim został politykiem, był między innymi doradcą Saakaszwilego przez kilka lat. Jego ojciec, filozof Andrzej Glucksmann, też przeszedł taką ciekawą drogę. Najpierw z bycia komunistą do bycia... a jego dziadek to w ogóle był sowieckim szpiegiem. Andrzej Glucksmann przeszedł drogę od bycia komunistą do bycia jednym z pierwszych takich lewicowych rewizjonistów potępiających Związek Sowiecki i Putina w latach 90. Już jak się pod koniec lat 90. zaczynała wojna w Czeczenii, więc z kolei tutaj mamy taką bardzo ostro antyrosyjską i bardzo proukraińską postawę. I wreszcie Le Pen. Le Pen tak naprawdę w tej sprawie stara się mówić takie ogólne niki, żeby nie... Ona ma świadomość tego, że z jednej strony jej elektorat jest w tej sprawie podzielony, z drugiej strony nie, że bycie postrzeganą jako nadmiernie prorosyjska jest dla niej obciążające. W związku z tym ona powtarza, że chce negocjacji pokojowych, które zachowają suwerenność Ukrainy i nie chce akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, ale chce, żeby Ukraina przetrwała jako niepodległe państwo. To są takie, powiedzmy, ogólne życzenia. Natomiast to, co budzi kontrowersje i gdzie widać, że nie ma konsensusu w jej własnym środowisku, to jest kwestia pomocy zbrojnej. Le Pen w pierwszej chwili oczywiście w momencie, w którym wojna wybuchła, była tym zaskoczona, tak jak prawie wszyscy we Francji. Macron też był tym zaskoczony. Przeszła stopniowo ze swoich standardowych pozycji krytyki sankcji na Rosję, chęci współpracy z Rosją i tak dalej, na pozycję akceptacji pomocy militarnej dla Ukrainy. Natomiast wraz z upływem czasu też widzimy, że w społeczeństwie, także wśród jej wyborców, to już zaczęło się różnić i także wewnątrz mamy różnicę, tak? Znaczy Jordan Bardella starał się też wyraźnie w ramach tej rewizji przejść na pozycje wyraźnie bardziej proukraińskie, na przykład przyjazd do Polski, ale już wcześniej wypowiedzi o tym, że Rosja jest wielowymiarowym zagrożeniem dla Francji i dla Europy, że jeżeli państwa bałtyckie byłyby zaatakowane, to Francja musiałaby dotrzymać swoich zobowiązań sojuszniczych i tak dalej. Le Pen mówi, że owszem, Rosja jest zagrożeniem, jakkolwiek większym zagrożeniem jest islamizm i z jednej strony na przykład niektórzy politycy jej partii, była ostatnio kwestia tego, że wiceprezes Louis Alliot mówił o tym, że należałoby rozważyć odcięcie dalszej pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy, ponieważ Francuzów już na to nie stać, bo mamy swoje własne problemy i tak dalej. Le Pen się od tego, Bardella się od tego wyraźnie zdystansował, Le Pen się do tego tak odniosła, żeby nie przesądzać tego w żadną stronę, krytykując...
0: A nam by pomogli?
1: No nam to zależy od tego, czy będziemy kupować od nich zbrojenia i elektrownię atomową. To znaczy zawsze jak się pojawia, to mówię o jakiejś sprawie zbrojeniowej, no i nie no, oczywiście, że jeżeli chodzi o, jak się ich zapyta o to, czy są lojalnymi sojusznikami w ramach NATO, to powiedzą, że oczywiście, że są lojalnymi sojusznikami w ramach NATO.
0: Kacper Kita był gościem Gospodarczego Tygodnia. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Do widzenia, do zobaczenia. Widzimy się i słyszymy.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne. Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
3: W tym tygodniu będziemy w Gdańsku i zapytamy was, czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić.
2: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Już jutro po 12.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się 18 w Radiu RMF 24, czas na fakty, RMF FM.
1: Czy będzie większa ochrona strategicznych obiektów w Polsce?
2: Resort Spraw Wewnętrznych reaguje po pożarze stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
1: Polacy ruszają po węgiel przed zimą.
2: Zainteresowanie opałem rośnie, a ceny mogą jeszcze pójść w górę.
1: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: Gościem Piotra Salaka dziś poseł Konfederacji Michał Wawer.
1: MSWiA zaleca dodatkowe środki ochrony w miejscach strategicznych, jak teren stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
2: Wczoraj na terenie stacji wybuchł pożar. W faktach reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
1: Michale, na czym miałyby polegać te dodatkowe środki ochrony?
3: To ma być poza kamerami monitoringu zabezpieczenie w postaci na przykład ochroniarzy. Tak to tłumaczy mi wiceminister Wiesław Leśniakiewicz.
4: To jednak trzeba myśleć o ochronie fizycznej, obywatelskiej. Znaczy ktoś musi być, firma ochroniarska, zwłaszcza jeśli to jest taka infrastruktura, która decyduje o komunikacji.
5: Tam zabrakło?
4: Wiem na pewno, że była tam ochrona bierna w postaci kamer i jednak system jest zawodny. Być może on będzie przydatny przy identyfikacji osoby, która ewentualnie dokonała tego aktu sabotażu, nazwijmy tego wprost.
3: Pierwsze wnioski według służb jednoznacznie wskazują, że w Woli Krobowskiej doszło do umyślnego podpalenia. W tej sprawie powołani zostali biegli, którzy mają ustalić, jaki typ substancji wywołał tam ogień.
2: Około 5000 zł trzeba teraz wydać, żeby zrobić zimowe zapasy węgla.
1: I może być jeszcze drożej, bo choć na razie dłuższych kolejek przed kopalniami nie ma, zainteresowanie węglem wyraźnie wzrosło wraz z nadejściem jesieni.
6: Ile węgla pan zabierze?
7: 5 ton.
6: To jak długo trzeba będzie stać?
7: Wie pan co, przyjechał ich dzisiaj, także nie wiem.
6: Dużo węgla pan nabiera?
8: 26 ton.
6: I dokąd to trafi?
8: To akurat co teraz, to do ciepłowni do Olkusza.
6: Jak zawiezie pan węgiel temu, kto kupił, to co, wraca pan z powrotem?
9: Tak, wracam z powrotem do kolejki, zostawiam auto, piszemy kartkę, kiedy żeśmy przyjechali i na następny dzień się spotykamy o świcie.
2: Przed bramą kopalni Starzyc w Katowicach był dziś Marcin Buczek.
10: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: W studiu w Warszawie Piotr Salak.
1: I jego gość. Witamy panów.
11: Dzień dobry. Gościem popołudniowej rozmowy jest Michał Wawer, wiceprzewodniczący klubu Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
12: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
11: Zanim zaczniemy rozmawiać, to jeszcze oświadczenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w sprawie tragedii w Jarosławiu. Nie będę czytał całości, przeczytam tylko fragmenty. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Składamy najgłębsze kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego. Wszystkim poszkodowanym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Sprawca tego zła powinien pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Liczymy na szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności. Bolesne jest to, że ludzie są zdolni do tak okrutnych zbrodni. Wierzymy, że sprawiedliwości stanie się zadość. To jest oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Pana satysfakcjonuje to oświadczenie?
12: Oświadczenie jest dobre, tak, raczej kurtuazyjne, to czego można się spodziewać.
11: Panie pośle, to w takim razie politycy teraz powinni tonować nastroje społeczne?
12: Politycy zawsze powinni w jasny sposób dawać społeczeństwu jasny przekaz, że przemoc jest niedopuszczalna.
11: To oczywiste, ale są takie sytuacje, kiedy politycy muszą zabrać głos, a z taką sytuacją mamy do czynienia wobec tej tragedii, która się dokonała w Jarosławiu.
12: Tak, my nie możemy doprowadzić do tego, żeby teraz na tle tej fali, bo już trzeba mówić o fali, tak, ukraińskich przestępstw, ukraińskich zbrodni w Polsce, żeby dochodziło teraz do jakichś tutaj w rewanżu, tak, wybuchu przemocy, linczów, natomiast powinniśmy jednocześnie zachowywać świadomość, że są pewne właśnie statystyczne fakty, że im więcej imigrantów wpuszczamy do Polski, tym więcej będzie przestępstw popełnionych przez imigrantów.
11: Zna pan takie statystyki, panie pośle, bo ja nie mam takich statystyk.
12: To są oczywiste statystyki. Jeżeli wpuszczamy dodatkowy milion ludzi, tak, no to ten milion ludzi będzie odpowiadał za część przestępstw w Polsce.
11: Ja nie mówię
12: po prostu o sumarycznej liczbie przestępstw i widzimy w kolejnych tygodniach i w kolejnych miesiącach głośne ataki nożowników z Ukrainy. Tak, było w sierpniu, były ataki we Wrocławiu, były ataki w Lubuskim. Mamy wrzesień, mamy kolejny atak, tym razem na katolickiego księdza i to oczywiście trzeba wyjaśnić, tak, jakie były zbrodnie, czy to był motyw religijny, czy był narodowościowy, czy to była jakieś personalna.
11: A równie skutecznie też należy, rozumiem, dążyć do tego, jeżeli polscy przestępcy popełniają zbrodnie z użyciem narzędzi niebezpiecznych.
12: Oczywiście, że tak. Różnica polega na tym, że obywatele polscy są obywatelami polskimi, natomiast co do obywateli innych krajów, to my możemy zdecydować, czy całą społeczność, tak, całą masę imigrantów z jakiegoś innego kraju w ogóle wpuszczamy do Polski, czy nie, oraz jakich weryfikujemy. Nie, to jest działanie w duchu bezpieczeństwa własnego narodu. Każda masowa imigracja będzie ciągnąć za sobą wzrost przestępczości.
11: A wie pan, sumaryczny. A zna pan dane policji, jeśli chodzi
12: panie,
11: o wzrost
12: panie
11: przestępczości?
12: Panie redaktorze, i mówimy nie tylko... Znam te dane. Mówimy
11: nie
12: tylko
11: że ten wzrost
12: o tym...
11: nie jest wcale taki duży, o jakim pan mówi, bo pan mówi o zalewie przestępczości ukraińskiej. Dane policyjne tego nie pokazują.
12: Nie no, wzrost jest proporcjonalny do liczby imigrantów. Nawet jeżeli imigranci popełniają, akurat ci imigranci, akurat w tym okresie, w którym jesteśmy, popełniają przestępstwa na poziomie takim, jaki jest statystyczny dla społeczeństwa polskiego, to sumarycznie, jak wpuściliśmy milion imigrantów, to jakaś część z nich to będą przestępcy, zwłaszcza, że ich nie weryfikujemy. Panie tak, pośle. Nasza poprawka, my składaliśmy kiedyś w Sejmie poprawkę wymagającą od imigrantów przyjeżdżających do Polski przedstawienia zaświadczenia o niekaralności i koalicja rządząca tę poprawkę odrzuciła. Tak, wpuszczamy z Ukrainy ludzi bez żadnej weryfikacji, a to jest dzisiaj. A proszę sobie wyobrazić, co będzie, kiedy skończy się wojna na Ukrainie i z Ukrainy na Polskę
11: na
12: ruszy,
11: o tragedii,
12: ruszy masa weteranów armii zaznajomionych z obsługiwaniem broni, zdesperowanych sytuacją ekonomiczną
11: dzisiaj
12: i gotowych do angażowania się w zorganizowaną przestępczość.
11: Dzisiaj fakty są takie. Nie mamy żadnej wiedzy na ten temat, czy sprawca tej tragedii, do której doszło w Jarosławiu, jakie motywy nim kierowały, czy ma tokolwiek, jakiekolwiek znaczenie, czy jest Ukraińcem, czy jest Polakiem, czy jest Białorusinem, czy jest kimkolwiek innym.
12: To nie ma wiemy, że gdybyśmy nie wpuścili go do Polski, to by tragedii nie było.
11: Nie wiemy tego, czy to ma jakikolwiek związek z jego pochodzeniem. Nie znamy motywów. W związku z tym dzisiaj mówienie o tym, czy ma to związek z napływem imigrantów, jest
12: ponagrodzeniem. Ma taki związek, że jest imigrant, który popełnił zbrodnię. Tak? Nawet jeżeli motywy były personalne, albo rabunkowe, albo było na tle jego niezrównoważenia psychicznego, to gdybyśmy nie wpuścili go do Polski, to nie byłoby zbrodni.
11: Ale rozumiem, że zgadzamy się co do tego, że politycy raczej powinni tonować nastroje właśnie w takiej chwili, a nie je podgrzewać.
12: Politycy powinni rozliczać państwo polskie ze skuteczności w obronie polskich obywateli, a nie zachęcać do tego, żeby obywatele brali sprawę w swoje
11: ręce. Ale skuteczność, rozumiem, przejawia się również w tym, że człowiek odpowiada za swoje czyny, jeżeli będzie...
12: Oczywiście.
11: I zgadza się pan z oświadczeniem również prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że chodzi o szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności i że wszyscy powinni stanąć przed sądem.
12: Ja tutaj nie będę żadnej odpowiedzialności prezydentowi Ukrainy przypisywał. On odpowiada za wiele problemów, które mamy jako Polska, ale akurat polska polityka imigracyjna, to kogo my wpuszczamy na nasz teren.
11: A nie Władimir Putin odpowiada za te problemy, panie pośle?
12: Władimir Putin odpowiada za inne problemy, tak? To wiadomo, że każde państwo, każdy szczególnie z naszych sąsiadów, no to będzie realizował swoje interesy, tak jak może, kosztem Polski i to jest zadanie polskich polityków, żeby na to nie pozwalać. Zresztą akurat prezydent Ukrainy to by pewnie wolał, żeby więcej mężczyzn w wieku poborowym zostawało na Ukrainie.
11: A propos problemów wywołanych przez Władimira Putina, tego się będę trzymał. Pan wie, jak się zachować w przypadku ataku z powietrza?
12: Nie. Nie, to jakby jest, mówiąc szczerze, ani my jako politycy nie mamy żadnych szkoleń z tego zakresu, ani nie ma szkoleń powszechnych, które były przez premiera Tuska obiecywane, ani ja nie zostałem przeszkolony w ramach szkoleń wojskowych jako
11: młody
12: człowiek.
11: Może się pan zgłosić osobiście choć, i tak, dobrowolnie, zgłosił pan to, czy nie?
12: Zabawna historia, że ja byłem ostatnim rocznikiem, który miał być jeszcze objęty poborem, ale nie był.
11: A zgłosił się pan na takie dobrowolne szkolenie wojskowe?
12: Nie zgłosiłem się na dobrowolne szkolenie
11: wojskowe.
12: Skoro pan
11: by chciał się dowiedzieć?
12: Chciałbym, mówiąc szczerze, nie wiem jak nawet. Tak? To nie jest powszechna wiedza. Jakby musiałbym włożyć teraz dużą pracę. Tak, oczywiście. Oczywiście, że jest to coś, co można zrobić i co pewnie powinienem zrobić. Natomiast nie jest to wiedza w łatwy, sprawny sposób dostępna dla każdego obywatela. I z całą pewnością nie jest tak, że gdyby teraz milion ludzi takich jak ja zgłosił się do przeszkolenia, to oni zostaliby obsłużeni.
11: Należy wydać 15 miliardów złotych na stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce?
12: A skąd ta kwota?
11: No bo sam o tej kwocie mówi szef resortu obrony, że tyle to może kosztować.
12: No to zależy, co byśmy za to dostali.
11: Ale to znaczy zależy co? Że zależy ile żołnierzy, czy zależy jaka
12: zależy
11: baza?
12: Zależy ilu, zależy jakich, zależy jakie by były ich zadania. Dlatego, że jeżeli my za to mamy by stawić, nie wiem, serwerownię dla armii amerykańskiej i tu przyjadą informatycy z Waszyngtonu, no to niekoniecznie.
11: A
12: jeżeli okaże się, że tu przyjadą doświadczeni, że tu przyjedzie 10 tysięcy zaprawionych w walce weteranów innych wojen amerykańskich, no to to jest
11: 10 tysięcy, nie ma o tym mowy. Jak pan wie, jak pan śledzi te doniesienia, to nie ma o tym mowy.
12: Śledzę doniesienia i wiem, że w ogóle nie wiemy, o czym rozmawiamy, tak? Rozmawiamy, jak widać, już o konkretnych kwotach z polskiego budżetu, nie wiedząc, co miałoby być w zamian.
11: Ale to znaczy, że nie wierzy pan w te słowa Donalda Trumpa, który mówi, że sprawa posuwa się do przodu. Zrobiliśmy znaczny postęp, napisał prezydent amerykański.
12: Wierzę, że sprawa posuwa się do przodu, ale nie wiem, tak? Nie mam wiedzy, żeby była jakaś konkretna propozycja, co Amerykanie za te pieniądze mieliby do Polski przysłać i w jaki sposób to się przyczyni do do polskiego bezpieczeństwa. Bo baza może być, ale ona może być w wersji, która nic nie będzie zmieniała w polskiej obronności, a może być w wersji, gdzie się znacząco do tej obronności
11: przyczyni. A kiedy nie będzie zmieniała nic?
12: No tak jak powiedziałem, no jeżeli tu zostanie przysłana, nie wiem, jakieś tutaj jacyś oficerowie, jacyś informatycy, jakieś centrum logistyczno-operacyjne, no baza wojskowa może oznaczać bardzo wiele różnych rzeczy.
11: A pana zdaniem powinniśmy tutaj tę bazę zbudować raczej w zachodniej części Polski, czy bardziej po drugiej stronie Wisły?
12: No, kolejny właśnie przykład, tak? Gdybyśmy postawili ją po wschodniej stronie, to na pewno by w większym stopniu zwiększała nasze bezpieczeństwo, choćby przez taki czynnik psychologiczny, tak? Że byłaby po prostu większa obawa przed atakami na wschodniej granicy Polski z obawy, że może to wciągnąć Stany Zjednoczone w wojnę. Natomiast jestem przekonany, że Amerykanie to będą woleli ją postawić w zachodniej części Polski, tak. Właśnie dlatego, że ich żołnierze będą tam bezpieczniejsi.
11: Zaraz się zapytamy też o to, czy powinniśmy w związku z tym, że tyle to będzie kosztować, powinniśmy podnieść podatki w Polsce. Przypomnę, Michał Wawer jest razem z nami w rozmowie popołudniowej. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale zostajemy oczywiście w Radiu RMF 24. To jak to jest w takim razie, panie pośle? Powinniśmy podnieść podatki, gdyby trzeba było za to zapłacić tak kolosalne
12: podnieść
11: pieniądze?
12: Podatki, żeby płacić Amerykanom?
11: Żeby zbudować bazę, bazę wojsk amerykańskich, która gwarantowałaby obecność około 4000 żołnierzy amerykańskich na polskim terytorium w sile mniej więcej brygady. Tak powiem dokładnie.
12: Panie redaktorze, problem z budżetem Polski nie jest taki, że mamy za niskie podatki, problem jest taki, że mamy za wysokie wydatki i wydajemy pieniądze na głupoty.
11: Jeśli kilka
12: miliardów rocznie wydajemy na socjal dla imigrantów, to jest pierwszy wydatek, który należy ściąć. I to jest około 4-5 miliardów takich najbardziej oczywistych wydatkach socjalnych na imigrantów i to proszę bardzo, mamy 1/3 tej kwoty oszczędzoną.
11: Sławomir Mentzen, zna pan człowieka.
12: Słyszałem, tak, poznaliśmy się.
11: Tak mi się wydaje. Chciałbym zlikwidować 13-14 emeryturę, babciowe 300+, 800+, wprowadziłbym kryterium dochodowe. Pan się pod tym podpisuje?
12: Ja pod wszystkim. To była wypowiedź własna Sławomira Mentzena w imieniu jego części Konfederacji. My jako
11: Czyli rozumiem, że nie w imieniu Michała Wawra.
12: My jako Ruch Narodowy od zawsze uważamy, że nie może być cięcia wydatków kosztem polskich rodzin.
11: Przed chwilą pan powiedział, że trzeba ciąć.
12: Nie kosztem polskich rodzin, więc na przykład kwestia progu dochodowego w 800+ odpada, ale pod likwidacją 13 i 14 emerytury jak najbardziej się podpisuje.
11: To tak samo mówi Krzysztof Bosak, że nie wszystkie te elementy są programem Konfederacji. To, co nie potraficie się dogadać w Konfederacji...
12: Trafimy. Mamy całkowicie jasne, co jest
11: przed
12: programem...
11: Przed momentem panu właśnie przedpowiedziałem, że jedna część Konfederacji mówi inaczej, druga część Konfederacji mówi inaczej.
12: Panie redaktorze, mamy bardzo jasną sytuację. Mamy wspólny program Konfederacji, mamy wspólne postulaty. Generalnie obejmuje większość spraw w polskiej polityce. To są też rzeczy, w których się różnimy, bo Konfederacja się składa z dwóch członów i to jest całkowicie czytelne dla naszych wyborców, w czym się zgadzamy, co jest wspólnym postulatem, a w czym gdzie te różnice przebiegają.
11: To jedna z
12: podstaw. To są też rzeczy, w których się różnimy, bo Konfederacja się składa z dwóch członów i to jest całkowicie czytelne dla

0: Konfederacja się różni. Sławomir Mentzen mówi,
1: sposób?
0: No już panu mówię, Sławomir Mentzen mówi tak, prezydent powinien przyjąć ślubowanie. Krzysztof Bosak, co więcej, powiem panu, mówi tak, rano w naszym studiu mówi tak, oczywiście prezydent powinien przyjąć ślubowanie, po czym mija kilka godzin, Krzysztof Bosak przychodzi jako repetycję u Zbigniewa Boguckiego i się okazuje, że jednak się wycofuje ze swojego
2: zdania. To nie tylko Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak tu mówią jednym głosem, ale prezydent Nawrocki mówi
0: jednym głosem.
2: Prezydent Nawrocki mówi jednym głosem razem z nimi, bo prezydent też mówi, że ma obowiązek konstytucyjny przyjąć ślubowanie od każdego prawidłowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Mamy tych sędziów elektów w tej chwili kilku czekających w kolejce, natomiast prezydent nie ma obowiązku, nie ma żadnego konkretnego terminu
0: wskazanego. Panie pośle, chyba pan nieuważnie słucha prezydenta, bo prezydent nie mówi w ten sposób.
2: Bardzo uważnie słucha prezydenta.
0: Nie aż tak, prezydent chce sprawdzać Macieja Berka. Ma do tego prawo, czy nie?
2: Ma do tego prawo, bo jest strażnikiem konstytucji. Jeżeli są wątpliwości...
0: A gdzie jest w konstytucji napisane, że prezydent może sprawdzać Trybunał Konstytucyjny?
2: Przepis, że jest strażnikiem konstytucji. I jeżeli są wątpliwości co do formalnej prawidłowości wyboru Macieja Berka, a są te wątpliwości, no to prezydent, który jako ten, kto ma przyjąć od niego ślubowanie, wziąć odpowiedzialność za dopuszczenie go do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, ma nie tylko prawo, ale i obowiązek to wyjaśnić.
0: Ale to pan jest prawnikiem, nie ja. I wie pan, na czym polega zasada legalizmu?
2: Tak, oczywiście.
0: Czyli na
2: powiem
0: czym?
2: Więcej. Nawet jestem radcą prawnym wpisanym na
0: Cudownie.
2: Listę radców prawnych, podobnie jak Maciej Berek. I jestem w bardzo podobnej sytuacji do niego. To znaczy od 2,5 roku jako poseł jestem aktywnym radcą prawnym wpisanym na tę listę, ale jednocześnie prawie w ogóle, tak, nie zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej. I gdyby ktoś w tej chwili przyszedł i zapytał, czy ja przez te 2 lata mam to doświadczenie tak wymagane jako staż do statusu sędziego, którym Maciej Berek się legitymuje, gdybym chciał na przykład zostać sędzią i miałbym przynieść wykaz spraw za te 2,5 roku, które wykonywałem, a taka jest procedura, że jak się chce zostać sędzią, przekwalifikować za cena sędziego, to trzeba pokazać wykaz spraw, to ja miałbym bardzo króciutki ten wykaz.
0: Tylko pytanie jest takie, czy prezydent ma prawo, żeby sprawdzać takie rzeczy? Czy u pana,
2: prawo
0: panie pośle? Nie. Gdzie to jest napisane? Otóż wie pan doskonale, że nigdzie nie ma takiego prawa, które by pozwalało prezydentowi weryfikować wybór Sejmu. Prawda?
2: Prezydent jako strażnik konstytucji ma prawo do każdego organu w Polsce zadać pytanie, zażądać informacji, zażądać dokumentów i szczególnie w sytuacji, kiedy ma przepis nakazujący mu przyjąć ślubowanie, no to ma prawo się interesować tym, czy sędzia był prawidłowo wybrany, czy
0: prezydent
2: spełnia formalne przesłanki.
0: Prezydent ma prawo dbać o przestrzeganie prawa i przestrzeganie konstytucji, jest jej strażnikiem, ale tylko, rozumiem, w granicach i za pomocą narzędzi wyznaczonych przez prawo.
2: Nie. Panie redaktorze, to jest podobna dyskusja, jaka była przy okazji przedstawicieli służb specjalnych, którzy odmawiali stawienia się na wezwanie służb czy wojska, tak? Oficerów, tak, generałów, którzy odmawiali stawienia się w Pałacu Prezydenckim, składania wyjaśnień. Prezydent jest głową państwa, jest naczelnym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Jeżeli zadaje komuś pytania, jeżeli żąda dokumentów, to psim obowiązkiem wszystkich urzędników i żołnierzy jest dostarczyć te dokumenty i udzielić odpowiedzi.
0: W pewnym sensie ma pan rację, o tyle, że rozumiem, że zgadza się pan co do tego, że w pewnym sensie prezydent rozszerza swoje uprawnienia, czy wczyta więcej z tych uprawnień, które są w tej chwili zapisane.
2: No w Konstytucji jest, według Konstytucji jest strażnikiem Konstytucji i naczelnym zwierzchnikiem sił zbrojnych. To jak nie wiem,
0: tylko
2: jak
0: nie
2: musiałby rozszerzyć swoje kompetencje, żeby uznać, że o tu już się posunął za daleko.
0: My na pewno tego tutaj nie rozstrzygniemy w tym studiu, panie pośle, tak mi coś podpowiada. A teraz możemy porozmawiać na temat...
2: Kompetencja, żeby uznać, że o tu już się posunął za daleko.
0: My na pewno tego tutaj nie rozstrzygniemy w tym studiu, panie pośle, tak mi coś podpowiada. A teraz możemy porozmawiać na temat emerytur dla cudzoziemców. Dlaczego Konfederacja chce wprowadzać czy ograniczać emerytury dla cudzoziemców?
2: To, co my chcemy zrobić tym projektem ustawy, który złożyliśmy w zeszłym tygodniu, to ograniczyć patologię występującą w polskim systemie, polegającą na tym, że jest możliwe, że przyjeżdża człowiek z Ukrainy lub Białorusi, pracuje w Polsce przez rok, miesiąc, tydzień, płaci jedną składkę i na podstawie tej jednej składki uzyskuje prawo do dopłaty z budżetu do emerytury minimalnej.
0: Tylko wie pan, że to się dzieje proporcjonalnie. Wie pan, sprawdza pan to w ZUS-u?
2: Nie. To się dzieje proporcjonalnie w tym znaczeniu, że on będzie dostawał emeryturę proporcjonalną do tego, ile składek zapłacił, ale jeżeli ta emerytura będzie niższa niż emerytura minimalna, to już ta dopłata nie będzie proporcjonalna do tego, ile składek zapłacił.
0: Wie pan, ilu obywateli Ukrainy pobiera w Polsce emeryturę?
2: Pobiera w Polsce emeryturę.
0: Tak, ilu się dopłaca, wie pan?
2: To w tej chwili to nie są bardzo duże liczby, natomiast mamy już, jakby zostało już wykryte przez Ukraińców, że można w ten sposób jakby zarobić, tak? I mamy sprawę pani, która pozwała ZUS do sądu, domagając się 150 tysięcy. Mamy panią, gdzie już jest decyzja, że

0: ona po zapłaceniu kilka tysięcy składek w Polsce dostaje 70 tysięcy złotych wyrównania, tak, należnego jej na podstawie tych przepisów. Jeżeli my to zostawimy nieuporządkowane, to za kilka lat to już nie będzie 1,5 tysiąca ludzi, tylko to będzie szło w dziesiątki i setki tysięcy.
1: A wie pan, ile wpłacili cudzoziemcy do funduszu emerytalnego?
0: Dużo więcej. Dużo tak, więcej. Ale to jest na poczet ich emerytur.
1: 20 miliardów.
0: To, i tak, i oni dostaną za te swoje odłożone składki, dostaną emerytury należne im, tak, wynikające z tego, jakie składki wpłacili. Natomiast nie powinno być sytuacji, że my z podatków Polaków z budżetu dopłacamy do emerytury minimalnej, która nie wynika ze składek opłaconych tutaj przez imigranta.
1: Wie pan, że gdyby ten pomysł wszedł w życie, to wiele set tysięcy Polaków również nie dostawałoby tych pieniędzy dopłat. Jak to nieprawda? Nie dostawaliby pieniędzy ci, którzy pracowali chociażby długo w szarej strefie i których składki też by nie wystarczały.
0: Ci, którzy pracowali długo w szarej strefie, nie mają prawa do emerytury minimalnej, bo nie mają wyrobionego stażu.
1: Ale gdyby częściowo pracowali, mówię, gdyby część swojego życia przepracowali w szarej strefie, nie zapłaciliby tej 25-krotności płacy minimalnej.
0: Jeżeli ktoś wyrabia normę tę obecnie już istniejącą w przepisach 25 lat dla mężczyzn lub 20 lat stażu pracy dla kobiet, to znaczy, że ma odłożone tyle składek, co ten próg, który my chcemy naszą ustawą wprowadzić. Problem z uzyskaniem tej kwoty w ZUS-ie odłożonej mają wyłącznie ludzie, którzy mają co prawda staż pracy, ale wyrobiony w większości poza granicami Polski.
1: Czy gdyby Polacy pracowali poza granicami Polski, gdyby to rozumowanie przełożyć, rozumiem, że Polska nie ma wtedy podpisywanych żadnych umów, bo do tego to zmierza, rozumiem, taki pomysł.
0: Polska nie powinna takich umów podpisywać z krajami biedniejszymi.
1: Wtedy Polacy,
0: niż
1: rozumiem, wtedy jak to z biedniejszymi, to będziemy sobie kraje wybierać, w takim razie tylko podpisujemy z bogatszymi.
0: Oczywiście,
1: tak?
0: Że będziemy sobie wybierać kraje, z jakimi Polska podpisuje umowy międzynarodowe, zwłaszcza takie, które przewidują.
1: I tylko z bogatszymi potrzebujemy
0: możemy z biedniejszymi krajami podpisywać jakieś umowy, ale nie takie, które gwarantują, że każdy Ukrainiec, Białorusin, a niedługo Hindus czy Brazylijczyk, który przyjedzie do Polski i tu tydzień popracuje, to dostanie emeryturę.
1: Ale jeżeli Polak by pracował, jeżeli gdzieś za granicą i rozumiem, tam za granicą stosowano by takie prawo, jakie proponuje Konfederacja, to on by nie dostawał tej emerytury.
0: Według mojej wiedzy, żaden kraj na świecie nie ma tak absurdalnych przepisów jak Polska w tym zakresie. W żadnym kraju na świecie nie jest możliwe, żeby Polak tam sobie przyjechał, popracował tydzień i uzyskał prawo do emerytury minimalnej w danym kraju.
1: Panie pośle...
0: Ale jeżeli zna pan taki kraj, to jest to odpowiedzialność tego kraju, a nie odpowiedzialność polskiego rządu, żeby pilnować innych państw.
1: Konfederacja zagłosuje za ustawami zdrowotnymi dotyczącymi chociażby zarobków lekarzy?
0: Zależy, za którymi. Będziemy każdą z tych ustaw indywidualnie analizować, sprawdzać, konsultować te rozwiązania i decydować, jak zagłosujemy.
1: Lekarze zarabiają za dużo, pana
0: niektórzy
1: zdanie?
0: Niektórzy na pewno.
1: Ale powinny niektórzy te zarobki być ograniczone urzędowo? Zawahał się pan.
0: Urzędowe ograniczanie zarobków to jest zawsze ryzykowne zajęcie.
1: Szczególnie dla posłów. Myślałem, że ryzykowne jest recenzowanie urzędowych zarobków, bo rzeczywiście zgodzę się z tym, że jest to ryzykowne dla posła Konfederacji.
0: Jest to ryzykowne również wizerunkowo, żeby ktoś, kto sam ma urzędowo wyznaczane pensje, recenzował, jak to jest w
1: wypadku innych
0: ludzi.
1: To jak z tymi zarobkami lekarzy w takim razie?
0: Natomiast na pewno moim zdaniem trzeba się w większym stopniu przyjrzeć temu, z czego te wysokie zarobki wynikają, to znaczy z patologii w wycenie i rozliczaniu świadczeń. Dlatego, że mamy narzędzia do tego, tak mamy obecnie w NFZ-cie narzędzia do tego, żeby wyłapywać sytuację, gdzie widzimy, że na przykład w jakimś szpitalu jest wykonywanych 3 razy tyle świadczeń zdrowotnych X, niż w innych szpitalach. I ktoś na tym zarabia, tak? I to się da zbadać, to się da skontrolować i do tego nie trzeba uchwalać żadnych nowych ustaw. Trzeba po prostu, żeby ludzie z NFZ-u zaczęli wykonywać swoją pracę, żeby minister zdrowia zaczął wykonywać swoją pracę.
1: Ale trzeba było uchwalić ustawę chociażby o powiązaniu PESEL z zarobkami, to jest jedna sprawa. Trzeba było uchwalić, trzeba dołożyć pieniądze NFZ-owi.
0: Trzeba uchwalać dobre ustawy, trzeba wprowadzać nowe bezpieczniki, ale jeżeli mieliśmy sytuację, że jeden lekarz zarabiał na 3 dyżurach jednocześnie, odbywających się w tym czasie w 3 różnych miejscach i według NFZ on był fizycznie obecny w 3 miejscach w tym samym czasie, no to oczywiście, że tak nie było i tutaj nie da się tego ustawą zakazać. Tutaj trzeba po prostu zacząć weryfikować, za co my płacimy.
1: A propos obecności, niemała kandydata Konfederacji jest nieobecny w wyborach w Krakowie. Kompromitacja Konfederacji?
0: No tak.
1: Skompromitowaliście się. Dlaczego w takim razie?
0: Nie pozbieraliśmy podpisów i nie mamy kandydata w wyborach.
1: A dlaczego to się nie udało? To jak wy chcecie rządzić krajem, powiedzą niektórzy, skoro nie potrafiliście sobie poradzić z takimi prostymi rzeczami, jak zebranie podpisów w wyborach do prezydenckich w Krakowie?
0: Wpadki się zdarzają.
1: To jest więcej niż wpadka.
0: Oczywiście, że to jest wpadka i jest ona rozliczona. Głowy poleciały, wyciągamy z tego wnioski i zobowiązujemy się wobec wyborców, że nic takiego się nigdy nie wydarzy. To jest nauczka, żeby po prostu nawet rzeczy, które wydają się proste i oczywiste, żeby nigdy nie lekceważyć, nigdy nie pozwalać, żeby one były niedopilnowane. No i tyle, no.
1: A to jest tak, że dlatego, że nie macie struktur, nie udało się zebrać tych podpisów?
0: Nie, no panie redaktorze, my w Krakowie zbieraliśmy dużo więcej podpisów w dużo krótszym czasie w poprzednich kampaniach.
1: Tutaj dlaczego się teraz nie udało?
0: Dlatego, że właśnie, no powiedziałbym, że właśnie temat został zlekceważony, tak? Że to okazało się zbyt proste, zbyt oczywiste. Kto to zlekceważył, to już zabrał głos w tej sprawie Sławomir Mentzen.
1: I rozwiązał struktury ludzi, Konfederacji. Czy swojej partii, przepraszam, Nowej
0: i
1: Nadziei.
0: I możemy jedynie po prostu zagwarantować, że ani w Krakowie, ani nigdzie indziej się taka sytuacja więcej nie powtórzy.
1: Tak mówi Michał Wawer, wiceprzewodniczący klubu Konfederacji, gość rozmowy popołudniowej w RMF FM. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

18.35, zaczynamy wieczorny program w Radiu RMF24. Agent AI włamał się na australijski rządowy portal. Co to oznacza? Jakie są zagrożenia? O tym porozmawiam z ekspertem. Naszym gościem będzie Marcin Sawicki. To po 19.00. Przeniesiemy się również do Waszyngtonu. Tam Donald Trump podejmuje przywódcę Chin. Krzysztof Urbaniak, witam serdecznie i zapraszam. Dobry wieczór.

0: W Radiu RMF24 wracamy teraz do tragicznych informacji. Jeden ksiądz nie żyje, dwóch innych jest rannych, w tym jeden bardzo ciężko. Do tej tragedii doszło w podkarpackim Jarosławiu. Do tamtejszego klasztoru wszedł młody mężczyzna, który zaczął atakować nożem znajdujące się tam osoby. Zatrzymany to 31-letni obywatel Ukrainy. Na miejscu jest reporter Dominik Smaga. Dominiku, co dokładnie się wydarzyło i co już zdążyła ustalić prokuratura?
1: Wiadomo, że mężczyzna wszedł najpierw do pomieszczeń kuchennych. Tam zaczął się atak. Sprawca używał noża, najprawdopodobniej pochodzącego z tej właśnie kuchni. Stamtąd przeszedł do kościoła, gdzie zaatakował między innymi znajdującego się w konfesjonale księdza. Duchowny tego ataku nie przeżył. Zmarł w szpitalu, gdzie trafiło też dwóch innych księży. Łącznie mężczyzna ranił 5 osób. Niedługo po tym zdarzeniu pojmała go policja tutaj, na terenie klasztoru. Zatrzymanie przebiegło spokojnie. Prokuratura ustaliła, że dzisiaj w nocy 31-latek wjechał do Polski z terenu Niemiec. Poruszał się sam. Samochodem zmierzał na polsko-ukraińskie przejście graniczne w Korczowej, ale nie udało mu się go przekroczyć. Wtedy pojechał do Jarosławia, na teren klasztoru znanego w okolicy z pomocy obywatelom Ukrainy. Dlaczego przyjechał akurat tutaj? Dlaczego w takim celu? Prokuratura tego jeszcze nie wie.
2: Tutaj na terenie znajdował się punkt pomocy osobom, które przybywały tutaj z Ukrainy. Ale na chwilę obecną nie mamy potwierdzonych informacji, aby pan korzystał z takiej pomocy, która tutaj na miejscu byłaby mu kiedykolwiek udzielana.
1: Mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Motywy działania sprawcy pozostają nieznane. Na razie nie wiadomo, czy mężczyznę uda się dzisiaj przesłuchać. Jak informuje prokuratura, ma obrażenia ciała. Wiadomo już, że nie był pod wpływem alkoholu, a na wyniki badań pod kątem narkotyków trzeba poczekać. Zatrzymanemu grozi dożywocie. Na terenie Jarosławia ogłoszona została żałoba, która ma obowiązywać do końca tygodnia, a do miasta skierowane zostaną dodatkowe siły policji, co ogłosiła dziś wojewoda podkarpacka po posiedzeniu sztabu kryzysowego. Z Jarosławia Dominik Smaga.
0: Do tego tematu wrócimy w faktach o godzinie 19. Radio RMF.

0: W Radiu RMF 24 zgodnie z zapowiedzią przenosimy się ponownie do Waszyngtonu. Tam prezydent Donald Trump podejmuje przywódcę Chin. W planie wypełniony po brzegi jest też kolacja państwowa. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, jest przed Białym Domem. Witamy.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kłaniamy się. Pawle, wiemy, że prezydent Trump powitał Xi z wielkimi honorami, oczekując ustępstw od Pekinu. Jednak, jak już mówiłeś w Faktach RMF FM, uwaga skupia się na sporze z dziennikarzami.
1: Tak, media Stanów Zjednoczonych komentują, że dawno żaden przywódca Stanów Zjednoczonych w taki sposób nie witał zagranicznego gościa. Wczoraj Donald Trump, przypomnę, pofatygował się nawet na lotnisko w bazie Andrews, gdzie oczekiwał zresztą na opóźniony samolot. Kiedy on był w Chinach, Xi nie pojechał przywitać go na lotnisko. A dzisiaj na terenie Białego Domu salwy honorowe, czerwony dywan, rozmowy w gabinecie owalnym, spotkanie w ogrodzie różanym, także w innych pomieszczeniach Białego Domu. Rozmowy w różnych formatach, różnych grup, przedstawiciele z Chin, przedstawiciele ze Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele świata polityki, ale także i biznesu. Na koniec będzie wystawna kolacja, ale mógłbym jeszcze tak przez chwilę wymieniać. Donald Trump chce zaimponować Xi, podkreślają tutaj komentatorzy w Stanach Zjednoczonych, ale wszystko wskazuje na to, że Trump wbrew planom będzie musiał wpuścić na teren Białego Domu znienawidzonych dziennikarzy. W tej chwili można powiedzieć, że trwa coś w rodzaju próby sił, bo w nocy na kilka godzin przed wizytą Xi, gdzie Trumpowi zależy na wizerunku i bardzo dobrych komentarzach, federalny sąd w Waszyngtonie nakazał administracji Donalda Trumpa przywrócenie trzem redakcjom CNN, MS Now i Politico dostępu do Białego Domu. Donald Trump uważa, że te redakcje publikują fałszywe informacje na jego temat. Powiedział, że chodzi o ogólne informacje, o to, co działo się na przestrzeni ostatnich miesięcy, nie wskazał konkretnych publikacji. Sędzia uznał, że zakaz jest niezgodny z konstytucją Stanów Zjednoczonych. Prezydent Trump w zeszłym tygodniu zakazał wstępu dziennikarzom tych redakcji do Białego Domu. Sprawa trafiła do sądu. Na razie Biały Dom odmawia dziennikarzom pozwolenia na wejście. Dziennikarze są przed Białym Domem. Trwa próba sił, jak powiedziałem. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Natomiast Donaldowi Trumpowi zależało, żeby w mediach ten dzień wyglądał wyjątkowo i pięknie. A teraz uwaga skupia się właśnie na tym sporze z dziennikarzami. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękujemy, Pawle. A już za chwilę u nas najnowsze wydanie Faktów RMF FM. W nich m.in. nowe informacje w sprawie ustawy o nadzwyczajnym opodatkowaniu koncernów paliwowych. Zostańcie z nami, jest 18.51.
2: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: A już teraz wracamy do Studia Faktów w RMF FM. Jest 19:00. Zapraszają Ania Wachowska i Tomasz Weryński.
1: Zapraszamy.
2: Jeden z poszkodowanych księży w ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu wyszedł ze szpitala.
1: Na początek ustalenia reportera RMF FM w sprawie dzisiejszej tragedii.
2: Potem wyścig o to, kto pierwszy doprowadzi do obniżek cen paliw.
1: Rządowy projekt trafił na biurko prezydenta, a prezydencka propozycja przepisów wciąż w konsultacjach.
2: Zdrowe drugie śniadanie nie musi być skomplikowane.
1: Posłuchajcie, jak przygotować dziecku smaczny posiłek do szkoły. Do opactwa w Jarosławiu powrócił jeden z księży rannych w dzisiejszym ataku nożownika. Duchowny jest przesłuchiwany.
2: Nie będzie za to dzisiaj przesłuchania sprawcy ataku, w którym, przypominamy, śmiertelnie raniony został ksiądz przebywający w konfesjonale.
1: Przed opactwem jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co jeszcze mówi prokuratura?
3: Oficjalnie potwierdza, że zabandażowany mężczyzna, którego przywieziono tu koło 18:00, to jeden z rannych księży. Pozostali poszkodowani są w szpitalach. Najciężej ranny przeszedł dwie operacje ratujące życie.
4: Trzy osoby pozostają nadal w szpitalu. Jeden z pokrzywdzonych dotarł właśnie tutaj już na miejsce zdarzenia, do miejsca swojego zamieszkania.
3: Mówi prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu, która to jednostka najprawdopodobniej jutro przejmie śledztwo. Potwierdza też, że do tej pory nie został przesłuchany 31-letni obywatel Ukrainy, sprawca tego ataku, i że przesłuchania dzisiaj na pewno nie będzie. Mężczyzna, jak informuje prokuratura, pozostaje pod dozorem policji. Z Jarosławia Dominik Smaga.
2: Ustawa o nadzwyczajnym opodatkowaniu koncernów paliwowych już na biurku prezydenta.
1: Projekt Karola Nawrockiego w tej samej sprawie nadal w konsultacjach.
2: Tak wygląda dziś wyścig konkurujących ze sobą propozycji obniżki cen paliw.
1: Ze szczegółami tego finiszu dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
2: Tomku, na razie górą rządowa większość.
5: Koalicja bez skrupułów wykorzystuje to, że to pod jej dyktando prowadzone są prace w parlamencie. Senat bez żadnej zmiany uchwalił dziś po raz drugi niemal tę samą ustawę przyjętą przez rząd we wtorek, a już w piątek uchwaloną przez Sejm. Cały proces legislacyjny potrwał kilka dni i stanęło dokładnie na tym, co proponował rząd. Projekt ustawy pozwalającej na obniżkę cen paliw przygotowany przez prezydenta tymczasem wciąż nie doczekał się nawet nadania w Sejmie numeru druku. Od piątku analizowały go sejmowe służby prawne. Dziś został dopiero skierowany do zaopiniowania przez samorządy prawnicze i organizacje gospodarcze. To zabierze kolejne tygodnie, tymczasem ustawa rządu już dziś czeka na prezydencką decyzję. Kancelaria Karola Nawrockiego nieoficjalnie zapowiada odesłanie jej do Trybunału. Jeśli tak będzie, nadzieje na obniżkę cen paliw spadną niemal do zera.
2: Przed sądem w Ostrowie Mazowieckiej stanie 9 członków jednej z komisji obwodowych.
1: Są oni oskarżeni o niedopełnienie obowiązków podczas drugiej tury ubiegłorocznych wyborów prezydenckich.
2: Według śledczych komisja źle policzyła wyniki głosowania w tym obwodzie.
1: Ostatecznie w grupie kart z głosami oddanymi na Rafała Trzaskowskiego znalazło się 101 kart z głosami faktycznie oddanymi na Karola Nawrockiego i jedna nieważna.
2: A wśród kart z głosami na Nawrockiego była jedna z poparciem Trzaskowskiego.
1: W śledztwie prawie wszyscy oskarżeni nie przyznali się do winy, grozi im do 2 lat więzienia.
6: Zdrowa dieta w faktach RMF FM.
1: Jak przygotować prostą i zdrową śniadaniówkę dla dziecka do szkoły?
2: No pytamy, bo w mediach społecznościowych trwa rywalizacja rodziców na idealne pudełka do szkoły.
1: W nich są kwiaty lub gwiazdki wycinane z warzyw i owoców. Codziennie świeżo pieczony chlebek bananowy lub bułeczki domowe prosto z pieca.
2: Nie instagramowa rzeczywistość to często niezbyt zdrowe przekąski wsypywane do pojemnika.
1: Co zatem przygotować dziecku do szkoły, by było to i smaczne, i zdrowe.
7: Mamy tutaj śniadaniówkę. Mamy jakieś różne ryżowe wafelki, słone precelki.
8: Wybierajmy może owoce, produkty pełnoziarniste. Oczywiście dodatek warzyw też wskazany.
7: Co pani jako mama dietetyk zamyka w tej śniadaniówce?
8: Orzechy, borówki, ale też często są to serki.
7: Jest też ta część pokazowa, promowana przez mamy w internecie. Upiekę chlebek bananowy.
8: Jeżeli nie mamy czasu, nie dajmy się zwariować. Kupienie pieczywa dobrej jakości w dobrej piekarni będzie też równie fajnie zaspokajać potrzeby dziecka.
2: Radzi Agnieszka Karelus, dietetyk ze szpitala MSWiA w Krakowie.
1: Rozmawiała z nią dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba.
2: Artykuł naszej dziennikarki pod tytułem Pokaż śniadaniówkę, a powiem, jaką jesteś mamą. Zdrowie na zdjęciu znajdziecie na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.
0: To jak już wiemy, jak przygotować zdrową śniadaniówkę, to teraz, no prawie przy kolacji, pomówmy o kolejnych tematach w Radiu RMF 24. Jak już mówiliśmy, agent OpenAI włamał się na australijski rządowy portal i o tym porozmawiam za chwilę z naszym gościem, którym będzie dziennikarz Marcin Sawicki, ekspert od sztucznej inteligencji. Krzysztof Urbaniak, zapraszam.

0: To jest wieczorny program w Radiu RMF 24. Słuchacie nas w internecie na rmf24.pl i RMF On w DAB+, a także na 95.1 FM we Wrocławiu. Jak już mówiliśmy, agent sztucznej inteligencji opracowany przez firmę OpenAI włamał się do australijskiego rządowego systemu statystycznego i naruszył niewrażliwe dane powszechnego systemu ochrony zdrowia, oświadczył premier tego kraju Anthony Albanese. Z kolei przebywając w Nowym Jorku na zgromadzeniu ogólnym ONZ, Albanese przekazał w środę, że odbył, cytuję, bardzo szczerą rozmowę z dyrektorem OpenAI i samym Altmanem o tym, że firma zbyt długo zwlekała z przekazaniem informacji o naruszeniu bezpieczeństwa przez AI. Dodał, że uważa, że to jest jeden z pierwszych na świecie publicznie zgłoszonych przypadków włamania się do rządowego systemu przeprowadzonego przez sztuczną inteligencję. I porozmawiam teraz o tym z naszym gościem. Z nami na łączach pan Marcin Sawicki, dziennikarz, ekspert zajmujący się sztuczną inteligencją, współzałożyciel szkoły promptowania, prowadzący bloga revolucjaai.com. Dobry wieczór, witamy.
1: Dobry wieczór państwu.
0: Czym się różni albo co wspólnego ma ten incydent z informacją sprzed kilku tygodni o roju agentów AI, które zaatakowały platformę Hugging Face?
1: Te dwa zdarzenia są do siebie podobne, ale one nieco co innego komunikują, bo to pierwsze zdarzenie, o którym być może jeszcze pamiętamy sprzed paru tygodni, które działo się w lipcu, to było zdarzenie, w ramach którego agenty sztucznej inteligencji, czyli można po prostu powiedzieć, że to były takie oddzielne programy sztucznej inteligencji, one się wydostały na świat w ramach takiego eksperymentu, gdzie miały bardzo trudne zadanie do rozwiązania. I one sobie z tym zadaniem nie mogły poradzić i dlatego szukały wszystkich możliwych metod na rozwiązanie, łącznie z takimi metodami, nazwijmy to, zabronionymi. I one się wydostały wtedy, używając znalezionej luki. Luki, o której ludzie nie wiedzieli, że istnieje. Teraz mamy do czynienia ze zdarzeniem, w ramach którego agent sztucznej inteligencji wykonywał zadanie, które wydaje się powinno być zadaniem banalnym, prostym, które nie zmusza tych algorytmów do szukania coraz to nowych i nieznanych ścieżek. Ten agent dostał, według raportu firmy badawczej Transluce, dostał zadanie po prostu zebrania informacji z internetu. Czyli można by powiedzieć, ten agent był taką wyszukiwarką. Chodził sobie i zbierał pliki. I teraz, jeśli słowa użyte przez australijskiego premiera są precyzyjne i rzeczywiście jest dokładnie tak, jak on powiedział, to mamy do czynienia z sytuacją, w której agent dostaje niewinne i łatwe zadanie i przy okazji zaczyna łamać zabezpieczenia. I teraz my nie wiemy, jakiego to były typu zabezpieczenia. Czy to była stara strona, źle zabezpieczona, z dziurami i w zasadzie ten agent się nie musiał nawet wysilać, żeby dostać te dane zabronione, czy jednak tam była jakaś już forma, ja bym powiedział, wyższego kombinowania i on, mimo że miał zabezpieczenia, to stwierdził, a ja i tak spróbuję je obejść i wejdę sobie do środeczka.
0: Tak, premier Albanese mówił, że to są niewrażliwe dane powszechnego systemu ochrony zdrowia. A to jest w ogóle kolejna sytuacja, kiedy o takim ataku AI dowiadujemy się miesiąc po zdarzeniu. Skąd się bierze to opóźnienie?
1: To jest bardzo dobra obserwacja i to jest również jeden z czynników, dla których jednak środowisko zajmujące się AI i cyberbezpieczeństwem trochę jest zaniepokojone. Dlatego, że tutaj firma OpenAI, ona sama się dowiaduje też po fakcie, że jej agenty zaczęły robić i że zrobiły 2 miesiące temu, 3 miesiące temu, że robiły rzeczy, których, no nie chcę powiedzieć, są nielegalne, bo ja nie jestem prawnikiem i nie potrafię kwalifikować.

0: być może wiedział coś już, coś przeczuwał, że ten stan rozwoju, stan kontroli tej technologii jest niezadowalający i teraz możemy wziąć za dobrą monetę to, co oni mówią, że to jest pierwszy atak, że wcześniej nie było, ale prawdę mówiąc, ja bym się nie zdziwił, jeżeli w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy my się dowiemy o kolejnych, ponieważ w tej chwili dokładnie to wszystko przebiega według tego trendu, to znaczy, że my się dowiadujemy o kolejnych, im głębiej grzebią, tym więcej się doczytują, a trzeba powiedzieć, że ta technologia w tej chwili, ona jest całkiem upowszechniona, my teraz słyszymy o przypadkach testowych. To są modele, które oni sobie testują przed wypuszczeniem na świat. Natomiast ja na przykład jestem prywatnie zaniepokojony tym właśnie zdarzeniem, dlatego że ja zawodowo używam agentów i ja ich używam często. Bywają tygodnie, że używam ich codziennie do różnego rodzaju zadań. I ten incydent, o którym dzisiaj rozmawiamy, on oznacza, że ja powinienem jako użytkownik zacząć się przejmować, czy może moje agenty, które zostały zrobione właśnie przez firmę OpenAI, czy one się zachowują w sposób legalny? I tutaj na przykład branża ubezpieczeniowa prawdopodobnie będzie sobie zarabiała, bo oni już zaczynają sprzedawać ubezpieczenia. Mówią ludziom, słuchajcie, czy wy jesteście pewni, co robią wasze agenty? A może się powinniście ubezpieczyć, bo może wasze agenty będą robiły krzywdę innym ludziom, będą wchodziły na ich infrastrukturę, będą atakowały ich strony, ich serwisy.
1: Czyli możemy się spodziewać takiej lawiny ataków AI?
0: Czy lawiny, tego nie wiem. Tutaj trzeba byłoby prosić o komentarz kogoś ze strony specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Na pewno jest tak, że ludzie w branży cyberbezpieczeństwa i w ogóle systemów AI mówią, że świat się dosyć szybko zmienia i że wszystkie zagrożenia, o których my wiedzieliśmy, że do tej pory istniały, one dzisiaj, jest ich jeszcze więcej. To jest jakby sytuacja, że my po prostu żyjemy, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, możliwości systemów informatycznych, że po prostu wszystkie dzwonki alarmowe dzwonią, o których wiedzieliśmy, że one są. Będzie więcej ataków, ich jest już w ogóle więcej według statystyk. To jak tylko się ukazał czat GPT, to ja pamiętam, że wszedłem na strony Europolu, to jest organizacja policyjna europejska, i Europol już wtedy informował, że liczba ataków hakerskich błyskawicznie wzrosła. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory, zanim się ukazały te modele sztucznej inteligencji, to ataki hakerskie mogli wykonywać tylko ludzie, którzy się na tym znali. A teraz sztuczna inteligencja umożliwia wykonywanie ataków, ale też robienie aplikacji. To nie jest tylko robienie czegoś złego. Mhm. Umożliwia robienie tego typu działań osobom, które się nie znają. One tylko muszą poprosić, zdefiniować, czego chcesz, umieć sobie wyobrazić, umieć opisać, i sztuczna inteligencja zaczyna to robić. No więc źli ludzie tego używają do ataków i tych ataków jest już coraz więcej. Natomiast czy będzie ich lawinowo więcej? Też trzeba pamiętać, że to jest wyścig zbrojeń i te wielkie firmy technologiczne, które nam dostarczają internet, dostarczają nam pocztę, dostarczają usługi, zabezpieczają węzły kluczowe w internecie, te firmy, one mają swoje modele i one w pewnym sensie biorą udział w wyścigu zbrojeń z tak zwanymi, jak to się mówi po angielsku, złymi aktorami, czyli osobami, które chcą wyrządzić szkody. I na razie możemy przypuszczać, że te wielkie firmy wygrywają na tym etapie ten wyścig, no bo ponieważ nasze poczty, strony jednak stoją, ta nasza infrastruktura bankowa się broni. Więc ja tutaj absolutnie nie chcę żadnej paniki wszczynać, natomiast jest tak, że z takich najbardziej zaskakujących może obserwacji, to po tym incydencie Hugging Face, czyli ten pierwszych atakach, o których słyszeliśmy, część z branży powiedziała, że przyszłość należy również w bezpieczeństwie do AI, bo tylko AI możesz tak szybko zareagować na atak innej AI. Czyli ludzie będą musieli używać takich systemów też, żeby się bronić.
1: A może szef Anthropica Dario Amodei miał rację, kiedy ostrzegał nas niedawno, że w ciągu 6-12 miesięcy sztuczna inteligencja może przejąć kontrolę nad internetem?
0: Z tymi opiniami firm, wielkich firm technologicznych, trzeba ostrożnie do tego podchodzić, dlatego że oni wiedzą, że oni mają problem. To jest problem, o którym właśnie mówi Pachocki, to jest problem, o którym przyznaje Dario Amodei. Natomiast trzeba pamiętać, że oni też chcą z tego zrobić maksymalnie duży użytek biznesowy. Czyli mamy problem, ale musimy zarobić. I co w związku z tym robimy? Oni w związku z tym starają się używać tych informacji,

0: jako formy takiej dziwnej reklamy. Bo za każdym razem, kiedy taka duża firma technologiczna, która robi AI, powie wszystkim na całym świecie, słuchajcie, ta sztuczna inteligencja się włamuje, to tak naprawdę spora część ludzi z tego rozumie, że tylko sztuczna inteligencja może nas obronić przed sztuczną inteligencją i tym bardziej chcą kupić usługi tej firmy. I oni to wiedzą. W związku to się nazywa po angielsku doom marketing, czyli taki rodzaj marketingu, reklamy, która jest oparta na wywoływaniu zagrożenia. Więc jak jest naprawdę, my no nie dowiemy się. To zawsze trzeba zaczekać na raporty, na wyniki analiz. Zawsze je dostajemy z poślizgiem. Ta sprawa jest bardzo świeża. My dzisiaj się dowiedzieliśmy, dlatego że premier Australii to ujawnił. Teraz wszyscy będą czytali raporty i będą się wczytywali. Za kilka dni, za tydzień będziemy znali opinie eksperckie, takie już bardziej wyważone, bardziej dokładne. W tej chwili jeszcze ten raport jest analizowany.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan Marcin Sawicki, dziennikarz, ekspert, który zajmuje się sztuczną inteligencją, współzałożyciel szkoły promptowania, prowadzący bloga rewolucjaai.com. Jeszcze raz dziękuję, spokojnego wieczoru.
0: Wzajemnie.
1: Kłaniamy się, a ja już teraz zapraszam was na jutrzejszy cykl Twoje zdanie. Tym razem w Gdańsku będziemy pytać, czy rozwój sztucznej inteligencji należy spowolnić. Twoje zdanie w Radiu RMF24 w każdy piątek od godziny 12. Bądźcie blisko radia.

0: W Radiu RMF 24 teraz sport. Piąta edycja piłkarskiej Ligi Narodów ruszyła. Pierwszy mecz reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną na Narodowym już jutro. Po raz pierwszy zagramy w dywizji B, niestety. Na oficjalnej konferencji przed jutrzejszym spotkaniem był dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, przypilnowałem.
0: Znakomicie. Co zdradził selekcjoner?
1: No, raczej taki do zdradzania zawsze skory nie jest, no bo to przecież trzeba zaskoczyć przeciwnika, trzeba powiedzmy mieć ten element zaskoczenia w zanadrzu, natomiast padła taka mało konkretna, ale i dość intrygująca zapowiedź. Powiedział, będziecie zaskoczeni, będzie się mówiło jutro o składzie na to spotkanie, już zawsze się mówi, ale to ewidentnie było takie, będzie się mówiło z zaskoczeniem i ja już jestem ciekaw, co te zaskoczenia oznaczają. Mogę zabawić się ewentualnie w typowanie. Myślę, że może chodzić o delikatną zmianę ustawienia na czterech obrońców i że może zobaczymy w związku z tym na lewej obronie Tymoteusza Puchacza, a na prawej Matiego Kasza. Czy zagra na przykład Kasper Potulski? Wątpię, ale już może Wiktor Nowak, grający w Slavii Praga, nasz młody środkowy pomocnik. Czemu nie? A może nawet dowołany przecież awaryjnie Marcel Reguła. Jego miało nie być. Młody zawodnik Zagłębia wskoczył przez kontuzję innych piłkarzy. Raczej wątpię, żeby Kacper Urbański wskoczył. Mateusz Żukowski raczej też nie. No ale bardzo jestem ciekaw, co się kryje pod tą zapowiedzią selekcjonera. Bardziej, nieco bardziej konkretnie było o bramkarzach, chociaż od razu powiem, że nie wiemy, który z tych trzech zagra jutro.
2: Chcemy zrobić tak, żebyśmy byli trochę bliżej poszukiwania tej jedynki, o której cały czas się mówi, kto tym numerem jeden w reprezentacji. I chcielibyśmy też Ligę Narodów wykorzystać na to.
1: Ja to odczytuję tak, że jutro zagra na przykład Marcin Bułka, ale już w następnym meczu wcale niekoniecznie. Ja przypomnę, że oprócz niego po kontuzjach Kamila Grabary i Bartłomieja Drągowskiego są jeszcze Mateusz Kochalski i jest młody Sławek Abramowicz, który gra w Jagiellonii, do tej pory bronił w U21.
0: A jakie są najmocniejsze strony Bośni? Jak mogą z nami zagrać?
1: Bośniacy to jest drużyna, ja trochę obserwowałem na mundialu, no nie jest to kadra, która gra jakiś porywający futbol, chociaż na pewno wielki szacunek za to, że w ogóle awansowali na Mistrzostwa Świata, bo pokonali przecież Włochów w barażach. My nie daliśmy rady Szwecji pokonać mimo wszystko, chociaż zagraliśmy ładniej dla oka. I tak może wyglądać to spotkanie, że my będziemy atakować, my będziemy przeważać, szczególnie, że gramy u siebie. Myślę, nawet pokuszę się o stwierdzenie, że nie mamy wyjścia. Bośniacy raczej ustawią się na konterkę, mają bardzo dobrą obronę. Nawet bywało tak, że grywali pięcioma obrońcami. Tam jest m.in. Tarik Muharemowicz z Leeds, podstawowy zawodnik, wysoko wyceniany. Doświadczony Sead Kolasinac z Atalanty, czyli kolega klubowy Nikoli Zalewskiego. Także Nikola Katic z Schalke. To rzeczywiście są takie nazwiska mocne, przez które być może trudno będzie przejść. A z przodu na pewno przy tych kontratakach pomoże Kerim Alejbegowicz, grający w podstawowym składzie Juventusu i coraz bardziej się tam wyróżniający. No a wobec tego, że prawdopodobnie nie zagra Edin Dzeko, to jest chyba najbardziej znane nazwisko bośniackie, no ale on kończy zaraz karierę w meczu ze Szwecją 2 października i tamtejsze media anonsują, że przeciwko Polsce nie zagra. Raczej pewnie Demirowicz ze Stuttgartu będzie odpowiadał za strzelanie goli. A jak my zagramy? Przemek Frankowski, który wraca do kadry po 11 miesiącach, potwierdza, że raczej będziemy w uderzeniu.
3: Mamy swój plan na ten mecz, narzucić swój styl grania i gdzieś kontrolować ten mecz, ale koniec końców celem jest zwycięstwo.
1: No wiadomo, celem jest zwycięstwo. Jutro o 20:45 na Narodowym zagramy równocześnie Szwecja kontra Rumunia. Też bardzo jestem ciekaw, co obejrzymy w tym drugim spotkaniu, bo zaraz potem my gramy ze Szwecją, no i potem oczywiście z Rumunami i jeszcze raz z Bośnią. Prawie 3 tygodnie potrwa to zgrupowanie.
0: 2-1, biorę w ciemno. To jeszcze krótko. To jeszcze krótko o tym, co dzisiaj w Lidze Narodów.
1: Dzisiaj m.in. Holandia-Niemcy. To będzie debiut na ławce trenerskiej Jurgena Kloppa. Ja o tym jeszcze więcej trochę powiem w faktach sportowych po 20. No ale też bardzo ciekawie zapowiada się spotkanie Norwegia-Dania. To będą przecież derby skandynawskie. Norwegowie pokazali, że są no, niesamowicie mocną drużyną na Mistrzostwach Świata. Przypomnę, doszli do ćwierćfinału, ale Duńczycy no, nie położą się na pewno przed Norwegami. Także bardzo ciekawie zapowiada się to spotkanie. No prawie prawie tak ciekawie jak Holandia-Niemcy, bo jednak debiut Jurgena Kloppa na ławce trenerskiej, znaczy debiut no oczywiście w skali reprezentacyjnej, no bo znamy go jako trenera klubowego, to będzie warto zobaczyć. Poza tym w dywizji A między innymi Portugalia-Walia i tam jeszcze spotkanie Serbia-Grecja. No i ja tylko tak na koniec powiem, że my gramy oczywiście o awans do dywizji A, tej najwyższej, z której spadliśmy niestety, no ale także o taką poduszkę bezpieczeństwa w Mistrzostwach Europy, bo jeżeli powinien nam się noga w eliminacjach, a wygramy dywizję B Ligi Narodów, to wystąpimy w barażach. Oczywiście wiemy, kto z takiej poduszki skorzystał, Szwedzi, no i wiemy, jak to się skończyło ich awansem na Mistrzostwa Świata.
0: Cezary Dziwiszek, redakcja sportowa, bardzo dziękujemy.
1: Dzięki.
0: A już za chwilę szef MSZ Radosław Sikorski o możliwych działaniach Rosji wobec państw NATO. Zostańcie z nami.
4: Radio RMF24.

Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Rosja może szykować w tym roku duże działania, powiedział w Nowym Jorku wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak zaznaczył, takie informacje Polska otrzymuje z wielu źródeł. Sikorski ocenił, że jednym ze scenariuszy może być prowokacja lub atak pod fałszywą flagą, który miałby stworzyć pretekst do kolejnej mobilizacji w Rosji. Według ministra Białoruś obawia się z kolei wciągnięcia w wojnę. Sikorski mówił też o możliwych działaniach Rosji wobec państw NATO. Jego zdaniem Moskwa może wybrać scenariusz poniżej progu pełnoskalowej wojny, który utrudniłby uruchomienie artykułu 5 NATO. RMF 24.

0: Tak, wam towarzyszymy muzycznie w Radiu RMF 24 w naszym programie wieczornym. A teraz o pięknym jubileuszu powiemy. Otóż dokładnie 100 lat temu, 24 września 1926 roku, prezydent Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. Powołanie przedsiębiorstwa miało ustalić i uporządkować sieć kolejową, która była różna w każdym z państw zaborczych. No, oczywiście przez 100 lat kolej zmieniła się diametralnie. Nasza reporterka pytała, za co cenicie kolej? Posłuchajmy.
1: Sama jazda pociągiem jest bardzo przyjemna, a PKP cenimy sobie za to, że można wymienić bilet, który się kupiło wcześniej, na ostatnią chwilę.
2: Rozumiem, że to właśnie doświadczenie sprzed chwili.
1: Dokładnie, to zrobiliśmy i jest super.
2: Ale tak. Jest taki urok w ogóle korzystania z przejazdów pociągiem?
1: Zdecydowanie, my często jeździmy do Sopotu i urokiem jest na przykład to, że nie trzeba płacić za parking.
2: A to jest duży plus.
1: Jest.
2: A dzisiaj gdzie jedziecie?
1: Do Sopotu.
2: Czy w ogóle się lubi, czy się jeździ, bo się musi?
3: Bardzo.
4: Lubimy kolej, bo jesteśmy pracownikami kolei. Ja jestem maszynistą PKP Cargo, także my poruszamy się na co dzień koleją, także bardzo lubimy kolej ze względu na pracę i ze względu na to, że jest ogólnie dostępny.
3: Może jesteśmy mało obiektywni jako kolejarze, ale dzisiaj polska kolej przez te 100 lat jednak się zmieniła kolosalnie. Szybko pociągi jeżdżą, nowe pociągi, nowe składy, wygodnie. Z punktualnością to jest różnie, ale i w Niemczech wszystkie pociągi nie jeżdżą punktualnie, więc nie powinniśmy narzekać, tylko jeździć koleją.
4: Dzisiaj średnia cena przejechania z Warszawy do Gdańska koleją jest około 100 zł, a jeżeli chodzi o samochód, no to sami wiemy, jak jest.
2: Za co państwo cenicie, kochacie kolej?
5: Dobre pytanie. Na 100 lat? Za to, że jest, że się rozwija. Jak jest punktualna, to jest wspaniała i nasza kolej wtedy jest naprawdę fajna. Jest
2: Ale dzisiaj stoimy sobie przy tablicy odjazdów.
5: No i mamy 65 minut opóźnienia. No i trochę smutno, no ale jak to się mówi, wszystko w życiu może się zdarzyć, więc szukamy pozytywów.
2: A pani lubi podróżować? Jest coś takiego fajnego w jeździe właśnie koleją?
6: Ja myślę, że to jest bardzo wygodne przede wszystkim dla osób, które pracują, bo to jest ten moment, który możesz jeszcze dalej wykorzystać.
2: Laptop na kolana i dalej pracuje pani, zamiast patrzeć przez okno i podziwiać widoki. No
6: tak, dokładnie tak.
2: Wi-Fi działa w pociągach?
6: Tak, działa i bardzo dobrze działa, tak.
2: Czyli nic nie przeszkadza pani w pracy w pociągu. I teraz co, te 65 minut, a tak docelowo jak to może wyglądać, jak państwo oszacujecie?
6: Nie zmieniłam bilet.
2: Czyli już nie będzie pani czekała?
5: To jest pozytyw, bo można pojechać drugim. Nie? No ja na razie cierpliwie czekam, ale mam też alternatywę za 35 minut, więc z uśmiechem na twarzy.
0: No i życzymy oczywiście kolejnych 100 lat polskim kolejom państwowym. A ten materiał zrobiła i usłyszała od przyjezdnych na dworcu Warszawa Wschodnia nasza reporterka Magdalena Greinert. Radio RMF 24, za chwilę u nas fakty o 20:00, w nich m.in. o umorzonym śledztwie przeciwko Lechowi Wałęsie. Zostańcie z nami.

0: To już 20. Wracamy do studia Faktów RMF FM. Zapraszają Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
1: Śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie umorzone.
2: Chodzi o sprawę autentyczności dokumentów z tak zwanych teczek Kiszczaka.
1: Byłego prezydenta podejrzewano o składanie fałszywych zeznań.
2: Baza paliw w szczecińskich Podjuchach bez pozwolenia.
1: Nadzór budowlany daje inwestorowi więcej czasu.
2: Dziś wieczór z Piłkarską Ligą Narodów.
1: I o tym w Faktach Sportowych w RMF FM.
2: Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie.
1: Były prezydent i przywódca Solidarności był podejrzany o składanie fałszywych zeznań w sprawie autentyczności dokumentów z tak zwanych teczek Kiszczaka.
2: W Faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy. Michale, jak śledczy uzasadniają tę decyzję?
3: Jak czytamy w komunikacie prokuratury, nie ma podstaw, by uznać, że Wałęsa jest autorem dokumentów ujawnionych w teczkach Kiszczaka, a tym samym nie ma dowodów, że były prezydent kłamał podczas przesłuchania w 2016 roku. Wtedy Wałęsa był przesłuchiwany jako świadek i zaprzeczył, że na ponad 50 dokumentach znajdujących się w teczce tajnego współpracownika SB o pseudonimie Bolek znajdują się jego podpisy. Były tam głównie pokwitowania odbioru pieniędzy, ale także zobowiązania do współpracy z komunistyczną służbą bezpieczeństwa. W 2023 roku warszawska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Wałęsie, twierdząc, że były prezydent zeznał nieprawdę. Dowodem miała być opinia biegłych grafologów, którzy stwierdzili, że na większości dokumentów faktycznie podpisał się Lech Wałęsa. W czerwcu 2024 roku sąd zwrócił sprawę prokuraturze, nakazując uzupełnienie postępowania. Ostatecznie dziś śledczy sprawę umorzyli. Uznali, że opinia biegłych nie była kategoryczna, a podczas oceny materiału popełnili oni szereg błędów.
1: Dodatkowe pół roku na legalizację budowy bazy paliw w szczecińskich Podjuchach. To decyzja powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
2: Budowa 7 zbiorników na paliwo wzbudza wśród mieszkańców duże kontrowersje, tym bardziej, że inwestor rozpoczął ją bez zezwolenia.
1: Sprawie przygląda się reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co usłyszałaś od mieszkańców?
4: Mieszkańcy czują się oszukani. Obiecywano im, że tę nielegalną inwestycję da się jeszcze zatrzymać.
5: Mieszkańcy od samego początku są przeciwni tej nielegalnej, jak my to mówimy, pato budowie, która z założenia była realizowana właśnie w taki sposób, aby dokumenty zdobyć później. Najpierw budować, a dopiero później legalizować. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego no nie tylko idzie na rękę, ale wręcz ciągnie za uszy inwestora.
4: Mówił mi pan Jakub, mieszkaniec Podjuch. W maju mieszkańcy zorganizowali głośny protest przeciwko budowie bazy paliw. Wzięło w nim udział kilkaset osób.
2: O tym, jak działać w sytuacjach kryzysowych, dyskutowali dziś polscy i ukraińscy samorządowcy.
1: W Warszawie zorganizowano konferencję pod hasłem Samorząd w czasie wojny i kryzysu.
6: Dzisiaj nic nie wskazuje na to, żeby doszło do pełnoskalowej wojny. Natomiast prowokacje mogą mieć charakter, którego nie przewidujemy i który może nas zaskoczyć.
2: Mówi Robert Gałązkowski, organizator spotkania w Warszawie i były dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
7: Festiwal filmowy w Gdyni w Faktach RMF FM.
1: Bardzo oczekiwany film Mniej Obcy miał dziś uroczystą premierę na festiwalu w Gdyni.
2: Jego bohaterem jest legenda polskiej muzyki, lider Lady Punk, Jan Borysewicz.
1: Z grającym tego muzyka Mikołajem Bukrewiczem i z reżyserem Christopherem Rusem spotkała się w Gdyni dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
8: Czy ty pamiętasz swoją pierwszą reakcję, jak się dowiedziałeś, że jest taka propozycja, żebyś zagrał Jana Borysewicza? Co sobie pomyślałeś?
9: Że jestem trochę za niski.
8: Nie było żadnego zawahania, legendę zagram.
9: Nie.
10: Mikołaj, ja to pamiętam trochę inaczej.
8: O, świetnie, no. To mamy konfrontację.
10: Jak dostałeś telefon, że jest przyklepane główną rolę, to ty musiałeś się rozłączyć, przetrawić to. Powiedziałeś, potrzebujesz 15 minut i dopiero później odzwoniłeś do mnie, bo to był taki szok dla ciebie, że musiałeś to przetrawić. Tak ja
9: czyli
10: to pamiętam.
9: Czyli może to jednak był szok, tylko wyparłem.
2: Mniej Obcy walczy na festiwalu w Gdyni o Złote Lwy, a 7 października trafi do streamingu.
1: Polecamy także nowe fakty w RMF FM w eterze o 21:00.
2: Zaprezentuje je Katarzyna Podraza.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Czas na fakty sportowe w RMF FM.
2: Cezary Dziwiszek.
12: Dobry wieczór, witam serdecznie. Liga Narodów piłkarska oficjalnie rozpoczęta meczem Dywizji D. Malta wygrała z Andorą 2-1. Piąta edycja, w której po raz pierwszy reprezentacja Polski zagra w Dywizji B, czyli nie tej najwyższej. Celem, co podkreślono na oficjalnej konferencji przed meczem z Bośnią i Hercegowiną, Przemysław Frankowski, jest powrót do najlepszych. Sam Franek wrócił do kadry po 11 miesiącach.
13: Wiadomo, ostatni rok był dla mnie skomplikowany. Miałem wiele kontuzji, ale teraz przepracowałem dobrze okres przygotowawczy, czuję się dobrze na tym skrupowaniu. Celem zawsze był powrót do reprezentacji. Cieszę się, że tu jestem. Teraz czas pomóc drużynie na boisku.
12: Spotkanie z Bośnią na Stadionie Narodowym jutro o 20.45, a dziś o tej samej godzinie kilka hitów w Dywizji A. Między innymi Holandia-Niemcy na Johan Cruyff Arena w Amsterdamie i debiut Jurgena Kloppa na ławce trenerskiej gości. Trochę minęło, odkąd grałem tu ostatnim razem. Nie mogę się już doczekać tej atmosfery i wszystkiego, co się z tym wiąże. Przyznaje Jurgen Klopp. Bardzo ciekawie zapowiadają się też skandynawskie derby Norwegii z Danią. Słowenia natomiast to trudny przeciwnik, ale jeśli zagramy na swoim poziomie, o wynik jestem spokojny, zapowiada przed jutrzejszym półfinałem siatkarskich Mistrzostw Europy Marcin Komenda. Biało-czerwoni zapoznali się dzisiaj z podmediolańską halą Unipol Forum.
14: Bardzo klimatyczna hala, myślę, że znakomita do tego, żeby tutaj odbywały się te decydujące mecze w trakcie tych Mistrzostw Europy. Zrobimy wszystko, żeby w jutrzejszym meczu pokazać się z jak najlepszej strony.
12: Po sensacyjnym odpadnięciu Włochów z Finami gospodarze zmienili harmonogram półfinałów. Siatkówka i futbol zatem ostatecznie się u nas nie nałożą. Ze Słowenią zagramy o 17.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Tu Radio RMF 24.
0: No i tak, jutro gramy o finał siatkarskiego Euro ze Słowenią o 17. Będziemy bardzo mocno trzymać kciuki w radiu RMF 24. I oczywiście jutro będziemy Was na bieżąco informować. A za chwilę powiemy o cenach węgla w Polsce przed sezonem grzewczym. Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam.

0: W Radiu RMF 24 teraz zapowiadany temat, czyli jak wyglądają ceny węgla przed sezonem grzewczym. Jak już mówiliśmy, zwiększono wydobycie węgla w Polskiej Grupie Górniczej. Wydobywczy plan zwiększono o około 1 000 000 ton. Coraz więcej ciężarówek pojawia się przed bramami kopalń, żeby odebrać zamówiony węgiel. Teraz na zakup węgla na zimę trzeba wydać około kilku tysięcy złotych, a ceny mogą jeszcze wzrosnąć.
1: Ile węgla pan zabierze?
2: 5 tu.
1: To jak długo trzeba będzie stać?
2: Wie pan co, przyjechał ich dzisiaj, także nie wiem.
1: Dużo węgla pan nabiera?
3: 26 ton.
1: I dokąd to trafi?
3: To akurat co teraz, to do ciepłowni do Olkusza.
1: Jak zawiezie pan węgiel temu, kto kupił, to co, wraca pan z powrotem?
4: Tak, wracam z powrotem do kolejki, zostawiam auto, piszemy kartkę, kiedy żeśmy przyjechali i na następny dzień się spotykamy po świcie.
5: Ja od maja już mam w piwnicy węgiel.
1: Wystarczyło wiosną kupić.
5: Wiosną. Ja od maja już mam węgiel 6 ton ekogroszku. Z KDW kupiłem i...
1: Czyli zapasy zrobione.
5: No oczywiście.
1: Czyli trzeba wcześniej to robić, tak?
5: No ekogroszek można kupić cały rok. I co, w tydzień czasu miałem go w piwnicy.
1: Czyli rozumiem, że pan zapobiegliwie zrobił, tak?
5: No oczywiście. Przecież ludzie nie palą w tym roku zaczęli palić węglem, tak? Palą chyba cały czas.
4: Jedni biorą tonę, w zależności jeszcze teraz, kto jaki ma piec, bo teraz już miasto takie rygory wprowadza, że odbiorcy rezygnują na poczet nowoczesności, a zostają jeszcze piece stare i notabene palą już tylko coraz to jeszcze starsi ludzie. Młodzi już w ogóle od węgla odchodzą. I te ilości dla starszych przy emeryturze biednej, w cudzysłowie, to zaopatruje się w tonę. Jak ktoś ma zasoby większe, weźmie 3.
1: W składach węgiel jest?
4: W składach węgiel jest, ale wiadomo, że skład dolicza marżę i transport. Także jest droższy. Indywidualny transport od kilometra jest, w zależności gdzie węgiel jedzie, w który rejon Polski, no to automatycznie inna będzie cena w Kielcach, inna będzie w Suwałkach, prawda? Plus marżę sobie każdy indywidualnie dolicza.
0: Przed bramą kopalni Staszic w Katowicach był dziś nasz reporter Marcin Buczek.

0: To jest wieczorny program w radiu RMF 24. Wracamy w nim do dzisiejszej popołudniowej rozmowy Piotra Salaka. Przypomnę, jego gość, wiceprezes Ruchu Narodowego, poseł Konfederacji Michał Wawer, uważa, że dzisiejsza tragedia w Jarosławiu powinna być sygnałem do ponownego przyjrzenia się polityce imigracyjnej Polski. Przypomnę, w opactwie w Jarosławiu po ataku obywatela Ukrainy zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych. Polityk Konfederacji przekonywał, że wraz ze wzrostem liczby imigrantów rośnie także liczba przestępstw popełnianych przez cudzoziemców.
1: Wzrost jest proporcjonalny do liczby imigrantów. Nawet jeżeli imigranci popełniają, akurat ci imigranci, akurat w tym okresie, w którym jesteśmy, popełniają przestępstwa na poziomie takim, jaki jest statystyczny dla społeczeństwa polskiego, to sumarycznie, jak wpuściliśmy milion imigrantów, to jakaś część z nich to będą przestępcy, zwłaszcza, że ich nie weryfikujemy. Panie, tak, nasza poprawka, my składaliśmy kiedyś w Sejmie poprawkę wymagającą od imigrantów przyjeżdżających do Polski przedstawienia zaświadczenia o niekaralności i koalicja rządząca tę poprawkę odrzuciła. Tak, wpuszczamy z Ukrainy ludzi bez żadnej weryfikacji, a to jest dzisiaj. A proszę sobie wyobrazić, co będzie, kiedy skończy się wojna na Ukrainie i z Ukrainy na Polskę ruszy masa weteranów armii, zaznajomionych z obsługiwaniem broni, zdesperowanych sytuacją ekonomiczną dzisiaj i gotowych do angażowania się w zorganizowaną przestępczość.
2: Dzisiaj fakty są takie. Nie mamy żadnej wiedzy na ten temat, czy sprawca tej tragedii, do której doszło w Jarosławiu, jakie motywy nim kierowały, czy ma tokolwiek, jakiekolwiek znaczenie, czy jest Ukraińcem, czy jest Polakiem, czy jest Białorusinem, czy jest kimkolwiek innym.
1: To ale nie ma wiemy, że gdybyśmy nie wpuścili go do Polski, to by tragedii nie było.
2: Nie wiemy tego, czy to ma jakikolwiek związek z jego pochodzeniem. Nie znamy motywów. W związku z tym dzisiaj mówienie o tym, czy ma to związek z napływem imigrantów, jest
1: pewnym rodzajem nadużycia. Ma taki związek, że jest imigrant, który popełnił zbrodnię. Tak? Nawet jeżeli motywy były personalne, albo rabunkowe, albo było na tle jego niezrównoważenia psychicznego, to gdybyśmy nie wpuścili go do Polski, to nie byłoby zbrodni.
2: Ale rozumiem, że zgadzamy się co do tego, że politycy raczej powinni tonować nastroje właśnie w takiej chwili, a nie je podgrzewać.
1: Politycy powinni rozliczać państwo polskie ze skuteczności w obronie polskich obywateli.
0: Mówił Michał Wawer z Konfederacji w rozmowie z Piotrem Salakiem. Całej dzisiejszej popołudniowej rozmowy wysłuchacie na naszej stronie rmf24.pl, na platformie RMF On oraz na naszym kanale na YouTubie. Gorąco polecam. Radio

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. Jak już mówiliśmy w faktach, prokuratura okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie. Chodziło o składanie fałszywych zeznań w sprawie tzw. teczek Kiszczaka i rzekomej współpracy byłego prezydenta z komunistyczną służbą bezpieczeństwa. Łączymy się ponownie z reporterem Michałem Krasoniem. Dobry wieczór, Michale.
1: Dobry wieczór.
0: Co stoi za tą decyzją śledczych?
1: Jak czytamy w komunikacie śledczych, nie ma podstaw, by uznać, że Wałęsa jest autorem dokumentów ujawnionych w teczkach Kiszczaka, a tym samym nie ma po prostu dowodów na to, że były prezydent kłamał podczas przesłuchania w 2016 roku. Wtedy Wałęsa jako świadek był przesłuchiwany i zaprzeczył, że sporządził albo podpisał dokumenty znajdujące się w teczkach tajnego współpracownika SB o pseudonimie Bolek. Chodziło o dokumenty znalezione w domu wdowy po generale Czesławie Kiszczaku. Tam były m.in. pokwitowania odbioru pieniędzy, ale także dokumenty dotyczące współpracy z komunistyczną służbą bezpieczeństwa. Na większości widniały podpisy albo Bolek, albo Lech Wałęsa. Były prezydent przyznał się wtedy do podpisania tylko jednego z okazanych mu dokumentów. On okazał się być niezwiązany w ogóle ze współpracą ze służbą bezpieczeństwa.
0: Michale, przypomnij, dlaczego prokuratura zdecydowała się oskarżyć Wałęsę?
1: No, to jest historia wyjątkowo długa i zawiła. Zaczniemy od 2023 roku. Wtedy warszawska prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko Wałęsie, twierdząc, że były prezydent zeznał, no właśnie, nieprawdę podczas wspomnianego już przesłuchania. Dowodem była opinia biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, z której wynikało, że znaczną część dokumentów podpisał i sporządził Lech Wałęsa. No a skoro tak było, to oznaczało, że Wałęsa kłamał podczas przesłuchania. Stąd prokuratura zdecydowała się wnieść taki akt oskarżenia. W czerwcu 2024 roku sąd zwrócił tę sprawę do śledczych, nakazując im uzupełnienie tego postępowania. Były tam po prostu jakieś braki formalne. No śledczy ponownie więc przeanalizowali sprawę i ponownie przeanalizowali opinię biegłych. No i tutaj właśnie pojawiły się wątpliwości. Ich jest kilka, ale zaczniemy od tej, że zdaniem prokuratury biegli nie mieli pewności, że cały materiał porównawczy, który uznali za pochodzący od Wałęsy, rzeczywiście został przez niego napisany. Nie przekazano im tak zwanych próbek pisma, wiarygodnych próbek pisma, czyli takich tekstów napisanych przez Wałęsę w obecności prokuratora albo policjanta. Drugi problem to czas powstania dokumentów. Większość badanych próbek pochodziła z lat 70., natomiast większość materiału porównawczego była z lat 80., 90., no i późniejszych. Prokuratura zwróciła uwagę, że biegli stwierdzili dużą różnicę w charakterze pisma Wałęsy między dokumentami z 76. roku i 96. roku, więc to już kolejna nieścisłość. No i jest jeszcze jedna kwestia. Biegli porównywali między innymi długie, wielostronicowe dokumenty z podpisami i krótkimi zapisami. Prokuratura uznała, że taki materiał nie był adekwatny, bo sposób pisania długiego tekstu może różnić się od sposobu składania samego dokumentu. Po tych wielu zawiłościach ostatecznie śledczy uznali, że opinia biegłych zawierała błędy merytoryczne, była niejasna i nie można na jej podstawie z pewnością stwierdzić, że Wałęsa był autorem dokumentów z teczek Kiszczaka. Dlatego uznano, że nie ma dowodów, że podczas przesłuchania w 2016 roku Wałęsa zeznał nieprawdę, no i ostatecznie dziś sprawę zdecydowano się umorzyć.
0: O czym reporter RMF FM Michał Kras. Michale, wielkie dzięki za te wszystkie informacje.
1: Dzięki bardzo.
0: A w Radiu RMF 24 już za chwilę ponownie Waszyngton. Tam trwa wizyta chińskiego przywódcy.
2: Radio RMF

0: W Radiu RMF24 ponownie Waszyngton. Xi Jinping opuścił Biały Dom po ponad 3-godzinnym spotkaniu z Donaldem Trumpem. Amerykański prezydent określił rozmowy jako świetne. Rozmowa przywódców odbyła się najpierw w gabinecie owalnym, a następnie dołączyły do nich rozszerzone delegacje obu państw. Jednym z tematów była kwestia Tajwanu. Według chińskiej agencji Xinhua Xi Jinping miał podkreślić, że sprawa wymaga dużej ostrożności i wyrazić nadzieję, że Trump podtrzyma swoje stanowisko w sprawie niepodległości Tajwanu. Po spotkaniu chiński przywódca nie odpowiadał na pytania dziennikarzy dotyczące Tajwanu. Trump odprowadził Xi do limuzyny przed zachodnim skrzydłem Białego Domu. Xi ma jeszcze wrócić dziś do Białego Domu na uroczystą kolację państwową. Wśród zaproszonych gości mają znaleźć się m.in. szefowie NVIDIA i OpenAI. Xi Jinping zaznaczał wcześniej, że oba kraje są liderami w dziedzinie sztucznej inteligencji i powinny rozwijać te technologie tak, żeby pozostawała pod kontrolą człowieka. Radio RMF24, mamy dla Was jeszcze więcej informacji, już za chwilę fakty RMF FM o 21:00.
1: Tu Radio RMF24.

0: było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Spotykamy się, pracujemy razem, bo tego wymaga zespół, bo to jest dla zespołu dobre, ale nie twierdzę, że obecnie stosunki między mną a Michałem są doskonałe, bo tak nie jest, no to nie będziemy kłamać, że wiesz, no po tylu latach zbiera się dużo różnych, wiesz, sytuacji, które wymagają wyjaśnienia, dotarcia.
0: Tym razem moim gościem był Jacek Łągwa z zespołu Ich Troje. Kuba Śliwiński zaprasza.
2: Co u nich słychać? Już w sobotę po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Konrad Wojnarowski, czyli wiceminister energii z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry panu, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Słyszał pan materiał, czy zabraknie węgla tej zimy?
2: Nie zabraknie węgla tej zimy.
1: A skąd pan to wie? Panie ministrze, jak patrzę chociażby na dane Agencji Rozwoju Przemysłu, sama agencja przyznaje, że zapasy spadły o 40%.
2: Panie redaktorze, Polska, jeśli chodzi o zabezpieczenie w surowce, jest krajem bardzo stabilnym. I to zarówno, i to zarówno jeśli chodzi o Unię Europejską, jak i patrząc też globalnie w kontekście, powiedziałbym, takim holistycznym.
1: No ale co z tymi zapasami, panie ministrze?
2: Jeśli dzisiaj spojrzymy na zapasy czy węgla, czy gazu, one dają nam poczucie bezpieczeństwa na najbliższe miesiące i my dzisiaj nie przewidujemy żadnych perturbacji w tym kontekście.
1: Panie ministrze, pan mówi, węgla nie zabraknie, a z kolei Andrzej Gajewski, zna pan pewnie te słowa już na pamięć, czyli były już prezes Orlen Termika, powiedział tak, jeśli będzie mroźna zima, to węgla zabraknie, będziemy wszyscy szorować po dnie. Powiedział te słowa, następnego dnia stracił posadę. I?
2: Po pierwsze, z tego co wiem przynajmniej, nie stracił posady z powodu tych słów, tylko okoliczności były inne.
1: Ale czyli to, całkowity przypadek,
2: ale
1: rozumiem,
2: to już
1: tak?
2: Trzeba byłoby pytać pewnie właściciela.
1: No ale jesteśmy dorosłymi ludźmi, panie ministrze. Natomiast, pan wie o tym, że też takie przypadki się nie zdarzają.
2: No, ciężko mi się też, ja w ogóle byłem na tej konferencji ciepłowniczej i o ciepłownicach.
1: I słyszał pan te słowa, tak?
2: Też możemy sobie w kontekście węgla też oczywiście porozmawiać. Natomiast nie słyszałem tych słów, bo ja byłem tylko na początku. Później już wyjechałem, musiałem udać się w inne miejsce, no, do innych obowiązków. Natomiast te słowa też nieco zostały wyjęte z kontekstu, bo ta rozmowa była dość szeroka na
1: ale
2: temat.
1: Ale sam pan Andrzej Gajewski przyznaje, ja bym się nie wycofał z tych słów już po tej dymisji.
2: Spraw. No, powiem tak. Można mieć różne zdanie, jeśli chodzi o zabezpieczenie na sezon zimowy w tym okresie grzewczym, ale my jako rząd mamy inne i naszym zdaniem nie tylko, panie redaktorze, węgla nie zabraknie, to po pierwsze, a po drugie, nie zabraknie też gazu, bo magazyny nasze są wypełnione na tle Unii Europejskiej, no powiedziałbym, w 99%. No to
1: 99?
2: Już prawie 99, tak, ponad 90, a średnia europejska to jest zaledwie 69.
1: Wiem o tym.
2: Więc my dzisiaj...
1: Zaskoczył mnie pan z tym 99%.
2: Tak, to jest ponad 90, już to jest zgodnie z ostatnimi danymi 99%, więc my dzisiaj, panie redaktorze, oczywiście nie obrażamy się na żadne źródło energii, ale też trzeba powiedzieć, że mamy do wykorzystania inne możliwości.
1: A te inne możliwości to jakie?
2: Grzewcze. Po pierwsze, jesteśmy w trakcie dużego procesu transformacyjnego i należy też zauważyć przy tym, że polska gospodarka jest wysoce emisyjna, tak? Wysoce emisyjna. I dziś w kontekście nie tylko opału, ale też cen energii na niwie europejskiej rozmawiamy z Komisją o

0: tym, żeby uruchomić natychmiastowe programy pomocowe nie tylko dla cen energii w Polsce i Unii Europejskiej, ale także zrewidować system ETS, który kształtuje...
1: ETS-2 czy ETS?
0: ETS-1, a ETS-2 no, w kontekście wejścia w życie, no, naszym zdaniem, my jako Polska, jako przemysł polski i polska przedsiębiorczość nie jest gotowa na przyjęcie ETS-2 i to podkreślam nie tylko werbalnie, ale również
1: panie
0: w kontekście...
1: Panie ale my rozmawiamy teraz na dużym poziomie ogólności. Z punktu widzenia
0: to
1: człowieka,
0: nie jest poziom ogólności,
1: który w tej chwili musi wrzucić do swojego pieca, żeby miał w domu ciepło. O ile pańskim zdaniem wzrosną rachunki za węgiel w tym roku?
0: Panie redaktorze, jeśli spojrzymy na ceny węgla, chociażby te, które oferuje dzisiaj Polska Grupa Górnicza, która zwiększyła wydobycie, mimo że wydobycie w Polsce węgla jest drogie. I też biorąc pod uwagę emisyjność polskiej gospodarki, koszty uprawnień do emisji także powodują to, że no, ceny surowców są dość drogie, ale mimo to Polska Grupa Górnicza nie tylko zwiększa wydobycie, ale także oferuje węgiel za 1100 zł za tonę.
1: Czyli
0: pańskim zdaniem
1: wzrosną te ceny, czy nie?
0: Robimy wszystko, nie tylko my jako rząd, ale także myślę podmioty węglowe, żeby te ceny nie wzrosły, bo my dzisiaj rozmawiamy o węglu, ale spójrzmy też na kwestię gazu, spójrzmy też na kwestię ogrzewania innymi surowcami, panie redaktorze, uporządkujmy trochę, bo też nie możemy zrzucać wszystkiego na jakiś konkretny podmiot, czy
1: na
0: konkretną instytucję.
1: Oczywiście, tylko chciałem zamknąć sprawę węgla.
0: Spójrzmy, jak dzisiaj wygląda sytuacja, jeśli chodzi o politykę surowcową globalnie. Dzisiaj przede wszystkim dobija nas wojna paliwowo-handlowa
1: na
0: wschodzie.
1: To jest poza sporem,
0: ale to oddziałuje na ceny... Panie redaktorze, to oddziałuje na ceny w całej Unii Europejskiej i w Polsce. A mimo to, że polska gospodarka jest wysoce emisyjna, to średnia cena energii czy paliwa w Polsce jest zbliżona do średniej unijnej. I to pokazuje, że nasze działania
1: mamy jeden z najdroższych w Europie. Pan zdaje sobie z tego sprawę.
0: Cena energii jest zbliżona do średniej unijnej w tym momencie. I cena paliwa również, mimo że, tak jak powiedziałem, wysoka emisyjność polskiej gospodarki sprawia, że koszty uprawnień do emisji powodują nadwyżki cen energii, a my mimo to wprowadzamy mechanizmy takie jak chociażby ten paliwowy CPN,
1: tak,
0: który doprowadził do tego, że te ceny w Unii Europejskiej paliwa chociażby były właśnie najniższe.
1: Pan mówi tak, węgla nie zabraknie, a jednocześnie patrzę na wskaźniki importu i ten import wzrósł o 160%, jeśli chodzi o węgiel do Polski.
0: Nieprawda.
1: To jest nieprawda, że 160...
0: To jest nieprawda.
1: Czyli co, mniej wzrósł, tak? O ile wzrósł?
0: I pan, panie redaktorze, powiela to, co sugerował pan poseł Kowalski.
1: To ile wzrósł?
0: A on okłamał.
1: No dobrze, to ile wzrósł import...
0: On okłamał wszystkich słuchaczy.
1: To ile wzrósł import do Polski?
0: Wzrósł o 62%, a nie o 168%, jak to się pojawiało w przestrzeni medialnej w ostatnich dniach. Sugerował to poseł Kowalski, który bezczelnie kłamie, ilekroć tylko się wypowie. Więc proszę też nie powielać
1: jego słów. Nawet jeżeli to jest wzrost...
0: Bo wzrósł o 60%, a nie o 160%.
1: Nawet jeżeli jest tak, że wzrasta o 60%. Nawet jeżeli Agencja Rozwoju Przemysłu przyznaje, zapasy węgla spadły o 40%, a pan mówi, jesteśmy bezpieczni, rozumiem. Cena wzrosła tylko w sierpniu, kiedy nie mamy jeszcze sezonu grzewczego, na składach mniej więcej o 300 zł za tonę.
0: Więc dlatego też zwiększane jest wydobycie.
1: O milion ton.
0: Zwiększane jest wydobycie i będzie zwiększane, jeśli będzie taka potrzeba wynikająca również z tych, powiedziałbym, uwarunkowań, które przed nami w kontekście sezonu grzewczego.
1: Wie pan, ile dopłacamy do węgla rocznie, do polskiego węgla rocznie, do polskich kopalń?
0: No wiem ile
1: to
0: dopłacamy.
1: Ile? Pamięta pan, jakiego to jest rzędu suma?
0: Dopłacamy kilka miliardów złotych.
1: Koło 10 miliardów złotych.
0: Ale gdybyśmy nie dopłacali do tego, to zdaje pan sobie sprawę, że biorąc pod uwagę, że chociażby polskie ciepłownictwo, które jest oparte w ponad 50% na węglu, nie poradziłoby sobie. Mimo że mamy ambitne cele energetyczne i realizujemy transformację energetyczną poprzez inwestycje w energię jądrową, w OZE, co ma też oddziaływać na ceny energii w przyszłości, jak energia jądrowa, gdzie pierwszy reaktor ma powstać w Choczewie w roku 2036, to też musimy myśleć przed każdym sezonem grzewczym o tym, żeby zabezpieczyć surowce Polskę i Polaków po to, żeby było im ciepło. Czy to jeśli chodzi o węgiel, czy to jeśli chodzi o gaz,
1: to teraz
0: czy to jeśli chodzi o pelet. Bo ja też chciałbym żyć w świecie idealnym, gdzie dzięki słoneczku i wodzie mielibyśmy energię za darmo. Ale niestety Polska to nie Hiszpania.
1: Ale z drugiej strony pamięta pan, jak ludzie sobie kupowali piece na pelet, co im się wtedy mówiło, że to jest znakomity pomysł, że to jest znakomite źródło energii, że to będzie tanio. W tej chwili pelet jest najdroższym źródłem, jeżeli chodzi o ogrzewanie domu. To co ci ludzie mają pomyśleć?
0: Pelet jest dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o ogrzewanie. My dzisiaj, patrząc przez pryzmat programu, który został uruchomiony w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, czyli dofinansowanie do pieców na pelet, patrzymy także przez pryzmat braku podaży, mianowicie tego krajowego braku podaży z lasów państwowych. Między innymi to też jest przyczyna tego, że pewnie pojawił się pewien problem na rynku peletu, ale biorąc pod uwagę też, że Polska dzisiaj z eksportera peletu stała się, można powiedzieć, importerem, to powoduje też, że ten sezon najbliższy grzewczy, powiedziałbym, patrzymy na niego optymistycznie.
1: Ale optymistycznie, czyli co? Uważa pan, że będzie taniej?
0: I że po pierwsze peletu nie zabraknie, po drugie ceny nie wzrosną, bo
1: chcę
0: powiedzieć wyraźnie, że to, co się pojawiało w przestrzeni publicznej odnośnie cen peletu, rzędu, nie wiem, jakichś dziwnych kwot.
1: To też nieprawda.
0: To jest oczywista nieprawda i to jest coś, co jest dla mnie skandalem.
1: A kiedy pan kupował pelet w takim razie, panie ministrze? Bo ponad 2000 za tonę to nie jest żadna nieprawda.
0: Można dostać, ale 3 czy 4 tysiące.
1: Były takie momenty.
0: To są spekulacje nieuczciwych ludzi. To są spekulacje nieuczciwych ludzi. Nigdy takiej ceny nie było i nigdy takiej ceny nie będzie. Można dostać pelet za 1700-1800 zł. Mało tego, peletu nie brakuje. Rozmawiamy z importerami, peletu nie brakuje, to jest jedna rzecz, ale mamy też konkretne rozwiązanie. Rozmawiamy z Orlenem, bo biorąc pod uwagę też tę sytuację, która miała miejsce i to, że ludzie zabezpieczali się, zaopatrywali w pelet w sezonie wakacyjnym, no bo to wtedy...
1: No tak, bo się przestraszyli.
0: Wtedy powinno się zaopatrywać. No właśnie, i ci nieuczciwi spekulanci to próbowali wykorzystać i do mediów puścili informację, że pelet będzie drogi 3-4 tysiące, bo chcieli na tym zarobić. A jest to nieprawda. Pelet nie będzie tyle kosztował, więc rozmawiamy z Orlenem, po pierwsze w kontekście importu, a po drugie sondujemy jedną rzecz. Peletomat na każdej stacji Orlenu. I to załatwiłoby sprawę peletu nie tylko w kontekście ceny, ale także dostępności.
1: Panie ministrze, to omówiamy się. Jak znajdę pelet powyżej 3000, dzwonię do pana i pan wtedy mówi: bardzo przepraszam, ale taki pelet jednak w Polsce jest. Dobrze?
0: Proszę dzwonić, ale nie sądzę, żeby w tym kontekście posypał głowę popiołem, bo moim zdaniem takiej ceny nie będzie.
1: Panie ministrze, porozmawiamy teraz o gazie. Pan mówi tak, mamy w 99% zapełnione magazyny, tylko problem polega na tym w Polsce, że mamy stosunkowo małe te magazyny. Jak mamy małą beczkę, to nie ma powodu być dumnym z tego, że mam pełną małą beczkę, no bo rozumiem, że chodzi o to, żeby mieć pełną, ale dużą beczkę.
0: Dlatego jesteśmy w trakcie procesu inwestycyjnego i rozbudowywania tych magazynów.
1: Ale zgodzi się pan z tym, że magazyny na gaz w Polsce są za małe?
0: Zgodzę się z tym, że powinny być większe po to, żeby, no, powiedziałbym, tego surowca było więcej i żeby można było, no, powiedziałbym, jeszcze bardziej je zapełnić w celu zabezpieczenia energetycznego Polski.
1: Dzisiaj te zapasy, które mają, na ile dni wystarczą? Gdyby trzeba było odciąć całkowicie dostawy, bo z moich wyliczeń i z tych źródeł, które zebrałem, to jest 50 parę dni. Czeskie zapasy to jest ponad 150 dni.
0: Zapewniam wszystkich słuchaczy, że gazu nie zabraknie, magazyny są pełne i zima jest spokojna nie tylko w kontekście zabezpieczenia w gaz, ale także i cen, bo nie spodziewamy się, żeby one wzrosły.
1: Dzisiaj trzeba o ten gaz rywalizować na rynku światowym, dlatego że gaz z Bliskiego Wschodu nie płynie z oczywistych powodów.
0: Dlatego, panie redaktorze, dywersyfikujemy dostawy, inwestujemy w infrastrukturę, terminal w Świnoujściu, FSRU, Baltic Pipe, dywersyfikacja dostaw gazu, czy ze Stanów, czy z Norwegii, powoduje, że jesteśmy dzisiaj bezpieczni.
1: Ale ten gaz jest droższy, panie ministrze, pan o tym wie przecież.
0: Ale my dzisiaj mamy ambicje bycia hubem gazowym dla całej Europy Środkowo-Wschodniej i dla Ukrainy. I chcemy ten gaz również sprzedawać. Mhm. Więc my z jednej strony się zabezpieczamy energetycznie, a z drugiej chcemy też robić, nasze spółki chcą robić dobry biznes, żeby zabezpieczać się także na przyszłość.
1: Jak będzie wyglądał system osłony tej zimy? 197 zł, taką mamy przedłużoną taryfę do końca tego roku. Jak będzie wyglądało to w roku przyszłym?
0: Rozmawiamy z URE i z Urzędem Regulacji Energetyki i z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Jesteśmy w trakcie, powiedziałbym, ustaleń i też badania rynku, jak...
1: A spodziewa się pan wzrostu?
0: I co zrobić? Nie spodziewam się.
1: Nie spodziewa się pan wzrostu? Uważa pan, że cena zostanie na tym samym poziomie mimo problemów z dostawami, tak?
0: Panie redaktorze, sam pan widzi, jak wygląda dzisiaj świat. Polityka na wschodzie, na zachodzie. Mhm. Prezydent Trump potrafi z dnia na dzień zmienić zdanie. Giełdy wariują, rynki
1: Oczywiście. Wariują.
0: To powoduje,
1: dlatego pana pytam o przyszłość.
0: To powoduje zmiany cen z dnia na dzień, perturbacje na rynkach. My staramy się reagować na wszelkie te zawirowania, wprowadzać nie tylko programy osłonowe, ale także chociażby opodatkowywać te właśnie tych gigantów energetyczno-paliwowych, którzy na tych spekulacjach zarabiają. Tutaj weto pana prezydenta Nawrockiego ma nam przeszkodziło w wprowadzeniu tej ustawy. Mam nadzieję, że teraz ją podpiszę i będzie można również ten kolejny CPN wprowadzić. Więc gdybym mnie zapytał pan redaktor, co będzie jutro, ciężko byłoby mi odpowiedzieć. A jeśli pan redaktor mnie pyta, co będzie za 3 czy 4 miesiące, no to nie jestem wróżką. A
1: tym bardziej rozumiem, jeżeli pana zapytam, co się stanie, kiedy skończą się taryfy i kiedy wejdziemy na wolny rynek, a to się stanie już w roku 2028, to pan tym bardziej nie może powiedzieć nic na ten temat, rozumiem. Co będzie, czy te ceny wystrzelą, czy nie? Ile dzisiaj by kosztowało na przykład...
0: Co będzie w roku 2028? No panie redaktorze... Nie jestem wróżką, ale zakładam, że...
1: Ale wtedy będzie wolny rynek na rynku gazu.
0: Ale zakładam, że po tym takim trudniejszym okresie transformacyjno-energetycznym w przyszłym roku, rok 2028 i rok 2029 będzie dla nas dużo stabilniejszy. I to są też przewidywania różnych agencji, ekspertów, ale też naszych analiz rządowych.
1: Panie ministrze, wie pan, że dostałem wsparcie. Te 160% importu węgla to nie są dane posła Kowalskiego, tylko to są dane Agencji Rozwoju Przemysłu i to są dane, które również przytacza Gazeta Wyborcza.
0: Jest to niemożliwe.
1: Jest to niemożliwe, tak mówi wiceminister energii.
0: Jest to niemożliwe, bo ja mam dane z Departamentu Górnictwa i Hutnictwa z Ministerstwa Energii, że import rok do roku wzrósł o 62%, a nie 168%. I to są dane z Ministerstwa Energii, z Departamentu
1: Górnictwa
0: i Hutnictwa.
1: Pierwsza połowa tego roku, tego dotyczą dane o tym wzroście importu węgla.
0: No ja mam swoje dane i nie mogę się do innych odnieść, bo to są oficjalne dane rządowe.
1: Ale rozumiem, że pan ma dane dotyczące rok do roku, tak?
0: Tak, ja mam rok do roku.
1: A ja mówię o pierwszym półroczu tego roku i właśnie o tym wzroście 160% i stąd się ta różnica pewnie bierze. Panie ministrze, jedna sprawa jeszcze. Donald Trump zapowiada, że nie będzie wysyłał amerykańskiego diesla do Europy. Czy to oznacza, że może diesla zabraknąć na stacjach?
0: Nie wydaje mi się, żeby zabrakło diesla na stacjach. Dzisiaj spółki, polskie spółki, spółki Skarbu Państwa, takie jak Orlen, dywersyfikują dostawy i zabezpieczają Polaków w paliwo, bo panie redaktorze, trzeba sobie dzisiaj zdać sprawę, że jeśli mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, to z jednej strony musimy wziąć pod uwagę cenę, ale z drugiej właśnie samo dostarczenie i zapewnienie obecności posiadania tego paliwa w Polsce. I dzisiaj dywersyfikacja ze strony największej spółki Skarbu Państwa, jaką jest Orlen, powoduje, że paliwa nie zabraknie.
1: Tylko że problem polega na tym, że rozumiem, że ropa amerykańska będzie płynąć, tylko trzeba ją jeszcze potem przerobić na paliwo. I pytanie jest takie, czy my mamy aż takie możliwości przy tym, żeby przy możliwości przerabiania tej ropy, jeżeli nie będzie dostaw czystego diesla ze Stanów Zjednoczonych.
0: Mamy możliwości, tak jak powiedziałem, nie tylko jako rząd, jako właściciel, ale także nasze spółki Skarbu Państwa, nie tylko dzisiaj powiedziałbym, zwyżkują na giełdach i mają dobre notowania, ale także w takim kontekście organizacyjno-administracyjnym radzą sobie świetnie i Orlen jest sobie w stanie poradzić z tym, żeby zabezpieczyć nas nie tylko w paliwo, ale także biorąc pod uwagę horyzont inwestycji Orlenu, tak, związanych z energetyką, jest w stanie także zdywersyfikować dostawy i spowodować, że paliwa w Polsce, gazu i innych surowców nigdy, panie redaktorze, nie zabraknie.
1: A pan czym ogrzewa dom?
0: Ja mieszkam w bloku, więc mam centralne ogrzewanie.
1: A już grzeją pana?
0: Jeszcze nie.
1: To dzisiaj chłodny poranek, tak miałem wrażenie. Co, panie ministrze?
0: Ja wiem, nie wydaje mi się.
1: 6 stopni u mnie było. Nie wiem jak u pana, ale generalnie było 6 stopni za oknem.
0: Wstałem, wykąpałem się, ubrałem, szedłem do studia, nie odczułem zimna w mieszkaniu.
1: Tak mówi wiceminister energii. No dobrze, trzymamy się tego. Konrad Wojnarowski razem z nami, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Powerplay. Darek Maciborek, Marcin Jędryk.
1: I zapraszamy na najnowsze fakty, które o 22:00 przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. RCB rozesłało alerty do mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego. Wojsko poderwało myśliwce. Prokuratura bada motywy ataku nożownika w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec nie został dziś przesłuchany. W faktach także wyjątkowe przesłanie Donalda Trumpa do amerykańskiej Polonii. Alert RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy. Wojsko poderwało myśliwce. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że monitoruje sytuację, a działania mają charakter prewencyjny. Prokuratura ustala motyw działania 31-letniego obywatela Ukrainy, który zaatakował dziś nożem 5 osób na terenie opactwa w podkarpackim Jarosławiu. Jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne. Do opactwa w Jarosławiu powrócił dziś jeden z księży poszkodowanych w ataku nożownika. Sprawca ataku został zatrzymany przez policjantów. Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że swoje zachowanie tłumaczył w sposób nieracjonalny. Wiadomo, że mężczyzna dziś w nocy wjechał do Polski z terenu Niemiec i zmierzał w kierunku polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Korczowej. Dziś przesłuchania 31-latka nie będzie, przekazała Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
3: On jest zatrzymany, przebywa pod nadzorem funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. Nie został doprowadzony do prokuratury, żadne czynności procesowe z jego udziałem na obecnym etapie nie były wykonywane.
2: Burmistrz Jarosławia ogłosił w mieście żałobę, która potrwa do końca tygodnia. Do tragedii w podkarpackim Jarosławiu wrócimy w naszej porannej rozmowie. 8:02 w RMF FM i RMF 24. Tomasz Terlikowski będzie zadawał pytania Czesławowi Mroczkowi, wiceministrowi spraw wewnętrznych i administracji, posłowi Koalicji Obywatelskiej. Wy też będziecie mogli to zrobić z pomocą specjalnego formularza dostępnego na RMF 24. Wcześniej o 7:00 w RMF 24 usłyszycie Piotra Salaka i Pawła Jabłońskiego z Rozwoju Plus. Zapraszamy.
4: Fakty zza oceanu.
2: Donald Trump dziękuje Polakom za ich wkład w historię Stanów Zjednoczonych. Jestem wielkim przyjacielem polskiego narodu, powiedział prezydent USA w nagranym przesłaniu do gości Kongresu Polonii Amerykańskiej. To dla mnie zaszczyt móc powitać Polaków z całego kraju w Waszyngtonie, gdy świętujecie 250 lat wkładu Polaków w historię Ameryki. A było ich naprawdę wielu, wliczając w to wielkich generałów, Pułaskiego i Kościuszkę, wielkiego bojownika rewolucyjnego. Od naszej walki o niepodległość aż do dzisiaj polsko-amerykańscy patrioci pomagali wygrywać i bronić amerykańskiej wolności. Trump podziękował też prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za pamiątkową tablicę od narodu polskiego upamiętniającą 250. rocznicę powstania Ameryki. Dodał również, że zwycięstwo polskiego prezydenta było największym wydarzeniem politycznym związanym z wyborami w Europie w ciągu ostatnich 50 lat. Więcej o tym przesłaniu przeczytacie na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
6: Gra Dywizja A piłkarskiej Ligi Narodów. Holendrzy przegrywają z Niemcami 0-1 po bramce Nmeczy. Norwegia prowadzi z Danią 2-1, Haaland z golem. Portugalia z Walią 2-0, Cristiano Ronaldo także z golem, a Serbia już tylko remisuje z Grecją 1-1. Drugie połowy trwają. W Dywizji B Polska jutro zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. W ostatnich meczach skrzydłowi Jakub Kamiński i Nikola Zalewski to był nasz motor napędowy, ale co w sytuacji, w której pierwszy w Benfice, a drugi w Atalancie głównie siedzą na ławce?
7: Moim zdaniem to nie jest problem. To nie jest problem, bo chcieliby na pewno więcej minut, nie mają ich, ale to nie jest tak, że brakuje im całkowicie rytmu meczowego. Nie, nie. Są do dyspozycji, ale musimy wziąć pod uwagę to, że grali troszkę mniej.
6: Ocenia selekcjoner Jan Urban. Jutro o 20:45 pierwszy gwizdek na Narodowym i sprostuje Portugalia. Prowadzi 1-0. Cristiano strzelił, ale ze spalonego gol cofnięty. Finowie to największa sensacja siatkarskich mistrzostw Europy jak na razie. W ćwierćfinale wyeliminowali gospodarzy Włochów i jak mówi w rozmowie z Patrykiem Serwańskim polski analityk Finów Kamil Sołoducha, w półfinale z Francją nie mają już nic do stracenia.
8: Teraz wszystko jest proste. Teraz można powiedzieć: panowie, jesteście oko zrobienia czegoś wielkiego, róbcie swoje, że tak powiem. Tu już nie trzeba jakiejś motywacji, oni na pewno będą wychodzić na parkiet totalnie zmotywowani.
9: Tak naprawdę przygotowaliśmy się w taki sposób do meczu z Włochami, że chcieliśmy oczywiście wygrać, natomiast wiedzieliśmy, że nic wielkiego się nie stanie, jeżeli tego meczu nie wygramy. Byliśmy w stanie to zrobić i myślę, że tak już będziemy podchodzić do każdego kolejnego spotkania.
6: Finowie i Francuzi o finał Euro siatkarskiego zagrają jutro po 21 o 17. Polska ze Słowenią.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado. Tu Radio RMF 24.

24. Informacje i muzyka. RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Poranna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Witam, a moim gościem jest Waldemar Szurek, minister sprawiedliwości. Witam, panie ministrze.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Wiemy coś o tych wydarzeniach, wie pan coś o tych wydarzeniach z Woli Karbowskiej na Mazowszu, związanych ze Starlinkiem?
2: Nie mam żadnych informacji. Myślę, że państwa śledztwo dziennikarskie jest dalej posunięte, ale działają służby, więc zawsze tak jest, że my musimy zrobić taki kilka godzin ciszy, żeby przesądzić. Oczywiście mamy świadomość ataków hybrydowych na Polskę. One się dzieją. Może to być akt dywersji, z tym się liczymy. Więc tutaj nic nie może być wykluczane, żadna wersja. Zwłaszcza, że to są takie wrażliwe elementy, które zapewniają komunikację satelitarną, więc tutaj będziemy to bardzo wnikliwie badać, ale nie mam jeszcze żadnego raportu, więc nie podzielę się.
1: Mieliśmy też wczoraj, czy przedwczoraj, o incydent na torach. Premier mówił, że tam nie było dywersji. Pan ma podobną wiedzę?
2: Tak, ja mam podobną wiedzę, że nic nadzwyczajnego. Wtedy, kiedy mieliśmy ten atak, to było jasne, były zebrane dowody i właściwie tropiliśmy sprawców. Tutaj wydaje mi się, że takich przypadków Czasem są takie sytuacje, że technika gdzieś zawodzi.
1: Słyszeliśmy w faktach o decyzji w Olsztynie dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Wejdzie policja?
2: Znaczy, przede wszystkim wejdą sędziowie. Ci, którzy są uprawnieni, czyli wszyscy wybrani przez Sejm.
1: No ale ktoś ich musi wprowadzić. No prezes Święczkowski nie wygląda na chętnego, żeby ich...
2: No nie wygląda, ale młyny sprawiedliwości zaczęły mielić. Wczoraj była decyzja prokuratury, która była jednoznaczna, bo bardzo wygodnie jest na fotelu pana Święczkowskiego, który ma immunitet, pokazywać palcem i powiedzieć: ty nie wpuszczasz, ty nie dajesz gabinetu, nie dajesz komputera. Wykonują to ludzie, którzy nie mają immunitetów. Pytanie, czy wszyscy będą chcieli ginąć za folwark Święczkowskiego.
1: No tak, mówi pan oczywiście decyzja w sprawie szefa Straży Trybunalskiej i pani dyrektor biura, którzy dostali zakaz wstępu i cały szereg innych zakazów. No ale nie możecie się dobrać do prezesa, to dobieracie się do jego ludzi?
2: Nie, no to jest normalne, pragmatyczne działanie. Do prezesa dobierzemy się w sposób zgodny z prawem i w odpowiednim momencie. To słowo dobierzemy się nie jest odpowiednie. Raczej chciałbym użyć słowa: prezes musi stanąć przed niezawisłym sądem, więc...
1: No ale ma immunitet.
2: No tak, ale ja jako prokurator generalny i prokuratorzy, którzy prowadzą odpowiednie śledztwa, mam nadzieję, że będą działać. Tylko tutaj ja nie jestem zwolennikiem ręcznego sterowania i zawsze to mówiłem, że każda sprawa musi dojrzeć do tego momentu. Musimy mieć też świadomość, że no chodzi o to, żeby Trybunał zaczął funkcjonować. To nie jest sztuka wejść tylko do budynku, usiąść i co? Czekać, że pan Święczkowski nie przydzieli nikomu sprawy na przykład, bo on będzie kontestował
1: wszystko.
2: No dobrze,
1: czyli jaki jest plan? To znaczy, żeby zaczął działać, to trzeba zmienić prezesa, zmienić skład i przeprowadzić, prezes Święczkowski powiedziałby, zamach stanu.
2: No tak, prezes Święczkowski sam widział, jak dokonuje się w czasach PiSu zamach na państwo prawa, więc myślę, że w zamachach to on ma dobrą praktykę. Natomiast tutaj musimy przede wszystkim zaufać tym sędziom, którzy zostali wybrani, ale proszę zwrócić uwagę, jest też bardzo istotny element. Mamy także sędziów wybranych w czasach PiSu, którzy nie chcą być elementem folwarku Święczkowskiego.
1: Czy chcecie odwołać prezesa Święczkowskiego, jak już wejdą nowi sędziowie?
2: To nie jest pytanie do mnie, bo ja chciałbym zobaczyć,
1: panie
2: co zdecydują sędziowie.
1: To jest pytanie również do pana, bo zakładam, że uczestniczył pan w budowaniu planu na zmianę w Trybunale Konstytucyjnym.
2: Znaczy, ja uczestniczyłem w odbudowie planu na Krajową Radę Sądownictwa na tyle, na ile powinien uczestniczyć prokurator generalny, minister sprawiedliwości. Jednym z moich celów jest także postawienie na nogi Trybunału, który zacznie realnie działać. Więc ważne jest, żeby sędziowie, którzy zostali wybrani przez tą większość, porozumieli się z sędziami, którzy chcą odbudowywać Trybunał, bo widzą, że to po prostu jest gruzowisko.
1: Ale rozumiem, że czekamy na razie na jakąś wydarzeń z Maciejem Barkiem.
2: No, proszę zwrócić uwagę, że przełom jest, bo była konferencja w Krajowej Radzie Sądownictwa, tej legalnej dzisiaj, Pojawił się tam pan sędzia Scelina, który wyraźnie powiedział, że prezydent powinien odebrać ślubowanie od wszystkich legalnie wybranych sędziów. Dla mnie to jest bardzo ważny sygnał, bo to oznacza, a wiem jeszcze, że to nie tylko jedna osoba, że są ludzie wybrani przez PiS i w czasach PiSu, którzy myślą inaczej.
1: Panie ministrze, ale żeby to wszystko się wydarzyło, muszą wejść sędziowie do trybunału, musi się
2: tak, to się stanie.
1: Z policją czy bez?
2: To wszystko zależy, jak będzie się zachowywał dzisiaj pan Święczkowski. Wydaje mi się, że grunt usuwa mu się sukcesywnie z
1: podnóg. Perspektywa czasowa jest jaka?
2: Perspektywa czasowa jest kilku tygodni.
1: W ciągu kilku tygodni coś się wydarzy.
2: Myślę, że no, musi się zacząć odbudowa Trybunału, ale najpierw czekajmy, co powie kancelaria z panem Berkiem.
1: Wydaje się, że już wiemy, co powie.
2: No, widzieliśmy już, jak kancelaria kwestionowała wybór wszystkich sędziów, później się z tego wycofywała, później wybierała sobie życiorysy, teraz kwestionuje pana Berka. To jest taka zabawa na zasadzie przeciągania. Ale opinia publiczna jest tutaj jednoznaczna. Nawet widziałem różne sondaże.
1: Opinia publiczna nigdy nie jest jednoznaczna w Polsce.
2: Ale ja widziałem sondaże takich instytucji, które uchodzą za no, zupełnie apolityczne. Ponad 60% ludzi uważa, że powinniśmy odbudować ten Trybunał nawet z pomocą policji.
1: No, no ale to nadal nie jest cała opinia publiczna, tylko 60%
2: Zonda Krypto. No nie, wiadomo, że jak politycy będzie robić ankietę, to będzie inaczej.
1: Zonda Krypto i czas. Kiedy powstanie specjalny zespół do spraw Zonda Krypto?
2: Tutaj nabieramy bardzo dużego tempa. Ja się spotkałem z prokuratorem krajowym w poniedziałek i dzisiaj również będę dużo czasu spędzał w prokuraturze krajowej i moim celem jest to, żeby 1 października ten zespół przy prokuraturze krajowej zaczął działać.
1: 1 października. Kto będzie jego szefem? Powiedział pan, że ma już kandydata?
2: No, ja uważam, że to, co pokazał prokurator Wełna, jak prowadzi to śledztwo, jak dobiera ludzi, jak ich motywuje i jaką energię poświęca, to byłby moim zdaniem najlepszy szef, ale to jest jeszcze decyzja.
1: Ale rozmawiał pan z nim?
2: Ja z nim rozmawiam regularnie, ale nie rozmawiam z nim w kategoriach
1: tego. Ale pytam się na ten temat.
2: Nie, nie rozmawiałem z nim, bo mi się to wydaje trochę oczywiste.
1: Czyli jest pan przekonany, że to jest dobry kandydat? To dlaczego pan jeszcze tego nie ogłasza? To
2: znaczy, nie ogłaszam, dlatego że nie podpisałem żadnych dokumentów. Ale dokumenty są przygotowywane i dzisiaj też będą kolejne rozmowy, bo to trzeba całą logistykę zapewnić. Także w budynku tutaj w Warszawie. Oczywiście to poszerzy możliwości, dlatego że w tym śledztwie mamy zebranych bardzo wiele dowodów i teraz trwa analiza tych dowodów i weryfikacja.
1: Będą następne zatrzymania?
2: Nie wykluczamy niczego, bo każde czynności procesowe, wczoraj trwały przeszukania bardzo intensywnie i będziemy mieli kolejne dowody, bo wiem już, że...
1: Ale ktoś ze świecznika?
2: Myślę, że na ten moment nikt ze świecznika, jak pan to mówi, nie będzie brany pod uwagę, ale ja nigdy też nie uprzedzam, bo najlepiej działa prokuratura, kiedy potencjalni podejrzani dowiadują się w momencie, gdy ktoś puka do ich drzwi.
1: A naszym gościem, przypominam, jest Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości. Jakie dowody? Powiedział pan, że znaleziono dowody istotne wczoraj w czasie przeszukań.
2: Nie mogę o tym mówić.
1: Ale istotne z jakiego powodu?
2: No, z postępu śledztwa. Pamiętajmy o tym, że tam jest kilka wątków. Są wątki takie związane z zaginięciem, czy też zabójstwem. Są wątki związane z...
1: No właśnie to przybliża, bo to jest bardzo taka rzecz interesująca.
2: Moim zdaniem to może, że tak powiem, przybliżyć nas do wiedzy o tym, co się stało z panem Suszkiem. Nie chcę tego przesądzać. Naprawdę, jeżeli będę miał wszystkie dokumenty na stole i będę wiedział, że mogę o nich mówić, to wtedy powiem,
1: ale
2: jestem zawsze
1: się
2: bardzo...
1: Zbliżamy się do wyjaśnienia tej sprawy?
2: Tak, zbliżamy się. Zbliżamy się do wyjaśnienia tej sprawy. Natomiast krąg też osób podejrzanych się poszerza, bo pamiętajmy, że zajęliśmy bardzo dużo nośników elektronicznych. Ostatni sukces prokuratury to jest sukces z wieczora, z dnia wczorajszego. To znaczy ten były policjant, który zajmował się informatyką w Zondzie, który ma bardzo dużą wiedzę. Sąd wczoraj zastosował tymczasowe aresztowanie, więc chyba już jest 6-0, jak ja to mówię. Czyli państwo wygrywa z przestępcami, prokuratura wygrywa z przestępcami.
1: Ale powiedział pan, że krąg podejrzanych się poszerzył. To znaczy to jest... No bo mieliśmy kilka, czy dosłownie kilka nazwisk, teraz jest ich więcej. Ludzi, którzy mogli uczestniczyć w tym, co wydarzyło się z panem Suszkiem?
2: Myślę, że tak. Ale no, nie chcę naprawdę ujawniać szczegółów, bo dajmy policji, która świetnie tutaj współpracuje z prokuraturą, to też podziękowania dla policjantów, bo dla nich po prostu jest, czy to jest weekend, czy to jest noc, czy dzień, pracują bardzo intensywnie.
1: A śledczy bliżej odpowiedzi na pytanie, co stało się z pieniędzmi i kryptowalutami, które zniknęły z giełdy?
2: To wymaga naprawdę bardzo głębokiej analizy tych nośników informatycznych, ale ta osoba, która wczoraj, wobec której wczoraj sąd zastosował tymczasowe aresztowanie, moim zdaniem on będzie miał kluczową wiedzę właśnie, co działo się ze środkami, gdzie szły przelewy, gdzie te pieniądze chowano, ukrywano.
1: Czy rozumiem, że jego kontakty z środowiskiem bankowym i kryptowalutowym są elementem tego śledztwa istotnym?
2: Kluczowym elementem i dlatego cieszę się z tej decyzji sądu w dniu wczorajszym. I to pokazuje, jaki przełom przeszła też prokuratura, więc ja widzę, że prokuratura nabrała wiatru w żagle i to w różnych śledztwach. Co mnie bardzo cieszy.
1: Dzisiaj. To są też kontakty ze Związkiem Banków Polskich? Możliwe?
2: Zawsze jest tak, że przestępcy próbują docierać poprzez różne osoby do różnych instytucji. Nie chcę w ogóle przesądzać tutaj, bo nie chcę rzucać jakiegoś złego światła na instytucje, bo czasem jest tak, że w każdej instytucji jest jakaś czarna owca, ale wiemy, że przestępcy czasem ubierają się w szaty lobbystów i próbują różnymi metodami wpływać na politykę. Najgorzej jak politycy temu ulegają, tak jak uległ pan Ziobro, czy pan Wippler.
1: Czy słynne następni politycy w tej sprawie?
2: Bo... Znaczy to jest nieuniknione moim zdaniem, dlatego że widzieliśmy wszyscy takie przyznanie się publiczne przez Ziobrę. No wyobraźmy sobie, że pan zakłada fundację, która jest fundacją krzakiem, która nie działa, ma tylko adres i później przyznaje się pan, brałem na swoje prywatne, kupiłem sobie samochód, bo był mi potrzebny.
1: Ale o Ziobrze już wiemy. Czy będą kolejni i o relacjach Przemysława Wipplera też wiemy z Zonda Krypto. Będą następni politycy?
2: Będą następni politycy, ale na pewno nie w tym momencie. Za dużo mamy pracy. Musimy weryfikować te dowody, które mamy, więc myślę, że jak
1: zespół... Z jakich formacji?
2: Nie mogę o tym mówić, naprawdę. Nie mogę o tym mówić, proszę.
1: Ale to jest
2: nie
1: tylko prawica? Szeroko pojęta? Czy są też inni?
2: Jest pan bardzo dociekliwy, jestem bardzo konsekwentny, więc nie będę odpowiadał na to pytanie.
1: Czyli nie będzie odpowiedzi. A co właśnie, nie będzie odpowiedzi. Słuchacze pytają, co z Ziobrą i Romanowskim? Coś nowego się wydarzyło? Zaraz wrócimy do Zonda Krypto.
2: Odnośnie Ziobry, no ewidentnie pojawiły się zupełnie nowe rodzaje przestępstw przez niego popełniane, ale o tym zdecyduje prokuratura.
1: No tak, ale wciąż pozostaje w Stanach.
2: Spokojnie, do czasu. Wiemy dobrze, że wyjechał z Budapesztu, bo miał jakiś parasol ochronny. Gdyby go nie miał, nie pojawiłby się w Stanach Zjednoczonych.
1: I czekacie na zmianę prezydenta.
2: Niekoniecznie. Wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych są bardzo blisko.
1: A Romanowski?
2: Co do Romanowskiego, proszę pytać służb. Ja ze swojej strony i prokuratura zrobiliśmy wszystko, żeby były odpowiednie dokumenty, które pozwalają nam go ścigać. Miałem rzeczywiście, że takie realne potwierdzenie od Naddniestrzu, to co powiedział premier, więc wie pan, ktoś, kto jest powiązany z pewnym światem, który czasem bywa zamknięty i hermetyczny, i wyprowadził duże ilości pieniędzy, którymi zasilał różnych swoich popleczników, jak ja bym to nazwał, ma pewną łatwość znajdowania różnych azylów, ale to jest wszystko do czasu, bo służby działają, więc dajmy im pracować.
1: Panie ministrze, wczoraj w tym studiu Sławomir Nitras mówił o tym, że toczy się także śledztwo prokuratorskie w Gdańsku w sprawie Radosława Piesiewicza i wyprowadzania środków przez PZKOSZ. I tam pojawiło się także nazwisko Mariana Kmity. Pana zdaniem to jest przyszłościowa sprawa?
2: Nie wiem tego, ale wiem, że jak będziemy konstruować zespół Zondy, to będzie też zaciąg prokuratorów z Gdańska, bo chcemy tak mieć taki pełny ogląd tej mafijnej działalności. Więc zobaczymy, czy rzeczywiście będę mógł potwierdzić to. Na razie nie chcę rzucać na nikogo żadnego oskarżenia, dopóki nie mam dowodów. Naprawdę trzymam się tego twardo. Wiem, że to jest mało ciekawe czasem dla naszych odbiorców, ale zwróćcie Państwo uwagę, że to przynosi dobry efekt, bo mamy naprawdę wiele sukcesów prokuratorów.
1: Panie ministrze, to sprawa, którą żyje cała Polska, rzeczniczka praw dziecka, która osobiste interwencje doprowadziły do odebrania 3- i 4-letniego dziecka, zabrania ich z domu i przewiezienia do domu dziecka. Rzeczniczka była świadkiem pewnego wydarzenia, po czym zaangażowała urząd. Przekroczyła Pana zdanie, mogła przekroczyć, ostrożnie powiem, kompetencje?
2: Ja wiem, że każdy z nas powinien reagować, jak dzieje się krzywda dziecku. Ja miałem dwukrotnie w swoim życiu.
1: I chyba tego nikt nie zarzuca, pani rzecznik, że zareagowała, widząc przemoc. Pytanie jest, czy nie przekroczyła kompetencji jako urzędnik państwowy?
2: Ja muszę zapoznać się z tym uzasadnieniem sądu, który dosyć krytycznie podszedł...
1: Powiedział o przemocy instytucjonalnej.
2: Tak, do tych działań, więc ja nie mam tego uzasadnienia przed sobą. Nie mamy też żadnego doniesienia z artykułu 231, czyli przekroczenie uprawnień, bo to by obligowało prokuraturę do działania. Ja uważam, że każdy powinien zachować proporcje i rozdzielić pewne działania.
1: Związek sędziów rodzinnych mówi, telefon z urzędu do sędziego...
2: To jest niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne. Nigdy nie powinniśmy się dawać ponosić emocjom, nawet w tak wrażliwych sprawach jak dobro dziecka, bo możemy wyrządzić mu większą krzywdę tym, że zostanie bezprawnie umieszczone w jakimś domu dziecka, czy w jakimś pogotowie opiekuńczym.
1: Pytanie o Rozwój Plus, które mówi odwołać rzeczniczkę.
2: Ale Rozwój Plus wie, jakie są procedury, więc nic nie stoi na przeszkodzie, nie będziemy ich zastępować. Jeżeli przedłoży taki wniosek w Sejmie, zbierze głosy, ja na pewno będę tą sprawę badał, ale będę badał z punktu widzenia tego, czy rzeczywiście doszło do przekroczenia uprawnień.
1: A jeżeli do tego doszło, to?
2: No, moim zdaniem to wtedy zdecydują ci, którzy panią rzecznik powołali. Dlatego, czyli że ja nie mam w swojej władzy powoływania rzecznika,
1: tak,
2: nie odwoływania.
1: Parlament powołuje. Co ze specjalnym zespołem do spraw Epsteina? Dużo było zapowiedzi, że będzie bardzo szerokie działanie. Są jakieś wnioski?
2: Wnioski nie są, ale ten zespół ma już duży urobek. Współpracuje z zagranicą.
1: Kiedy jakieś wnioski?
2: Nie wiem kiedy, dlatego że zajmuję się naprawdę taką ilością rzeczy naraz. Do tej pory wiem, na ostatnim spotkaniu, bo my się regularnie spotykamy w tym zespole, wiem, że zespół miał jakieś ustalenia, ale raczej dotyczące osób, które przemieszczały się przez Polskę, a nie dotyczyło to obywateli polskich.
1: Czyli nie skrzywdzonych, czy ofiar Polek, czy Polaków?
2: Na ostatnie spotkanie, jakie się odbyło, to takie informacje miałem, że nie mamy jeszcze takiej informacji. Musimy mieć świadomość, że te osoby, które były werbowane, jeśli były w Polsce, wiemy, że ci łowcy nieletnich i młodych kobiet pojawiali się w Polsce, to jest rzecz bardzo wstydliwa dzisiaj. Część tych osób to są osoby dorosłe i nikt nie chce rozdrapywać ran. Na Zachodzie takie osoby się ujawniły, więc ja zawsze apelowałem do tego, zgłaszajcie się.
1: Czyli na razie nie mamy żadnych dowodów, że to były Polki lub...
2: Na razie nie mamy. Mamy jakieś zdjęcia, które identyfikujemy. Współpracujemy też z służbami zagranicznymi, z prokuraturą, krajów nadbałtyckich, które prowadzą te śledztwa. Ale tutaj nie ma żadnych jeszcze ustaleń.
1: Panie ministrze, strażnicy więzienni są w pogotowiu protestacyjnym, domagają się oczywiście większych środków. Dostaną więcej pieniędzy?
2: Ja jak przyszedłem do ministerstwa pierwszego dnia, to okazało się, że jest podpisane porozumienie z służbą więzienną, które miało im zapewnić wypłaty tak zwanego dodatku mieszkaniowego. Nie było środków zabezpieczonych na to, więc zrobiłem wszystko, żeby znaleźć te środki wewnątrz Ministerstwa Sprawiedliwości i w Ministerstwie Finansów. I wypłaciliśmy w tym jeszcze roku, w którym rozpocząłem urzędowanie, wyrównaliśmy zaległości i wiem, że służba więzienna była bardzo zadowolona z tego ruchu.
1: No tak, a teraz są w pogotowiu.
2: Ale proszę teraz mnie posłuchać. Mieliśmy planowany proces, nazwijmy to, zmian w służbie więziennej, zakrojony na kilka lat. Te pieniądze na ten moment nie są dla nas dostępne z uwagi na niezwykle trudny budżet. I tutaj taki apel nie tylko do służby więziennej, ale także do naszych obywateli. Mamy budżet wojenny. Sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. Jestem członkiem Komitetu Bezpieczeństwa. Co tydzień dostaję raporty na odpowiednim gremium. I my dzisiaj mamy na głowie to, żeby ochronić polskie niebo i stworzyć tak szybko taką armię, na którą nie zdecyduje się zaatakować Putin.
1: Panie ministrze, tylko strażnicy więzienni mówią, ale zawsze jesteśmy skrzywdzeni. Nie, jesteśmy panie redaktorze, najgorzej traktowaną służbą mundurową.
2: Panie redaktorze, my musimy mieć świadomość, że Polska znajduje się dzisiaj w takim momencie historycznym, jak kiedyś znajdowała się za czasów naszych dziadków i pradziadków, i my musimy być odpowiedzialni za państwo. Więc ja wszędzie, gdzie jestem, bo mam także pracowników sądów, którym też należą się podwyżki, pracowników prokuratur, mam osoby, które są wynagradzane z budżetu i ja mówię, słuchajcie, musimy dzisiaj zagryźć zęby. Ja wierzę w to, że cały projekt SAFE wygeneruje, również będzie takim kołem zamachowym dla gospodarki i w momencie, gdy ta wojna zostanie zamrożona albo będzie rozejm...
1: To pieniądze dla strażników.
2: Ale nie, naprawdę mówię to, musimy się wykazać poczuciem odpowiedzialności, bo jak będziemy protestować wszyscy i wyszarpywać z budżetu pieniądze, nie myśląc o tym, że jak przyjdzie taki moment, jak przyszedł na Ukrainie, to wszystko może się zawalić.
1: Pytanie od naszych słuchaczy na YouTubie.
2: Mogę powiedzieć strażnikom, żeby zobaczyli, ile zaraz zarabiają ministrowie konstytucyjni i zagryzamy zęby, bo są wyższe wartości, naprawdę.
1: Panie ministrze, ostatnie pytanie od naszych słuchaczy, którzy bardzo nas uważnie słuchają i zadają pytania na YouTubie. Co z Dawidem Kacprzykiem? Dlaczego on wciąż nie został przesłuchany?
2: Pytany jestem wszędzie o to. Mówiłem już o tym. SOR w tym szpitalu to jest ponad 250 osób. Wszystkie te osoby muszą zostać przesłuchane, bo ten lekarz, który oskarżał pana Kacprzyka, mówił, wtedy doszło do takich działań, więc musimy bardzo skrupulatnie przesłuchać te osoby, a pragmatyka prokuratorów jest prosta. Osoby, które są podejrzewane, a mogą stać się podejrzanymi, jak się im przedstawia zarzuty, słuchane są na ostatni moment.
1: Czyli kiedy to będzie?
2: Sprawdzę to dzisiaj w prokuraturze.
1: To pytanie jeszcze Rafała Trzaskowskiego. Mówił pan w tym studiu, że zostanie przesłuchany. Zostanie? Został?
2: Nie wiem.
1: No to tym nie wiem zakończymy. Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, był gościem.
2: O tym decyduje prokurator. Ten, który prowadzi sprawę.
1: Ale nie wie pan, czy zdecydował?
2: Nie wiem, czy zdecydował. Dzisiaj sprawdzę to, jak będę w prokuraturze krajowej.
1: Minister sprawiedliwości sprawdzi. Waldemar Żurek był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Zbliża się 23, to najnowsze fakty w RMF FM. Ma je dla nas Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Trwa rosyjski atak na Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia z alertami RCB. Specjalny zespół ma zbadać sprawę zonda krypto. Minister Sprawiedliwości wskazał w RMF FM, kto nim pokieruje. W faktach wrócimy także do sukcesu fińskich siatkarzy. W ich sztabie pracuje Polak.
2: No jest to historyczny wynik.
1: W związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej działają myśliwce. Do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysłano alerty RCB. Działania mają charakter prewencyjny, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Rozbudowa bazy schronów i miejsc ukrycia to najpilniejsze zadanie dla Polski. Tak przekonywali szefowie ukraińskich obwodów, czyli odpowiedników naszych województw, w czasie warszawskiej konferencji Samorząd w czasie wojny i kryzysu. Dzielili się tam swoimi doświadczeniami z polskimi władzami. Komentarze na miejscu zebrał dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, dlaczego właśnie schrony są według Ukraińców tak istotne?
3: Powód to ostatnie ataki Rosjan bardzo blisko polsko-ukraińskiej granicy. Pierwszy zastępca szefa chersońskiej obwodowej administracji państwowej, Dmytro Butryj, przekonuje tu, że to trzeba traktować poważnie, a schrony dają największe zabezpieczenie. Tak to dzisiaj działa właśnie w okolicy Chersonia.
4: Dzisiaj my pracujemy pod ziemią.
5: Większość naszej pracy dzisiaj odbywa się pod ziemią.
4: Tam i administracji.
5: Przeważnie w schronach. To, co obecnie możemy sobie obserwować, że wróg wzmacnia poziom terroryzmu, no nie wygląda, że będzie łatwiej.
3: Tak to tłumaczy Mykola Chranowski, pierwszy sekretarz ambasady Ukrainy w Polsce. Według najnowszych danych z rządowej aplikacji Gdzie się ukryć w naszym kraju dzisiaj działa ponad 86 tysięcy punktów schronienia.
1: Moim celem jest, by specjalny zespół prokuratorski do spraw zonda krypto przy prokuraturze krajowej zaczął działać 1 października, mówił w porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, czy wiemy już, kto będzie jego zwierzchnikiem?
6: Tak, to choć w ostrożnych słowach ujawnił na naszej antenie minister sprawiedliwości.
7: Ja uważam, że to, co pokazał prokurator Wełna, jak prowadzi to śledztwo, jak dobiera ludzi, jak ich motywuje i jaką energię poświęca, to byłby moim zdaniem najlepszy szef.
6: Decyzje w tej sprawie są już podjęte, choć jeszcze nie zostały ogłoszone.
7: Nie ogłaszam, dlatego że nie podpisałem żadnych dokumentów, ale dokumenty są przygotowywane.
6: Wczorajsze przeszukania w Czeladzi i zatrzymanie byłego policjanta zbliża prokuraturę do rozwiązania zagadki śmierci jednego z założycieli zonda krypto.
7: Zbliżamy się do wyjaśnienia tej sprawy, natomiast krąg też osób podejrzanych się poszerza, bo pamiętajmy, że zajęliśmy bardzo dużo nośników elektronicznych.
6: Minister nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy mamy do czynienia z morderstwem. Zapewniał jednak, że będą kolejne ujawnione nazwiska polityków związanych z aferą finansową.
7: Będą następni politycy, ale na pewno nie w tym momencie. Za dużo mamy pracy. Musimy weryfikować te dowody, które mamy.
6: Podkreślał minister sprawiedliwości.
1: Do tej rozmowy wrócimy w nocnych faktach RMF FM. Ponad 2000 zł za tonę węgla trzeba teraz zapłacić warmińsko-mazurskim. Dziś w faktach sprawdzamy dostępność tego surowca opałowego przed początkiem sezonu grzewczego. Ostatniej mroźnej zimy popyt był nawet dwukrotnie większy niż w poprzednim sezonie. Teraz sytuacja się zmieniła.
8: Od 25 lat pan sprzedaje węgiel. Rośnie zapotrzebowanie, maleje czy jest na stałym poziomie?
9: Maleje zapotrzebowanie.
8: I wy musicie też reagować, przebranżawiać się?
9: Tak, trzeba będzie to na pewno już przejść w ogóle na ekogroszek, workowany i na pelet, bo z tradycyjnego węgla to już będzie coraz mniej, z rokiem na rok będzie mniej.
1: Z Piotrem Osińskim, prowadzącym jeden ze skupów węgla w Olsztynie, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
10: Sport w faktach RMF FM.
1: Reprezentacja Finlandii dość niespodziewanie zameldowała się w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonała w Turynie Włochów, a ostatni tak dobry występ Finowie zanotowali w tym turnieju w 2007 roku. W sztabie szkoleniowym tego kraju pracuje Polak Kamil Sołoducha. Rozmawiał z nim wysłannik RMF FM na turniej Patryk Serwański.
11: Ja jestem odpowiedzialny za kwestie statystyczne, za tworzenie tej bazy danych, którą mamy, plus za tworzenie taktyki, którą przygotowujemy na mecz. mecze.
12: No i ta taktyka, wiemy, że wczoraj się dobrze sprawdziła. Jest awans do półfinału, powtórzenie wyniku z 2007 roku dla tej reprezentacji, to ma na pewno wielkie znaczenie.
11: Tak, no jest to historyczny wynik, a jeszcze mam nadzieję, że trochę go poprawimy. Natomiast oczywiście nie jesteśmy faworytami już w żadnym kolejnym meczu, z żadną z tych drużyn, która została.
1: W jutrzejszym półfinałowym meczu Finlandia zmierzy się z Francją. To spotkanie o 21:00. Wcześniej o 17:00 początek meczu polskich siatkarzy ze Słowenią. Odliczamy i trzymamy kciuki za Polaków. A z faktami wracamy za niecałą godzinę.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, gościem popołudniowej rozmowy jest Michał Wawer, wiceprzewodniczący klubu Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Zanim zaczniemy rozmawiać, to jeszcze oświadczenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w sprawie tragedii w Jarosławiu. Nie będę czytał całości, przeczytam tylko fragmenty. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Składamy najgłębsze kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego, wszystkim poszkodowanym. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Sprawca tego zła ponieść powinien pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Liczymy na szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności. Bolesne jest to, że ludzie są zdolni do tak okrutnych zbrodni. Wierzymy, że sprawiedliwości stanie się zadość. To jest oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Pana satysfakcjonuje to oświadczenie?

0: Nie.
1: Świadczenie jest dobre, tak, raczej kurtuazyjne, to czego można się spodziewać.
0: Panie pośle, to w takim razie politycy teraz powinni tonować nastroje społeczne?
1: Politycy zawsze powinni w jasny sposób dawać społeczeństwu jasny przekaz, że przemoc jest niedopuszczalna.
0: To oczywiste, ale są takie sytuacje, kiedy politycy muszą zabrać głos, a z taką sytuacją mamy do czynienia wobec tej tragedii, która się dokonała w Jarosławiu.
1: Tak, my nie możemy doprowadzić do tego, żeby teraz na tle tej fali, już trzeba mówić o fali, tak, ukraińskich przestępstw, ukraińskich zbrodni w Polsce, żeby dochodziło teraz do jakichś tutaj w rewanżu, tak, wybuchu przemocy, linczów, natomiast powinniśmy jednocześnie zachowywać świadomość, że są pewne właśnie statystyczne fakty, że im więcej imigrantów wpuszczamy do Polski, tym więcej będzie przestępstw popełnionych przez imigrantów.
0: Zna pan takie statystyki, panie pośle, bo ja nie mam takich statystyk.
1: To są oczywiste statystyki. Jeżeli wpuszczamy dodatkowy milion ludzi, tak, no to ten milion ludzi będzie odpowiadał za część przestępstw w Polsce.
0: Ja nie mówię
1: po prostu o sumarycznej liczbie przestępstw i widzimy w kolejnych tygodniach i w kolejnych miesiącach głośne ataki nożowników z Ukrainy. Tak było w sierpniu, były ataki we Wrocławiu, były ataki w Lubuskim. Mamy wrzesień, mamy kolejny atak, tym razem na katolickiego księdza, i to oczywiście trzeba wyjaśnić, tak, jakie były zbrodnie, czy to był motyw religijny, czy był narodowościowy, czy to była jakieś personalna.
0: A równie skutecznie też należy, rozumiem, dążyć do tego, jeżeli polscy przestępcy popełniają zbrodnie z użyciem narzędzi niebezpiecznych.
1: Oczywiście, że tak. Różnica polega na tym, że obywatele polscy są obywatelami polskimi, natomiast co do obywateli innych krajów, to my możemy zdecydować, czy całą społeczność, tak, całą masę imigrantów z jakiegoś innego kraju w ogóle wpuszczamy do Polski, czy nie. Oraz jakich weryfikujemy. Nie, to jest działanie w duchu bezpieczeństwa własnego narodu. Każda masowa imigracja będzie ciągnąć za sobą wzrost przestępczości. Sumaryczny.
0: A zna pan dane policji, jeśli chodzi o wzrost
1: przestępczości? Panie redaktorze, znam te dane.
0: Jest wcale taki duży, o jakim pan mówi, bo pan mówi o zalewie przestępczości ukraińskiej. Dane policyjne tego nie pokazują.
1: Nie, no, wzrost jest proporcjonalny do liczby imigrantów. Nawet jeżeli imigranci popełniają, akurat ci imigranci, akurat w tym okresie, w którym jesteśmy, popełniają przestępstwa na poziomie takim, jaki jest statystyczny dla społeczeństwa polskiego, to sumarycznie, jak wpuściliśmy milion imigrantów, to jakaś część z nich to będą przestępcy, zwłaszcza, że ich nie weryfikujemy. Panie, tak, nasza poprawka, my składaliśmy kiedyś w Sejmie poprawkę wymagającą od imigrantów przyjeżdżających do Polski przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, i koalicja rządząca tę poprawkę odrzuciła. Tak, wpuszczamy z Ukrainy ludzi bez żadnej weryfikacji. A to jest dzisiaj. A proszę sobie wyobrazić, co będzie, kiedy skończy się wojna na Ukrainie i z Ukrainy na Polskę
0: ruszy
1: masa weteranów armii zaznajomionych z obsługiwaniem broni, zdesperowanych sytuacją ekonomiczną i gotowych do angażowania się w zorganizowaną przestępczość.
0: Dzisiaj fakty są takie. Nie mamy żadnej wiedzy na ten temat, czy sprawca tej tragedii, do której doszło w Jarosławiu, jakie motywy nim kierowały, czy ma to jakiekolwiek znaczenie, czy jest Ukraińcem, czy jest Polakiem, czy jest Białorusinem, czy jest kimkolwiek innym.
1: Że gdybyśmy nie wpuścili go do Polski, to by tragedii nie było.
0: Nie wiemy tego, czy to ma jakikolwiek związek z jego pochodzeniem. Nie znamy motywów. W związku z tym dzisiaj mówienie o tym, czy ma to związek z napływem imigrantów, jest nadrodzeniem
1: ma taki związek, że jest imigrant, który popełnił zbrodnię. Tak? Nawet jeżeli motywy były personalne, albo rabunkowe, albo było na tle jego niezrównoważenia psychicznego, to gdybyśmy nie wpuścili go do Polski, to nie byłoby zbrodni.
0: Ale rozumiem, że zgadzamy się co do tego, że politycy raczej powinni tonować nastroje właśnie w takiej chwili, a nie je podgrzewać.
1: Politycy powinni rozliczać państwo polskie ze skuteczności w obronie polskich obywateli, a nie zachęcać do tego, żeby obywatele brali sprawę w swoje ręce.
0: Ale skuteczność, rozumiem, przejawia się również w tym, że człowiek odpowiada za swoje czyny. Jeżeli będzie... I zgadza się pan z oświadczeniem również prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że chodzi o szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności i że wszyscy powinni stanąć przed sądem.
1: Ja tutaj nie będę żadnej odpowiedzialności prezydentowi Ukrainy przypisywał. On odpowiada za wiele problemów, które mamy jako Polska, ale akurat polska polityka imigracyjna, to kogo my wpuszczamy na nasz teren.
0: Ani Władimir Putin odpowiada za te problemy, panie pośle?
1: Władimir Putin odpowiada za inne problemy, tak? To wiadomo, że każde państwo, każdy szczególnie z naszych sąsiadów, no to będzie realizował swoje interesy, tak jak może, kosztem Polski, i to jest zadanie polskich polityków, żeby na to nie pozwalać. Zresztą akurat prezydent Ukrainy to by pewnie wolał, żeby więcej mężczyzn w wieku poborowym zostawało na Ukrainie.
0: A propos problemów wywołanych przez Władimira Putina, tego się będę trzymał. Pan wie, jak się zachować w przypadku ataku z powietrza?
1: Nie. Nie, to jakby jest, mówiąc szczerze, ani my jako politycy nie mamy żadnych szkoleń z tego zakresu, ani nie ma szkoleń powszechnych, które były przez premiera Tuska obiecywane, ani ja nie zostałem przeszkolony w ramach szkoleń wojskowych jako
0: młody
1: człowiek.
0: Może się pan zgłosić osobiście dobrowolnie. Zrobił pan to, czy nie?
1: Zabawna historia, że ja byłem ostatnim rocznikiem, który miał być jeszcze objęty poborem, ale nie był.
0: A zgłosił się pan na takie dobrowolne szkolenie wojskowe?
1: Nie zgłosiłem się na dobrowolne szkolenie
0: wojskowe.
1: Skoro pan
0: by chciał się dowiedzieć?
1: Chciałbym, mówiąc szczerze, nie wiem jak nawet, tak? To nie jest powszechna wiedza, jakby musiałbym włożyć teraz dużą pracę, tak, oczywiście. Oczywiście, że jest to coś, co można zrobić i co pewnie powinienem zrobić, natomiast nie jest to wiedza w łatwy, sprawny sposób dostępna dla każdego obywatela i z całą pewnością nie jest tak, że gdyby teraz milion ludzi takich jak ja zgłosił się do przeszkolenia, to oni zostaliby obsłużeni.
0: A należy wydać 15 miliardów złotych na stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce?
1: A skąd ta kwota?
0: No bo sam o tej kwocie mówi szef resortu obrony, że tyle to może kosztować.
1: No to zależy, co byśmy za to dostali.
0: Ale to znaczy zależy co? Że zależy ile żołnierzy, czy zależy jaka
1: zależy
0: baza?
1: Zależy ilu, zależy jakich, zależy jakie by były ich zadania. Dlatego, że jeżeli my za to mamy by stawić, nie wiem, serwerownię dla armii amerykańskiej i tu przyjadą informatycy z Waszyngtonu, no to niekoniecznie. A jeżeli okaże się, że tu przyjadą doświadczeni, że tu przyjedzie 10 tysięcy zaprawionych w walce weteranów innych wojen amerykańskich, no to to jest wtedy inna sytuacja.
0: 10 tysięcy, nie ma o tym mowy. Jak pan wie, jak pan śledzi te doniesienia, to nie ma o tym mowy.
1: Śledzę doniesienia i wiem, że w ogóle nie wiemy, o czym rozmawiamy, tak? Rozmawiamy, jak widać, już o konkretnych kwotach z polskiego budżetu, nie wiedząc, co miałoby być w zamian.
0: Ale to znaczy, że nie wierzy pan w te słowa Donalda Trumpa, który mówi, że sprawa została że sprawa posuwa się do przodu. Zrobiliśmy znaczny postęp, napisał prezydent
1: amerykański. Wierzę, że sprawa posuwa się do przodu, ale nie wiem, tak? Nie mam wiedzy, żeby była jakaś konkretna propozycja, co Amerykanie za te pieniądze mieliby do Polski przysłać i w jaki sposób to się przyczyni do polskiego bezpieczeństwa. Bo baza może być, ale ona może być w wersji, która nic nie będzie zmieniała w polskiej obronności, a może być w wersji, gdzie się znacząco do tej obronności
0: przyczyni.
1: A kiedy
0: nie będzie zmieniała nic?
1: No tak jak powiedziałem, no jeżeli to zostanie przysłane, nie wiem, jakieś tutaj jacyś oficerowie, jacyś informatycy, jakieś centrum logistyczno-operacyjne, no baza wojskowa może oznaczać bardzo wiele różnych rzeczy.
0: A pana zdaniem powinniśmy tutaj tę bazę zbudować raczej w zachodniej części Polski, czy bardziej po drugiej stronie Wisły?
1: No, kolejny właśnie przykład, tak? Gdybyśmy postawili ją po wschodniej stronie, to na pewno by w większym stopniu zwiększało nasze bezpieczeństwo, choćby przez taki czynnik psychologiczny, tak? Że byłaby po prostu większa obawa przed atakami na wschodniej granicy Polski z obawy, że może to wciągnąć Stany Zjednoczone w wojnę. Natomiast jestem przekonany, że Amerykanie to będą woleli ją postawić w zachodniej części Polski, tak? Właśnie dlatego, że ich żołnierze będą tam bezpieczniejsi.
0: To jak to jest w takim razie, panie pośle? Powinniśmy podnieść podatki, gdyby trzeba było za to zapłacić tak kolosalne
1: podnieść
0: pieniądze?
1: Podatki, żeby płacić Amerykanom.
0: Żeby zbudować
1: tutaj?
0: Bazę, stałą nie. bazę wojsk amerykańskich, która gwarantowałaby obecność około 4000 żołnierzy amerykańskich na polskim terytorium w sile mniej więcej brygady. Tak powiem
1: nie,
0: dokładnie.
1: Panie redaktorze, problem z budżetem Polski nie jest taki, że mamy za niskie podatki, problem jest taki, że mamy za wysokie wydatki i wydajemy pieniądze na głupoty.
0: Jeżeli kilka
1: miliardów rocznie wydajemy na socjal dla imigrantów, to jest pierwszy wydatek, który należy ściąć. I to jest około 4-5 miliardów w takich najbardziej oczywistych wydatkach socjalnych na imigrantów i to proszę bardzo, mamy 1/3 tej kwoty oszczędzoną.
0: Sławomir Mentzen, zna pan człowieka.
1: Słyszałem, tak poznaliśmy się.
0: Tak mi się wydaje. Chciałbym zlikwidować 13-14 emeryturę, babciowe 300+, 800+, wprowadziłbym kryterium dochodowe. Pan się pod tym podpisuje?
1: Ja pod wszystkim. To była wypowiedź własna Sławomira Mentzena w imieniu jego części Konfederacji. My jako
0: Czyli rozumiem,
1: narodowy,
0: że nie w imieniu Michała Wawry.
1: My jako Ruch Narodowy od zawsze uważamy, że nie może być cięcia wydatków kosztem polskich
0: rodzin.
1: Przed chwilą
0: pan powiedział, że trzeba ciąć.
1: Nie kosztem polskich rodzin, więc na przykład kwestia progu dochodowego w 800+ odpada, ale pod likwidacją 13 i 14 emerytury jak najbardziej się podpisuje.
0: To tak samo mówi Krzysztof Bosak, że nie wszystkie te elementy są programem Konfederacji. To, co nie potraficie się dogadać w Konfederacji...
1: Trafimy. Mamy całkowicie jasne, co
0: przed
1: jest programem...
0: Przed momentem panu właśnie przedpowiedziałem, że jedna część Konfederacji mówi inaczej, druga część Konfederacji mówi inaczej.
1: Panie redaktorze, mamy bardzo jasną sytuację, mamy wspólny program Konfederacji, mamy wspólne postulaty. Generalnie obejmuje większość spraw w polskiej polityce. No, są też rzeczy, w których się różnimy, bo Konfederacja się składa z dwóch członów i to jest całkowicie czytelne dla naszych wyborców, w czym się zgadzamy, co jest wspólnym postulatem, a w czym gdzie te różnice przebiegają.
0: To jedna z podstawowych spraw. Sprawy społeczne, sprawy socjalne, wydatki socjalne. Pan mówi, że są takie rzeczy. To jest jedna z podstawowych spraw polskiej
1: polityki. No i mamy zgodę co do tego, że trzeba zlikwidować socjal dla imigrantów. Mamy zgodę, że trzeba zlikwidować 13 i 14 emeryturę. Nie mamy zgody co do 800+.
0: A macie zgodę co do tego, czy ślubowanie od Macieja Berka powinien przyjąć prezydent, czy nie?
1: Tak.
0: Tak? Macie zgodę?
1: Mamy zgodę, że nie jest... że konstytucja jasno stanowi, że nie ma żadnego terminu dla prezydenta do przyjęcia tego ślubowania i to jest kompetencja prezydenta, żeby ustalić, kiedy takie ślubowanie zostanie przyjęte.
0: A ja mam takie wrażenie, że też w tej sprawie jakoś nie macie zgody i też Konfederacja się różni. Sławomir Mentzen mówi, że... No już panu mówię, Sławomir Mentzen mówi tak, prezydent powinien przyjąć ślubowanie. Krzysztof Bosak, co więcej, powiem panu, mówi tak, rano w naszym studiu mówi tak, oczywiście prezydent powinien przyjąć ślubowanie, po czym mija kilka godzin, Krzysztof Bosak przychodzi korepetycję u Zbigniewa Boguckiego i się okazuje, że jednak się wycofuje ze swojego zdania.
1: To nie tylko Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak tu mówią jednym głosem, ale prezydent Nawrocki
0: mówi jednym głosem.
1: Prezydent Nawrocki mówi jednym głosem razem z nimi, bo prezydent też mówi, że ma obowiązek konstytucyjny przyjąć ślubowanie od każdego prawidłowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Mamy tych sędziów elektów w tej chwili kilku czekających w kolejce, natomiast prezydent nie ma obowiązku, nie ma żadnego konkretnego terminu wskazanego.
0: Chyba pan nieuważnie słucha prezydenta, bo prezydent nie mówi w ten sposób.
1: Bardzo uważnie słucha prezydenta.
0: Nie aż tak. Prezydent chce sprawdzać Macieja Berka. Ma do tego prawo, czy nie?
1: Ma do tego prawo, bo jest strażnikiem konstytucji. Jeżeli są wątpliwości...
0: A gdzie jest w konstytucji napisane, że prezydent może sprawdzać Trybunał Konstytucyjny?
1: Przepis, że jest strażnikiem konstytucji. I jeżeli są wątpliwości co do formalnej prawidłowości wyboru Macieja Berka, a są te wątpliwości, no to prezydent, który jako ten, kto ma przyjąć od niego ślubowanie, wziąć odpowiedzialność za dopuszczenie go do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, ma nie tylko prawo, ale i obowiązek to wyjaśnić.
0: Ale to pan jest prawnikiem, nie ja. I wie pan, na czym polega zasada legalizmu?
1: Tak, oczywiście.
0: Czyli na czym?
1: Powiem więcej. Nawet jestem radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych, podobnie jak Maciej Berek. I jestem w bardzo podobnej sytuacji do niego. To znaczy od 2,5 roku jako poseł jestem aktywnym radcą prawnym wpisanym na tę listę, ale jednocześnie prawie w ogóle, tak, nie zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej. I gdyby ktoś w tej chwili przyszedł i zapytał, czy ja przez te 2 lata mam to doświadczenie tak wymagane jako staż do statusu sędziego, którym Maciej Berek się legitymuje, gdybym chciał na przykład zostać sędzią i miałbym przynieść wykaz spraw za te 2,5 roku, które wykonywałem, a taka jest procedura, że jak się chce zostać sędzią, przekwalifikować za cena sędziego, to trzeba pokazać wykaz spraw, to ja miałbym bardzo króciutki ten wykaz.
0: Tylko pytanie jest takie, czy prezydent ma prawo, żeby sprawdzać takie rzeczy? Czy u pana, panie pośle? Nie. Gdzie to jest napisane? Otóż wie pan doskonale, że nigdzie nie ma takiego prawa, które by pozwalało prezydentowi weryfikować wybór Sejmu. Prawda?
1: Prezydent jako strażnik konstytucji ma prawo do każdego organu w Polsce zadać pytanie, zażądać informacji, zażądać dokumentów i szczególnie w sytuacji, kiedy ma przepis nakazujący mu przyjąć ślubowanie, no to ma prawo się interesować tym, czy sędzia był prawidłowo wybrany, czy spełnia formalne przesłanki.
0: Prezydent ma prawo dbać o przestrzeganie prawa i przestrzeganie konstytucji, jest jej strażnikiem, ale tylko, rozumiem, w granicach i za pomocą narzędzi wyznaczonych przez prawo.
1: Nie. Panie redaktorze, to jest podobna dyskusja, jaka była przy okazji przedstawicieli służb specjalnych, którzy odmawiali stawienia się na wezwanie służb czy wojska, tak? Oficerów, tak, generałów, którzy odmawiali stawienia się w Pałacu Prezydenckim, składania wyjaśnień. Prezydent jest głową państwa, jest naczelnym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Jeżeli zadaje komuś pytania, jeżeli żąda dokumentów, to psim obowiązkiem wszystkich urzędników i żołnierzy jest dostarczyć te dokumenty i udzielić odpowiedzi.
0: W pewnym sensie ma pan rację, o tyle, że rozumiem, że mamy, że zgadza się pan co do tego, że w pewnym sensie prezydent rozszerza swoje uprawnienia, czy wczyta więcej z tych uprawnień, które są w tej chwili zapisane.
1: No w Konstytucji jest, według Konstytucji jest strażnikiem Konstytucji i naczelnym zwierzchnikiem sił zbrojnych. To jak nie wiem, tylko, jak nie musiałby rozszerzyć swoje kompetencje, żeby uznać, że o tu już się posunął za daleko.
0: My na pewno tego tutaj nie rozstrzygniemy w tym studiu, panie pośle, tak mi coś podpowiada. A teraz możemy porozmawiać na temat emerytur dla cudzoziemców. Dlaczego Konfederacja chce wprowadzać czy ograniczać emerytury dla cudzoziemców?
1: To, co my chcemy zrobić tym projektem ustawy, który złożyliśmy w zeszłym tygodniu, to ograniczyć patologię występującą w polskim systemie polegającą na tym, że jest możliwe, że przyjeżdża człowiek z Ukrainy lub Białorusi, pracuje w Polsce przez rok, miesiąc, tydzień, płaci jedną składkę i na podstawie tej jednej składki uzyskuje prawo do dopłaty z budżetu do emerytury minimalnej.
0: Tylko wie pan, że to się dzieje proporcjonalnie. Wie pan, sprawdza pan to w ZUS-ie.
1: Nie. To się dzieje proporcjonalnie w tym znaczeniu, że on będzie dostawał emeryturę proporcjonalną do tego, ile składek zapłacił, ale jeżeli ta emerytura będzie niższa niż emerytura minimalna, to już ta dopłata nie będzie proporcjonalna do tego, ile składek zapłacił.
0: Wie pan, ilu obywateli Ukrainy pobiera w Polsce emeryturę?
1: pobiera w Polsce emeryturę.
0: Tak, ilu się dopłaca,
1: to są, wie pan? To w tej chwili to nie są bardzo duże liczby, natomiast mamy już, jakby zostało już wykryte przez Ukraińców, że można w ten sposób jakby zarobić, tak? I mamy sprawę pani, która pozwała ZUS do sądu, domagając się 150 tysięcy. Mamy panią, gdzie już jest decyzja, że ona po zapłaceniu kilka tysięcy składek w Polsce dostaje 70 tysięcy złotych wyrównania, tak, należnego jej na podstawie tych przepisów. Jeżeli my to zostawimy nieuporządkowane, to za kilka lat to już nie będzie 1,5 tysiąca ludzi, tylko to będzie szło w dziesiątki i setki tysięcy.
0: A wie pan, ile wpłacili cudzoziemcy do funduszu emerytalnego?
1: Dużo więcej. Dużo tak, więcej. Ale to jest na poczet ich emerytur.
0: 20 miliardów.
1: I oni dostaną za te swoje odłożone składki, dostaną emerytury należne im, tak, wynikające z tego, jakie składki wpłacili. Natomiast nie powinno być sytuacji, że my z podatków Polaków z budżetu dopłacamy do emerytury minimalnej, która nie wynika ze składek opłaconych tutaj przez imigrantów.
0: Gdyby ten pomysł wszedł w życie, to wiele set tysięcy Polaków również nie dostawałoby tych pieniędzy dopłat. Jak to nieprawda? Nie dostawaliby pieniędzy ci, którzy pracowali chociażby długo w szarej strefie i których składki też by nie wystarczały.
1: Pracowali długo w szarej strefie, nie mają prawa do emerytury minimalnej, bo nie mają wyrobionego stażu.
0: Ale gdyby częściowo pracowali, mówię, gdyby część swojego życia przepracowali w szarej strefie, nie zapłaciliby tej 25-krotności płacy minimalnej.
1: Jeżeli ktoś wyrabia normę tę obecnie już istniejącą w przepisach 25 lat dla mężczyzn lub 20 lat stażu pracy dla kobiet, to znaczy, że ma odłożone tyle składek, co ten próg, który my chcemy naszą ustawą wprowadzić. Problem z uzyskaniem tej kwoty w ZUS-ie odłożonej mają wyłącznie ludzie, którzy mają co prawda staż pracy, ale wyrobiony w większości poza granicami Polski.
0: Czy gdyby Polacy pracowali poza granicami Polski, gdyby to rozumowanie przełożyć, rozumiem, że Polska nie ma wtedy podpisywanych żadnych umów, bo do tego to zmierza, rozumiem, taki pomysł.
1: Polska nie powinna takich umów podpisywać z krajami biedniejszymi
0: niż Polska. Wtedy, jak to z biedniejszymi, to będziemy sobie kraje wybierać, w takim razie tylko podpisujemy z bogatszymi.
1: Oczywiście, że będziemy sobie wybierać kraje, z jakimi Polska podpisuje umowy międzynarodowe, zwłaszcza takie, które przewidują prawo doświadczeń
0: socjalnych. I tylko z bogatszymi potrzebujemy te
1: umowy. Nie, możemy z biedniejszymi krajami podpisywać jakieś umowy, ale nie takie, które gwarantują, że każdy Ukrainiec, Białorusin, a niedługo Hindus czy Brazylijczyk, który przyjedzie do Polski i tu tydzień popracuje, to dostanie emeryturę
0: minimalną. Ale jeżeli Polak by pracował, gdzieś za granicą i rozumiem, tam za granicą stosowano by takie prawo, jakie proponuje Konfederacja, to on by nie dostawał tej emerytury.
1: Według mojej wiedzy, żaden kraj na świecie nie ma tak absurdalnych przepisów jak Polska w tym zakresie. W żadnym kraju na świecie nie jest możliwe, żeby Polak tam sobie przyjechał, popracował tydzień i uzyskał prawo do emerytury minimalnej w danym kraju.
0: Panie pośle...
1: Ale jeżeli zna pan taki kraj, to jest to odpowiedzialność tego kraju, a nie odpowiedzialność polskiego rządu, żeby pilnować innych państw.
0: Konfederacja zagłosuje za ustawami zdrowotnymi dotyczącymi chociażby zarobków lekarzy?
1: Zależy, za którymi. Będziemy każdą z tych ustaw indywidualnie analizować, sprawdzać, konsultować te rozwiązania i decydować, jak zagłosujemy.
0: Lekarze zarabiają za dużo, pana
1: Niektórzy
0: zdanie?
1: Niektórzy na pewno.
0: Ale powinny Niektórzy te zarobki być ograniczone urzędowo? Zawahał się pan.
1: Urzędowe ograniczanie zarobków to jest zawsze ryzykowne zajęcie.
0: Szczególnie dla posłów. A, myślałem, że ryzykowne jest recenzowanie urzędowych zarobków, bo rzeczywiście zgodzę się z tym, że jest to ryzykowne dla posła Konfederacji.
1: Jest to ryzykowne również wizerunkowo, żeby ktoś, kto sam ma urzędowo wyznaczane pensje, recenzował, jak to jest w
0: wypadku innych
1: ludzi. To jak
0: z tymi zarobkami lekarzy w takim razie?
1: Natomiast na pewno moim zdaniem trzeba się w większym stopniu przyjrzeć temu, z czego te wysokie zarobki wynikają, to znaczy z patologii w wycenie i rozliczaniu świadczeń. Dlatego, że mamy narzędzia do tego, tak mamy obecnie w NFZ-cie narzędzia do tego, żeby wyłapywać sytuację, gdzie widzimy, że na przykład w jakimś szpitalu jest wykonywanych 3 razy tyle świadczeń zdrowotnych X, niż w innych szpitalach. I ktoś na tym zarabia, tak? I to się da zbadać, to się da skontrolować i do tego nie trzeba uchwalać żadnych nowych ustaw. Trzeba po prostu, żeby ludzie z NFZ-u zaczęli wykonywać swoją pracę, żeby minister zdrowia zaczął wykonywać swoją pracę.
0: Ale trzeba było uchwalić ustawę chociażby o powiązaniu PESEL z zarobkami, to jest jedna sprawa. Trzeba dołożyć pieniądze NFZ-owi, trzeba wprowadzać dobre ustawy, trzeba wprowadzać nowe bezpieczniki,
1: ale jeżeli mieliśmy sytuację, że jeden lekarz zarabiał na 3 dyżurach jednocześnie, odbywających się w tym czasie w 3 różnych miejscach i według NFZ on był fizycznie obecny w 3 miejscach w tym samym czasie, no to oczywiście, że tak nie było i tutaj nie da się tego ustawą zakazać, tutaj trzeba po prostu zacząć weryfikować, za co my płacimy.
0: A propos obecności, niemała kandydata Konfederacji jest nieobecny w wyborach w Krakowie. Kompromitacja Konfederacji?
1: No tak.
0: Skompromitowaliście się. Dlaczego w takim razie?
1: Ponieważ pozbieraliśmy podpisów i nie mamy kandydata w wyborach.
0: A dlaczego to się nie udało? To jak wy chcecie rządzić krajem, powiedzą niektórzy, skoro nie potrafiliście sobie poradzić z takimi prostymi rzeczami, jak zebranie podpisów w wyborach do prezydenckich w Krakowie?
1: Matki się zdarzają. To jest więcej niż wpadka. Oczywiście, że to jest wpadka i jest ona rozliczona. Głowy poleciały, wyciągamy z tego wnioski i zobowiązujemy się wobec wyborców, że nic takiego się nigdy nie wydarzy. To jest nauczka, żeby po prostu nawet rzeczy, które wydają się proste i oczywiste, żeby nigdy nie lekceważyć, nigdy nie pozwalać, żeby one były niedopilnowane. No i tyle, no.
0: A to jest tak, że dlatego, że nie macie struktur, nie udało się zebrać tych podpisów?
1: Nie, no panie redaktorze, my w Krakowie zbieraliśmy dużo więcej podpisów w dużo krótszym czasie w poprzednich kampaniach.
0: Dlaczego się teraz nie udało?
1: Dlatego, że właśnie, no powiedziałbym, że właśnie temat został zlekceważony, tak? Że to okazało się zbyt proste, zbyt oczywiste. Kto to zlekceważył, to już zabrał głos w tej sprawie Sławomir Mentzen.
0: I rozwiązał struktury ludzi, czy swojej partii, przepraszam, Nowej Nadziei.
1: I możemy jedynie po prostu zagwarantować, że ani w Krakowie, ani nigdzie indziej się taka sytuacja więcej nie powtórzy.
0: Tak mówi Michał Wawer, wiceprzewodniczący klubu Konfederacji, gość rozmowy popołudniowej w RMF FM. Pięknie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się północ, za to oznacza najnowsze fakty w RMF FM. Z nami Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Alert RCB dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny nadal aktualne w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Niech to bolesne doświadczenie nie będzie zarzewiem nienawiści, apeluje prymas Polski po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu. Czy znacie aplikację Pierwszy Ratownik? Jeśli nie, to posłuchajcie, jak ona działa. Z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej nadal działają myśliwce. Przed 22 do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysłano alertę RCB. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak po wczorajszym ataku nożownika w klasztorze w Jarosławu apeluje, by to tragiczne zdarzenie nie stało się źródłem nienawiści do Ukraińców. Wezwał on do modlitwy za zmarłego księdza, rannych oraz ich bliskich. Jak informowaliśmy w faktach, prokuratura ustala motyw działania 31-letniego obywatela Ukrainy, który zaatakował nożem 5 osób na terenie opactwa w podkarpackim Jarosławiu. Jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne. Do opactwa w Jarosławiu wrócił już jeden z księży poszkodowanych w ataku nożownika. Sprawca ataku został zatrzymany przez policjantów. Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że swoje zachowanie tłumaczył w sposób nieracjonalny. Wiadomo, że mężczyzna wczoraj w nocy wjechał do Polski z terenu Niemiec i zmierzał w kierunku polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Korczowej. Wczoraj nie doszło do przesłuchania 31-latka. Realizacja zapowiedzi prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który pisze o możliwości pozbawienia urzędów trójki sędziów wybranych przez obecny Sejm, praktycznie nie ma szans. Bogdan Święczkowski poinformował o wszczęciu wobec nich postępowania dyscyplinarnego, dodając, że może się ono skończyć ich złożeniem z urzędu. Z informacji dziennikarza RMF FM Tomasza Skorego wynika, że to niemożliwe.
2: Przeszkodą jest za mała liczba uznawanych przez samego prezesa Święczkowskiego sędziów. Do postępowania dyscyplinarnego w Trybunale potrzebny jest wylosowany do zbadania sprawy rzecznik dyscyplinarny, a o winie podejrzanych orzeka skład 3 sędziów w pierwszej i 5 innych w drugiej instancji. Łącznie wymaga to więc 9 osób. Tymczasem cały uznany przez prezesa skład Trybunału to osób 10, z których na dodatek 3 mają być sądzone, więc nie mogą same sądzić. Postępowanie dyscyplinarne w 10-osobowym Trybunale można więc zacząć, ale nie można go skończyć, bo brak do tego co najmniej dwójki sędziów. Do złożenia z urzędu sędziów Będkowskiej, Szostka i Patyry, jak pisze prezes, nie może dojść z powodu matematyki.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Co drugi rodzic w Polsce publikuje w mediach społecznościowych informacje o swoich rodzicach, o swoich dzieciach. Z kolei co piąte dziecko przyznaje, że te publikacje są dla niego źródłem wstydu. To wnioski z najnowszego raportu pod tytułem Status udostępnione, który został stworzony przez T-Mobile UNICEF Polska we współpracy z Komendą Główną Policji.
4: Co jest istotne, to uwzględniamy perspektywę dziecka i te działania informacyjne są też skierowane do dzieci. I właśnie policjanci ruszają w Polsce, żeby edukować nie tylko rodziców, ale także dzieci o tym, jak się poruszać w cyfrowej przestrzeni, z jakimi ryzykami tam mogą się spotkać i jak reagować.
5: A kto jest bardziej świadomy tych zagrożeń w sieci, rodzice czy dzieci?
4: To jest ciekawe pytanie. Rzeczywiście widzę taki nurt w ogóle wśród młodych ludzi, oni coraz częściej o tym mówią, że zaczynają samodzielnie bardzo dbać o swoją prywatność. Coraz częściej ich media społecznościowe są chronione w takim sensie, że właśnie ustawiają prywatne profile.
1: Mówiła psycholog i pedagog Dominika Bartoszak. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Jakub Rybski. Życie kilkunastu osób udało się uratować dzięki działającej od pół roku aplikacji Pierwszy Ratownik. Program łączy osoby potrzebujące pomocy z ochotnikami przebywającymi w okolicy. A jak dokładnie działa ta aplikacja?
6: Wezwanie pomocy jest bardzo proste. Na smartfonie wystarczy włączyć aplikację Pierwszy Ratownik i użyć dużego czerwonego przycisku Potrzebna pomoc. Aplikacja o zdarzeniu powiadamia ratowników w promieniu około kilometra od osoby potrzebującej, a ci na miejsce docierają zazwyczaj w kilka minut jeszcze przed przyjazdem karetki.
7: Jednym z takich zdarzeń jest nagłe zatrzymanie krążenia w województwie wielkopolskim, gdzie pierwsi ratownicy na miejscu zdarzenia byli już po 2 minutach od wciśnięcia przycisku pomoc. Jedna grupa rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową, druga grupa ratowników pojechała do sąsiedniej wioski po defibrylator AED.
6: Mówi Maciej Fleischer, koordynator programu Pierwszy Ratownik. Żeby zostać takim ratownikiem, wystarczy zarejestrować się w aplikacji i przesłać zaświadczenie o odbyciu przynajmniej kursu pierwszej pomocy.
1: O tej pożytecznej aplikacji mówił reporter RMF FM Michał Krasoń, a z kolejnymi faktami meldujemy się punktualnie o pierwszej. W nich wycieczka nad Jezioro Czorsztyńskie. Bądźcie z nami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jest pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Znów niespokojnie za naszą wschodnią granicą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców Lubelskiego i Podkarpacia. Mówienie o resecie jest przedwczesne, tak Andrzej Poczobut komentuje spotkanie Radosława Sikorskiego z szefem białoruskiej dyplomacji. Coraz niższy poziom wody w jeziorze Czorsztyńskim.
1: Borykamy się z małą ilością wody, która dopływa.
0: Niespokojny wieczór i noc dla mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego. Jak informowaliśmy, przed 22 otrzymali oni alerty RCB w związku z rosyjskim atakiem powietrznym w Ukrainie. Do akcji zabezpieczania naszej przestrzeni powietrznej włączyło się polskie lotnictwo. Myślę, że dopóki trwa wojna w Ukrainie, mówienie o jakimś resecie jest po prostu przedwczesne, mówi w RMF FM Andrzej Poczobut. W rozmowie z naszym amerykańskim korespondentem Pawłem Żuchowskim odniósł się on do spotkania w siedzibie ONZ w Nowym Jorku Radosława Sikorskiego z szefem białoruskiej dyplomacji Maksymem Ryżenkowem. Strony potwierdziły oficjalnie, że do tej rozmowy doszło. Pierwszy raz od dekady.
2: Andrzej Poczobut, więzień polityczny, działacz Związku Polaków na Białorusi, powiedział mi, że stronie białoruskiej bardzo zależy na ociepleniu relacji z Unią Europejską.
3: No, interes jest banalny, interes gospodarka. Niezważając na wszystkie swoje tam zapewnienia, białoruski reżim zdaje sobie sprawę, że współpraca z Unią Europejską to jest podstawa do tego, żeby białoruska gospodarka zachowała swoją stabilność.
2: Andrzej Poczobut podkreśla, że z zadowoleniem przyjął informację o tym spotkaniu.
3: Ja mam nadzieję, że wynikiem tego takich spotkań będzie to, że sytuacja na Białorusi będzie się polepszała, jeżeli chodzi o prawa człowieka, jeżeli chodzi o sytuację mniejszości polskiej.
2: Podsumował, że Białoruś to państwo totalitarne, ale jak tłumaczy, jeżeli choć na chwilę sytuacja poprawi się, to będzie sukces. Nie ma natomiast złudzeń co do tego, że dopóki trwa wojna w Ukrainie, nikt nie da gwarancji, jak zachowa się Łukaszenka.
3: Zdolności Łukaszenki w sprawie ograniczenia jakichś działań rosyjskich nie są porażające, nie?
2: Powiedział mi Andrzej Poczobut. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Mieszkańcy szczecińskich Podjuch oburzeni decyzją w sprawie nielegalnej bazy paliw. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego do końca lutego przedłużył inwestorowi termin na legalizację tej inwestycji. Chodzi o 7 wielkich zbiorników na paliwo, których budowa rozpoczęła się bez pozwolenia.
4: My oczekujemy skutecznych działań. Jeżeli prawo nie pozwala tego załatwić w taki sposób, żeby nakazać rozbiórki, to trzeba załatwić to w inny sposób. Na przykład bardzo skutecznie już zmieniając przeznaczenie tego terenu w taki sposób, żeby baza paliw nie mogła tam powstać i żeby nas od tej zmory uwolnić.
5: I jakie teraz będą dalsze kroki mieszkańców w tej sprawie?
4: Myślimy bardzo poważnie na temat ponownego protestu na ulicach. Rozmawialiśmy już w naszym sąsiedzkim gronie, ludzie są zdecydowani. Chcemy się jeszcze raz przypomnieć wszystkim, że my tutaj jesteśmy, że sprawa jest niezakończona i na pewno nie odpuścimy i będziemy o tym cały czas pamiętać.
0: Mówił Jakub Olszewski, mieszkaniec Podjuch. Baza ma pomieścić w sumie 160 tysięcy metrów sześciennych paliwa. Najbliższe bloki mieszkalne mieszczą się w odległości 200 metrów od inwestycji. Poziom wody w jeziorze Czorsztyńskim spadł o 6 metrów w porównaniu ze stanem normalnym. Wody w jeziorze ubywa z każdą sekundą, bo zapora wypuszcza jej 3 razy więcej niż do niej dopływa. By zapewnić odpowiedni poziom rzeki Dunajec potrzebny do organizacji spływu tratwami, mówi prezes Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica Leszek Bajorek-Fiałkowski.
6: Mieliśmy już niższe stany, natomiast trzeba powiedzieć, że to jest jeden z najsuchszych lat w historii spółki, a najsuchszy był rok ubiegły. Czyli tak rok po roku borykamy się z małą ilością wody, która dopływa.
0: Sytuacja jeszcze nie jest alarmująca, bo do minimalnego stanu jeziora brakuje jeszcze 13 metrów, ale władze spółki, jak i żeglarze czekają na większe opady, które uzupełnią braki wody w zalewie.
7: Fakty, opinie, komentarze.
0: Wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Tomasz Terlikowski pytał ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, czy możliwe jest wejście policji do Trybunału Konstytucyjnego. W mediach pojawiają się informacje, że mogliby oni zablokować możliwość wejścia do Trybunału jego prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu. Posłuchajmy.
8: Przede wszystkim wejdą sędziowie. Ci, którzy są uprawnieni, czyli wszyscy wybrani przez Sejm.
9: No ale ktoś ich musi wpuścić, wprowadzić. No prezes Święczkowski nie wygląda na chętnego, żeby ich...
8: No nie wygląda, ale młyny sprawiedliwości zaczęły mielić. Wczoraj była decyzja prokuratury. która była jednoznaczna, bo bardzo wygodnie jest na fotelu pana Święczkowskiego, który ma immunitet, pokazywać palcem i powiedzieć: ty nie wpuszczasz, ty nie dajesz gabinetu, nie dajesz komputera. Wykonują to ludzie, którzy nie mają immunitetów. Pytanie, czy wszyscy będą chcieli ginąć za folwark Święczkowskiego.
9: No tak, mówi pan oczywiście decyzja w sprawie szefa Straży Trybunalskiej i pani dyrektor biura, którzy dostali zakaz wstępu i cały szereg innych zakazów. No ale nie możecie się dobrać do prezesa, to dobieracie się do jego ludzi?
8: Nie, no to jest normalne, pragmatyczne działanie. Do prezesa dobierzemy się w sposób zgodny z prawem i w odpowiednim momencie. To słowo dobierzemy się nie jest odpowiednie, raczej chciałbym użyć słowa prezes musi stanąć przed niezawisłym sądem, więc...
9: No, ale ma immunitet.
8: No tak, ale ja jako prokurator generalny i prokuratorzy, którzy prowadzą odpowiednie śledztwa, mam nadzieję, że będą działać, tylko tutaj... Ja nie jestem zwolennikiem ręcznego sterowania i zawsze to mówiłem, że każda sprawa musi dojrzeć do tego momentu. Musimy mieć też świadomość, że no chodzi o to, żeby Trybunał zaczął funkcjonować. To nie jest sztuka wejść tylko do budynku, usiąść i co? Czekać, że pan Święczkowski nie przydzieli nikomu sprawy na przykład, bo on będzie kontestował
9: wszystko. No dobrze,
8: wszystko.
9: Czyli jaki jest plan? To znaczy, żeby zaczął działać, to trzeba zmienić prezesa, zmienić skład i przeprowadzić, prezes Święczkowski powiedziałby, zamach stanu.
8: No tak, prezes Święczkowski sam widział, jak dokonuje się w czasach PiS-u zamach na państwo prawa, więc myślę, że w zamachach to on ma dobrą praktykę. Natomiast tutaj musimy przede wszystkim zaufać tym sędziom, którzy zostali wybrani, ale proszę zwrócić uwagę, jest też bardzo istotny element. Mamy także sędziów wybranych w czasach PiS-u, którzy nie chcą być elementem folwarku Święczkowskiego.
9: Czy chcecie odwołać prezesa Święczkowskiego, jak już wejdą nowi sędziowie?
8: To nie jest pytanie do mnie, bo ja chciałbym zobaczyć, panie co zdecydują sędziowie.
9: To jest pytanie również do pana, bo ja zakładam, że uczestniczył pan w budowaniu planu na zmianę w Trybunale Konstytucyjnym.
8: Znaczy, ja uczestniczyłem w odbudowie planu na Krajową Radę Sądownictwa na tyle, na ile powinien uczestniczyć prokurator generalny, minister sprawiedliwości. Jednym z moich celów jest także postawienie na nogi Trybunału, który zacznie realnie działać. Więc ważne jest, żeby sędziowie, którzy zostali wybrani przez tą większość, porozumieli się z sędziami, którzy chcą odbudowywać Trybunał, bo widzą, że to po prostu jest gruzowisko.
9: Ale rozumiem, że czekamy na razie na jakąś wydarzeń z Maciejem Barkiem.
8: No, proszę zwrócić uwagę, że przełom jest, bo była konferencja w Krajowej Radzie Sądownictwa, tej legalnej dzisiaj. Pojawił się tam pan sędzia Scelina, który wyraźnie powiedział, że prezydent powinien odebrać ślubowanie od wszystkich legalnie wybranych sędziów. Dla mnie to jest bardzo ważny sygnał, bo to oznacza, a wiem jeszcze, że to nie tylko jedna osoba, że są ludzie wybrani przez PiS i w czasach PiSu, którzy myślą inaczej.
9: Panie ministrze, ale żeby to wszystko się wydarzyło, muszą wejść sędziowie do Trybunału, musi się
8: tak,
9: palenie
8: to się
9: wydarzyć.
8: To się stanie.
9: Z policją czy bez?
8: To wszystko zależy, jak będzie się zachowywał dzisiaj pan Święczkowski. Wydaje mi się, że grunt usuwa mu się sukcesywnie z
9: podnóg. Perspektywa czasowa jest jaka?
8: Perspektywa czasowa jest kilku tygodni.
9: W ciągu kilku tygodni coś się wydarzy.
8: Myślę, że no, musi się zacząć odbudowa Trybunału, ale najpierw czekajmy, co powie kancelaria z panem Berkiem.
9: Wydaje się, że już wiemy, co powie.
8: No, widzieliśmy już, jak kancelaria kwestionowała wybór wszystkich sędziów, później się z tego wycofywała, później wybierała sobie życiorysy. Teraz kwestionuje pana Berka. To jest taka zabawa na zasadzie przeciągania, ale opinia publiczna jest tutaj jednoznaczna. Nawet widziałem różne sondaże.
9: Opinia publiczna nigdy nie jest jednoznaczna w Polsce.
8: Ale ja widziałem sondaże takich instytucji, które uchodzą za no, zupełnie apolityczne. Ponad 60% ludzi uważa, że powinniśmy odbudować ten Trybunał nawet z pomocą policji.
9: No, no ale to nadal nie jest stała opinia publiczna, tylko 60%.
8: Zonda Krypto. No nie, wiadomo, że jak w polityce będzie robić ankietę, to będzie inaczej.
9: Zonda Krypto i czas. Kiedy powstanie specjalny zespół do spraw Zonda Krypto?
8: Tutaj nabieramy bardzo dużego tempa. Ja się spotkałem z prokuratorem krajowym w poniedziałek i dzisiaj również będę dużo czasu spędzał w prokuraturze krajowej i moim celem jest to, żeby 1 października ten zespół przy prokuraturze, w prokuraturze krajowej zaczął działać.
9: 1 października. Kto będzie jego szefem? Powiedział pan, że ma już kandydata?
8: No, ja uważam, że to, co pokazał prokurator Wełna, jak prowadzi to śledztwo, jak dobiera ludzi, jak ich motywuje i jaką energię poświęca, to byłby moim zdaniem najlepszy szef, ale to jest jeszcze decyzja.
9: Ale rozmawiał pan z nim?
8: Ja z nim rozmawiam regularnie, ale nie rozmawiam z nim w kategoriach
9: tego
8: awansu.
9: Ale pytam się na ten temat.
8: Nie, nie rozmawiałem z nim, bo mi się to wydaje trochę oczywiste.
9: Czyli jest pan przekonany, że to jest dobry kandydat? To dlaczego pan jeszcze tego nie ogłasza? To
8: nie ogłaszam, dlatego że nie podpisałem żadnych dokumentów, ale dokumenty są przygotowywane i dzisiaj też będą kolejne rozmowy, bo to trzeba całą logistykę zapewnić także w budynku tutaj w Warszawie. Oczywiście to poszerzy możliwości, dlatego że przy tym śledztwie mamy zebranych bardzo wiele dowodów i teraz trwa analiza tych dowodów i weryfikacja.
9: Będą następne zatrzymania?
8: Nie wykluczamy niczego, bo każde czynności procesowe wczoraj trwały przeszukania bardzo intensywnie i będziemy mieli kolejne dowody, bo wiem już, że...
9: Ale ktoś ze świecznika?
8: Myślę, że na ten moment nikt ze świecznika, jak pan to mówi, nie będzie brany pod uwagę, ale ja nigdy też nie uprzedzam, bo najlepiej działa prokuratura, kiedy potencjalni podejrzani dowiadują się w momencie, gdy ktoś puka do ich drzwi.
9: Jakie dowody? Powiedział pan, że znaleziono dowody istotne wczoraj w czasie przeszukań.
8: Nie mogę o tym mówić.
9: Ale istotne z jakiego powodu?
8: No, z postępu śledztwa. Pamiętajmy o tym, że tam jest kilka wątków. Są wątki takie związane z zaginięciem, czy też zabójstwem. Są wątki związane
9: przybliża? Przybliża, bo to jest bardzo taka rzecz interesująca.
8: Moim zdaniem to może, że tak powiem, przybliżyć nas do wiedzy o tym, co się stało z panem Suszkiem. Nie chcę tego przesądzać. Naprawdę, jeżeli będę miał wszystkie dokumenty na stole i będę wiedział, że mogę o nich mówić, to wtedy powiem,
9: ale
8: jestem zawsze
9: się
8: bardzo...
9: do wyjaśnienia tej sprawy?
8: Tak, zbliżamy się do wyjaśnienia tej sprawy. Natomiast krąg też osób podejrzanych się poszerza, bo pamiętajmy, że zajęliśmy bardzo dużo nośników elektronicznych.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Waldemarem Żurkiem znajdziecie na rmf24.pl, a do jej kolejnej części wrócimy w Faktach o drugiej. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego, a ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina druga według radiowego zegara. To oznacza, że czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Stała baza wojskowa USA w Polsce coraz bliżej. Tak wynika ze słów wiceministra obrony. Eksperci przewidują, że węgla zimą nie zabraknie, ale nie ma co liczyć na przeceny surowca. Pierwsza w Polsce w pełni zautomatyzowana apteka już dostępna dla pacjentów w Krakowie. Poruszamy się do przodu, tak mówi o lokalizacji w Polsce stałej bazy wojskowej USA. Magdalena Sokołowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej, która przebywa z wizytą w Waszyngtonie. W stolicy USA rozmawiamy z Elbridgem Colbym, wiceszefem Pentagonu odpowiedzialnym za opracowanie nowej koncepcji rozmieszczenia sił w Polsce oraz specjalnym wysłannikiem Williamem J. Capelletim, który wizytuje Polskę i sprawdza potencjalne lokalizacje, podkreśla.
1: Absolutnie nie namówicie mnie na spekulacje, gdzie są te lokalizacje i mogę powiedzieć tylko tyle, że to wszystko, co pojawia się dzisiaj w przestrzeni medialnej, nie pochodzi z Ministerstwa Obrony Narodowej, ale faktycznie jest już to krótka lista potencjalnych lokalizacji.
2: Pani minister, ja chciałbym zapytać, w jakiej my sytuacji jesteśmy w tej chwili, bo rozmawiamy o stałej bazie wojskowej, ale rotacja wciąż jest zawieszona. Ilu żołnierzy amerykańskich tak naprawdę mamy w tej chwili w Polsce?
1: Dzisiaj i przede wszystkim jutro tego będzie dotyczyła rozmowa z sekretarzem Colbym. W piątek się z Państwem spotkamy i myślę, że będziemy mogli powiedzieć więcej na ten temat, bo to są oczywiście dzisiaj tematy, które są bardzo gorące, w związku też z deklaracją, która się pojawiła ze strony władz litewskich, jeżeli chodzi o tam znowu przyspieszoną rotację, więc myślę, że po tych spotkaniach będziemy mogli powiedzieć więcej.
0: Tak mówiła jeszcze wczoraj Pawłowi Żuchowskiemu minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Nie ma co liczyć na tańszy węgiel, tak wskazują prognozy ekspertów. Zdaniem analityków, jeśli zima nie okaże się wyjątkowo mroźna, to węgla nie zabraknie, ale tanio nie będzie. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, powiedz, dlaczego nie mamy co liczyć na przecenę?
3: Drogo jest już u źródła, czyli w sprzedaży bezpośrednio z kopalń. Zerknijmy na cennik Polskiej Grupy Górniczej. Za tonę kostki trzeba zapłacić około 1400 zł. W przypadku orzecha to nawet 1600 zł. Kilkaset złotych drożej niż rok temu. Do tego trzeba doliczyć transport. Nie dziwi więc, że na składach rozsianych po całej Polsce jest jeszcze drożej. Eksperci oceniają, że dobrą informacją byłoby choćby ustabilizowanie się cen.
4: Zakładając, że nie byłoby dalszej eskalacji na Bliskim Wschodzie, no to ceny pozostałyby na wysokim poziomie, no ale może nie będzie jakiegoś takiego właśnie skoku kolejnego.
3: Ocenia Wojciech Przedlacki, kierownik portalu Instrat Energy. Nie pomaga drogi węgiel z importu, na przykład z Kazachstanu, częściej pojawiający się na północy kraju. Średnio droższy od polskiego o kilkaset złotych za tonę.
5: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
0: Rząd Australii wszczął dochodzenie, które ma sprawdzić szczelność państwowych systemów informatycznych. To po włamaniu, za które odpowiedzialna jest właśnie sztuczna inteligencja. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
6: Eksperci sprawdzają obecnie, czy inne systemy państwowe zostały również zagrożone. To pierwszy tego typu przypadek na świecie, gdy autonomiczny model sztucznej inteligencji zdołał samodzielnie przełamać zabezpieczenia i wedrzeć się do baz danych australijskiej służby zdrowia. O incydencie tym poinformował sam premier Australii Anthony Albanese. Do złamania zabezpieczeń doszło już w czerwcu tego roku, jednak twórca oprogramowania, firma OpenAI, przekazała tę informację władzom w Canberrze dopiero w tym miesiącu, tłumacząc całe zajście niecelowym działaniem algorytmu.
0: Krakowski Szpital Rydygiera uruchamia w pełni zautomatyzowaną aptekę dla pacjentów. To pierwszy tego typu ośrodek w Polsce i dopiero trzeci w Europie. Jest wyposażony w najbardziej zaawansowaną technologię do produkcji preparatów oraz roboty do sporządzania